0: Czas rozpocząć podróż na dach świata.
1: Radio 357.
0: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Zaczynamy opowieści o tym, jak toczy się ten świat. Łączymy, opisujemy, opowiadamy, zaciekawiamy tym, co się dzieje na świecie i już za chwilę na dachu świata w pełnej odsłonie. I dzisiaj Bliski Wschód i zamieszanie nie tylko na wielkich rynkach ropy i gazu. Sojusznicy Iranu, Huti w Jemenie zaatakowali święte dla muzułmanów miasto Mekkę. Tydzień temu irackie milicje związane z Iranem uszkodziły i zatrzymały transport ropy rurociągiem przez pustynię w środkowej części Arabii Saudyjskiej. W tym samym czasie Huti zajmują strategiczne terytoria i wyspy w cieśninie Bab al-Mandab. W Delhi szczyt państw BRICS i tam podobno irański prezydent rozmawia z delegacją ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. No właśnie, i co z tego będzie wynikało dla tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie? Przecież Emiraty Arabskie to główny wróg i przyjaciel Izraela, główny wróg Iranu. Izrael dostaje prośbę z Królestwa Saudów o pomoc w walce właśnie z Huti. I jakby tego było mało, dowódcy sił Izraela, Stanów Zjednoczonych, Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Bahrajnu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu i Jordanii, czyli można powiedzieć jedni ze wszystkich świętych wojska z Bliskiego Wschodu, spotkali się na tajemniczym spotkaniu w Niemczech w jednym z kurortów. Rozmawiali o wojnie na Bliskim Wschodzie. A w tym samym czasie Amerykanie sprzedają dziesiątki F-35, czyli tych najnowocześniejszych myśliwców Arabii Saudyjskiej. Dzieje się bardzo dużo i myślę, że warto porozmawiać o tym Bliskim Wschodzie. No właśnie, czy grozi nam eskalacja, jak to się mówi, czyli wielka wojna na Bliskim Wschodzie, kiedy dyplomacja zawiedzie. Witold Śmidowski, były ambasador w Iranie oraz Arabii Saudyjskiej, będzie moim gościem w pierwszej części Na Dachu Świata. A później Rosjanie coraz więcej i mocniej oraz coraz bliżej granic Polski, ale także chociażby Rumunii. Drony z Rosji przelatują nad terytorium Litwy. Wschodnia Polska, alerty i syreny alarmu ostrzegającego przed atakiem z powietrza. A w Rosji zaczynają się wybory do Dumy Państwowej, które wygra partia Władimira Putina. Ale nie o to w tym chodzi. Tu chodzi o to, że zaczynamy coraz bardziej i uważniej liczyć czas do kolejnych, coraz większych rosyjskich akcji sabotażowych i dywersyjnych na terytoriach od Rumunii do Estonii. Marek Meissner, dziennikarz i analityk OSINT, znawca wojskowości Rosji, Ukrainy i Białorusi. Z nim część wywiadu w audycji Na Dachu Świata, a całość dzisiaj po 18 na YouTube, czyli Radio 357 Talk. Później po tej opowieści o Rosji i o tym, jak reagować na jej agresję i agresywność wobec świata Zachodu. Tieras Raras i Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański. Patricio Usman, chilijski dokumentalista, znany w całej Ameryce Łacińskiej. Czym były jego filmy dla mieszkańców tego regionu świata? Ale myślę, że zaczniemy od pytania prosto z Argentyny. Gdzie jest złoto? Prawda, że to fundamentalne zagadnienie? Gdzie są sztabki złota z banku centralnego? Takie pytanie zadają sobie mieszkańcy Argentyny i nie tylko. Czy zna odpowiedź Wojciech Ganczarek? O to go zapytam, o tym będzie mówił. Na pewno zna, będąc twórcą dokumentów, pracę i dzieła reżysera Patricio Usmana. Także dwie godziny, myślę, że bardzo ciekawych informacji i bardzo ciekawych opowieści, między innymi z Bliskiego Wschodu, bo od niego zaczynamy. Za chwilę był ambasador w krajach arabskich, między innymi w Arabii Saudyjskiej, ale też w kraju perskim, czyli w Iranie. Witold Śmidowski, chwila muzyki i rozmawiamy.

0: To była grupa Os Mutantos. Myślę, że dobrze wprowadziła nas w nastrój i trochę takie zaniepokojenie, co dalej z Bliskim Wschodem i z tym wielkim zamieszaniem, nie tylko na rynkach ropy i gazu, ale i w dyplomacji. Zamieszanie również wojskowe, militarne, bo przecież Huti są cały czas w ofensywie. Co prawda odpór próbuje dać Arabia Saudyjska, no ale o dziwo prosi o pomoc Izrael. Czy rzeczywiście, czy to jest w ogóle możliwe? Jak Izrael może współgrać w tej wojnie z Arabią Saudyjską i co to może oznaczać? To jest tylko jeden z elementów dzisiejszej opowieści. W studiu już jest Witold Śmidowski, były ambasador w Iranie oraz Arabii Saudyjskiej, znakomity znawca tamtego regionu świata. Dzień dobry, panie ambasadorze.
1: Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
0: Ja, zanim zaczniemy o Hutich, zanim zaczniemy o tej wojnie, wszedłbym na chwilę we współczesną, najnowszą kinematografię. Sezon piąty ikonicznego serialu Fauda o izraelskich agentach specjalnych z doskonałą znajomością arabskiego, którzy infiltrują środowisko i Hamasu, i nie tylko, w ogóle wszelkich organizacji bojowych palestyńskich. Świat arabski, a w szczególności Palestyńczycy, nie cierpią tego serialu, bo on ich pokazuje w świetle bardzo niekorzystnym, a czasami nawet mocno, bym powiedział, trochę niesprawiedliwym, ale ten serial ma na celu pokazanie w sposób sprawiedliwy i korzystny sił specjalnych i wywiadowców izraelskich. Fauda, sezon piąty. To jest jeden z filmów, ale drugi film, mam wrażenie, trochę ciekawszy, bo zupełnie dokumentalny. Mianowicie Amerykanie po raz pierwszy odważyli się pokazać dokładnie, jak wyglądała operacja ratowania pilota, który został zestrzelony nad terytorium Iranu na początku wojny, która wybuchła w lutym tego roku. Zdjęcia, filmy, jest tam pewnego rodzaju maskowanie czy śmigłowców, wyposażenia ich i w ogóle możliwość, czy to jest coś nowego, co czym dysponuje armia amerykańska. Nie chciałbym wchodzić w te szczegóły wojskowości. Który dla pana ambasadora film jest ciekawszy? Czy rzeczywiście, czy ten propagandowy bardziej, ale dobrze zrobiony, czy ten trochę taki nierówny, ale dokumentalny?
1: To oczywiście zależy od pory dnia. Jeżeli chciałbym rzeczywiście mieć, nazwijmy to, spokojne popołudnie, to wolałbym oglądać ten film amerykański, ten krótki film pokazujący właśnie bardzo ciekawy fragment dotyczący tej akcji przeprowadzonej i która doprowadziła do ekstrakcji, do wyprowadzenia tego pilota z terenu Iranu. To pokazuje też pewne techniki, w jaki sposób współczesne siły specjalne i lotnictwo współpracują. Oczywiście serial Fauda jest ciekawy jako z jednej strony pewnego rodzaju doświadczenie kulturowe, obserwowanie, w jakim kierunku idzie kinematografia izraelska i jaka jest narracja, dlatego że sami aktorzy zapytani, dlaczego ten wątek palestyński w ten sposób powiedzieli. Oni powiedzieli, my jesteśmy aktorami izraelskimi, my jesteśmy syjonistami. I ten film jakby miał od samego początku określone ukierunkowanie. On nie ma budować pewnego zbalansowanego obrazu świata. On miał po prostu przekazywać prawdę, którą, jak postrzegają ją oczywiście Izraelczycy, i budować pozytywny obraz izraelskiej armii. Więc na pewno jest to film z przesłaniem, i to z przesłaniem ideologicznym. Natomiast sam filmik amerykański pokazujący ekstrakcję jest pewnym dokumentem odzwierciedlającym sytuację. Mhm. Natomiast ja ze swojej strony dorzucę tutaj jeszcze jedną pozycję.
0: No, Fauda się oczywiście to jest też kanwą tego piątego sezonu, jest to, co się wydarzyło 3 lata temu, czyli atak Hamasu na te kibuce i miasteczka izraelskie oraz odwet. No i tutaj też zemsta na Hamasie jest pokazana od strony działania tych właśnie służb specjalnych. Nie będę wymieniał poszczególnych oddziałów, gdyż, no, powiem szczerze, nie wiadomo do końca, kto to jest.
1: Znaczy, to nie jest przypadkowy sposób narracji, dlatego że jeżeli spojrzymy na nastroje wśród Izraelczyków, to te nastroje są zdecydowanie krytyczne, żeby nie powiedzieć antypalestyńskie, i nawet jeżeli Izraelczycy krytykują, a często to robią, rządy Netanjahu, to zachowują pewną wstrzemięźliwość, a nawet powiedziałbym, okazują zdecydowane wsparcie dla działań izraelskich w regionie. I ten film układa się w pewną narrację. Narrację polegającą na tym, że Izrael powinien eliminować swoich wrogów, powinien być silny, powinien budować przestrzeń bezpieczeństwa wokół siebie. I to jest jednoznaczne przesłanie. Czyli jest to przesłanie, że Izrael prowadzi wojnę egzystencjalną.
0: Tak, i Sejeret Matkal, czyli ten oddział, który właśnie ma znakomitych wojskowych żołnierzy, którzy mówią świetnie po arabsku, z akcentem danego miejsca w Palestynie nawet, czy nawet z akcentem, prawda, to też jest.
1: Dokładnie.
0: To tam jest też podobno językowo, jest to niezwykle ciekawie zbudowany film i właśnie skierowany do lokalnego odbiorcy, do też Izraelczyków.
1: Charakterystyczne jest
0: mieszanina arabskiego i hebrajskiego na przykład w wypowiedziach.
1: Charakterystyczne jest to, z jakim przyjęciem spotkał się z kolei film NASA, który był pokazywany w Wenecji. Więc tutaj mamy ten obraz, z jednej strony bardzo pozytywne przyjęcie kolejnego serialu Fauda, kolejnego otwarcia, a z drugiej strony ogromna krytyka z filmu dokumentalnego o Gazie, który został pokazany w Wenecji.
0: Oczywiście w Izraelu ta krytyka, bo oczywiście, Wenecji aplauz.
1: Tak, ale w Wenecji aplauz, tak, tak.
0: Tak, no ale dobrze, a ten film dokumentalny o ekstrakcji pilota, to też myślę, że Amerykanie z kolei nie publikują tego, by pokazać losy pilota, tylko chyba swoją potęgę.
1: Swoją potęgę, możliwości techniczne. Oczywiście, to jakoś tak się dziwnie składa, że każdy przekaz medialny, szczególnie w takim kontekście trwającego konfliktu, czemuś służy. Służy pewnemu budowaniu obrazu, więc to zupełnie naturalne.
0: I pan powiedział budowaniu obrazu, a ten obraz to nie jest obraz właśnie jak z tego dokumentalnego filmu z tymi zdjęciami czarno-białymi. To jest bardziej złożona sprawa, ale która też nie to, że się dzieje teraz i tylko teraz i my dopiero doświadczamy. To coś, co się również działo przez wieki w historii nie tylko Bliskiego Wschodu, ale skupiamy się dzisiaj na Bliskim Wschodzie teraz. Pan rekomenduje również bardzo ciekawą pozycję do czytania, która też wiele opowiada nam o współczesnym Bliskim Wschodzie.
1: Dokładnie, ja chciałbym...
0: Historia też agenta.
1: Tak, tę historię też chciałbym zarekomendować panu redaktorowi, ale też państwu, książkę Red Wood, która ukazała się na dniach. Jest to książka Bena McIntyre, opisująca historię szpiegowską dotyczącą radzieckiego oficera KGB, który pracował w Iranie, w ambasadzie radzieckiej w Iranie, który przechodzi na stronę brytyjską.
0: Rzecz dzieje się jeszcze za czasów?
1: Rzecz się dzieje na początkowo. Oczywiście historia zaczyna się wcześniej, ale za czasów szacha, ale kulminacja książki dotyczy wczesnych rządów przywódcy Chomejniego. Czyli ten moment, kiedy w Iranie kształtuje się władza, kiedy Iran szuka jakiejś własnej, nazwijmy to, tożsamości, budowania państwa islamskiego i w tym momencie uzyskuje informacje via Amerykanie i Brytyjczycy dotyczące zaangażowania radzieckiego na terenie Iranu i w efekcie władze Islamskiej Republiki Iranu podejmują się przeprowadzenia zakrojoną na szeroką skalę akcji represji wobec środowisk lewicowych.
0: Myśl, partia Tudeh.
1: Myśl przewodnia w tej książce jest taka, że w ten sposób i Brytyjczycy, Amerykanie, też Irańczycy unikają scenariusza afgańskiego w przypadku Islamskiej Republiki Iranu.
0: Czyli ingerencji rosyjskiej, ingerencji wojskowej, rosyjskiej, interwencji. Bo o to też chodzi, prawda? Informuje ten uciekinier szpieg. Agent mówi Amerykanom, uwaga, Rosjanie, Związek Radziecki zamierza...
1: Zamierza powtórzyć ten scenariusz i partia Tudeh będzie tą partią, która przetrze tą drogę do wkroczenia wojsk radzieckich. Agent Władimir Kuzyczkin ujawnia pełne dosie dotyczące partii Tudeh. Moment bardzo dramatyczny. Jest to moment, kiedy przywódca Chomeini, związany z nim środowiskiem, walczy o władzę i w tym momencie uzyskuje na wręcz na tacy całą dokumentację dotyczącą swoich konkurentów politycznych z lewicy.
0: A jest też tam opisane fantastyczne spotkanie w Pakistanie.
1: Prawda? Jest opisane fantastyczne spotkanie, kiedy to Amerykanie, Brytyjczycy i sam główny bohater, czyli Władimir Kuzyczkin, spotykają się z wywiadem irańskim i po drugiej stronie są właśnie ci, którzy uczestniczą w działaniach wymierzonych w ambasadę amerykańską, którzy uczestniczą w zajęciu ambasady.
0: Czyli zakładników wzięli po prostu.
1: Wzięli zakładników, więc mamy sytuację absolutnie intrygującą, ale chyba dosyć typową dla Bliskiego Wschodu, kiedy różne rzeczy zacierają się. Amerykanie myślą, że przekazując te informacje, i Brytyjczycy doprowadzą do poprawy relacji. Rezultat jest raczej odwrotny. Wywiad irański

0: kiedy z więzień wyciągano setki zatrzymanych i po prostu ich mordowano.
1: Wracając do historii, to jest historia też, proszę bardzo, kiedy rozmawia się z wrogiem na terytorium neutralnym. Tu pojawia nam się Pakistan, który zdaje się być teraz tym, który chce być tym brokerem pokoju pomiędzy Iranem, Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. Występuje przecież od czasu do czasu jako mediator. Natomiast no, Amerykanie, którzy rozmawiają z arcywrogiem, który trzyma ich ludzi w ambasadzie i jako zakładników. No to jest coś, co wydawałoby się, że przeczy wszelkim zapewnieniom. Z terrorystami się nie rozmawia, no bo tak przecież tych Irańczyków traktowano. A jednak, i to jeszcze oferuje się, proszę bardzo, oto listy ludzi, którzy są waszymi wrogami. To jest cynizm polityki, taki w czystej postaci, bym
0: powiedział. To jest cynizm polityki i ja nie powiem, że obecnie polityka jest aż tak cyniczna, ale na pewno te wątki dotyczące rozmowy z przeciwnikiem, z drugiej strony konfrontacji z nim są cały czas obecne w tym, co nas otacza. To, co pan redaktor mówił o tych różnych elementach tej układanki międzynarodowej, pokazuje, że z jednej strony można rozmawiać w New Delhi, a z drugiej strony kontrolować cieśninę Hormuz i ograniczać dostęp tankowców, czy ograniczać ruch pasażerski w tym regionie. Także to nie ma w tym sprzeczności. Z jednej strony rozmawiamy, żeby ugrać coś w tych rozmowach, ale z drugiej strony wywieramy nacisk przez działania w formie blokady, ataków, jakichś ataków dronów, ataków rakietowych. Więc to są bardzo komplementarne formy, może nie rozmowy, ale pewnej gry międzynarodowej. I jeżeli spojrzymy na cieślinę Hormuz, to jest to widoczne już od kilku miesięcy. Teraz mamy otwarcie w cieślinę Bab el-Mandeb.
1: Ja bym powiedział może zamknięcie w cieślinie Bab el-Mandeb. Może tak, w ten sposób.
0: Zamknięcie w cieślinie Bab el-Mandeb, ale z drugiej strony, ponieważ lubię ten kontekst historyczny, który zawsze pokazuje, że pewne rzeczy owszem, dzieją się, ale one się działy w przeszłości. To chcę powiedzieć, że pierwsze próby kontroli tego regionu to już miały miejsce za czasów rzymskich.
1: Czyli Bab el-Mandeb był już...
0: Bab el-Mandeb, dlatego że Bab el-Mandeb był zawsze bardzo istotnym szlakiem transportowym pomiędzy Europą, Egiptem, oczywiście Bliskim Wschodem, a Indiami i Dalekim Wschodem. I to już sięga starożytności. Jeżeli popatrzymy trochę na północ od Bab el-Mandeb, jest taki archipelag Farasan. Jest to archipelag, który jest bardzo znany jest dla Saudyjczyków jako miejsce turystyczne. I na tym Farasan w 144 roku stacjonował garnizon rzymski. I ten garnizon rzymski w istocie kontrolował wyjście z Bab el-Mandeb. Jeżeli spojrzymy dalej, to pomysły o tym, żeby ostrzeliwać okręty przepływające, mieli również Turcy, mieli również Włosi, którzy chcieli obsadzić ten rejon, więc nie ma w tym nic nowego. Natomiast to, co jest nowe, to jest oczywiście to, że mamy do czynienia z bardziej zaawansowanymi środkami technicznymi, w tym sensie, że Huti posługują się dronami na dużą skalę. Notabene koszt złożenia takiego dronu to jest w granicach $1,500 i można go złożyć nawet w domu, więc to pokazuje, jaka demokratyzacja technologii nastąpiła, jeżeli chodzi o drony. Bardzo ciekawe również jest to, że pomimo wieloletniej blokady Huti zachowali zdolność też wykorzystywania pocisków rakietowych. To znaczy, że ta blokada nie była do końca skuteczna. Jeżeli weźmiemy mapę Arabii Saudyjskiej, to ja pamiętam jeszcze ze swojego pobytu, kiedy zaczął się ten konflikt, to strefa zamknięta dla samolotów i poruszania się na terenie Arabii sięgała do 60-90 kilometrów w głąb Arabii Saudyjskiej. To znaczy, że ten cały obszar wzdłuż granicy z Jemenem był poddany rygoralnemu ostrzałowi artyleryjskiemu, moździerzowemu. Oczywiście były też przypadki, kiedy wystrzeliwano rakiety dalej. Ale kiedy mówimy o tym konflikcie, to nie możemy popadać w pewnego rodzaju uproszczenie, że to jest długa

0: ręka Iranu. Tak naprawdę ten konflikt...
1: Mówimy o Hutich. Mówimy jako o Hutim. Plemię Hutich i w ogóle organizacja Hutich.
0: Bardziej organizacja.
1: Bo chyba Hutich. Organizacja.
0: Właściwe jest organizacja, właśnie. Dlatego że nie ma plemienia Huti, raczej jest organizacja Huti. I też znowu ciekawa paralela historyczna, bo...
1: Od nazwiska Abdel Malika al-Hutiego.
0: Al-Hutiego, który
1: jest przywódcą.
0: Który w 2004 roku, a nawet wcześniej, zdołał skupić wokół siebie te środowiska zajdyckie, środowiska tych, nazwijmy to, szyitów jemeńskich wokół tak naprawdę walki o prawa pewnej społeczności, która czuła się wykluczona. Która się wykluczona i która zaczęła prowadzić władzę, prowadzić działania przeciwko władzom centralnym. Zresztą, jeżeli spojrzymy na historię w ogóle Jemenu, to jest historia walki instytucji centralnych o kontrolę nad prowincjami. I zwykle władza centralna w Jemenie nie była w stanie kontrolować te prowincje.
1: Władza centralna w Sanie.
0: Władza centralna w Sanie. Też taką ciekawostką dotyczącą historyczną tego konfliktu pomiędzy władzą centralną w Sanie a środowiskami zajdyckimi jest okres tak zwanego Wietnamu egipskiego. Dlatego, że w latach 60. Egipt przeprowadził interwencję na rzecz, nazwijmy to, środowisk republikańskich, lewicowych, dokonując zamachu stanu i wprowadzając tam rząd w Sanie związany z Egiptem, ale tak naprawdę ze Związkiem Radzieckim. I wtedy, w owym okresie, ci protoplaści Huti byli tak naprawdę środowiskiem opozycyjnym w stosunku do rządu centralnego wobec Egipcjan, Rosjan. A kto ich popierał? Popierała ich Arabia Saudyjska i Iran, co ciekawe. Wspólnie, dlatego że wtedy Iran był oczywiście pod władzą szacha. Także jak widzimy, ta historia cały czas ewoluuje i korzenie tego, co obserwujemy dzisiaj, wynikają i z nierówności społecznych, z problemów regionalnych, wynikają z tego, że Jemen został odcięty w istocie od świata. Jeżeli spojrzymy na przykład, skąd ci Jemeńczycy czerpali swoje dochody, to była na przykład taka grupa Hadramich. Hadrami to byli wzięci kupcy jemeńscy, którzy operowali po całym regionie Oceanu Indyjskiego, Bliskim Wschodzie. Wiele z rodów kupieckich w Arabii Saudyjskiej wywodzi się z Jemenu, w tym słynna rodzina Bin Ladenów. Czyli to wszystko nie jest takie czarno-białe. I kiedy Jemen został poddany ostracyzmowi międzynarodowemu, kiedy też doszło do pojawienia się tam terroryzmu, Jemeńczycy, którzy kiedyś pracowali w Arabii Saudyjskiej, a to było kilka milionów osób, musieli wrócić. Więc Huti wykorzystali ten autentyczne niezadowolenie wśród mieszkańców Jemenu dla po prostu propagowania swojej takiej islamskiej, szyickiej ideologii antyzachodniej, antyizraelskiej. I w ten sposób ten ruch powstał, ale wyrosło to z pewnych problemów miejscowych i wykorzystania też oczywiście kwestii regionalnych dla budowy ruchu.
1: No i do tego doszło jeszcze to wsparcie Iranu, tylko tym razem już Iranu jako Republiki Islamskiej, a nie Iranu szacha, prawda?
0: Oczywiście, choć też znowu jak spojrzymy na...
1: Tylko, że ten islam szyicki, irański, to nie jest to samo, co w Jemenie zajdycki. Tak,
0: oczywiście.
1: Tak, żebyśmy byli uczciwi w opisie tej sytuacji.
0: Oczywiście, to nie jest to samo, ale to też pokazuje pewną zręczność, nazwijmy to, operatorów irańskich, polityków irańskich, wykorzystywania problemów wewnętrznych w różnych krajach dla budowania tej osi sprzeciwu, tej osi wspierającej Islamską Republikę Iranu. Dlatego, że interesy nie są tożsame, tak jak powiedzieliśmy. Natomiast udzielając wsparcia ruchowi Ansar Allah, udzielając wsparcia ruchowi Huti, Iran potrafił wykorzystać ich niezadowolenie dla wywierania nacisku, dla budowania nacisku na szlaki transportowe, na oczywiście na wywieranie nacisku na kraje Zatoki. Więc jest to duża umiejętność. I mimo, że po tej kampanii eliminacji przywódców irańskich pierwsze komentarze było takie, że dojdzie do załamania tego wsparcia udzielanego przez Iran dla różnego rodzaju ruchów antysunnickich, antyzachodnich w regionie, czy antyizraelskich.
1: Tak zwana oś oporu.
0: Oś oporu. To widzimy po kilku miesiącach, że ta oś oporu odbudowuje się. I...
1: Ale skąd ma pieniądze i uzbrojenie? No bo przecież to jest niesamowite.
0: Myślę, że odpowiedź jest...
1: Iran jest w stanie eksportować?
0: Znaczy,
1: eksportować to odpowiedź, zbyt duże słowo, wysyłać w jakiś...
0: Odpowiedź jest dwojaka, nie? Po pierwsze, te ruchy wynikają z pewnego niezadowolenia, które ma charakter miejscowy. I to niezadowolenie nie znikło i te konflikty się utrzymują.
1: I my o nich nie czytamy.
0: My czytamy, że Irańczycy uzyskali kolejny instrument, że zablokują cieśninę. I to jest pierwsza odpowiedź, że te problemy wewnętrzne, czy to problemy w Libanie na południu, czy w Iraku, czy mówimy o Jemenie, one nie zniknęły. One dalej mają tę swoją dynamikę. Może wsparcie wojskowe, może wsparcie materialne ze strony Iranu jest mniejsze, może tak. Ale na pewno ono jest, niekoniecznie może tak hojne.
1: Ale silnik, czyli...
0: Silnik dalej pracuje.
1: Pracuje. I to paliwo, które dostarcza im Iran, to jest już kwestia tylko wielkości i
0: oczywiście
1: natężenia dostaw, prawda?
0: Dokładnie. Jeżeli ktoś nauczył się składać drony, to będzie potrafił złożyć. Jeżeli będzie miał części, a części są dostępne, no to będzie mógł w stanie oddziaływać na swoje najbliższe otoczenie, które nie jest w jakiejś dalekiej odległości. Bo na przykład... Najran, ten rejon, o którym mówimy, a który jest w pobliżu granicy z Jemenem, jest nazywany żywnościowym koszykiem Arabii Saudyjskiej. To jest najbardziej taki rozwinięty rolniczy region Arabii Saudyjskiej. Z drugiej strony są tam też rafinerie. Więc, bo oczywiście my...
1: rozmawiamy o bogactwie.
0: Mówimy o bogactwie, czyli Jemen... Nie tyle Jemen, co to środowisko Huti, ruch Huti, jest w stanie oddziaływać na Arabię Saudyjską w tym otoczeniu. My oczywiście ekscytujemy się atakiem na rurociąg, ale tak naprawdę tam już jest miejsce, gdzie się oddziały, w bezpośrednim pobliżu granicy.
1: A co się stało w cieśninie Bab al-Mandeb, czyli wrota łez? Czy te wrota łez oznaczają łzy dla nas, to znaczy płacących za koszty tej wojny na stacjach benzynowych? Ale to jest jedna scena, której nie omawiamy. Natomiast... czy Huti rzeczywiście są w stanie utrzymać te swoje zdobycze terytorialne i co się stało, że Arabia Saudyjska prosi Izrael o pomoc? Bo to jest już coś nowego w tej wojnie.
0: Jakby doświadczenie tego konfliktu pokazuje, że ten front może przemieszczać się z południa na północ i z północy na południe. Więc wydaje mi się, że przy całym potencjale oczywiście Huti, który jest, te zdobycze mają charakter tymczasowy. Dlatego, że Arabia Saudyjska, ale też rząd jemeński prawowity będzie robiła wszystko, żeby oczywiście ograniczyć ten stan posiadania, jakby przywrócić kontrolę nad Mokką i nad tym regionem bezpośrednio cieśniny. Więc można...
1: Czyli ta nazwa miejscowości, która pojawiła się tydzień temu, zdobyta przez Hutich, Mokka.
0: Tak, Mokka. Mm-hmm. Zresztą znana z handlem kawą, bo też trzeba powiedzieć, i co też
1: nie jest... To też historia.
0: Co nie jest, też jakoś nie przebija się, że Aden port, który jest na południe, był w XIX wieku drugim co do znaczenia portem na świecie, po Nowym Jorku. Ze względu na szlak komunikacyjny do Indii. To pokazuje to, że ci Huti, a tak naprawdę Jemeńczycy, wbrew pozorom nie byli odcięci od świata. Oni byli w bardzo ważnym miejscu zawsze, nie? I blokada Jemenu doprowadziła do tego, że te problemy się pogłębiły. To pokazuje to, że jest zawsze miejsce na dyplomację i dialog poszukiwanie rozwiązań jest z zasady lepsze niż wywieranie presji militarnej i spychanie kogoś do kąta. Bo wtedy mamy właśnie tego rodzaju rezultat. A drugie pytanie, które...
1: Riad Jerozolima. To wymienienie jednym tchem powoduje pewnego rodzaju, mam wrażenie, no, zagadkę, jak to się dzieje, że Rijad aż tak oficjalnie rozmawia z Jerozolimą o pomocy.
0: Myślę, że jest kilka powodów.
1: Bo Izraelczycy uczestniczą w procesie militarnym, czyli atakują razem z Saudyjczykami, czy jeszcze nie? Czy jak to wygląda?
0: Odpowiedź tkwi, wydaje mi się, w charakterze zaangażowania saudyjskiego. Dlatego, że armia saudyjska jest bardzo nowoczesną armią, jeżeli chodzi o samoloty, systemy łączności. I pomoc na przykład ze strony Stanów Zjednoczonych jest z zasady konieczna dla realizacji działań wojennych przez taką armię jak Armia Saudyjska, przez lotnictwo saudyjskie, przez flotę saudyjską. I myślę, że to oczywiście to są spekulacje, nie? Że takie rozmowy dotyczą przede wszystkim dostępu do informacji satelitarnych, dostępu do technologii, które mogą wspierać taki wysiłek. Natomiast na pewno nie dotyczą jakiegoś bezpośredniego zaangażowania ze strony izraelskiej. Natomiast ciekawostką jest taką, że kiedy trwała wojna w 1973 roku, to gazety...
1: Jom Kippur,
0: to gazety spekulowały, że Izrael przeprowadził operację komandosów w rejonie cieśniny Bab el-Mandeb. Więc ten Bab el-Mandeb, jak widać, jest bardzo uczęszczanym miejscem ze względu jakby na położenie na szlaku strategicznym. Także myślę, że jeżeli jest mowa o jakiejś współpracy, to jest to współpraca natury wywiadowczej, informacyjnej, zaawansowanych technologii, ale to wynika z charakteru tej wojny. Zresztą jeżeli spojrzymy na stanowisko Arabii Saudyjskiej wobec Izraela, ono jest dosyć jednoznaczne. Arabia Saudyjska mówi, że w pierwszej kolejności Izrael powinien uregulować kwestię palestyńską w formie rozwiązania powstania dwóch państw. I to jest formuła Arabii Saudyjskiej, ziemia za pokój. I dlatego władze w Arabii Saudyjskiej odnoszą się też z pewną ostrożnością i wstrzemięźliwością do inicjatyw emirackich. Jeżeli te rozmowy z Izraelem miałyby miejsce, to na pewno by miały charakter poufny i na pewno Arabia Saudyjska to nie potwierdzi.
1: I my byśmy o tym może niewiele wiedzieli, tak?
0: Więc to, co słyszymy, są pewnego rodzaju spekulacjami.
1: No dobrze, ale spekulacje, a jednak trochę potwierdzone, to jest to spotkanie w Niemczech, w jednym z kurortów. Izrael, Stany Zjednoczone, Egipt, Arabia Saudyjska, Katar, Bahrain, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Jordania w końcu. Tajemnicze spotkanie i to są szefowie sztabów i w ogóle najważniejsze w wojskowości osoby tych państw. No i tutaj mamy do czynienia, ja jeszcze tylko nie powiedziałem, kto jest przewodniczącym tego spotkania. To jest CENTCOM, czyli dowódca sił amerykańskich właśnie w regionie Bliskiego Wschodu. On organizuje w Niemczech spotkanie ze swoimi kolegami z tych wymienionych krajów. Mówię kolegami po fachu.
0: Znaczy dla mnie to, że strony rozmawiają ze sobą, jest pewnym zjawiskiem naturalnym. Arabia Saudyjska, Emiraty, Oman, Izrael... Czy nawet Iran, jakby rozglądają się dookoła i rozważają różnego rodzaju opcje, sondują stanowiska, próbują się dowiedzieć, jakie inni mają plany, dlatego że z jednej strony mówimy o rozmowach tutaj w tym kręgu amerykańsko-arabsko-izraelskim, a z drugiej strony słyszymy też, że prezydent Trump mówi, że niedawno kontaktowali się z nimi Irańczycy są gotowi, znaczy on powiedział, że kontaktowali, ale jeszcze nie są gotowi do rozmowy. Mamy też informacje o tym, że Irańczycy mieli rozmawiać w Omanie, była mowa o takim spotkaniu w Salali z krajami arabskimi. Mieliśmy do czynienia ze spotkaniem w New Delhi, czyli ta forma konsultacji i rozmów trwa dalej i to jest typowe dla Bliskiego Wschodu, że...
1: Ale ciekawe jest, kto komu co oferuje i co komu przekazuje. Tutaj ten, no nazwałbym to, co, to o czym rozmawialiśmy w rysie historycznym, jeżeli chodzi o na przykład no, ucieczkę tego agenta rosyjskiego, później rozmowy pomiędzy CIA a wywiadem irańskim w Pakistanie, przekazanie listy partii Tudeh i tak dalej. No gdzieś za takimi rozmowami muszą iść oferty. To my się możemy tylko domyślać. Nie chciałbym tutaj wbijać oczywiście tego takiego przyspieszacza sensacji, ale no coś się dzieje, coś jest na rzeczy.
0: Oczywiście.
1: F-35, najnowocześniejsze myśliwce, kilkadziesiąt ma zostać sprzedanych Arabii Saudyjskiej. No i to jest już informacja, która coś nam mówi o kierunku rozmów, kierunku rozwoju sytuacji. Znaczy, nie jest dobrze.
0: Myślę, że mamy do czynienia z kilkoma jakby równoległymi procesami. Z jednej strony Amerykanie starają się zachować swoją obecność w regionie, choć oczywiście są krytykowani, to słyszeliśmy wielokrotnie. Są krytykowani, że jakby nie okazali wsparcia w momencie próby, kiedy te kraje były atakowane. I rozmowy, czy to kwestie na przykład nuklearnej, która miała niedawno miejsce, rozmowa z Saudyjczykami, czy dostawa F-35 w przyszłości, służą utrzymaniu tej obecności. Kolejną ścieżką są oczywiście rozmowy pomiędzy krajami arabskimi i muzułmańskimi. I to jest właśnie ta dyskusja, którą niedawno słyszeliśmy na temat islamskiego NATO. Czyli deklaracji z Mekki, która w gruncie rzeczy jest powtórzeniem wielu prób wcześniej, które miały miejsce pewnej koordynacji działań w regionie. I to jest kolejna ścieżka. Państwa te chcą budować swoją własną autonomię obronną i formą tego ma być współpraca z Turcją, współpraca z Pakistanem, ale przy wszystkich tutaj plusach, które mają wynikać dla ich uczestników, powstaje coś takiego jak tak zwana pułapka sojuszu. Pułapka sojuszu polega na tym, że każdy z krajów składa określone zobowiązania. I pytanie jest takie, czy jest gotowe swoje interesy poświęcić w imię tych zobowiązań. I jak wskazuje doświadczenie wcześniejsze...
1: Czyli pieniądz, a zobowiązanie.
0: Pieniądz, a zobowiązanie. Jak wskazuje wcześniejsze... Wciążniejsza sytuacja wokół koalicji na rzecz przywrócenia rządu w Jemenie prawowitego, wtedy kiedy w 2014 roku Huti obalili ten rząd, to Pakistan nie był gotowy wesprzeć Arabię Saudyjską zbrojnie, mimo że został poproszony, mimo że Arabia Saudyjska okazywała zawsze dużą pomoc finansową i była bardzo taka receptywna, jeżeli chodzi o tego rodzaju oczekiwania. Czyli widzimy to, że czy Turcja będzie gotowa, jakby też nie wiemy, więc pułapka sojuszu jest czymś, co weryfikuje jego wartość.
1: Pułapka sojuszu. Myślę, że otwiera pan kolejny rozdział, do którego zaraz wrócimy po chwili muzyki. Tłumacz Saleh i jeden z artystów hip-hopu, ale również aresztowany wielokrotnie przez reżim w Teheranie. Za chwilę wracamy. Pułapka sojuszy. Myślę, że pakt z Mekki to tylko, żeby jeszcze uzupełnić. Turcja, Pakistan i Arabia Saudyjska. No, podpisały coś, co właśnie teraz nie do końca zdało rezultat. Ale o tym, jak wygląda pułapka sojuszy i Ameryka w tym wszystkim, o tym za chwilę.

0: Tłumacz Salehi, irański hip-hopowiec, a również też dysydent, aktywista, wielokrotnie aresztowany przez władze. Można powiedzieć, że minione władze irańskie, bo teraz mamy do czynienia z trochę innym układem sił we władzach w Teheranie. To jest, już nie mówimy o rządach ajatollahów, tylko zdaje się, że możemy mówić o rządach wojskowych. Czy nazwa junta wojskowa jest tutaj adekwatna? Nie wiem. Witold Śmidowski, był ambasador w Iranie, w Arabii Saudyjskiej, orientalista, znawca tego regionu, cały czas ze mną w studiu Radia 357 na dachu świata. Panie ambasadorze, pułapka sojuszu, jaki to doskonały opis tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Mianowicie podejrzewamy, że Arabia Saudyjska rozmawia z Izraelem na temat pomocy w walce z Hutimi, z Jemenu, ale przecież BRICS i spotkanie w New Delhi. Jeszcze przed tym, jak Xi Jinping okazał swoje omdlenie podczas obrad i wyjechał z New Delhi, samo w sobie chiński przywódca u swojego rywala i nie tylko regionalnego w Indiach, w New Delhi na spotkaniu, to jest duże wydarzenie, ale no przecież Chińczycy, okazuje się, że wspierają Iran, wspierają również wojskowo. Przez Hongkong poszły jakieś dostawy, o tym mówi się nieoficjalnie. Z jednej strony, czyli wspierają, no właśnie, Irańczyków walczących z Amerykanami, ale jednocześnie odcinają sobie ropę naftową z Iranu. 90% eksportu irańskiego szło właśnie do Chin. I teraz to jest też pokazuje, jaka jest no, dwustronność takiego podejścia na przykładzie Chin. Jak Chiny wyglądają w tym całym rozgardiaszu bliskowschodnim i w ogóle jak Iran i jego władze zmieniły się w ciągu ostatniego pół roku?
1: Kiedy mówimy o polityce chińskiej, trzeba od razu powiedzieć, że jest to polityka bardzo ostrożna i bardzo wyważona i bardzo dbająca o podtrzymanie kontaktów ze wszystkimi stronami. Owszem, Iran jest pewnego rodzaju centralnym punktem polityki chińskiej i te kontakty mają charakter oczywiście i gospodarczy, i energetyczny. Mimo, że oczywiście ta skala zakupów ropy się zmniejszyła, choć wciąż pozostaje istotna dla Iranu. Ona ciągle jest obecna.
0: Czyli irańska ropa płynie do Chin.
1: Płynie, oczywiście. Ona nie płynie w takiej skali jak wcześniej, ale płynie. To jest normalne.
0: Czyli te wszystkie szachy w cieśninie Hormuz nie przeszkadzają.
1: Nie przeszkadza. Zresztą, jeżeli spojrzymy na politykę Chin, to Chińczycy prowadzą bardzo taką rozbudowaną politykę gospodarczą w relacjach z Arabią Saudyjską, z Emiratami, z Omanem. Charakterystyczne jest to, że wiele z technologii, nawet o charakterze takim dual use, są używane nie tylko przez Irańczyków, ale są też używane przez kraje tego regionu. Czyli widać...
0: Dual use, czyli cywilne i wojskowe.
1: Cywilne i wojskowe. W przypadku Iranu na przykład bardzo charakterystyczne jest to, że co jakiś czas gazety amerykańskie czy media informują, że ten atak został prawdopodobnie przeprowadzony, atak rakietowy, w oparciu o dane satelitarne z Chin. Więc, a z drugiej strony słyszy się, że Chińczycy...
0: Ostatnio takie informacje
1: były. No dokładnie, a z drugiej strony słyszy się, że Chińczycy bardzo dobrze są notowani przez różnego rodzaju instytucje gospodarcze w regionie, saudyjskie, emirackie, które dokonują również zakupów na przykład zdjęć satelitarnych z Chin. Więc pytanie jest to, jaka to jest umiejętność, żeby po prostu rozmawiać z oboma stronami. To jest duża umiejętność, po prostu. Nie?
0: Wie pan, no to jest niesamowite. To ta rozmowa pomiędzy prezydentem Pezeszkianem i prezydentem Iranu w New Delhi z przedstawicielami Zjednoczonych Emiratów Arabskich, no to też nie należy do czegoś szczególnego, czyli to też się dzieje. Zjednoczone Emiraty Arabskie, które, no przypomnę, tylko podczas tych najgorętszych momentów wojny korzystały z osłony przeciwrakietowej Iron Dome izraelskiej i nawet tam, jak było napisane w jednej z informacji, wysłani byli specjaliści z Izraela. No przypuszczam, że wojskowi specjaliści. No wie pan, no, wojskowi izraelscy na ziemi emirackiej to dość kolejna ciekawostka.
1: Rzeczywiście to zupełnie umyka takiemu biało-czarnemu obrazowi, bo jeżeli dodamy do tego, że w ostatnim okresie, to proszę mnie poprawić, ilość takich incydentów dotyczących tankowców emirackich czy tankowców przewożących ropę do Emiratów raczej spadła i nawet czytałem, że Emiraty przywróciły swój eksport ropy do poziomu blisko przed rozpoczęciem działań wojennych. Co oznacza, że możemy tylko spekulować i to nikt tego nam nie potwierdzi, że mamy do czynienia z jakimś modus vivendi, które ma miejsce pomiędzy Emiratczykami a Irańczykami. I to spotkanie następcy tronu w New Delhi, które miało miejsce, potwierdza, że dialog ma miejsce. A dla Iranu Emiraty są kluczowe ze względu na handel. Dlatego, że wiele z firm irańskich tak naprawdę operuje na świecie za pośrednictwem Emiratów, gdzie mają swoje konta, gdzie mają swoją obecność. Więc
0: omijają sankcje w ten sposób.
1: I omijają sankcje, no notabene dlatego dział handlowy ambasady amerykańskiej jest tak rozbudowany.
0: Ale dział handlowy w tamtym regionie?
1: W tamtym regionie, właśnie w Emiratach.
0: W Emiratach. No, widzi pan, to jest coś niesamowitego, że my rozmawiamy jakby tymi kliszami czasami, te klisze czasami nam nie są w stanie opowiedzieć, co jest za nimi. I tak jak zaczynaliśmy naszą rozmowę, to tak jak jest właśnie w tych relacjach Iran, Emiraty, Izrael. Przecież Izrael chroni Emiraty przed irańskimi dronami czy różnymi pociskami. Jednocześnie to właśnie te Emiraty są handlowym oknem na świat objętego sankcjami Iranu. No, szczerze mówiąc, czekam na film w tej sprawie.
1: Znaczy, ja myślę, że to jest niestety nasze takie uproszczenie w rozumieniu polityki międzynarodowej. Państwo w imię realizacji swoich interesów międzynarodowych korzysta z różnych instrumentów i nikt go nie zwalnia, jego władze, z tego, żeby mieć dobrze rozeznanie, sądować stanowiska stron i nie zamykać sobie drzwi w sytuacji, kiedy jego interesy gospodarcze są, że tak powiem, w stanie zagrożenia egzystencjalnego. I z tego punktu widzenia polityka emiracka jest zrozumiała. Oni mają świadomość, że w sytuacji, kiedy liczba osób odwiedzających Emiraty, liczba turystów spadła, kluczem jest po prostu utrzymanie eksportu ropy. Kluczem jest utrzymanie pewnej stabilności kraju. I jeżeli przyjmiemy takie założenie, to, że rozmawiają ze swoimi różnymi sąsiadami, partnerami, jest absolutnie zrozumiałe.
0: No tak, ale są partnerami omijania sankcji i tymi wrotami, już posiłkując się Bab el-Mandeb jako wrota West, no tutaj są wrota dolarów dla Iranu. To jest jedna rzecz. Proszę zauważyć, że to jest również wyzwanie dla polityki Izraela. Przecież jednak kłóci się, nazwijmy to, z Iranem, czyli toczy z nim wojnę, ale z drugiej strony wspiera kraj, który temu krajowi pomaga handlować, czyli omijać sankcje, czyli nie słabnąć, a utrzymywać się na tej ponad taflą wody.
1: Znaczy, myślę, że analitycy izraelscy obserwują to z dużą uwagą.
0: No tak. No,
1: ale...
0: I rekomendacje są, robimy, pomagamy.
1: Oczywiście pomagamy. Bo to jest, instrumenty w polityce zagranicznej mają to do siebie, że nie są doskonałe. Więc trzeba je wykorzystywać tyle, ile można i w takim zakresie, jakie to jest możliwe. A jeżeli nie są już użyteczne, to szukamy kolejnych. I to jest dla mnie ta polityka jest absolutnie zrozumiała i czytelna.
0: Nie, no oczywiście. To jest tak zrozumiałe i czytelne, jak przed chwilą omówiliśmy te przykłady. Przepraszam za uśmiech, ale to już jest uśmiech zachwytu nad skomplikowanym, tak, a jednak prostym światem.
1: Zresztą, jeżeli spojrzymy na sytuację wokół cieśniny Bab el-Mandeb, to mówiliśmy tutaj spekulowaliśmy o tym, że Arabia Saudyjska kontaktuje się z Izraelem, ale Arabia Saudyjska też kontaktuje się z ruchem Huti i prowadzi te rozmowy za pośrednictwem czy na terytorium Omanu, więc tego rodzaju kontakty również mają miejsce w odniesieniu do innego, że tak powiem, gracza w tym regionie, czyli właśnie ruchu Huti. I Arabia Saudyjska, jak widać, też wykorzystuje wszystkie instrumenty, ale to też jest zrozumiałe, dlatego że kraj, jak zresztą wszystkie te kraje w regionie, są w momencie takim bardzo delikatnej transformacji. Transformacji oczywiście dotyczącej zmiany generacyjnej, transformacji dotyczącej rozwoju własnej infrastruktury, zapewnienia młodemu pokoleniowi miejsc pracy, więc no i w przypadku Arabii Saudyjskiej jeszcze na dodatek mówimy o Mistrzostwach Świata w piłkę nożną, mówimy o Expo, czyli to są te czerwone lampki, które zapalają się decydentom w regionie, w tym przypadku Arabii Saudyjskiej, że musimy podejmować działania, które zapewnią nam stabilizację i być ostrożnym w reakcji, jakby żeby nasza reakcja nie zaostrzyła sytuacji. Bo jakby to jest ta lekcja też.
0: Przywódca Hutich Abdel Malik al-Huti powiedział ohydne kłamstwo na zarzut, że jego drony zaatakowały Mekkę. No, rzecz się zadziała rzeczywiście i teraz on mówi, że to jest po to, by pokazać, by zacieśnić sojusz anty-Huti właśnie wśród krajów takich jak Zjednoczone Emiraty, jak Arabia Saudyjska i inne kraje, żeby znienawidziły ruch Huti. To też jest forma sojuszu. Mekka zaatakowana przez muzułmanów. No wie pan, tutaj dochodzimy do kolejnego elementu i fragmentu filmu z informacji i przekazów zaskakujących.
1: To prawda. Według źródeł saudyjskich dron miał być nacelowany i leciał w stronę Mekki i to jest informacja, z którą się zetknęliśmy. Jakby trudno to nawet komentować. Na pewno w sensie propagandowym, w sensie takim religijnym, jest to argument, który umacnia stronę saudyjską, bo pokazuje, że stała się obiektem agresji, że święte miasto islamu stało się obiektem agresji. I to jest też jakby część tej gry propagandowej w regionie. I widać, że spotkało się to z odzewem w regionie i to jest też zrozumiałe. Arabia Saudyjska zresztą zawsze starała się budować obraz kraju jako kraju, który jest ośrodkiem, centrum islamu. Zresztą nie jest przypadkowe, że król Arabii Saudyjskiej ma oficjalny tytuł opiekun dwóch świętych meczetów.
0: Proszę bardzo.
1: I ten meczet jest zaatakowany i w tym sensie to jest, układa się w pewną taką bardzo jasną linię argumentacji ze strony saudyjskiej. Natomiast jeżeli spojrzymy znowu w historię, to Mekka nie stała się po raz pierwszy obiektem ataku, dlatego że w 1925 roku, kiedy trwała walka pomiędzy dynastią Saudów, przyszłych twórców Arabii Saudyjskiej, czyli królem Arabii Saudyjskiej Abdulazizem, a Haszemitami, szeryfem Mekki, to doszło do takiego bardzo intrygującego incydentu, a mianowicie rosyjski pilot, najemnik w służbie Haszemitów zbombardował Mekkę w 1925 roku. I zbombardował to w sposób bardzo prymitywny, rzucając granatami. Czyli Mekka nie stała się po raz pierwszy obiektem ataku, więc warto to przytoczyć jako pewną historię, no może nie anegdotyczną, bo dotyczy świętego miejsca, ale taką historię, która pokazuje, że pewne rzeczy nie dzieją się po raz pierwszy.
0: Tak jak i Mekka była przecież też obiektem zajęcia przez grupę radykalnych islamistów w 79 roku, z tego co przychodzi mi do głowy ta data.
1: Dokładnie, także widać, że jest to miejsce, które jest o szczególnym znaczeniu, nie tylko dla Arabii Saudyjskiej i argument o tym, że Mekka została zaatakowana jest bardzo nośny. To jest bardzo celny argument i myślę, że kładąc to na stole, mówiąc o tym, Arabia Saudyjska wzmacnia swoją pozycję w rozmowach z Houthi. Bo te rozmowy na pewno trwają, bo jeżeli spojrzymy na ruch Houthich, to oczywiście Iran jest ważny, jak mówiliśmy, no bo to jest to kraj, który udziela im wsparcia, ale Jemeńczykom, tym, którzy zamieszkują rejon kontrolowany przez Houthi, chodzi o miejsce pracy, chodzi o żywność, chodzi o podstawowe rzeczy i również możliwość pracy w Arabii Saudyjskiej chociażby.
0: To też jest jeden z elementów, o których warto pamiętać. Monitoring bliskowschodni, panie ambasadorze, podpowiada mi, że nie Houthi, a Husi, ale to już jest taka wymowa bardzo, bym powiedział, ortodoksyjna w tym momencie, bo przyjęta jest w naszych mediach nie tylko wypowiedź Houthi, prawda, ale to już tak...
1: Myślę, że ta dyskusja na temat wymowy będzie trwała zawsze, tak jak my w naszych dokumentach stosujemy nazwę Dżudda często.
0: O tak.
1: A inni mówią to Dżedda. Mam kolegę Jemeńczyka, który nazywa ruch Houthi Houthikami. I to jest Jemeńczyk, więc myślę, że za jakiś czas będziemy mieć kolejne wersje językowe dotyczące.
0: Panie ambasadorze, jeszcze nie odpowiedzieliśmy na jedno pytanie, to znaczy o naturę rządów teraz w Iranie. I to jest, myślę, że warte by powiedzieć, ale z jednej strony mamy Iran, mamy jednak słowa Donalda Trumpa, które przytacza jeden z dziennikarzy portalu Axios, który jest bardzo dobrze zorientowany, wydaje się być bardzo dobrze zorientowany, Barak Ravid, który rozmawiał z Trumpem, który powiedział mu, że teraz się zastanawia nad zmieceniem Iranu, wiping out, takiego użył słowa po angielsku, to jest retoryka, ale to na pewno też oznacza jakieś działania amerykańskie. No jeszcze czekamy na Izrael, co w tej sytuacji powie, ale chodzi mi o to, czy amerykańskie zaangażowanie w Bliski Wschód się nam zmniejsza. Czy rzeczywiście, jak już mówimy o tej pułapce sojuszy, to się zmniejsza. I teraz chciałbym, żebyśmy tutaj spróbowali na koniec uchwycić te dwa elementy, to znaczy natura rządów Teheranie plus Amerykanie, czy rzeczywiście ostatnim akordem uwalniania się od Bliskiego Wschodu będzie jakaś wspólna kolejna inwazja na Iran, czy uderzenie w Iran?
1: Jeżeli spojrzymy na obecne rządy w Islamskiej Republice Iranu, to wyraźnie widać, że szczególną rolę, że nie powiedzieć dominującą rolę, odgrywają środowiska związane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Oczywiście system zachował oczywiście wszystkie funkcje, jest prezydent, jest parlament, ale logika wojny i logika zagrożenia umacnia rolę Korpusu Strażników Rewolucji, umacnia rolę jako tych, którzy okazali się być zdolnymi do wytrzymania tej presji, tego konfliktu. Nastąpiła zresztą w Korpusie też Strażników Rewolucji zmiana pokoleniowa, to też jest widoczne. Czyli Korpus Strażników Rewolucji dał drugi oddech dla władz Iranu. Natomiast charakterystyczne dla systemu irańskiego oczywiście jest walka frakcyjna, więc na pewno pomiędzy różnymi frakcjami ta walka dalej się odbywa i dotyczy to również środowisk duchownych, choć oczywiście w chwili obecnej ewidentnie dominuje Korpus Strażników Rewolucji jako swoista taka kuźnia kadr. Ale jeżeli spojrzymy znowu w historię to i prześledzimy ją przez wieki, to dosyć typowe dla różnych państw perskich było to, że wojskowi odgrywali bardzo ważną rolę, żeby nie powiedzieć kluczową. To oni, jeżeli popatrzymy na przykład na XI-XII wiek, kiedy przez Iran przetaczały się kolejne fale tureckich migracji, to ci tureccy bitni żołnierze wstępowali na służbę władców perskich, później przejmowali tą rolę. Jeżeli spojrzymy na całą historię Iranu, to na ogół większość dynastii, za wyjątkiem była dynastii Zandów, była dynastiami o takich korzeniach tureckich, choć oczywiście wywodzących się ze środowisk wojskowych, ale oczywiście te środowiska były w pełni spersjanizowane, jakby oni się poczuwali do tego, że są Persami, ale chcę powiedzieć, że jakby ta rola wojskowych była zawsze obecna, oni tworzyli kadrę administracyjną, oni bronili kraj przed najazdami, więc teraz mamy to powtórzenie tej sytuacji. Tak właśnie doszedł do władzy Reza Szach Pahlavi, który zmodernizował armię, a później...
0: Czyli ojciec Szacha...
1: Tak, dokładnie.
0: Szacha Mohameda.
1: Dokładnie, więc to nie jest nic zaskakującego, zresztą nie tylko dla Arabii Saudyjskiej. Jakby obecność wojskowych jako tego centrum, wokół którego rozwija się życie państwowe w danych krajach, czy danym kraju jest dosyć typowe. Możemy spojrzeć na Pakistan, możemy spojrzeć na Egipt, możemy spojrzeć na wiele innych miejsc. Nawet jeżeli spojrzymy na Izrael, który jest oczywiście krajem demokratycznym, no, to jednak ci byli wojskowi odgrywają szczególną rolę.
0: Benjamin Netanyahu
1: oczywiście są wybrani.
0: Mógłby zagrać jego alterego w kolejnym sezonie serialu Fauda.
1: Także
0: spokojnie to się mogło udać. Także nie, no, biorąc pod uwagę jego historię w wojsku, którą...
1: Ciekawym natomiast elementem jest oczywiście nieobecność przywódcy. I tutaj można dyskutować...
0: Czyli syna
1: zabitego przywódcy Chamenei, Mocztaba Chamenei. Ale to też, jeżeli jest taki kontekst historyczny, do którego możemy sięgnąć, to w historii Iranu jest pojęcie ukrytego imama, nie?
0: Mahdiego.
1: Tego, którego nie ma, a w imieniu jego się rządzi. Oczywiście tutaj mamy czasy współczesne, to tak naprawdę dowódcy podejmują decyzje z jakimś udziałem cywilów, ale kontekst kulturowy jest dla Irańczyków też tutaj czytelny i zrozumiały.
0: Czyli do przyjęcia jest ta sytuacja, kiedy on się nie pokazuje właściwie.
1: W kulturze irańskiej nieobecność przywódcy jakby jest od zawsze w kulturze szyickiej. Kolejnym ciekawym elementem jest to, że przywódca może być chory. Spójrzmy na przykład na osobę Mossadeka. Mossadek był osobą niesamowicie... Oczywiście sprawną
0: politykę. Premier z lat 50.
1: Premier z lat 50., który doprowadził do nacjonalizacji przemysłu naftowego. I on występował publicznie, siedząc w łóżku, w piżamie. Zdarzało się, że omdlewał, że był chory. I to też było akceptowane z punktu widzenia pewnej kultury politycznej. Znaczy to pokazuje, że poświęcał się dla kraju, że jest gotowy własnym zdrowiem. Więc ta nieobecność jest w jakiś sposób może nieakceptowalna, ale jest zrozumiała z punktu widzenia kulturowego.
0: Kulturowego, tak, to oczywiście też nie oznacza, że wszyscy Irańczycy są za i...
1: Oczywiście.
0: Absolutnie wspierają obecne władze, bo to jest sprawa do dyskusji kolejnej i jakby zupełnie innej. Jeszcze tylko króciutko, Amerykanie wycofują się z Bliskiego Wschodu według pana?
1: Jeżeli się nawet wycofują, to jest to proces rozłożony w czasie. Teraz czekamy na 30 września, bo jest mowa o tym, że Amerykanie będą wycofywać się z Iraku. Czy rozwój sytuacji sprawi, że wycofają się? Taka deklaracja padła, ale czy to się stanie? No zobaczymy, nie? Myślę, że Amerykanie będą chcieli zachować swoją obecność, będą chcieli ją zachować przez swoje kontakty, przez zawarte umowy, to widzimy z Arabią Saudyjską, ale będą chcieli tą obecność zracjonalizować. My widzimy, jaką politykę prowadzi prezydent Trump, ale za 28 miesięcy będzie pewnie nowy prezydent i zobaczymy, czy ta polityka będzie taka, a prawdopodobnie będzie inna i będzie ona oznaczała zmianę tego stanowiska wobec Bliskiego Wschodu. Kolejne administracje amerykańskie deklarowały gotowość ograniczenia obecności amerykańskiej. Myślę, że wielkim marzeniem, czy też planem amerykańskim jest pewien outsourcing. Zresztą to próbował zrobić Nixon w relacjach z Iranem. To właśnie Reza Pahlavi, szach, miał być tym przedstawicielem Stanów Zjednoczonych w regionie. Więc ta myśl pewnie jest dalej gdzieś obecna.
0: Tak jak zresztą myśl o tym, by przedstawicielem Stanów Zjednoczonych w Europie byli na przykład Niemcy. Też taka myśl jest obecna w tej ogólnej myśli geostrategicznej amerykańskiej. Bardzo dziękuję. Witold Śmidowski, były ambasador w Iranie oraz Arabii Saudyjskiej, orientalista, wspaniały znawca tamtego regionu świata. Bardzo panu dziękuję za obecność na Dachu Świata.
1: Dziękuję, panie rektorze, dziękuję państwu.
0: Do zobaczenia następnym razem, oczywiście. Natomiast w takim razie za chwilę będzie o Rosji, o obecnych wydarzeniach, o tym, co się dzieje w naszym regionie świata, ale jeszcze chwila muzyki z regionu Kairoki.

0: Kai Rocky i Wrongway Blues. Teraz czas na Rosję i na to, co ostatnio wydarzyło się między innymi też niedaleko granicy z Polską na Ukrainie, ale oddźwięk był bardzo szeroki w Polsce, chociażby alarmy przeciwlotnicze, alarmy mówiące i ostrzegające przed atakiem. Alerty RCB nie do końca udane, ale to się działo w Lubelszczyźnie i w Podkarpackim. Ataki na granicy 800 metrów od granic Polski, dwa w ciągu jednego tygodnia i kilku dni. Drony nowej generacji i dron nowej generacji na plaży nad Bałtykiem odnaleziony, zresztą uzbrojony. 80% jeden z polskich generałów mówi, że rakieta, która wleciała do Polski, to ocenia, że 80% uderzyła i eksplodowała zgodnie z zamiarami, czyli to była intencja. To nie była pomyłka. Kolejne drony nad Litwą, coraz więcej dronów i różnych incydentów podobnych do tych z Polski nad Rumunią i na granicy Rumunii z Ukrainą. Także dzieje się, polskie władze zgodnym chórem mówią, że będzie takich ataków więcej i ostrzegają, że sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. W takim razie, czy Zachód powinien twardo odpowiedzieć na prowokacje Rosji? Czy Polska i właśnie kraje bałtyckie, skandynawskie i Rumunia powinny też w jakiś sposób odpowiedzieć na te prowokacje? Może strzelać do celów nad Ukrainą w tamtej przestrzeni powietrznej? O to wszystko pytałem Marka Meissnera. Proszę posłuchać.
1: Trwa mniej więcej od wiosny testowanie. Testowanie naszych możliwości i testowanie możliwości politycznych. Testowanie odpowiedzi. Co zrobi Zachód? Nie to, nie co zrobi Polska, tylko co zrobi Zachód. Bo tutaj się mówi w Rosji o kolektywnym Zachodzie. Oni cały czas nas widzą jako pewną całość. Ten kolektywny Zachód, z którym walczą, to właśnie Ławrow powiedział wczoraj, że otwierając zresztą tak naprawdę wybory, że w tym momencie Rosja nie będzie nigdy przyjacielem kolektywnego Zachodu i między innymi wymienił Warszawę jako część tego kolektywnego Zachodu, więc mamy pewną jasność.
0: Wybory w Rosji, oczywiście za chwilę do nich wrócimy.
1: Tak, więc skoro tak, no to testowany jest kolektywny Zachód. Testowany jest, co zrobimy i co możemy zrobić. Jak powinniśmy odpowiedzieć? Myślę, że powinniśmy odpowiedzieć może nie tak jak minister Sikorski, bo minister Sikorski odpowiedział politycznie, że jakby Rosja się do nas wybrała, to skończy się to szybciej niż trzydniowa operacja, prawda, rosyjska, i to będzie naprawdę operacja trzydniowa, ale już na Rosji. Więc w tym momencie powinniśmy odpowiedzieć inaczej i być może taka odpowiedź nastąpi. Co robi Rosja? Cały szereg ataków sabotażowych, cały szereg działań sabotażowych, cały szereg działań podprogowych wojny kognitywnej. A ja mam takie pytanie. Myśmy mieli swego czasu rozgłośnie, my jako ten kolektywny Zachód, na Rosję, na państwa demokracji ludowej, tak zwanej. Mieliśmy dosyć dobrze zorganizowany wywiad. No tak, głos Ameryki po rosyjsku żeśmy mieli, prawda? A no dlaczego żeśmy z tego zrezygnowali? Przecież o ile można tłumić, w tym momencie i tłumione jest przekaz internetowy, przekaz informacyjny, to myśmy się na tym przekazie zafiksowali. Ale stare, dobre radio, zwłaszcza na głubince rosyjskiej, czyli na rosyjskiej prowincji tej głębokiej, cały czas działa.
0: No ale trzeba jeszcze powiedzieć mieszkańcom głubinki prowincji głębokiej rosyjskiej, gdzie znaleźć to radio. To nie jest takie proste.
1: To nie jest proste, aczkolwiek oni mają radia, jeszcze mają radia wielozakresowe, nie tylko kołchoźniki. No i akcje tego typu uświadamiające oraz radia, oraz

0: toż też są inne sieci. Dalej, największa produkcja dronów jest skoncentrowana w trzech zakładach, przy czym największy to jest Ałabuga. Co by było, gdyby się tam coś stało? No cóż, rosyjska bańka antydostępowa okazała się mało antydostępowa, zwłaszcza jeżeli chodzi o Petersburg, ale też jeżeli chodzi o Moskwę, prawda? I w tym momencie może by należało z tego wyciągnąć wnioski. Może nie tyle atak lotniczy, ale jakiś urwany dron, jakiś sabotaż, przypadkiem coś się stało.
1: Zaraz, czyli dokładnie to samo, co my mamy teraz, chociażby niech Rosjanie znajdą na wybrzeżu któregoś ze swoich mórz samotny, leżący, uzbrojony w głowicę dron, tak jak my znaleźliśmy w Polsce nad Bałtykiem w ubiegłym tygodniu.
0: Tak, tylko tutaj trzeba uściślić tą informację, że ten dron, który znaleźliśmy, głowicę miał niewielką i to była głowica samolikwidacyjna. Dlaczego? Dlatego, że to był Gerań 2, który prawdopodobnie był wariantem rozpoznawczym i chodziło o to, żebyśmy przypadkiem się nie dowiedzieli, co jest w środku. No to żeśmy się dowiedzieli. Ale jakby Rosja znalazła taki dron na przykład z uzbrojoną głowicą bojową nieznanego pochodzenia, prawda? Albo gdyby coś się spaliło, albo nie daj Bóg wybuchło, no to cóż by to było? No, byłaby konsternacja, prawda? Jeżeli Rosja zaczyna wojnę kognitywną, to należy przenieść tą wojnę kognitywną na teren przeciwnika.
1: Marku, dołączasz do tego chóru mówiących wojna kognitywna, a ja jestem samotnym, walczącym wojownikiem z terminem wojna kognitywna, hybrydowa i jakakolwiek inna, dlatego że my tych nazw mamy bardzo dużo. I
0: ale
1: mam wrażenie, że mieszamy bardzo mocno w przestrzeni informacyjnej. Ja mam wrażenie, że my mówmy o wojnie po prostu, która ma jakąś skalę, jakąś sposób natężenia, a nie wynajdujmy opisy, które są jak najbardziej dobre, oddają rzeczywistość, ale może jednak zaciemniają trochę.
0: No nie, Michale, bo ja idę za Klauzewicem, za starym Klauzewicem, ale który mówi, że to jest starcie.
1: Słuchaj, ja się nie kłócę z
0: klasykami. To jest starcie. Natomiast wszystko to, co w tej chwili mamy, to jest tak naprawdę pod progiem starć militarnych. Mhm. Albo jeżeli one następują, to strona rosyjska się z tego wycofuje i mówi, to był przypadek, to na skutek tego działania, tak, bo jak wspieraliście Ukrainę, to takie wypadki następują. No ale jeżeli może się okazać na przykład, że jeżeli Rosja atakuje Ukrainę, to takie wypadki też następują w drugą stronę, prawda? Może tutaj też należy wspomóc Ukrainę, wspomagać jak najbardziej, bo chór i SBU działają bardzo dobrze. Może wspomóc w jakiejś kolejnej operacji pajęczyna. Też by się przydało.
1: Pajęczyna, czyli ta niesamowicie robiąca ogromne wrażenie i ogromne straty w rosyjskich siłach powietrznych. Powiedzmy krótko o operacji Pajęczyna.
0: Wyrafinowana operacja Pajęczyna, która polegała na tym, że z kontenerów ciężarówek wystartowały drony, które zaatakowały rosyjskie lotniska i bazy paliwowe na tych lotniskach.
1: W związku z tym, no, stać nas tylko i wyłącznie, może nie tylko, ale na ewentualną odpowiedź Rosji w formie tych sabotaży, o których ty powiedziałeś?
0: Nie, jesteśmy w stanie, jest rzecz, która to załatwia i niekoniecznie to muszą być samoloty. Pamiętaj, że większość naruszeń odbywa się na wysokościach do 2000 metrów, a właściwie 0,300. Mhm. To nie jest dla nas dobrze. Dlaczego? Bo do 0,300 jesteśmy ślepi. Nie mamy, dopiero teraz bardzo się ruszyło, to MSPO, czyli Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, pokazał, co możemy, ale to dopiero 2028 rok i potem.
1: Nie, Marku, natomiast, nie, mówmy o 26 i 7.
0: Natomiast jeżeli chodzi o to, co jest teraz, no to mamy protezy, coś możemy widzieć, ale to nie jest ciągła linia, gdzie możemy wcześniej dostać ostrzeżenie, że taki dron czy taka rakieta manewrująca wlatuje na tych wysokościach do 300 metrów.
1: Rumuni mają też wielki problem, bo
0: z tym samym.
1: Z tym samym. Oni dokładnie przerabiają ten sam model ja nie wiem, dywersji to nie, ale tych ataków podprogowych, co my.
0: Tak.
1: Też przejścia graniczne z Ukrainą, również wlatujące drony i to ich jest naprawdę całkiem spora liczba.
0: Bo to jest koordynowane, to jest koordynowane, to jest takie sprawdzanie. Natomiast

0: co możemy robić? Mamy dobrą, rozwijającą się artylerię przeciwlotniczą. Ona jest w stanie to wszystko dosyć prosto strącić. Tylko trzeba jak najwięcej w tą artylerię włożyć. Zarówno ludzi, jak i sprzętu. Jeszcze ją trzeba rozmieścić. I to jest pytanie do wiceministrów Tomczyka, do wiceministra Bejdy, do ministra Kosiniaka-Kamysza. Czy my taki plan A mamy działania? Ja myślę, znając sztab generalny, że pewien plan jest. To, co usłyszałem, można powiedzieć, że myśli się, o tym się mówi. Pytanie, czy to zostało, czy jakieś elementy wykonawcze zostały wdrożone i czy my możemy to wdrożyć teraz już. Przecież wystarczy Pilica Plus, czyli 23 mm z głowicami optoelektronicznymi, z radarami. Ciągle jeszcze mamy tego za mało. Ciągle jeszcze przydałaby się SOA, przydałaby się SONA.
1: Czyli systemy
0: radarowe. Mhm. Radarowe, tak. Ciągle jeszcze to powinno być jak najszybciej zrealizowane, nie tylko umowy ramowe, ale też wykonawcze. To powinno być to rozmieszczenie wykonane. W każdym razie to jest nasz teren, nie teren Ukrainy. My nie możemy wysyłać naszych sił na Ukrainę w tej chwili, naszych nawet jednostek przeciwlotniczych.
1: Ja tylko jeszcze przyspieszę czas podejmowania decyzji, o której ty mówisz, bo wybory w Rosji. Mhm. Wybory w Rosji, na które każdy patrzy. Nie, jeżeli chodzi o wynik, bo wiemy, wygra Władimir Putin.
0: Wygra jedna Rosja.
1: Przepraszam, wygra jedna Rosja Władimira Putina, tak. Będąc już tak super korekt. I od tego czasu licznik tyka z tym, co się nazywa czymś, czym Rosja zaskoczy świat. I w tym właśnie Polaków, Finów, Skandynawów, Bałtów i Rumunów. Między innymi, bo ja powiem... to jest ta zwana flanka wschodnia, tak. Która patrzy na Rosję z największą uwagą. BBC tak. Nie będzie tak raportowało, jak polskie media, czy właśnie z tych krajów, na temat tego, co się dzieje w Rosji. Dlatego, że my jesteśmy, i tu jest to słowo pasuje wybitnie, żywotnie zainteresowani rozwojem wydarzeń po 20 września tego roku. Czyli po wyborach w Rosji.
0: To ja ci powiem tak. Będzie to samo, ale więcej. Ale bardziej.
1: Czyli tak jakby parafrazując, same, same, but different.
0: Tak. Tak jest. To znaczy, dlaczego bardziej? Będzie więcej podpaleń. Będzie więcej aktów, tak, aktów sabotażowych, bezpośrednich, typu prób na przykład wysadzania albo rozkręcania torów kolejowych, zwłaszcza tych magistral wiodących na Ukrainę. Będzie więcej akcji czysto politycznych, uruchomienia swoich assetów typu Grzegorz Braun oraz koledzy. Będzie więcej tutaj oddziaływań. I tu jest bardzo ciekawa rzecz, co wykryli Finowie. Finowie wykryli operację rosyjską, wyjątkowo łajdacką. Wiesz, jak co się dzieje z nastolatkami, zwłaszcza płci męskiej. Oni tworzą grupy, Rosjanie tworzą grupy, gdzie naturalna, powiedziałbym, niektóre naturalne tutaj działania nastolatków, zwłaszcza chłopców, na przykład taka sympatia dla przemocy u niektórych jest wzmacniana i ukierunkowywana.
1: Ale u których nastolatków? Fińskich?
0: Nie tylko.
1: Czy rosyjskich?
0: Cała Europa. Celem jest cała Europa. Także u nas. Także u nas będą próbowali tworzyć warunki do tego, żeby nastolatki wywoływały zamieszki, podpalenia i tak dalej. Finowie to wykryli u siebie, ale alarmują całą Europę.
1: Czyli wejście w operację absolutnie uderzające w społeczeństwo.
0: Tak jest.
1: Tkankę,
0: tak jest. Demolowanie społeczeństwa.
1: Najbliższego bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa.
0: A czy ty wiesz, że z takimi działaniami tośmy już mieli do czynienia i to w 2023 roku? Pamiętasz, pamiętasz może protesty rolne we Francji albo żółtych kamizelek?
1: No były, tak.
0: No okazało się, że w tych protestach organizującymi było dwóch franko-hiszpanów, którzy się zasłużyli jako żołnierze rosyjscy w Doniecku.
1: No słuchaj, to takich Vincent przykładów Larne, ingerencji przykład. Rosyjskiej, chociażby też sprawa niepodległości, to sprzed lat Katalonii.
0: Katalonii,
1: tak. Wybitna operacja specjalna, między innymi socjotechniczna rosyjska i... No i wielu dawało głowę z normalnych ludzi, że tam rzeczywiście dochodzi do procesu i uniezależniania się Katalonii.
0: I redenty, prawda? I
1: to jeszcze
0: nagle...
1: zgodne i z logiką i tak. Jakby z nakazem moralnym, tak. Że uciśniona tak. Katalonia no, powinna mieć swój własny... No tak, to są sytuacje, z którymi mieliśmy do czynienia, natomiast mam wrażenie, że...
0: To mamy do czynienia teraz, bo teraz masz wsparcie. Teraz masz wyjątkowe wsparcie ze strony rosyjskiej dla działań Walii, Szkocji i Irlandii.
1: No właśnie.
0: Wyjątkowe wsparcie, bardzo wspierają.
1: To w takim razie powiedz mi jeszcze, skoro my tutaj jesteśmy na tej linii już przyfrontowej, to czy ty uważasz, że działania naszych władz, ja nie chciałbym tu wchodzić w polityczne spory, ale teraz Donald Tusk jedzie do Kijowa, to są informacje czy Onetu, czy Wirtualnej Polski. Minister obrony jedzie do Waszyngtonu w najbliższym czasie. Prezydent między innymi na Bliski Wschód będzie jechał po wizycie w ONZ-cie w Nowym Jorku. Ta akcja dyplomatyczna Polski... Po tym, jak też to podał Onet jako nieoficjalne informacje, my, władze polskie, które dostały wiadomości od CIA, to były wiadomości, które mówiły o zwiększonej agresji rosyjskiej i o tym, że Władimir Putin, właśnie zaczyna być coraz bardziej nerwowy. Tak przynajmniej to zostało sformułowane.
0: No trudno się dziwić, że jest coraz bardziej nerwowy, skoro nadchodzą midterms.
1: Midterms,
0: czyli wybory połówkowe w Stanach.
1: Tak jest.
0: Na których prawdopodobnie MAGA i grupa, właściwie frakcja Trumpa, poniosą klęskę. Ale
1: nie, chodzi mi o naszych.
0: Dlaczego nasi pojechali? No z tego, co ja wiem, to rozmowy ministerstwa MON-u będą dotyczyły dostaw broni i sprzętu, tego, którego mamy za mało. Przede wszystkim właśnie uzbrojenia. Rakiet wszelkiego typu. Tutaj nie bardzo można nawet powiedzieć co, ale musimy wzmocnić nasze bezpośrednie zapasy. No mamy taką...
1: Ale to jest taka misja dyplomatyczna, sprawdzam w jakiej kategorii sojuszniczej jest Polska?
0: Tak, a poza tym sprawdzamy...
1: Bo mówiliśmy o tym, że jest Izrael, państwa zatoki i teraz gdzie jest Polska w tym całej układance amerykańskiego wsparcia?
0: Tak, czy Amerykanie jeszcze będą nas wspierać bezpośrednimi dostawami sprzętu? I to jest bardzo istotne dla nas.
1: Przecież ta nasza rozmowa i pytanie o wsparcie nas przez sojuszników, to ich decyzja będzie też poparta naszymi umiejętnościami, naszym działaniem. Jak my sobie z sytuacją kryzysu, który mamy, radzimy, bo my mamy kryzys. Bo nie mówmy, że my mamy tylko wojnę kognitywną. My mamy stan kryzysu.
0: Pamiętasz ćwiczenia Alarm 2026?
1: No, pamiętam.
0: Niedawno?
1: No tak.
0: Wiesz, że się nie udały? No, przynajmniej częściowo.
1: Nie chcę być takim...
0: A wiesz, czemu się nie udały? Dlatego się nie udały, że część OSP nie dostała nowych kart od PSP do SOIS, do systemu alarmowania.
1: Czyli Ochotnicza Straż Pożarna nie dostała od Państwowej Straży Pożarnej kart do systemu.
0: Tak.
1: No właśnie, a to jest część tej wielkiej machiny, która się nazywa ochrona społeczeństwa.
0: Co my mamy? W tej chwili wymyślono najgorszy z możliwych aktów prawnych, zwalając obronę cywilną na straż pożarną, państwową. Przecież to się nie może udać. Straż pożarna jest już zaangażowana w większość działań, a usiłuje się to sztukować wotem. I w rezultacie robi się z wotu obronę cywilną z karabinami. Przecież to kompletnie nie ma sensu. Obrona cywilna powinna być zupełnie osobnym bytem, z zupełnie osobnym kierownictwem, powiązanym lokalnie z OSP, żeby była związana lokalnie i powinna być na ten temat ustawa. I co jest zadziwiające, jedyną dobrą ustawę, która siedzi sobie w sejmowej zamrażarce, ma kto? Partia Razem.
1: I tu stawiamy kropkę, mając w pamięci to, co powiedziałeś, czyli nadchodzące wybory w Rosji, nadchodzące wybory połówkowe, nazwijmy to midterm elections w Stanach Zjednoczonych, to one wytyczają, wybijają nam ten rytm na kotle działań pod progiem wojennym, tak?
0: Tak.
1: I należy się spodziewać coraz więcej tego typu...
0: Jeszcze więcej tego samego.
1: Marek Majsner, dziennikarz i analityk OSINT, znawca wojskowości Rosji, Ukrainy i Białorusi. Uwaga, uwaga, to była część wywiadu na dachu świata. Całość dzisiaj po 18 na naszym kanale YouTube, czyli Radio 357 TOK. A dodam tylko, że 3 dni głosowania do Dumy Państwowej. Wybory się już rozpoczęły. Rozpoczęły się również midtermsy, czyli te wybory uzupełniające środkowe, jeżeli chodzi o kadencję w Stanach Zjednoczonych, w systemie oddawania głosów wcześniejszych, early voting. Także te procesy się już zaczęły i tak też należy patrzeć na działania Rosji wobec naszego regionu, o którym rozmawiamy z Markiem Majsnerem. Dzisiaj o 18:00 Radio 357 TOK. Zapraszam. Wojciech Ganczarek, Tierras Raras, na dachu świata. Wojciech Ganczarek, czyli podcast latynoamerykański. I za chwilę opowieść o chilijskim dokumentaliście, ale także odpowiedzi i pytania na temat złota Argentyny. Wojciech Ganczarek wybiera jak zwykle pieśń. To jest na początek. Zaraz się z tego wytłumaczę.

0: No proszę bardzo, bardzo dużo nostalgii i w tytule, i w tym, co, o czym, i w nucie w całej tej pieśni. Wojciech Ganczarek, Tierras Raras, Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański. Dzień dobry, Wojtku.
1: Dzień dobry, Michale.
0: No musisz powiedzieć, dlaczego? Dlaczego? Dlaczego tyle nostalgii? Myślę, że tutaj... Patricio Usman, tak? Usman to jest powód. Tak przypuszczam i jego śmierć.
1: Patricio.
0: Halo, halo, czy my się słyszymy? Wojciech Ganczarek.
1: Halo, halo. My słyszymy się?
0: O, teraz się słyszymy. Bardzo dobrze. Tak, mów dalej.
1: Był jakiś problemik, tak?
0: Tak, były małe problemy, trochę połączenie tak nam się mocno, wiesz, nie zrywało, ale niewyraźnie było słychać. Także próbujemy jeszcze raz opowiedzieć o Patricio Usmanie.
1: Tak, zobaczymy, do tego dojdziemy, wiesz, zostawię to właśnie w takim, tak jak ta muzyka zresztą taka jest zagadkowa, to zostawię to jako zagadkę, żebyśmy mieli w pamięci, że do tego rytmu wracamy za chwilę, a zanim dojdziemy do rytmu i do Patricio Guzmana, to ja bym jednak właśnie zaczął od tego złota, argentyńskiego, chcesz?
0: Tak, jeżeli możesz, oczywiście, przecież to jest, nie to, że mnie nie interesuje postać Usmana, ale no najpierw tą zagadkę ze złotem należy wyjaśnić.
1: Dokładnie, ona jest wyjaśniona właściwie w dalszym ciągu. I to wydaje mi się jest taką, niektórzy analitycy zresztą widzą to jako taką strategię, to znaczy mam na myśli ciągłe wypuszczanie absurdalnych wiadomości i wypowiedzi polityków, prawda? To się dzieje w szczególności w Argentynie, ale i w wielu innych krajach. Myślę, że Stany Zjednoczone są tu bardzo dobrym też przykładem. Wypuścić codziennie jakąś skandaliczną informację albo powiedzieć, żeby ludzie się mogli oburzyć, prawda? No i takim przykładem argentyńskim ostatnio znowu wyciągniętym, bo to już od roku się ciągnie tak telenowela, jest telenowela związana ze złotem rezerw Banku Argentyny, prawda? Banku Centralnego Argentyny. Rok temu Związek Zawodowy Bankowców powiedział, że ktoś te sztabki złota z Banku Centralnego wywozi. Prezes banku powiedział, ja nie wiem, no może wywozi. Może nie wychodzi, prawda? To jest gość, który nazywa się ten prezes banku Santiago Bausili i on jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, gdzie są sztabki złota z rezerw w sposób, mówię tam, jak dobrze poszukamy, to gdzieś muszą być, prawda? Tak się wypowiada, no, sztabka wartych 5 miliardów dolarów. No i ostatnio znowu wyszedł ten temat, że nie wiadomo, gdzie one są, a może są w Szwajcarii, a w końcu okazało się, że jednak są w Londynie. No i to oczywiście jest takie przekomarzanie się, dobrze wiemy, że prezes banku na pewno wie, gdzie są te sztabki. Natomiast takie przeciąganie, takie odpowiadanie na pytania zwodnicze, no podnosi na pewno temperaturę dyskusji i odwraca uwagę mieszkańców, czy społeczeństwa, czy polityków też opozycji od innych spraw bardziej konstruktywnych, prawda? No bo tutaj umówmy się, że fakt, gdzie jest to złoto, jakby nie konstruujemy nic nowego dla kraju, czy dla naszego życia osobistego, czy społecznego. No oprócz tego, że jakby się to złoto straciło, to jednak nie byłoby zbyt dobrze. No i w tym natłoku informacji bezsensownych wydaje mi się, że łatwo zapomnieć o kwestiach rzeczywiście fundamentalnych, czyli takich, o których, którymi się zajmował Patricio Guzmán, chilijski dyrektor, chilijski reżyser filmów dokumentalnych, który zmarł 3 dni temu, 15 września.
0: No właśnie, powiedz mi i powiedz nam, co to za postać była, bo wiesz, to jest tak, że utwór nostalgiczny, od którego zaczęliśmy, to też nie jest bez powodu jego prezentacja, prawda?
1: Dokładnie, a ty jeszcze przyciągnę. Jeszcze pobawię się z twoją cierpliwością.
0: Słuchaj. Proszę.
1: 15 września zmarł. Ale skoro takie jesteśmy przy kartkach kalendarza, to ja wyciągnę jeszcze jedną, bo ona jest dość jubileuszowa i wiąże się z tym, co będziemy opowiadać później w związku z Patricio Guzmanem. No więc 16 września w Argentynie obchodzi się Narodowy Dzień Młodzieży. Mhm. Narodowy Dzień Młodzieży. Czy wiesz, dlaczego się obchodzi właśnie 16 września? Otóż dokładnie 50 lat temu właśnie jest okrągła rocznica. 16 września 1976 roku argentyńskie wojsko porwało, torturowało i zamordowało w końcu 6 uczniów liceów, którzy protestowali w związku z wycofaniem biletu na komunikację miejską ulgowego dla uczniów szkół. Prawda? I to jest właściwie jedna z pierwszych takich grupowych i głośnych porwań, tortur i tak zwanego zniknięcia. Desaparecidos, prawda? To jest takie określenie, które używa się w Ameryce Łacińskiej w związku z osobami, które znikają, w cudzysłowie, chociaż zazwyczaj niestety chodzi o śmierć. Natomiast władze, które tego zniknięcia dokonują, bardzo się starają, żeby rzeczywiście to było zniknięcie, to znaczy, żeby nikt nigdy nie dowiedział się, kto dokonał morderstwa i gdzie są te ciała. I to jest taki temat, do którego Patricio Guzmán zawsze wracał potem w swoich filmach. Patricio Guzmán urodził się dawno temu, w 1941 roku i pochodził z tego pokolenia dokumentalistów, czy moglibyśmy powiedzieć artystów w ogóle, którzy zajmowali się polityką. No, nie bali się tego słowa polityka. Tak jak dzisiaj trochę się artyści chyba boją, że jak ktoś powie, że ten artysta jest polityczny, no to jest straszny wstyd. Jakoś to jest dziwne trochę, bo okazuje się, że szukanie wspólnego dobra, czyli to, co jest, wydaje się, celem polityki jako takiej, nie? Jak tutaj się zorganizujemy wspólnie, żeby było nam dobrze razem, no okazuje się, że jest celową sprawą. To więc artyści, żeby się w takie wspólne dobro nie mieszać, to uciekają się do dramatów osobistych, przejść osobistych. No więc kiedy zaczyna swoją przygodę z dokumentem, zaczyna bardzo, bardzo politycznie, bo zaczyna od filmu na temat pierwszego roku rządu Salvadora Allende. I potem jego kolejny film, który zresztą przysporzył mu światło sławę i nagrody na europejskich festiwalach i tak dalej, czyli Bitwa o Chile, który kończy się właśnie zamachem Pinocheta na rząd Salvadora Allende i potem ucieczką Guzmana do skraju, bo nie mógł już tam dalej przebywać, żeby również się dołączyć do grona znikniętych, o których między innymi będzie tworzył swoje kolejne filmy.
0: No i teraz jego filmy, jego twórczość, rozumiem, że zaangażowana politycznie, to oczywiście to, o czym ty mówisz i zaangażowanie polityczne w świat i zaangażowanie w przekazywanie jakichś idei, jak najbardziej zgodzę się z częścią z tego, co mówisz, to znaczy, że ono czasami jest lepiej unikać, by nie mieć problemów albo nie podejmować wyzwań. Natomiast często jest też, czy to jest lewa strona sceny politycznej, czy prawa, jest po prostu częścią polityki. I tu jest zagrożenie zaangażowania politycznego, kiedy artysta staje się częścią polityki. Takim dla mnie, powiem ci, przykładem artystycznego zaangażowania w politykę i bardzo skutecznego przekonywania do podjęcia pewnych decyzji jest George Clooney, który jest i aktorem, i reżyserem, i producentem świat filmu. No i pamiętam jego zaangażowanie zresztą na dachu świata o tym nieraz mówiłem, w powstanie państwa, które się nazywa Sudan Południowy. No, problem polegał na wielu aspektach i jakby jego zaangażowanie i moc sprawcza przerodziła się już teraz niestety w groteskę. To znaczy jego zainteresowanie już nie ma tym krajem, pomimo tego, że mogłoby być, gdyż potrzebuje ten kraj pomocy. Jakiejkolwiek, nie tylko finansowej, nie tylko ludzie, ale również takiego rozwiązania politycznego. Na rzecz rozwiązania przywiązania politycznego, George Clooney już teraz nie działa. Więc widzisz, to jest tak, że różnie bywa w tym świecie, kiedy stykają się i artyści, i twórcy z polityką. Czasami ja odnoszę wrażenie, że my mamy tylko przekaz jednostronny, a nie koniecznie pełen obraz. Dzięki temu, bądź na skutek tego. Taka moja refleksja w tej naszej rozmowie.
1: Dziękuję za podzielenie się z tą refleksją. No nie jest mi znana tak bardzo postać pana George'a Clooney'a i jego zaangażowania w...
0: Ja poznawałem tylko ten etap.
1: Tak, natomiast no tutaj mamy do czynienia z taką też międzynarodowym zaangażowaniem, można powiedzieć. Natomiast w przypadku pana Patrycia Guzmana, on jednak bardzo się koncentrował na sytuacji w swoim kraju.
0: Dokładnie.
1: Sytuacji, którą znał i można powiedzieć na losie ludzi, których znał, prawda? No bo wróciłbym do tej koncepcji polityki, że polityka to jednak nie jest tam kłótnie między politykami, tylko to jest taka nauka, czy taka metoda szukania jakiegoś wspólnego współżycia społecznego, które byłoby w miarę dobre dla wszystkich, nie? I myślę, że o to zaangażowanie polityczne mi tutaj chodzi.
0: Jak najbardziej się zgadzam z tym.
1: O tych trzech ostatnich, o czterech właściwie czterech, bo to była taka trylogia i potem taki dodateczek jeszcze, o ostatnich filmach Patrycia Guzmana. Właśnie pierwszy z nich to była taka trylogia o współczesnym Chile. Ta pierwsza część nazywa się Nostalgia de la Luz i właśnie z tego filmu usłyszeliśmy muzykę powolną, z długimi dźwiękami, tak jak zresztą narracja Patrycia Guzmana. Jak ktoś może zaczyna oglądać te filmy Guzmana, to może najpierw na początku drażnić, bo on jest taka powolna narracja Patrycia Guzmana gdzieś tam w tle. To dziwne. Na początku, natomiast potem człowiek zaczyna bardzo sobie tęsknić i chcieć oglądać kolejny film. I ten film, bardzo powiem może troszkę więcej właśnie o tej pierwszej części. Ten film zaczyna się jak można powiedzieć, jaki dokument, jakiś plan naukowy, bo wybieramy się na pustynię Atakamy do obserwatoriów astronomicznych. Tam jest wyjątkowo czyste niebo, suche, prawda? Więc tam są, to jest najbardziej dogodne warunki do obserwacji astronomicznych na świecie. I on rozmawia najpierw z tymi astronomami o tym, jak dociera to światło, które zostało wyemitowane w sumie dużo wcześniej, prawda? No i przez odległość, która dzieli gwiazdy od Ziemi, no dociera później, więc astronomowie patrzą w historię, patrzą w przeszłość tak naprawdę. I potem wychodzi z tych obserwatoriów i na piaskach pustyni Atakama spotyka kobiety, które poszukują same, już bez wsparcia teleskopu, bez wsparcia całej tej maszyny finansowej, którą dysponuje nauka, poszukują szczątków ciał zakonserwowanych przez piaski pustyni, właśnie ciał tych zniknionych, tych ludzi no, zamordowanych przez dyktaturę Pinocheta. I jedna z tych kobiet odpowiada taką refleksję, że być może kiedyś będą i takie teleskopy, które pozwolą nam znaleźć te nasze dzieci, tych naszych krewnych, którzy gdzieś tutaj są zakopani. I Guzmian może nie opowiada tego wprost, ale ten obraz, to zestawienie, prawda, tych astronomów wyposażonych we wszystkie naukowe zabawki i tych kobiet, które z łopatą w ręce przeszukują pustynię, no jest taką refleksją, trochę ten obraz jest taką refleksją nad tym, jakie są nasze może priorytety trochę, jako ludzi, nie? Na co jesteśmy gotowi wydać pieniądze, na przykład jako państwo? Żeby obserwować gwiazdy? Żeby szukać tej przeszłości gwiazd? Czy żeby szukać tej przeszłości naszej jako narodu? Taka refleksja w Nostalgia de la Luz, czyli Nostalgia za światłem.
0: Wojtku, musimy następnym razem popracować trochę nad połączeniem, ale myślę, że przekaz na temat Patrycia Guzmana dotarł i został wyklarowany, dlatego że myślę, że warto by podążyć tymi obrazami, o których opowiadałeś, i to są bardzo ciekawe spostrzeżenia. Myślę, że czas na pieśń, którą wybrałeś na podsumowanie naszej rozmowy i dzisiejszego Tierras Raras. Dobrze? To jakbyś tutaj Wprowadził ją krótko i spotykamy się następnym razem na dachu świata z ciut lepszym dźwiękiem, dobrze? Tak musimy tutaj od razu zastrzec i ogłosić, żeby nie było wątpliwości, że dźwięk pomiędzy nami w Tierras Raras jest zawsze bardzo dobry.
1: Kurczę, no co się stało?
0: Nie, nic się nie stało. Na razie spróbujmy powiedzieć o utworze, który teraz zagramy.
1: Dobrze. To ja zapowiadam. To jest taki utwór, że, bo ty jesteś królem pomidorów, prawda?
0: Ale to przez ciebie koronowanym.
1: Wiemy też, bo niektórzy z nas wiedzą, że jesteś też królem pizzy. Więc być może w jakiejś przyszłości będziesz miał lokal, pizzerię, w którym będziesz urządzał imprezy na przykład też. I jak ty jesteś takim właścicielem lokalu i impreza już jest trzecia w nocy, a ludzie dalej tańczą i chcesz, żeby jednak poszli do domu, to im puszczasz tę piosenkę. To się nazywa Koniec Zabawy, Fin de Fiesta, i która brzmi, znaczy opowiada o tym, że właśnie się skończyła zabawa i mówi też o tym, że taka jest konkluzja, prawda, że życie jest jak powolna orgia i to, co najlepsze, na pewno jeszcze jest przed nami.
0: Dobrze, to w takim razie zapraszamy. Wojciech Ganczarek, podcast latynoamerykański, Tierras Raras, bardzo dziękuję. Ja już mówię do usłyszenia. Audycję zrealizował Rafał Grzebalski. Ja już Państwu dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.

357.

0: asylum. Why, girls?
1: Emotional.
2: Social anxiety.
3: Depression.
4: So

0: Sobota, 19 września, 7 rano. Jaki piękny dzień.
1: Resoraki.
0: Resoraki, czyli my, czyli
2: Marcin Klimkowski
0: i Michał Gąsierowski. Jak zwykle zapraszamy do godziny 8. Ależ się szykuje, Klimciu, bajeczna audycja, prawda?
2: Tak będzie.

0: Czy można, Klimciu, lepiej zacząć dzień?
1: Wyjąłeś mi to z ust? Nie ma. Jeśli Państwo znają piosenkę, która lepiej by otworzyła sobotę, proszę bardzo wysyłać maile na klimek albo gonsmałparadio357.pl, ale nie sądzę, żeby coś takiego się stało. Co w świecie F1? Bo chyba dzisiaj od tego zaczniemy.
0: Dobra, dobra, a niech będą dwa słówka F1, które pierwszy raz w historii zawitało na nowym torze, na Madringu w Madrycie. Nazwa okropna, tor ciekawy, tam są takie centrum konferencyjne, wystawowe i tam się wije ten tor. Jest ciekawy, ma charakter, ale nie ma miejsc do wyprzedzania.
1: Zdefiniuj, proszę cię, co to znaczy ma charakter?
0: Ma taki zakręt La Monumental, który się ciągnie przez 500 metrów, jest nachylony 13,5 stopnia, zawija się o 270 stopni, robi wrażenie. Jest bardzo ciekawa szykana, zakręty 5-6. Super ciekawy dojazd do zakrętu numer 13. Problem polega na tym, że jak projektowali ten tor, to nie przewidzieli dobrych miejsc do wyprzedzania. I się nie da wyprzedzać. Jak w wyścigu jechali, tak jechali. I taka była procesja. Także pod tym względem nieciekawe. I co ciekawe, ambasadorem tego toru był Carlos Sainz, który podobno był współodpowiedzialny za to, jak on wygląda. Po czym powiedział, ja w życiu, jak już był gotowy tor, to ja zostałem ambasadorem wtedy, więc dajcie mi święty spokój. Cwaniaczek.
1: No, zdystansowanie się wobec toru, jeśli jest się Carlosem Sainzem, no to rzeczywiście odważne. Ja bym tylko powiedział, że w Madrycie mieści się moje ukochane, najcudowniejsze, wspaniałe muzeum.
0: Prado.
1: Prado, gdzie jest kolekcja najlepszych obrazów Boscha, więc można połączyć kulturę ze sportem. Bardzo fajne połączenie.
0: Tym bardziej, że w Formule 1 korzystają też z podzespołów Boscha, więc to mi się wszystko doskonale zgrało.
1: Za daleko. Teraz poszedłeś za daleko, ale dobrze, jeśli tak jest, Hieronymus Bosch w silnikach Formuły 1. Bardzo okej, okay, bardzo.
0: A co poza tym, wygrał znowu Kimi Antonelli, 20-latek z Bolonii, który chyba zostanie najmłodszym w historii mistrzem świata. O 3 lata przebije Sebastiana Vettela.
1: O 3 lata?
0: O 3 lata, no.
1: Wiesz co, to jest trochę tak, że najwięksi skoczkowie, Bubka i teraz, jak się nazywa, Szwed, który skacze najwyżej na świecie, jeśli chodzi
0: Duplantis.
1: O...
0: Duplantis.
1: Tak, tak, tak. No to oni mieli tą metodę, że co centymetr. I nie ma przebicia o miesiąc czy dwa, tylko aż o 3 lata.
0: Tu się tak nie da. Masz szansę? No. Musisz ją wykorzystać. Mhm. To jest coś, czego nie zrobiło BMW w 2008 roku. Miało szansę powalczyć o mistrzostwo świata, ale uznali, nie, tam już zaczniemy sobie szykować bolid na przyszły rok. No i się skończyło tak, że się wycofali z Formuły 1 ostatecznie, także masz szansę, to ją wykorzystuj. Chłopak wykorzystuje, wszystko mu sprzyja, wszystko działa na jego korzyść. Wszystkie gwiazdy, planety układają się tak, żeby Kimi wygrywał. Jest przesłodki, jest kochany, trudno go nie lubić. Toto Wolff powiedział, że to dziecko jeszcze, ale jak wsiada do bolidu, to killer.
1: No, czyli killer. Ma to coś. Pamiętam, jak się mierzy te czasy reakcji i, nie wiem, jeżdżenie 7 centymetrów od poprzedzającego auta. No, niektórzy to po prostu mają.
0: Albo
1: i tyle.
0: 30 centymetrów ponad chodnikami. Też można? I tak leciał Maciej Gładysz w wyścigu Formuły 3, bo go wystrzeliło w powietrze. Całe szczęście nic się nie stało. Słuchaj, to jeszcze jedna rzecz, bo okazuje się, że powiększa się świat znanych osób w Polsce, które interesują się Formułą 1 i do tego świata dołączyła Sana, która jest super fanką ze swoim mężem. Byli na wyścigu w Madrycie, mieli tam mnóstwo atrakcji oczywiście, więc nie tylko piłkarze Realu Madryt się pojawili, ale w Sanach
1: również. Ty nie byłeś w Madrycie na żywo? W sensie komentowałeś w Polsce?
0: Tak.
1: A, okej.
0: Okay. A o co chodzi?
1: No nie, myślałem, że byliście w jakiejś takiej, wiesz, fajnej wycieczce, prywatnym jetem.
0: Tak, muszę to wynegocjować, tak? Przy kolejnym kontrakcie.
1: Dzwonimy, dobra? Po 8:00.

0: Co ty powiedziałeś? O Jezu, koniec piosenki. Black tak, Pumas się... i Mrs. Postman. Mrs. Postman.
1: Poczekaj, sprawdzę. Mrs. Postman. Wszystko dobrze. Się zgadza. No, dobrze. Dobrze. To co, Klimciu? O czym teraz byśmy powiedzieli?
0: Powiemy
1: drogi?
0: O tym, że Nissan robi nowy samochód i zaskoczyło mnie to bardzo, dlatego że samochód nazywa się Kicks. Fajnie się nazywa, tak? To raz. Natomiast robienie crossovera kolejnego, kiedy moim zdaniem Juke ma się dobrze... Tak, to mnie zaskakuje. Chyba też nie jest to rzecz, która by była dziwna o tyle, że konkurencja nie śpi, czyli cały czas nowe samochody robią, które są, zjadają to, co już mają, więc to jest zaskakujące. No mają Juke'a i robią Kicksa. No co, to jest 3 cm dłuższy albo krótszy, nawet nie wiadomo ile.
1: Szczerze?
0: No, nic cię to nie interesuje.
1: Właśnie tak absolutnie w ogóle zero.
0: Ale dlaczego?
1: Przysięgam. Nie wiem, nie ekscytuje mnie to, jak słyszę o kolejnym SUV-ie albo crossoverze, który jest 13 mm mniejszy od drugiego i o 5 większy od drugiego. To w ogóle to są informacje, które mnie nie ekscytują. Natomiast z innej beczki oglądałem nowe odcinki Grand Toura w nowym wydaniu z Francisem Bourgeois, który no, tam przejął trochę pałeczkę. Ciekawie się na to patrzy. Ciągle jestem ciekawy, czy ktoś widział i czy ktoś ciągle, i myślę, że to jest zupełnie naturalne, odnosi to do Jeremiego, Richarda i do Jamesa. Są nowi, są inni, mają fajne pomysły, nie mają jeszcze takiego żartu, nie są tak dotarci, nie są tak bezwzględni w stosunku do siebie. Ale powiem ci szczerze, że nawet mi się podobało. No to tyle. No jeżeli ktoś się interesuje, to po prostu mówię, że może sobie zajrzeć i wydaje mi się, że wstydu nie ma.
0: Dobrze, to ja mam do ciebie pytanie.
1: I to mnie zaintrygowało, bo jeszcze tylko powiem, że opowiadają też o fajnych samochodach. Takich, że w świecie...
0: Nie Nissanach Kicks.
1: Właśnie o to chodzi, że w świecie, kiedy ciągle mamy Nissany Kicksy 17 Dacia pewnie i tam nie wiem, do jakiego koncernu wszystko jedno się odniesiemy, to będą się pojawiać jakieś takie modele, czy też mnóstwo chińskich, które wszystkie są do siebie podobne. Można w motoryzacji znaleźć coś, co jest ekscytujące, albo nowe, albo stare, ale coś, co porusza. Może się napiąć skóra i tak zjeżyć trochę.
0: To
1: fajnie.
0: Mi się teraz zjeżyła, bo o ile w motoryzacji starej, no to oczywiście, że znajdziemy i pewnie państwo też znajdą. Natomiast w motoryzacji nowej jest to trudniejsze w mojej opinii. Naprawdę trudniej jest dzisiaj wychwycić perełki, jeśli w ogóle jest to możliwe. Ale mam do ciebie pytanie a propos Grand Toura.
1: Dobrze, to tylko uzupełnię to, co powiedziałeś. No na przykład zrobili bardzo fajny test restomodów. I wzięli Alfę, Romeo i Subaraka, Imprezę, które kosztują absurdalnie dużo, absurdalnie, 500 000 funtów. No to się w głowie nie mieści, ale to są nowe samochody i stare, i ekscytujące, i restomody myślę, że w ogóle są ciekawym tematem do podjęcia, ale nie na teraz.
0: Dobrze, to ja mam do ciebie pytanie, które będzie łączyło, no to zaskakujące, zobaczymy co powiesz, łączyło świat tej motoryzacji show biznesowej, powiedzmy, tak, czyli Top Gear, Grand Tour i tak dalej, z zespołem muzycznym. Jest taki zespół muzyczny, który się nazywa Black Sabbath i oni mieli wokalistów, uwaga, Roniego Jamesa Dio, oczywiście Ozzy Osborna i oczywiście Tonego Martina. I teraz, czy jest w ogóle taka możliwość, żeby wielka, absolutnie wielka trójka prowadzących później mogła jakoś odejść i żeby na jej miejsce weszła inna trójka prowadzących czy czwórka i żeby to wciąż był dobry program? Czy zawsze będą odniesienia do tych innych? Czy zawsze będą porównania? Czy nie można po prostu konsumować programu tak jak ty, że to jest po prostu fajny program, są o fajnych furach? Trudne się trafiło.
1: Zawsze będą porównania, chyba że charyzma nowych przebija albo dorówna charyzmie starych.
0: A czy musi dorównywać? To jest moje pytanie. Właśnie o to chodzi, bo przecież można lubić i Black Sabbath z Ozzym, i Black Sabbath z Tonym Martinem, i Black Sabbath z Ronnie Jamesem Dio.
1: Chyba nie jestem kompetentny, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Jakbyś mógł to odnieść do bliższej mi dyscypliny?
0: Pomyślę, bo no tak, to muszę pomyśleć.
1: Dobra, no to dziękuję. W takim razie my się odnosimy teraz do starszej, ale lubianej, która daje kopa. Chyba więcej nie trzeba dodawać.

0: potrzebny i...
1: Bom, bom.
0: Potrzebna mi była piosenka Ugly Kid Joe, żeby przypomnieć sobie, o co mi chodziło. Otóż, jest taki tenisista Jannik Sinner.
1: W telefonie sobie zapisz, jak o czymś zapomnisz, to Ugly Kid Joe włączasz.
0: Tak jest. Jannik Sinner, Carlos Alcaraz. Czy, czcząc ich i ich karierę dzisiejszą, trzeba od razu się odnosić do poprzednich, nie wiem, Federera, Nadala i tak dalej, i tak dalej. Czy, jak mówisz Messi, to od razu musisz mówić o... nie wiem, Pelem albo Garinczy, czy jeżeli jest jakiś zawodnik dzisiaj, to od razu musisz się odnosić do tego, co było, nie wiem, 50 lat temu, czy 100 lat temu. I o tym mówię w odniesieniu do Grand Toura. Po prostu dobry program. No robią dobry program i tyle. No i fajnie, i super.
1: O rajusiu. Dobra, ja powiem krótko.
0: No,
1: ja zawsze odnoszę się i porównuję wszystko dekadami. I to ma wtedy sens. Natomiast, no wiesz, przejmowanie schedy jest naturalną rzeczą. Jednym to się udaje, innym się nie udaje. Można to zrobić na swoich zasadach, jak to zrobił Kamil Stoch i jak stara się robić większość sportowców. Ale nie ma takiego musu, że jak ktoś był fanem Nowaka Dżokowicza, Rafy Nadala czy Rogera Federera, to musi się zakochać w Alcarazie, Sinerze albo, nie wiem, Saszy Zwiriewie, który wygrał teraz US Open. Także to jest bardzo osobista sprawa, mój drogi. Bardzo,
0: chyba tak. No i właśnie takim filozoficznym czymś na koniec chciałem, żebyś... Tak, oczekiwałem, że zakończysz. Co mamy za temat teraz?
1: Bo waham się.
0: Waham się.
1: Ja bym zrobił tak, jeśli pozwolisz, że zaproponowałbym teraz utwór, który możemy dołączyć do naszego topu motoryzacyjnego. Jest nieoczywisty, ale tytuł wszystko tłumaczy. A po tym opowiemy o bardzo ciekawych badaniach, które stwierdzają, że samochody strasznie urosły i że jest to wygodne z wielu powodów, ale może być też bardzo uciążliwe. I dlaczego to o tym powiemy, a dlaczego Artur Rojek Mirafiori możemy zaliczyć do topu motoryzacyjnego?
0: No to
1: chyba tłumaczyć nie muszę. No Mirafiori.

0: Zobaczyłem się na zdjęcie, które zrobiłem przedwczoraj chyba. Wyobraź sobie Rolls Royce Spectre, ten cudownie wyciszony, pierwszy elektryk w historii Rolls Royce'a. I minął mnie taki elektryk w Warszawie z tyłu z bagażnikiem na rowery. I sobie pomyślałem, co za gość.
1: Jest sztosik. Prawdopodobnie mógłby zamówić transport rowerów za swoim samochodem, który by mu te rowery dowiózł.
0: No, może zepsuł mu się Kalinan i nie mógł przewieźć.
1: Mogę jedno słowo o Mirafiori. Oczywiście nie o piosence Artura Rojka, natomiast to był pierwszy samochód, no tak, zachodni, w którym siedziałem w życiu. Może miałem 4, może 5, może 6 lat, nie wiem. I wiedziałem, że coś jest inaczej. A to inaczej po latach dopiero zdefiniowałem i to był zapach. Ten samochód inaczej pachniał, po prostu inaczej. Te materiały w środku, one miały inny zapach. Ja nie mówię, że lepszy czy gorszy, dlatego że dla mnie najlepszym samochodem, jeśli chodzi o zapach, był Fiat 125P. Natomiast tak, on inaczej po prostu pachniał. I wiedziałem, że to zachód. Jakiś tam zachód. A Mirafiori to był zwykły samochód przecież.
0: Powiało zachodem, no, z tak Mirafiori. No dobra, Mirafiori na pewno był mniejszy niż współczesny odpowiednik Mirafiori. Tak szczerze to nie mam pojęcia, co jest odpowiednikiem współczesnym Mirafiori. Natomiast Adam Majcherek z Interii zajął się bardzo ciekawym wątkiem i wydaje mi się, że warto go rozważyć i też pewnie nasi słuchacze mają gdzieś tam podobne spostrzeżenia. Chodzi o to, że samochody urosły i rosną cały czas i gdzieś ogłaszanie nowych modeli, prezentacje. O, ten jest większy, ma większy rozstaw osi od poprzedniego, tam o 10 mm, o 7 mm. No i się okazało, że od 2000 roku przeciętne nowe auto wydłużyło się o 29 cm. 29 cm.
1: Tak, to już jest, to jest kawałek.
0: Sporo. Mhm. Nie tylko w świecie 369.
1: No. Mocne. Transport i Environment to jest ta organizacja, która bada różne rzeczy związane z transportem, z motoryzacją, generalnie z przemieszczaniem się. W 2000 roku samochód miał 4 metry i 9 cm. W 2025 4 metry i 38 centymetrów. I teraz tak, prawdopodobnie dziadkowie, ojcowie, takie pokolenie 50+, zdecydowanie, ma takie poczucie, ach, kiedyś to łatwo było parkować na tych miejscach do parkowania. No i okazuje się, że może było łatwo, bo standardy te budowlane, których ja akurat nie znam, ale to są te standardy, nie wiem, w parkingach, w centrach handlowych i tak dalej, albo w blokach, na przykład w podziemnych parkingach, no to po prostu jest ciężko zaparkować, nie dlatego, że ktoś nie umie, albo że dzisiaj szkolenie zawodzi, tylko te samochody są naprawdę dużo, dużo większe. Może dlatego jest więcej wypadków, może dlatego jest więcej ocierek i tego typu rzeczy. No 20 cm na długości i 13 cm na szerokości. To jest potężna rzecz, wydaje mi się.
0: Zgadza się. Więc jest trudno, trudniej, mało tego, jak tak dalej pójdzie, to do 2040 roku liczba miejsc parkingowych, tej przestrzeni parkingowej, o, tak chyba trzeba powiedzieć, zmniejszy się o 14%.
1: No właśnie.
0: No czyli tam więcej niż co dziesiąty samochód, który

0: raz parkuje, już nie będzie mógł zaparkować, bo są duże samochody. Nie mamy amerykańskich miejsc do parkowania, chociaż oni też już się przestali mieścić tymi swoimi ramami, Fordami F i tak dalej.
1: A w Stanach to jest akurat skomplikowana sprawa. I tutaj przypomnę naszą wyprawę wspólną, kiedy testowaliśmy pierwsze Audi Q7 w Kanadzie. No Stany, Kanada to mniej więcej podobne rozmiary. To jest tak, że tam w centrach dużych miast naprawdę nie jest łatwo znaleźć miejsce do parkowania. Trzeba płacić. Natomiast z kolei małe miasteczka, wsie albo małe miejscowości mają te miejsca ogromne pod supermarketami. Tam jest pełno miejsca i to państwo znają z seriali, z filmów. Natomiast pamiętasz, jak żeśmy to Q7 uznawali, że to jest duży samochód, ogromny właściwie, największe Audi wówczas, dzisiaj jest to Q9. No i stanęliśmy obok jakiegoś Silverado albo Rama, albo Forda F-150 i poczuliśmy się malutcy, bardzo malutcy tym swoim samochodem, a miejsca były ogromne. Można było w Q7 otworzyć wszystkie drzwi, wysiąść sobie i podziwiać to, co się dzieje na zewnątrz.
0: No to czekamy na jakieś opinie w tej sprawie. Te większe samochody to dobrze czy źle? Wygodniej czy trudniej? Proszę też pamiętać, że przez to, że jest więcej SUV-ów i crossoverów, stało się bardziej niebezpiecznie dla pieszych, dlatego że te potrącenia, maski są po prostu wyżej i uderzają w bardziej wrażliwe miejsca człowieka.
1: I na to są badania.
0: Człowieka.
1: Tak, także to są opinie.
0: No, nam się tutaj te samochody porozrastały i to wcale nie jest plusem. Wiem, że więcej można na wakacje zapakować, albo na święta, na narty, ale ma to też swoje minusy. Dobrze czy źle? Potrzebne są jakieś regulacje czy nie? Czekamy. Klimek albo Gąs, radio 357.pl.

0: Radio 357.
1: Mamy jeszcze lato. Mamy jeszcze lato, za jesień dopiero za 4 dni, a więc kończymy sezon też transportu hulajnogowego. No i tutaj można by bardzo, bardzo dużo mówić, czy to jest okej, czy nie jest okej. Miasta wprowadzają kolejne rzeczy. Natomiast okazuje się, że przeanalizowano wypadki z udziałem hulajnóg elektrycznych. No i dane są przerażające. ADAC, czyli Automobil Klub Niemiecki, drugi największy na świecie po amerykańskim, wziął wypadki z lat 2020 i do 2025 i okazuje się, że te wypadki z hulajnogami są radykalnie cięższe. To już nie są otarcia, wywrócenia, tylko bardzo poważne urazy głowy, śmierć, historie z wpadaniem pod samochody i jakby niewymuszonym wpadaniem pod samochody, czyli to kierowcy hulajnóg to robią, czyli popełniają te błędy. No i jest tego coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Tylko dane. Nie ma wniosków, co by tu można było z tym robić. Ja przyznam szczerze, że też jestem trochę bezradny, no bo jednak hulajnogi są elementem po prostu transportu jak każdy inny. A tutaj coś dzieje się złego.
2: No nie. Nie są jak każdy inny.
1: Bo są cięższe, bo są szybsze, za szybkie?
2: Bo są szybkie, łatwo szybkie, to znaczy szybkość osiągnasz przyciśnięciem przycisku, powiedzmy w skrócie, plus mają bardzo małe koła. Oczywiście te koła się też trochę zmieniły, no ale jednak nie ma resorowania, albo jest w minimalnym stopniu, kółka są małe, czyli te nierówności są dużo bardziej niebezpieczne.
1: Oczywiście w Polsce, nie mówimy o hulajnogach premium, które tam ktoś sobie zrobił.
2: Mówimy o takich standardowych. W Polsce w zeszłym roku na hulajnogach zginęło 11 osób. Ja uważam, że to jest bardzo dużo. 7 z nich do 24 roku życia. Uważam, że to jest bardzo dużo. Są próby regulacji, kaski do 16 roku życia, nie można jeździć dwie osoby, i tak wszyscy jeżdżą, bardzo dużo osób jeździ po alkoholu. Są niebezpieczne, nikt nie ma źle użytkowane, ale nawet dobrze użytkowane, bo się okazuje, że większość tych przypadków, wypadków i poważniejszych, i mniej poważnych, ale jednak kończących się urazami, nie wynika z uderzeń, ze zderzeniami na przykład z samochodami, tylko po prostu z upadków na tych hulajnogach. Więc mają w sobie duży pierwiastek niebezpieczeństwa. Są wygodne, są łatwo dostępne. Czytanie zależy. W każdym razie mają plusy i minusy.
1: To ja powiem tylko tyle, że w 2025 roku w porównaniu do roku poprzedniego przyrost tych liczby wypadków w Niemczech wyniósł 38%. To jest radykalnie. Zginęło 38 osób, 1639 odniosło bardzo ciężkie obrażenia, bardzo ciężkie rany i to jest zauważalne. Wciąż, także w Niemczech, nie rozstrzygnięto jak i co tutaj zrobić. Bo to nie tylko ograniczenie prędkości fabryczne, wiesz o co chodzi, żeby tylko było 20, to nie chodzi o to 20 do końca.
2: Dobra, to ja jeszcze króciutko na ten temat, bo tak, po pierwsze też tych hulajnóg jest coraz więcej, więc te przyrosty z roku do roku wynikają z większej liczby hulajnóg i użytkowników, to jest raz. Dwa, to jest trudno bardzo kontrolować i prędkość hulajnóg i to wszystko, co się na nich dzieje, natomiast są wygodne i są bardzo łatwo dostępne. Nie mam, szczerze mówiąc, pomysłu, co z tym zrobić. Może sztuczna inteligencja pomoże. Wiesz, może jak się pojawią takie różnego rodzaju radary, czy też fotoradary ze sztuczną inteligencją, no to będzie można wychwycić więcej nieprawidłowości i może tutaj sprawdzi się bardzo dobrze. Nie wiem, na dzisiaj nie mam pomysłu. Jeśli ktoś ma, to proszę dać znać klimek albo kons radio357.pl. My to prześlemy albo wykorzystamy jakoś, nie wiem, jakiś lobbying zrobimy.
1: No, no możemy, mamy moc, myślę.
2: Że coś jeszcze
1: jakąś mamy.
2: Kwestii?
1: Nie, no z tą sztuczną, wiesz, sztuczna inteligencja to jak jej nie zamkną, bo teraz się toczą tego typu rozmowy. Zobaczymy.

0: Resoraki.
1: Aaron Fraser. Ja powiem tylko tyle, że mamy nową furkę, która, jak sądzę, wzbudzi kontrowersję. Bo z jednej strony wszystko na papierze wygląda super. Nowe Volvo XC60 i XC40 jako hybryda plug-in, ale zdecydowanie, radykalnie podnosi poprzeczkę, bo zasięg tych aut z właśnie nowym pchewem, jak to się mówi, to 200 km. I teraz tak, wszystko wygląda na to, że rzeczywiście tym autem no, pewnie już 98% tras da się przejeżdżać tylko i wyłącznie na prądzie, ale ja sobie przypominam naszą zeszłotygodniową rozmowę na temat tego typu aut, który zyskuje popularność, że ty byłeś bardzo na nie. I po co zwiększyli zasięg ze 100 do 200, jak ludzie z innych badań wynika i tak nie ładują i tak naprawdę te auta emitują dużo, dużo więcej tego całego syfu, niż by to było warte.
2: Szczerze? No. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia i w ogóle...
1: Ty już drugi raz dzisiaj mówisz, że nie wiesz to. I humanistyczne. Widzisz,
2: to jest bardzo dobre podejście, bo nie trzeba wszystkiego wiedzieć. Natomiast, gdyby ten wynik osiągnęli na przykład, nie wiem, jakąś lepszą konstrukcją silnika elektrycznego, który zużywa mniej energii i z tej samej baterii przejeżdża większy dystans, super. Gdyby rozwinęły się baterie i z tej samej pojemności baterii uzyskali większy dystans, super. Ale oni po prostu zwiększyli baterię. Czyli tam jest prawie 40 kWh baterii, dzięki czemu więcej
1: taka
2: mogą
1: pół elektryka,
2: jechać.
1: Nie?
2: Okazuje się, że ludzie nie ładują, no pewnie niektórzy ładują, niektórzy nie ładują, ale generalnie z badań wynika, że bardzo dużo osób nie ładuje i jeździ po prostu no tak głównie na spalinowym albo od czasu do czasu tam sobie troszeczkę podładują. Ja tego nie rozumiem. 200 km na elektryku to już jest spory zasięg. O ile doceniam kunszt technologiczny, to dla mnie to jest niepraktyczne. Nie rozumiem. Ja zawsze mówię, że albo bym kupił spalinówkę, albo elektryka. I wolałbym takie rozwiązanie. Nie.
1: A ja mam jeszcze jedno, ale to nie jestem pewien. To też uznaję, że słowo nie wiem jest...
2: To czekaj, zróbmy tak. Mhm. Ty powiesz, co masz na ten temat do powiedzenia, a ja zobaczę, co sztuczna podpowie. Po co Volvo zwiększyło zasięg XC60 PHEV? Proszę.
1: Dobrze, to wydaje mi się, że nie bierzemy pod uwagę tego, że jednak Volvo ma swoje korzenie w Szwecji, chociaż należy do Chińczyków. I jak powiedział mi mój syn mieszkający w Sztokholmie, tam są naprawdę odległości. Tam się jedzie i jedzie i jedzie i jedzie i jedzie. I infrastruktura jeszcze nie jest aż tak duża, tak dobra. I być może to jest takie auto przejściowe na zasadzie, ludzie chcą mieć pewność, że ta benzyna jest w baku, a jednak na co dzień rzeczywiście chcą poruszać się po okolicy, po mieście i po okolicy, nie tylko po mieście, elektrykiem. No, to taka moja teoria. Nie ma żadnego potwierdzenia w badaniach, natomiast to moja teoria, więc ją sobie szanuję. Ja jeszcze jedną rzecz powiem. XC60 w 2025 roku zdetronizowało na liście bestsellerów wszechczasów Volvo 240. No, to jest duży wynik.
2: Dobra, a ja mam odpowiedź w sprawie tego dystansu ze strony Volvo. Otóż Volvo podaje, że obecni użytkownicy ich hybryd plug-in już teraz przez około połowę czasu jeżdżą bez uruchamiania silnika spalinowego. Czyli to, co mówiliśmy, że wadą hybryd plug-in jest człowiek, być może użytkownicy Volvo są takimi użytkownikami, którzy inaczej podchodzą do sprawy i oni ładują częściej i dlatego wszystko się sprawdza. Nie masz już głosu w tej sprawie, gdyż goni nas czas bardzo.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie. Miałem mówić o zupełnie innym samochodzie, ale powiem za tydzień, bo to Volvo ES90, ale za dużo było o Volvo. To powiem o Skodzie Enyaq. Bałem się tego samochodu przez lata całe, dlatego że na prezentacji pierwszej generacji, jak to w ogóle weszło na rynek, to właśnie na tej prezentacji miałem stłuczkę i była Skoda całkowita, mimo że urwało się tylko lusterko.
2: Znowu? Z Cherry miałeś Skodę całkowitą?
1: Nie,
2: ze Skodą miałeś Skodę całkowitą?
1: Lata temu, no. Lusterko się urwało i powiedzieli Szkoda całkowita. Tak powiedzieli ci, co się tym zajmują. Nieważne. W każdym razie, Enyaq w ostatniej wersji. Ja tylko mam dwa słowa. To jest auto, nie chcę powiedzieć doskonałe, bo tam zasięgu jest mniej więcej 550 do 590 kilometrów, ale jeśli chodzi o wykonanie, o wejście do dopracowanego elektryka Skody w nowej wersji, nowej generacji, no to jest to po prostu skok w nadprzestrzeń. Ja jestem zaskoczony kolejną już Skodą, która robi ogromny postęp, jeśli chodzi o wykonanie wnętrza. Dla mnie te samochody są, nie powiem tego, że premium, ale to jest wow. Wszystko się zgadza i trudno mi jest znaleźć rzeczy, do których można się przyczepić.
2: I ja się pod tym podpisuję. Naprawdę, to się ociera o premium, co jest w ogóle niewyobrażalne. Ale super, dobrze, bo ja mam konkurenta dla Skody Enyaqa, coupe chyba bardziej. To jest samochód i marka, z którą jeszcze nie miałem do czynienia. Jest stosunkowo młoda, nawet bardzo młoda, chyba od 2023, chińska XPeng. Mhm. XPeng o wdzięcznej nazwie G6, bo akurat taki miałem samochód. Jakby miał do czegoś porównać wygląd, to taka kropla wody, taka łezka. Mhm. Tak wygląda, dosyć charakterystyczna. I teraz tak, nie chcę, to już nie jest marka, która pokazuje, że po prostu chce być tańsza. Jest taka bardziej krocząca właśnie w stronę premium. Rywalizuje z Teslą Model Y, BYD Scion 7, czy właśnie Skodą Enyaq Coupe. Architektura 800-voltowa przyjmuje 382 albo 451 kW. To jest dużo. Mm-hmm. To ładowanie i jeszcze bardzo długo utrzymuje wysoki poziom przyjmowania tego prądu, więc ładuje się naprawdę
1: to czuć na stacji. Mm-hmm.
2: Od 10 do 80% w 12 minut. I to robi wrażenie, naprawdę. Do wyboru są trzy wersje. Podstawowa G6 ma napęd na tył 252 konie i około 480 km zasięgu. Long Range również ma napęd na tył 296 koni, ale już ma większy zasięg. I potem jest jeszcze wersja Performance. Dwa silniki, napęd na 4 koła, 487 koni i 660 Nm. Do setki rozpędza się w 4,1 sekundy. Oczywiście jest bogato wyposażona. Wentylowane i podgrzewane fotele, w wyższych wersjach również masaż, podgrzewana tylna kanapa, panoramiczny dach, pompa ciepła, dwustrefowa klimatyzacja, oświetlenie ambiente, system audio z 18 głośnikami Dolby Atmos, dwie chłodzone ładowarki indukcyjne 50-watowe.
1: To
2: działa. Aha. I teraz ma dużo takich rzeczy. Po pierwsze jest dosyć komfortowa ta wersja, w sensie G6 jest komfortowe, bardziej nastawione na komfort niż na sport, to jest raz. Dwa, jest ekran, z którego ustawia się miliony funkcji, miliony. Moim zdaniem 99% osób nie będzie tego ustawiać, ale można sobie ustawić absolutnie wszystko. Z fajnych gadżetów ma głośniki w zagłówku. I teraz, jeśli prowadzisz z kimś rozmowę telefoniczną i chcesz używać zestawu głośno mówiącego, ale tak, żeby nie wszyscy słyszeli, to sobie włączasz opcję, że tylko ty masz w zagłówku i słyszysz tylko ty. I jeszcze słyszysz tuż za uszami. Super wygodne. Można to dostosowywać i zmieniać, co kto i kiedy ma słyszeć. Bardzo duży ekran, na którym jest bardzo dużo funkcji. Na minus tylna wycieraczka to jest jakiś żart. Naprawdę, ja nie wiem, jak zaprojektować taką wycieraczkę. To jest raz. I schowek przed pasażerem. Ja próbowałem ze 20 minut znaleźć otwarcie tego schowka, po czym się okazało, że to jest tylko zaślepka i tam żadnego schowka nie ma. Reasumując, ciekawy samochód, podstawowa wersja kosztuje 195 tysięcy złotych, Long Range 224, ta wersja Performance 487 koni 248 tysięcy. Rekomenduję, jeśli ktoś jest zainteresowany, żeby sprawdzić Long Range, bo jest po prostu wypośrodkowane wszystko. No a co, komu tyle koń? Już mówiliśmy o tym wielokrotnie. No i tyle w sprawie Xpenga na razie.
1: No to ja tylko się odniosę. Jedyna rzecz, tak na pierwszy rzut oka, bo nie jechałem, co mnie odrzuca, no to jest to podobieństwo do Tesli Model Y. Takie dość radykalne podobieństwo, bym powiedział. Natomiast...
2: Tak, tu dorzucę tylko jedną rzecz. Nie ma tylko środkowego tego wyświetlacza, ekranu, tylko przed kierowcą też jest. Tesla ma tylko w środku.
1: Okej. Okay. To jeśli chodzi zaś o cenę, no to Skoda Enyaq 85 po liftingu, czyli na rok modelowy 2026, kosztuje ponad 200 tysięcy złotych, 210 mniej więcej. A oczywiście ceny są różne, tam w zależności od wyposażenia, czy napęd na jedną oś, czy na dwie osie. Ale w odniesieniu do tego wyglądu, wygląd Skody wydaje mi się oryginalniejszy, zdecydowanie oryginalniejszy. Jeśli ktoś to ceni, to będzie dla niego ważne.
2: Sobie porównać proszę. Skoda Enyaq, Xpeng G6.

0: Co sobotę przychodzi taki przykry moment, w którym musimy się już pożegnać. I to jest Klimciu właśnie teraz.
1: Żegnamy się zatem i dobrej soboty życzymy.
0: Fantastycznej obaj. Soboty, wyjątkowej soboty. Bawcie się, cieszcie. Wyjątkowa. Ostatni weekend lata, dobrze liczę?
1: Tak.
0: Proszę go wykorzystać najlepiej jak się da. A my mówimy już do usłyszenia za tydzień o tej samej porze, czyli o 7 rano.
1: W pierwszy weekend jesieni. Marcin Klimkowski,
0: Michał Gąsierowski, a za chwilę zapraszamy na Bistro.

0: Pobudka już po ósmej. Proszę sobie zrobić poranną kawę, ponieważ ja już mam.
1: Bistro.
0: Wybierają się Państwo na grzyby, a może na targ? A może zbierają Państwo dynie z ogrodu? Ja, Katarzyna Pruchnicka, bardzo jestem tego ciekawa. Między innymi dlatego, że czekamy na filmy od Państwa. Zapraszamy do akcji Spotkajmy się w Radiu 357, która polega na tym, że Państwo, nasi słuchacze, nagrywają krótkie filmy, na których widać, jak nas Państwo słuchają, a my robimy z tego coś zupełnie wyjątkowego. Można już było zobaczyć te filmy od Państwa na naszych social mediach. Na Facebooku ja widziałam taki bardzo ładny film. To bardzo grzeje nasze radiowe serca. Proszę te filmy wysyłać na adres spotkajmy się@radio357.pl. A też dzięki temu razem z Michałem Bonarowskim będziemy mogli sobie wyobrazić słuchaczy, do których mówimy. A Michał będzie dziś mówił o między innymi narodzinach nowego konceptu restauracyjnego. Bardzo mnie to ciekawi. Też opowie historię świata zapisaną w deserach. Zajrzymy oczywiście też do kalendarza z wydarzeniami kulinarnymi wyjątkowymi i świętami kulinarnymi również. A po dziewiątej wybierzemy się razem do Chorwacji na jesienne zbiory, między innymi zbiory oliwek.

0: Cześć Michał.
1: Cześć Kasia, dzień dobry Państwu.
0: Wygodnie Ci tak z tym mikrofonem, tak nisko, ty wysoki jesteś facet.
1: Będę miał niski głos, dzięki temu, że taki jest niski mikrofon. Już go sobie tu przestawiam, więc będzie huk, huk straszny.
0: Oczywiście, że tak.
1: No i proszę bardzo, już jest dobrze teraz. Dobrze?
0: Dobrze. Wspaniale.
1: Co dobrego?
0: Co dobrego u mnie? Wiesz co, ja objadam się teraz burakami. Nie wiem, może bardzo potrzebuję takich składników. Dowiedziałam się, że w burakach jest dużo kwasu foliowego, wiesz?
1: Kwasu foliowego, antyocjanów, czyli takich substancji, które nam dobrze robią. Troszkę cukru, no to trzeba uważać, ale oprócz tego jest to bardzo prozdrowotne. Szczególnie fajnie, Kasia, jest takiego buraka surowego, ale bardzo, bardzo surowego.
0: Aha.
1: Na niezwykle cieniutkie plastereczki sobie pokroić i użyć tego do miękkiego sera, na przykład do sera koziego, albo do jakiegoś fajnego innego.
0: Surowy burak.
1: Tak, tak.
0: Surowy burak.
1: I to jest jeden z pomysłów. Drugi pomysł to zaszczepił go u nas tutaj na wizycie magiczny składnik, Tomek Czajkowski, który przyniósł nam prezent na nasze czterolecie pierwszej godziny. I pamiętasz, tam był taki, taka zalewa octowa, w środku były buraki, cebula, marchewka. Pięknie to się komponowało. Ten burak taki delikatnie muśnięty tylko.
0: Tak.
1: Tą zalewą octową, niezbyt słodką, taką przyjemną i też niezbyt octową, można powiedzieć. Ja sobie powiem Ci, że to, co mi zostało po podziale, kiedy sobie podzieliliśmy to już, to ja sobie zlałem ten sos i używam go do sałatek. I naprawdę jest
0: do winegreta.
1: Tak jest, tak jest. A samym tylko tym sosem i troszeczkę oliwą polewam. Już mam gotową sałatkę, więc bardzo dziękuję za ten prezent od Tomka na czterolecie nasze i za wszystkie życzenia, które Państwo też do nas przysyłali różnymi kanałami, a tych kanałów może być wiele, bo to może być e-mail i może być, i można trochę sobie pokomentować na naszych socialach, jak ktoś bardzo lubi się dystraktować w tych sieciach antyspołecznościowych. O, to może trochę przesadziłem.
0: Ale wiesz co, ja też przyzwyczaiłam się ostatnio do tej nazwy, tak.
1: A dodatkowo można też do nas, tak jak mówiłaś na początku, przez aplikację uderzać i można i wysyłać te zdjęcia, jak nas słuchacie.
0: Filmy nawet.
1: Tak, filmy, ale można też po prostu do nas napisać i też nam będzie bardzo przyjemnie. Kto wie, może takie napisanie do nas to spowoduje, że zajmiemy się jakimś tematem. Będzie
0: tak.
1: Jakaś interwencja bistro.
0: Ach,
1: gdyby
0: o,
1: przypadkiem okazało się, że coś ważnego jest. A ja Ci chciałem od razu, od samego początku opowiedzieć o dość ciekawym wydarzeniu, w którym uczestniczyłem w ubiegłym tygodniu. Jej, no gdybym tylko miał czas, pewnie uczestniczyłbym w większej liczbie takich wydarzeń, jak na przykład otwarcia restauracji albo prezentacje nowego menu. Czasem mi się udaje dotrzeć. Bardzo zawsze dziękuję tym, którzy zapraszają i przyznaję, że to jest dla mnie taka no, edukacja, bo można się nauczyć czegoś nowego. Ale to, czego byłem świadkiem w ubiegłym tygodniu, trochę wykracza poza taką zwykłą premierę, można powiedzieć, bo była ta premiera restauracji, nowej zupełnie restauracji, znajdującej się poza dużymi ośrodkami miejskimi. Tak? A zanim podam nazwę i przedstawię restauratora, to chcę, żebyś ty posłuchała o tym menu nowo powstałego konceptu. Ja mam dla ciebie, Kasia, bardzo trudne zadanie. Bardzo, naprawdę bardzo trudne.
0: Od samego rana, jak to
1: z góry przepraszam, to będzie bardzo, bardzo wymagające, wyzywające, trudne zadanie. Więc no to ja streszczam. Chodzi o to, żeby... Czy ty możesz zgadnąć na podstawie tak lakonicznych informacji, które pojawią się za chwilę w tym dźwięku, który usłyszymy, kto może być twórcą takiej restauracji? Gdzie ona może się znajdować? Zaręczam, że twórca to jest polski top.
0: Mhm.
1: Także tak.
0: Szefów kuchni. Tak?
1: Mówi do nas restaurator, nie szef kuchni.
0: Okej.
1: Restaurator, który ma bardzo duże doświadczenie i też jest już bardzo utytułowany, ale nie mogę zdradzić jeszcze jego tożsamości, co może nieco utrudniać zadanie, prawda, bo to nie szef. Ale ja w ciebie wierzę, więc posłuchajmy, jakie menu będzie w tej nowej restauracji i jaki będzie jej charakter.
2: To są dania, na przykład dania z dziczyzny. Gulasz z jelenia, który został upolowany przez naszego bardzo dobrego znajomego i tutaj z tej okolicy. To jest wołowina od lokalnego producenta. Wiemy, na czym to mięso wyrosło i jesteśmy w stanie przygotować z ognia, przesycone zapachem dymu. I to też, żeby było ważne, jest to dym, który pochodzi z drewna tutaj też z okolicznych lasów, ale również pochodzi z naszych beczek. dania warzywne, bo takie też są, to też znowu są proste rzeczy. To są przede wszystkim nasze kiszone ogórki, które też są od lokalnych dostawców i które będziemy przygotowywać sami w restauracji. Na bazie tych ogórków jest też taka bardzo prosta sałatka z ziemniaków, ogórków kiszonych i cebuli, czyli też wszystko bardzo lokalne. Oprócz tego oczywiście różnego rodzaju warzywa, które też będziemy grillować i z których będziemy albo będą dodatkami, albo będą tworzyły różnego rodzaju sałatki, ale też same ziemniaki. Ziemniaki pieczone z różnymi dodatkami. I te ziemniaki pieczone można będzie próbować jeść właśnie z gulaszem, będzie można jeść z lokalnymi serkami, ale oczywiście też korzystamy z lokalnych dostawców właśnie tych serów oddzielnie. Czyli te sery też mają być nie tylko jako dodatek, ale też mają być elementem dań w restauracji. Desery mają być też bardzo proste. Tutaj nie chcemy robić żadnej karty deserowej. Podstawowym deserem, który ma tutaj dominować, to jest szarlotka z jabłek pozyskanych też tutaj z okolicznych sadów i ciasta na bazie ciast drożdżowych, czyli różnego rodzaju placki drożdżowe, również sezonowo z dostępnymi owocami, truskawkami, ze śliwkami, z wiśnią. To, co będzie dostępne w danym momencie, z tego będziemy korzystać, ale to mają być bardzo proste desery.
1: No wiem, że to bardzo trudna zagadka, bo nic konkretnego właściwie.
0: Nie, zupełnie nie, ale wiesz co, nie odpowiem ci na to pytanie z wielu powodów. Między innymi, że takie podejście do kuchni, że korzystamy z regionalnych produktów, że dbamy o sezonowość, że zwracamy uwagę na ten produkt, no to jeżeli chodzi o dobrych restauratorów, to już codzienność to może za duże słowo, ale to już bardzo często.
1: Powszechność. Prawda, że oni rzeczywiście w tę stronę dążą, tym trudniejsze jest to zadanie. I drugi dźwięk, który za chwilę usłyszymy, troszeczkę będzie naprowadzać, troszeczkę, ale nadal jest to strasznie trudne, więc jakaś ja od razu nawet tu czuję dużą przykrość, że ja tobie zadałem w sobotę rano taką trudną zagadkę. No ale trudno, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć dalej DHD. Więc posłuchajmy w takim razie tej wypowiedzi tajemniczego restauratora, bo w niej pojawi się już imię.
2: Mamy bardzo dobry pomysł na prowadzenie fine diningowych restauracji, natomiast brakuje nam takich restauracji, które będą restauracjami bardzo lokalnymi, z lokalnym produktem i takim dostępne dla wszystkich, żeby można było przyjechać, żeby można było zjeść dobre polskie, lokalne jedzenie od lokalnych dostawców i żebyśmy mogli karmić tak, jak sami lubimy jeść, bo i Maciek, i ja jesteśmy wielbicielami prostego jedzenia, przesiąkniętego dymem, ogniem i tak chcemy tutaj to wszystko serwować.
0: Panie restauratorze i panie Maćku, ja przepraszam, że ja nadal nie wiem.
1: I powiem ci, że to nie dziwię się, to jest naprawdę super trudne. Nie fine dining.
0: Tak.
1: Można przyjechać, co sugeruje, że trzeba się specjalnie wybrać, a nie przechodząc obok stragarzami.
0: Tak.
1: Pojawia się też, no, ja powiem tak, to jest dość niecodzienny koncept, ponieważ, i tu już od razu wyjaśniam, w oddalonej od cywilizacji miejscówce to się wszystko odbywa. Mhm. W kraftowej destylarni, tak, tutaj mamy takich kilka na Dolnym Śląsku, powstała restauracja założona przez dwóch gwiazdkowych, michelinowych restauratorów z ich szefami.
0: Cudownie.
1: Tego jeszcze w Polsce absolutnie nie
0: było. Nie, ale cudownie, wiesz co?
1: Absolutnie. Tak. To jest kompletnie, znaczy na świecie takie rzeczy się dzieją, w Polsce jeszcze nie. Restaurację poprowadzą restauratorzy Marcin Ruczyński, czyli Hub Praga. Mhm. I to właśnie Marcin do nas mówi. I Maciej, wspomniany Maciej Nowaczyk, czyli La Madalena, Między Mostami, Most. Czyli Wrocław, prawda? Restauratorzy no mają na koncie swoje michelinowe doświadczenia. To są cztery ich formaty wysokiej gastronomii, tak można powiedzieć, chociaż tak można to też stopniować, bo od swobodnego takiego casual fine diningu po takie formalniejsze trochę doświadczenie degustacyjne. Najbardziej jednoznacznie fine diningowy moim zdaniem to jest Hub Praga. Czy Hub Praga? Zawsze mam wątpliwości, a jak z nimi rozmawiam, to też
0: hub.
1: Nie są jednoznaczni.
0: Okay.
1: No i most. Między mostami to jest taki poziom trochę fine diningowy z taką formułą brasserie, prawda? Czyli tak trochę luźniej. No, Madalena z kolei to jest taka elegancka restauracja premium. Ale bez takiej deklaracji degustacyjno-fine diningowej jak most. A teraz będzie żart. Powiedz, po czym poznać fine diningową restaurację?
0: Po obrusach. Nie.
1: Nie.
0: Po, że te obrusy muszą być takie dwuczęściowe, wiesz, jeden i drugi i jeszcze, i nie? Michał robi wielkie...
1: No to ciekawe, co mówisz.
0: A bardzo, wiesz bardzo co, ciekawe. Tak, bo ja ostatnio byłam w fine diningowej restauracji i tak
1: próbuję
0: opisywać to, co... Serwety muszą być z materiału.
1: Ciekawe. Mój żartobliwy komentarz jest taki, że po prostu do tej restauracji, do czytania cen i do oceniania wielkości dań należy mieć ze sobą lupę. Taki żarcik. Wracam jeszcze, wiesz co, do zdefiniowania tych restauracji, które w tej chwili są prowadzone i to jest, zaraz pewnie skontrujemy to z tym, co powie Maciek, bo ten klasyczny taki fine dining mostowy to jest kameralna sala, prawda, taka degustacja. Tak. Ta restauracja, w której byłem, na której otwarciu byłem, to jest wielkie kamienne pomieszczenie, czyli wiesz, takie... No nie piwniczne, ale jednak takie bardzo dzikie, takie no właśnie twarde. Myślę, że to jest pewna odskocznia. Zresztą Maciek powiedział przed chwilą, że oni by najchętniej chcieli troszeczkę odskoczni, czyli że no może im czegoś brakuje w tych ich eleganckich, takich dwuobrusowych oraz lupowych restauracjach. Wracamy więc do Marcina Ruczyńskiego. Jak to ma działać? No z jednej strony oni prowadzą fine diningowe miejsca, a tutaj taka dzikość.
2: Fine dining jest skierowany do konkretnych odbiorców i konkretnych klientów i tutaj też, ale to są zupełnie dwa oddzielne koncepty, dwie różnego rodzaju restauracje. Jedne są oczywiście bardzo eleganckie, serwujące bardzo duży przekrój dań, bardzo często, najczęściej wymagające bardzo, bardzo dużo pracy. Natomiast tutaj jest to prostota i to jest zupełnie inny koncept i zupełnie inaczej się do tego podchodzi. Tutaj ma być to otwarte dla klientów, dla ludzi, którzy właśnie poszukują prostoty, dobrego jedzenia, ale dobrego jedzenia właśnie tego bardzo lokalnego, przesiąkniętego dymem, ogniem i tą lokalnością. To jest taka, powiedzmy, że to jest taka mała ojczyzna, którą chcemy też promować w ten sposób.
1: Czyli tak sobie to wykoncypowali do tego we dwóch. Mnie tutaj najbardziej zaciekawiło, że skoro to są tak bardzo oddzielne, odległe koncepcje, no to jakie jest połączenie między gwiazdkowymi top restauracjami, no i ich szefami, a tym nowym projektem?
2: Połączenie oczywiście jest właśnie produktowe, bo jedne i drugie restauracje bazują na produktach najwyższej jakości. Restauracje fine diningowe również bazują na produktach, starają się bazować na produktach lokalnych. Natomiast tutaj to mają być zupełnie produkty, które są tylko i wyłącznie dostępne praktycznie w zasięgu kilkudziesięciu kilometrów od restauracji. No i jeżeli chodzi o samo przygotowanie kart, oczywiście współpracujemy z szefami, natomiast oni, szefowie gwiazdkowych restauracji, robią swoje menu, a tu robimy swoje.
1: Takie projekty wydaje mi się, że mogą być obciążone pewnym ryzykiem, tak? No bo to, że coś wychodzi w innym rodzaju miejsca, mówię o biznesie, to niekoniecznie musi się udać w innym, tym bardziej, że tutaj mamy różnice, inni ludzie, inni pracownicy. No ale panowie postanowili zaryzykować, panowie i panie, bo w obsłudze spotkałem też i dużo, dużo pań. Patrząc szerzej, to ja zadaję takie pytanie, czy to jest taka... fanaberia. Wiesz, jak masz gwiazdkową restaurację, to możesz różne rzeczy ciekawe sobie robić i planować. Czy to jest może właśnie początek trendu, który w Polsce się jeszcze nie objawił? No a że z doświadczenia restauratorów powstaje taki surowy, lokalny, wiejski, można powiedzieć, projekt. Jak myślisz, to trend czy fanaberia jest?
0: Ja myślę, że to trend i szczerze mówiąc, ten trend jest zauważalny, Michał, u światowych, gwiazdkowych restauratorów. Ja tylko czekałam, kiedy to przyjdzie do Polski, ponieważ wiemy, że dużo i to się wydarzyło, to się dzieje od jakichś, nie wiem, 5, 7, 10 lat. Tak, że gwiazdkowe restauracje są nie tylko w takich miejscach, do których w centrum miast, w pięknych kamienicach, do których łatwo jest dotrzeć. Ten trend pojawił się światowo i że to są gwiazdkowe restauracje, do których naprawdę trzeba się wybrać.
1: A myślisz, że oni uciekają w ten sposób od tej swojej pejoratywności, przepraszam, że tak powiedziałem, bo to nie jest pejoratywne, tylko to takiej, wiesz, określoności, tak, że chcą w tą dzikość iść.
0: Tak, ale wiesz dlaczego? Ponieważ o tym też już wielokrotnie, Michał, w Bistro rozmawialiśmy, że teraz dobra jakość to nie jest drogo w centrum miasta, tylko dobra jakość to jest przeżycie bardzo autentyczne i naturalne. I to jest trend, który już absolutnie jest zauważalny. Ja bardzo jestem ciekawa, jak, czy jakby w Polsce taka restauracja z gwiazdkowymi szefami kuchni będzie też takim specjalnym celem podróży. Bardzo jestem tego ciekawa, ale cieszy mnie, że coś takiego tutaj się wydarzyło.
1: Może, to właśnie, bo tutaj się może to wydarzyć. Posłuchajmy Marcina Ruczyńskiego. Trend czy fanaberia?
2: Nie, moim zdaniem to jest przyszłość. Moim zdaniem to jest przyszłość, dlatego że cały czas oczywiście szukamy nowych smaków i tu się pojawiają restauracje różnego rodzaju, w tym fine diningowe, gdzie możemy sobie tego popróbować, ale jednak każdy z nas tęskni za prostotą. Tęskni za prostotą i za naturalnym produktem, bardzo prawdziwym. Czyli to ma być produkt, który jest produktem ekologicznym, lokalnym, czyli nie trzeba go dowozić nie wiadomo ile kilometrów stąd. W każdym regionie Polski może być inny, a nawet powiedziałbym powinien być inny. A jak wiemy, bardzo dużo ludzi, którzy są z dużych miast, szukają takiej odskoczni i takiego jedzenia prostszego, naturalnego, regionalnego. Wyjeżdżają poza duże miasta, poza duże ośrodki, żeby odpocząć i żeby zjeść coś dobrego. I taka kuchnia zawsze się obroni. I czy to jest pomysł na biznes? Jak najbardziej tak, dlatego że można to wykorzystać, można wykorzystać swoje doświadczenia, można wykorzystać doświadczenia swoich szefów kuchni, można wykorzystać doświadczenia swoich zespołów, żeby przygotować to w taki sposób, żeby podawać ludziom jedzenie prawdziwe. Jak najmniejszą ilością dodatków, konserwantów, nieprzetworzone jedzenie, które jest przygotowywane od początku do końca w takiej restauracji i jest to przygotowywane dość szybko, bo to są proste produkty. Tutaj nie zajmujemy się takimi rzeczami jak długotrwałe przygotowywanie i obróbka jedzenia. Te składniki są o wiele prostsze, dlatego też taka droga od producenta do talerza jest bardzo krótka.
1: Można powiedzieć, że to taki startup. Ja byłem świadkiem tego rozruchu. Mhm. To nie jest jeszcze pełna moc, plany mają mocarstwowe, choć na razie początek dość skromny.
2: Restauracja zaczyna działać w systemie eventowym, czyli na razie przygotowujemy to dla zorganizowanych grup pod różnego rodzaju okazje. Docelowo rozwijamy się do tego, żeby restauracja działała również dla lokalnej społeczności. To ma być też miejsce takie, gdzie mają się pojawiać lokalni producenci, wytwórcy, ale również artyści na różnego rodzaju spotkaniach. Natomiast docelowo oczywiście idziemy w tym kierunku, żeby to było miejsce, do którego można przyjechać i odpocząć. Przepiękna okolica, wspaniałe usytuowanie, natura i spędzić tutaj kilka dni z lokalną kuchnią i we wspaniałej takiej naturalnej atmosferze.
1: Tyle Marcin Ruczyński, restauracja Stanica. On mówił to w imieniu tego odważnego teamu. Ja nieskromnie powiem, że Bistro w Radio 357 jest pierwszym medium z relacją o tym nietypowym pomyśle na odfindiningowanie troszkę tych restauratorów właściwie. Chyba trzymamy kciuki, a za rok sobie sprawdzimy, jak im tam poszło.
0: Koniecznie trzymam kciuki.
1: Jak u Magdy Gessler, jak po rewolucji.
0: Ale to nie, ona tam po dwóch, trzech miesiącach chyba wpada. Ale dobrze, poczekamy rok. Ale wiesz co, Michał, ja o tym trendzie bym chciała na sekundę się jeszcze, mamy mało czasu, bo mamy tysiąc rzeczy do opowiedzenia, ale na sekundę chciałam się zatrzymać przy tym trendzie, bo to jest teraz tak, że zmienia się trochę podejście do luksusu, wiesz, luksus to nie są, ja widzę taki trend, luksus to nie są tylko drogie, nie wiem, zegarki,

0: Żyła farmę, dzięki której może jeść zdrowe i dobre rzeczy. Zobacz, ten luksus nam się przełożył, Michał, na coś zupełnie innego, co mnie ogromnie cieszy.
1: No właśnie to jest ten luksus, że możesz mieć kontakt ze zwierzętami, a niekoniecznie musisz obcować z ludźmi tylko i wyłącznie. Ja nie żartuję.
0: Nie o to chodzi. Nie, wiem.
1: To jest też to. Ja zresztą w wypowiedziach mediowych to słyszałem, że to, nie wiem czy pamiętasz, wiele lat temu w formie protestu Roman Kluska, nasz taki... Gates, można powiedzieć chyba, czy Bezos bardziej. No on też rzucił wszystko i zaczął hodować zwierzęta i produkować z tego ser, ale to była polityczna sprawa, trochę coś innego. Natomiast ta ucieczka pozwoliła mu zachować zdrowie. Tak,
0: właśnie o to chodzi. Ona to robi trochę dlatego, żeby żyć zdrowo, żeby móc żyć dobrze i zdrowo. Cudownie podoba mi się ten trend. Może on też przełoży się gdzieś tam za... 1000 lat.
1: O nie, szybciej. A ja mam pytanie do Państwa.
0: Aha.
1: Napiszcie Państwo do nas, albo nagrajcie, wyślijcie, jakie znane Wam restauracje w Waszej okolicy, może być w miastach, może być poza miastami, mogłyby się połączyć, żeby stworzyć taki właśnie nowy koncept. To by było, myślę, bardzo ciekawe.

0: Michał, lubisz Tatar?
1: Uwielbiam, absolutnie. Jestem tataromaniakiem i tatarożercą.
0: A czy jadłeś jakiś tatar nie tylko z tej cudownej wołowiny, czy robisz tatary z różnych innych składników?
1: No, przyznam się Państwu, i to chyba zapłonie tu internet, bo ja lubię tatar ze wszystkiego, łącznie z koniną.
0: Och, takiego nie jadłam tatarenie, ale ja objadałam się tatarami, wiesz, w zeszły... Nie, w ten ostatni. W ten, no właśnie nie wiem jak powiedzieć, w miniony poniedziałek.
2: Partnerem audycji są hotele Focus. Zawsze blisko w podróży.
0: Tak, tak było. Dzięki partnerowi odbyły się wyjątkowe warsztaty kulinarne. Tak naprawdę dzięki Państwu. Przy tej okazji ja też przypomnę, że warto zaglądać na stronę w naszym radiu Konkursy. Tam jest dużo konkursów. I nasi słuchacze, dzięki temu, nasi patroni, dzięki temu, że zajrzeli na tą stronę, no mogli wygrać udział w takich wyjątkowych warsztatach.

0: Tatach, a wygrać ten udział nie było łatwo, bo trzeba było nas przekonać odpowiedzią na pytanie, czego chciałbyś się nauczyć od szefa kuchni, mając go tylko dla siebie przez całą godzinę. I tak mniej więcej było. Tam byli z nami fantastyczni szefowie kuchni, których nasi patroni, nasi słuchacze, którzy wygrali zaproszenie na te warsztaty, mogli pytać o różne rzeczy. No ja teraz zaproszę Państwa na relację z tego kulinarnego starcia, w którym nie zabrakło zaskakujących kulinarnych zwrotów akcji i walki o apetyczne trofea.
1: Mamy tutaj bazylię grecką, rukiew wodną, musztardowca, cykorię purpurową, bazylię klasyczną. Jako taką ciekawostkę zrobiliśmy dla Was specjalnie oliwę z młodych pędów czarnej porzeczki.
2: Warsztaty kulinarne Radia 357 i Focus Hotels. Na sali trzy drużyny pracujące przy trzech osobnych stołach. Przy każdym z nich powstaje kulinarne opus magnum na bazie zupełnie innych składników. Od klasycznej wołowiny przez świeżego łososia aż po wersję wegańską.
3: Każdy z nas robi osobno, po swojemu?
1: Tak. I jednego proszę pamiętać, że musimy zrobić dla jury profesjonalnego, który nas dzisiaj będzie oceniał.
2: A stawka jest wysoka. Tytuł mistrza tatara i idealnego tiramisu. Nic dziwnego, że emocje w kuchni sięgają zenitu.
4: Mam nadzieję, że tam będzie ktoś, kto się zna i zwróci uwagę na mojego tatara.
5: Jeśli nie zwróci, to znaczy, że się nie zna.
4: To pani redaktor powiedziała, ale...
6: Dobrze. Mamy te same składniki, ale można z tego mieć zupełnie inne smaki. To jest bardzo ciekawe.
7: Może jakaś będzie dramaturgia, pościgi, wybuchy, lejące się krew.
2: Mimo zranionego palca, morale są bardzo wysokie.
8: To jest kwestia po prostu mistrzowskich noży szefów kuchni.
9: Kroję buraczka w plasterki i za chwilę będę go siekała w kosteczkę. Bardzo ładna kosteczka. Śliczne.
6: Próbowałam zrobić sygnet 357, ale zabrakło mi miejsca na talerzu, żeby była trzecia. Z wysokości 1 metra posypywałam ten szczypiorek. Nadgarstek też był wygięty.
7: Czajniczek.
6: Otóż to.
2: Warsztaty to nie tylko zabawa, ale i nauka.
10: Ta polonica, ona biegła tak, czyli włókna idą wzdłuż. Ta percepcja podczas jedzenia, jeżeli te kawałki są zbyt duże, opierają się zębą, że tak powiem, no to już psuje w pewnym sensie odczucie. Nawet jeżeli smak będzie fajny, a mięso będzie źle pokrojone,
2: gdy jedni opanowują kunszt krojenia, na stole obok wyrasta skomplikowana instalacja architektoniczna.
11: Jak u Kadzińskiego nie ładzie i dodali do tego kropki z tego majonezu lubczykowego i to starli jeszcze chrzan. Więc tu jest takie przyjemne szaleństwo, prawda? Pylony i mosty są interesujące.
7: Mosty są super. Myślę, czy warsztaty nie są po to, żeby budować mosty?
6: Zdecydowanie.
2: Niektórzy w walce o podium nie cofną się przed niczym. Przyłapuje redaktora Strzyczkowskiego na gorącym uczynku, który podkrada składniki z innego stołu.
7: Pan Kuba prowadzi tutaj kradzież, żeby udekorować swojego tatara ładniej.
12: Ściąga.
7: No, czy to było oszukiwanie?
4: Nie. To była... twórcza organizacja towaru.
6: Myślę, że może nie nazwałabym tego podkradaniem, tylko po prostu recycling i sustainability. Korzystamy ze wszystkiego. To zapytałam szefa kuchni, czy można magii, ale nie przyjął tego żartu za dobrze.
2: Kulminacja emocji ma miejsce, gdy na stole lądują konkursowe talerze.
7: Jak pan myśli, będzie gwiazdka Michalina, czy nie?
13: Michalina może będzie.
14: Moja zjedzona już.
7: Była tak dobra, że nie dotrwała. Czy jest tutaj pana tatar?
14: No są nawet dwa.
7: Pan jest z łososiowego...
14: Z łososiowego, team łosoś. Mam nadzieję, że chociaż będzie ten pół lepszy.
2: Czas na decydujące głosowanie.
7: To jest takie trochę jak wybrać dziecko, które się kocha najbardziej.
15: Trochę tak.
6: Głosujemy? Zgadzamy się, że to jest najlepsze?
15: Tak, ja mogę powiedzieć, że to jest bardzo dobre.
16: Szanowni Państwo, chciałem
15: konkurs. Wygrał tatar z buraka.
6: Ciężko.
15: Wołowina i ryba była egzekwo na drugim miejscu. Jeżeli chodzi o desery, wygrał deser z czarną porzeczką z miso. Jako kontrowersja wieczoru. Dwa pozostałe były na drugim miejscu.
2: Palce całe, brzuchy pełne. Nowe znajomości zawiązane i wszyscy są wygrani. Można z prezentem od Radia 357 i Focus Hotels odjechać w stronę zachodzącego słońca.
0: Bardzo dziękujemy Aleksandrze Dobieszewskiej, która była tam z nami. Słyszeli Państwo, że był Kuba Strzyczkowski również. Ja miałam ogromną przyjemność być z Państwem tam. To jest wyjątkowe z patronami być razem, a jeszcze przy stole wspólnym, no ja objadłam się, Michał, tym buraczanym tatarem. To jest jakiś obłęd. Ja te buraki po prostu wyjadałam ze wszystkich półmisków.
12: Ja ci, Kasia, strasznie zazdroszczę i ja nie mogłem w tym uczestniczyć. I pamiętam nawet tutaj nasze rozmowy redakcyjne, że nie będę, bo nie było mnie w Polsce.
0: Tak.
12: Tak było, ale to, no cóż, coś odleczy, to nie ucieczę. Ja tylko chciałem powiedzieć, że tam był taki moment w tej relacji, kiedy mówili Państwo o jury.
0: Tak.
12: Prawda? Będziemy mogli się wczuć, my, Państwo, słuchacze, w rolę tego jury, ponieważ już dziś trzeba pójść na Stadion Narodowy i zobaczyć, jak profesjonalne jury przy wszystkich ocenia dania z finału konkursu kół gospodyń wiejskich.
0: Tak mówiłeś o tym w zeszłym tygodniu i to jest super.
12: I to jest dziś. Koniecznie. Kalendarz zresztą jest pełny różnych wydarzeń, więc można sobie wybrać, ale to jest takie warte bardzo obejrzenia.
17: Partnerem audycji są hotele Focus. Zawsze blisko w podróży.

0: No taki Lenny Kravitz o poranku to jest idealny, żeby się rozgrzać, wiesz, żeby sobie poskakać trochę. A Michał, ja teraz jestem niezwykle uradowana, bo bardzo mnie ciekawiła ta zapowiedź, którą dostałam od ciebie, Historia świata zapisana w deserach.
1: Tak, i to jest książka, której jeszcze nie ma na rynku. Premiera jest w przyszłym tygodniu. Aha. Można w Krakowie spotkać się z autorką. Będzie to takie spotkanie, no wiesz, takie po prostu autorskie. Będzie w Pałacu Potockich w Krakowie 22 we wtorek o godzinie 18. A już mówię z jaką autorką, mianowicie
0: no właśnie.
1: Jest to Magdalena Kasprzyk-Szewrio, czyli znana już autorka i współautorka różnych pozycji, ale też i badaczka historii jedzenia. Taka no, bardzo zajawiona, bo i sama testująca różne historie, połączenia. I to, co mamy we współczesności w tej chwili z tymi historycznymi naszymi rzeczami, tym razem napisała gigantyczną, zobacz, to jest wielka kobyła, można powiedzieć, książka.
0: I tam nie są tylko same zdjęcia i przepisy.
1: Tam w ogóle prawie myślałam. Nie ma zdjęcia ani tak przepisów. Myślałam. To jest po prostu strasznie dużo, literki takie średnie, więc nie najmniejsze. Słodko i czule jest tytuł tej książki, czyli historia konfektów, deserów i innych słodkości. Już ślinka leci.
0: Ja właśnie też zacząłem przeczytać.
1: Zapowiada. Wiesz co, no ja tę książkę przeczytałem, pochłonąłem ją praktycznie. Tak jak mówię, mimo że jest no, napakowana wiedzą, to nie jest zarzut. To wręcz przeciwnie. Ale powiem ci, że tę książkę trzeba znowu czytać powoli. Ja lubię takie książki bardzo, dlatego że na każdej stronie masz tyle wątków, tyle powiązań, nawet z innymi rozdziałami, że to wymaga od ciebie po prostu skupienia. To wymaga tego, żebyś miała komfortowe życie. Czyli żebyś mogła poświęcić na przeczytanie takiej książki, a nie tylko przekartkowanie, przelecenie tak na szybko, po kursie szybkiego czytania, prawda? Że tylko wzrok się przesuwa. No nie, nie, musisz mieć po prostu czas, a czas jest w tej chwili największym dobrem.
0: Delektowanie to jest to słowo, które...
1: Smakowanie.
0: Smakowanie.
1: I papieru, właśnie. Wąchanie. To nie jest książka kucharska. Czyli tu są zacytowane przepisy, ale nie takie, żebyśmy je wykonywali. Tu raczej chodzi o pokazanie, o co w tych przepisach chodziło, albo na przykład o różnice językowe, albo różnice zrozumienia, różnice też w rodzajach składników. To też jest bardzo ważne. Więc to nie jest książka kucharska, ale taka historia kultury opowiedziana przez słodycze. Mhm. A Magdalena Kasprzyk-Szewrio śledzi drogę słodkiego smaku od alchemicznych piwnic, można powiedzieć, laboratoriów, aptek, przez takie królewskie dwory. No i cukiernie, współczesne pracownie. Myślę, że to jest taka podróż, która jest nie do końca przez nas uświadamiane, jak bardzo ta podróż jest osadzona właśnie w kulturze i w historii. Bo chociaż bohaterem jest oczywiście cukier, czy słodycz, był strasznie kosztownym dobrem, dostępnym tylko i wyłącznie dla elit, prawda? A to upowszechnienie Magdalena przedstawia jako część historii, uwaga, globalizacji. Ale nie tej globalizacji, którą my
0: takiej
1: znamy.
0: Takiej złej i niefajnej.
1: Tej złej i niefajnej. Zresztą będzie za chwilę o tym w jej wypowiedzi, bo rozmawiałem z nią na ten temat. Takich przemian społecznych, no i demokratyzacji. To jest właśnie okay. W tym wszystkim istotne. Książka pokazuje, że ta granica między deserem a lekarstwem jest nieostra. No to my znamy inne też pokarmy, które były kiedyś lekarstwem, a teraz po prostu wiemy, że są przyjemnością.
0: Coca-Cola na przykład.
1: A na przykład, oczywiście, no tak, właśnie, tak, ale też inne. Tak. Dużo miejsca zajmują też obyczaje, ale i lęki, moralne spory związane ze słodyczami. I nie chodzi o to, czy one psują zęby, czy nie, ale wiesz, no dam przykład. Na przykład gęsta czekolada była podejrzewana o nadmierne pobudzenie, gadatliwość, gniew i wywoływanie lubieżnych myśli.
0: Wiesz co, to można zwalić na to, jak na przykład się na coś zdenerwujemy, to nie dlatego, że to jakoś nie powinniśmy, tylko no najadłam się czekolady, więc to wszystko przez nią.
1: No ale to ma pewne znaczenie, bo musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, załóżmy, że żyjesz w XIX-wiecznej Polsce, czy można jeść czekoladę podczas postu?
0: No nie.
1: A, i tu się zaczynają dylematy, które być może dla nas nie mają aż tak gigantycznego znaczenia, ale wtedy tak. To jest już trzecia publikacja autorki poświęcona historii jedzenia. Wcześniej napisała Sztuka mięs ze Szlachtuza i wspólnie z Jarosławem Dumanowskim Kapłony i Szczerzuje, które zresztą dały tytuł restauracji krakowskiej. Pozdrawiamy kolegę barona ze smacznymi jego daniami.
0: Również.
1: 400 stron, gigantyczne. Trzeba, jeśli ktoś naprawdę myśli, że chce być kulinarystą, no to jest pozycja obowiązkowa. to książka jest pełna faktów i ogólnie osadza słodycze w takim kontekście historycznym, społecznym, to już mówiłem. Ja zapytałem autorkę o to, jaka jest jej ulubiona epoka rozwoju cukiernictwa. I ta odpowiedź państwa i ciebie, myślę, że zaskoczy.
2: Biorąc pod uwagę takie czynniki jak dostępność produktów, globalizacja, koszty produkcji, rozwój zawodu cukiernika, rozwój technologii, jestem zdania, że najlepsza, najciekawsza epoka, jeżeli chodzi o oryginalność i innowacyjność w cukiernictwie, to jest ten czas, w którym my żyjemy współcześnie. Uważam, że żyjemy w najlepszym cukierniczym momencie w dziejach pod względem właśnie swobody twórczej i ta globalizacja dała nam dostęp do surowców z całego świata. Oczywiście stało się to dużo wcześniej, ale niemniej jednak ze względu na dobrobyt, w jakim żyjemy, cukiernictwo i desery są dostępne dla większości ludzi. No, powiedzmy sobie szczerze, że niemal każdy może sobie pozwolić na drogie ciastko od czasu do czasu. Globalizacja dała dostęp tak do surowców typu wanilia, kakao, egzotyczne owoce. Natomiast to, czego dawniej nie było, to technologia. A technologia niesamowicie popchnęła cukiernictwo ku rozwojowi. Dlatego, że zawód cukiernika był zawodem, był profesją potwornie ciężkim, trudnym. Ludzie chorowali, cierpieli na różne choroby. Proszę sobie wyobrazić, w jakich my czasach teraz żyjemy. Mamy lodówki, mamy precyzyjne piece, mamy maty silikonowe, mamy miksery, zaawansowaną inżynierię żywności, tak? I to wszystko pozwala cukiernikom na kreowanie naprawdę takich dzieł sztuki autorskich, monoporcji o nieosiągalnych wcześniej teksturach. Także jestem zdania, że żyjemy, jeżeli chodzi o desery i cukiernictwo, naprawdę we wspaniałych czasach.
1: Zaskakujące, prawda?
0: Nie.
1: Jak na historyka, historyczkę.
0: Jakoś tak,
1: oj,
0: to
1: trochę
0: prawda.
1: Tak, bo tak nam się wydaje, że historycy to wielbią te wszystkie historyczne epoki, a tu proszę.
0: No, obiektywizm. Ale
1: duży obiektywizm i taka też duża pieczołowitość przebija z karty książki przygotowania. To musiała być mrówcza praca, no to tak. Trzeba bardzo docenić. No ale autorka książki wszak historycznej, wskazując te ulubione epoki, bo było ich jeszcze kilka, ulubione epoki słodkości, sięga też do historii.
2: Żeby docenić to, co było w przeszłości, to chciałabym zwrócić uwagę na barokowe słodkości. Być może też i dlatego, że tak naprawdę mamy z tego okresu, także i w polskiej literaturze kulinarnej, ciekawe źródła i zachowane receptury. No niestety z okresu średniowiecza polskiego takich receptur nie mamy, więc możemy tylko się domyślać, tak, co ewentualnie jadano, a co jeszcze nie było dostępne. Barok i te wszelkie ciasteczka, blamasy, arkasy, bijanki, melchmusy, jest to epoka, która też fascynuje, tak, zmysłowością i która oczywiście ma swój ten paradygmat specyficzny, smakowy, czyli połączenie słodkości z korzennymi przyprawami. Cukier łączono z pieprzem, imbirem i wszelkimi korzennymi przyprawami. To teraz już jest fakt raczej powszechnie znany, ale tak jak widać na przykładzie ulipków z pianą, słodkości, wety, mogły być elementem kulinarnej iluzji. Zresztą mogę też jeszcze przytoczyć, chyba też piszę o tym w książce, kilka słów o marcepanie, który mógł udawać na przykład kiełbaski, który można było barwić na różne kolory, w tym i na czerwień. Kolejną epoką, która jawi mi się jako niezwykle ciekawa, to jest okres po tym, jak we Francji dochodzi do tego przewrotu kulinarnego wskutek działalności słynnego kuchmistrza François Pierre de la Varenne, w efekcie czego dochodzi do stopniowego wyodrębnienia nowoczesnego cukiernictwa. Odrzucono przede wszystkim korzenne smaki, i położono podwaliny pod takie desery, które my już dzisiaj znamy, a w których wykorzystywano masło śmietane, ciasto listkowe, ciasto parzone. Wcześniej to nie było takie oczywiste. Masło i śmietana były produktami sezonowymi i nie były też dostępne non-stop. Począwszy od XVIII wieku na terenie Francji działają pierwsi wielcy cukiernicy, którzy systematyzują po raz pierwszy i desery, i sposób ich przygotowania, i techniki, a także sposób prezentacji. Dla mnie był to bardzo ciekawy okres z uwagi na to, że dochodzi do wydawania pierwszych książek właśnie poświęconych cukiernictwu i deserom.
1: Słodko i czule jest podzielona na trzy części, to można powiedzieć tryptyk właściwie, bo pierwsza to są początki, czyli to jest świat miodu, korzeni, zapomnianych sekretów, tak jest to zatytułowane w książce. Druga część to jest francuski przełom, to o czym przed chwilą wspomniała Magdalena Kasprzyk-Szewro. No i dodatkowo i początki globalizacji, to jest właśnie ten drugi rozdział z cukrem w służbie deseru, no bo cukier pojawił się po kolonizacji, prawda? Więc to jest taki ewidentny wpływ tych procesów historycznych. No i część trzecia to jest rewolucja przemysłowa i taka demokratyzacja, to o czym powiedziała autorka przed chwilą, czyli cukiernie, wielcy klasycy, tak to jest podzielone. Kusiło mnie, żeby zapytać, co autorka miała na myśli tak wiele czasu poświęcając tym wszystkim niuansom, szczegółom, drobiazgom, wiesz, jednocześnie osadzając to cukiernictwo w wielkiej machinie historii, pełnej wojen, podróży, odkryć, ale zwykłego życia, takiego prozaicznego. No i zapytałem więc, czym dla niej jest ta historia słodyczy?
2: Dla mnie historia słodyczy i historia deserów to jest opowieść o wielkiej zmianie cywilizacyjnej i kulturowej, która miała miejsce w Europie. Europa w pewnym momencie zaczęła wykorzystywać produkty, które były jej w ogóle nieznane i które tutaj nie były uprawiane, tak? Czyli mowa jest o trzcinie cukrowej, o kawie, o herbacie, o czekoladzie i później też o wanilii. Czyli spotykają się w okresie odkryć geograficznych te wszystkie produkty i trzeba wymyślić, co z nimi zrobić, tak? Przede wszystkim powstaje pytanie oczywiście, czy są one postne, niepostne. Ja w książce szeroko na ten temat piszę, a później dzieje się coś zupełnie niesamowitego. Te zamorskie produkty tworzą nie tylko nowe posiłki, nowe słodkości, desery, ale przede wszystkim tworzą element kultury jako towarzyskiej celebracji. Dla mnie to jest takie osiągnięcie cywilizacyjne, można to powiedzieć. Dlatego tak historia deserów mi się podoba i do mnie przemawia.
1: Także każdy, kto chce mielić się znawcą kulinariów, powinien zerknąć przynajmniej do tej książki i trochę się z niej nauczyć. My mamy dosłownie sekundę na to, żeby powiedzieć Państwu, że mnóstwo wydarzeń jest kulinarnych w najbliższym tygodniu i w ten weekend, i w następny weekend, ale i w trakcie.
0: 4 minuty masz.
1: Przede wszystkim skaczę od razu do 26. Aha. Koniecznie trzeba być wtedy pod Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdyż tam będzie ryneczek po sąsiedzku, czyli targowisko ze zdrową żywnością. No, zdrową. No, po prostu z żywnością taką naturalną od rolników.
0: Centrum miasta.
1: Tak. Będzie też w niedzielę w przyszłym tygodniu Orka na Ugorze, czyli wspólne czytanie tekstów i palenie grządek. I to będzie właśnie zwieńczenie tego festiwalu, o którym tu mówiliśmy 2 tygodnie temu, czyli Warszawa w budowie. Dużo zresztą jeszcze wydarzeń Warszawy w budowie jest w przyszłym tygodniu. W piątek w przyszłym tygodniu będzie Dzień Kawy. Można sobie pójść do elektrowni tak po Wiśle i tam sobie wypróbować różne kawy.
0: Można też sobie w domu zrobić dobrą kawę.
1: Tak jest. Z kawy 357. Oczywiście. Mały placement tutaj nam się udało włożyć. Jeszcze chcę powiedzieć Państwu, koniecznie pamiętajcie o tym, że dziś do Grójca należy pojechać, to centralna Polska, bo są grójeckie dni jabłka. Natomiast będą też dni jabłka w przyszłym tygodniu i to już trzeba zerknąć do kalendarza wydarzeń kulinarnych, czyli wydarzeniakulinarne.pl, bo tam o tych jabłkach też napisałem i też jest inna impreza jabłkowa, więc na pewno warto. Warto, na przykład wydarza się dziś też pierwsza rzecz w Łodzi, bardzo ciekawa. W ogóle dzisiaj mamy taki dzień ogłaszania premier, tak? A to koncept restauracji, a to coś nowego w targach.
0: A to książka.
1: Chodzisz, Kasia, na targi śniadaniowe? No chodzisz, zdarza ci się.
0: Był taki czas, że...
1: Codziennie.
0: Codziennie nie, ale bardzo często bywałam. Teraz trochę...
1: I te targi są.
0: Są, tak.
1: I a wyobraź świetnie. Sobie, że w Łodzi będzie targ kolacyjny.
0: Ojo!
1: Tak, i właśnie to jest dziś, więc trzeba koniecznie się udać do, na taki targ
0: ależ
1: w Łodzi.
0: Fajny pomysł.
1: Szczegóły oczywiście w kalendarzu. Mhm. Oj, dużo mógłbym jeszcze powiedzieć. Malborkus, festiwal smaków kresowych, ten taki zjechanych smaków, bo Malbork to ten region, czy region malborski, tam gdzie się pojawili ludzie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
0: Mówiłeś o tym szerzej chyba dwa tygodnie temu. To bardzo ważne.
1: Więc no tak dużo się dzieje i to jest fajnie i tak dużo się będzie działo aż prawie, że do świąt Bożego Narodzenia.
0: I będziemy o tym mówić. Michał, dużo... jeszcze dwie minutki masz. Możesz jeszcze ze dwie trzasnąć.
1: Naprawdę?
0: Polecajki.
1: No to na przykład w przyszłym tygodniu, 26, aha, w Lublinie odbędzie się impreza, która też jest chyba trochę taka, no Kasia, będziesz, uśmiechniesz się na pewno. Dożynki w mieście, czyli no już tak, wiesz, jesień przed nami, dożynamy to z pola, co tylko się da i będą zbiory dyni i samozbiory dyni i tego typu imprezy.
0: Ale poczekaj, to będzie tak, że będziemy dożynki z tych produktów, tych wszystkich warzyw albo tak, warzyw, które wyrosły i owoców, które wyrosły w mieście, czy one przyjadą do
1: nie,
0: nas?
1: No one przyjadą, to jest takie świętowanie bardziej.
0: Ale to super.
1: Bo będą i pokazy kulinarne, degustacje tych smaków wszystkich, no i rękodzieło, wiesz, to taki klasyk, ale jednak samo spojrzenie na to, że dożynki mogą się odbywać w mieście, no to kilkanaście lat temu pewnie byśmy tak nie powiedzieli, bo byliśmy troszkę w innym miejscu. A dzisiaj mówimy sobie o tym. Zobacz, jak bardzo zmieniła się świadomość, także nas, mieszczuchów, że trzeba doceniać rolnictwo, doceniać wytwarzanie żywności i że to naprawdę ma dla nas znaczenie, że w mieście świętujemy dożynki. Ja uważam, że żyjemy, tak jak powiedziała przed chwilą Magda Kasprzyk-Szewrio, że żyjemy w świetnym czasie dla cukiernictwa, owszem, ale żyjemy też w świetnym czasie dla doceniania dobrego jedzenia. I nie wiem, czy zamieniłbym nasz czas, żeby cofnąć się na przykład gdzieś do przeszłości i żyć z królową Boną, która sprowadziła tu warzywa. Nie jestem do końca pewien. Albo z wielkimi francuskimi rewolucjonistami kulinarnymi. Nie jestem pewien. Chyba żyjemy w najlepszych czasach.
0: Trochę tak, bo możemy już wybrać. Już naprawdę mamy niezwykłe spektrum tego, że możemy wybrać dobre. Nauczyliśmy się, wiemy to, co dobre, tylko należy z tego korzystać. Michał, ogromnie dużo dzisiaj przyniosłeś wyjątkowych informacji, a teraz czas, żebyś powiedział swoje ważne słowa.
1: Jestem bardzo przygotowany. Proszę Państwa, uwaga. Wszystkiego smacznego.

0: Już po 9:00 ja dopijam jeszcze pierwszą kawę.
1: Bistro.
0: Katarzyna Pruchnicka, otwieram właśnie drugą godzinę radiowego bistro. Zacznę od zwierzenia. Kilka lat temu byłam o tej porze w Chorwacji i to był jeden z najbardziej trafionych pomysłów wakacyjnych. Mało turystów, piękna pogoda i bogactwo jedzenia. Chorwackie żniwa to coś wspaniałego. No i między innymi stąd pomysł na temat dzisiejszej audycji.

0: Halo, halo Umbria, halo, halo Umbria, tu Mazowsze.
1: Halo, tu Umbria.
0: Umbria, cześć Bartek.
1: Cześć.
0: Drodzy Państwo, Bartek Kierzun jest dziś moim gościem, łączymy się. Pewnie Państwo, nasi stali słuchacze już na pewno wiedzą, że Bartek, chciałam powiedzieć bywa, ale nie, ty jesteś w Umbrii już.
1: No słuchaj, to jest rzecz skomplikowana, bo tak naprawdę trochę jestem, a trochę mnie nie ma. W tej chwili rzeczywiście jestem, ale jesień i początek zimy mam zaplanowane w Polsce, w związku z tym będzie mnie można spotkać w wielu polskich miastach, będzie można wpaść na spotkania autorskie, ale póki co, słuchaj, jestem w Umbrii i cieszę się takimi ostatnimi, mam wrażenie, gorącymi dniami lata.
0: Do Umbrii jeszcze w naszej rozmowie na pewno wrócimy, ale my dzisiaj przeskoczymy do Chorwacji. Chorwacja do zjedzenia to też jedna z twoich wspaniałych książek. Daleko masz do Chorwacji? Przeskoczysz może i już jesteś?
1: No pewnie, no pewnie. Jeżeli tylko sobie życzysz, to mogę się tam znaleźć w ciągu 3 sekund. Raz, dwa, trzy i już.
0: A, cudownie, ja wiedziałam. To jest właśnie, drodzy słuchacze, magia radia. Będziemy dzisiaj mówić o Chorwacji. Ja już trochę to zapowiadałam, Bartek, w ten sposób, że ja kilka lat temu właśnie o tej porze byłam w Chorwacji. To był mój dziesięciodniowy taki przedłużone wakacje, taki wyjazd i tam naprawdę jest idealnie o tej porze roku. Zresztą generalnie jak na południu Europy, prawda? Już temperatury są milsze.
1: Znośne, tak, znośne. Ja bym użył słowa znośne, ponieważ mam takie poczucie, że tegoroczne lato było wyjątkowo nieznośne. Rzeczywiście, wiesz, tak zwane tropikalne noce, myślę, że dotykały wszystkich, a rzeczywiście jesień, taka nasza jesień, polska jesień, to jest absolutnie idealny moment do tego, żeby wybrać się na południe Europy, bo rzeczywiście wtedy dla nas się już robi przyjemnie, noce są chłodne, dni są ciągle jeszcze gorące i to jest wspaniały czas, absolutnie tak.
0: Tak, i to nie znaczy, że nie doceniam polskiej jesieni, bo uwielbiam wrzesień najbardziej na świecie właśnie u nas, bo też na bazar miło pójść, no ale bazar w Chorwacji i te takie jesienne chorwackie zbiory, to chyba jest coś przebogatego.
1: No słuchaj, jeżeli mamy czas i mamy tę możliwość, żeby wybrać się na targ rzeczywiście w tej chwili w Chorwacji na przykład, to jest cudowny moment, bo rzeczywiście zaczyna się dziać ciekawie. Już jesiennie rzeczywiście już widzimy to, że kolory się zmieniły. Ciągle jeszcze będziemy mieli melony, słuchaj, ciągle jeszcze będziemy mieli brzoskwinie, ale już powoli zaczynają się rozpychać dynie, już się zaczyna rozpychać kukurydza i wiesz, i będziemy mieli możliwość kosztowania tego takiego jedzenia, które jest na styku lata i jesieni rzeczywiście. Ja ten okres rzeczywiście bardzo lubię.
0: I to się bardzo pamięta. Ja też pamiętam właśnie te cudowne targi. A ty jakbyś teraz był w Chorwacji, przepraszam, jesteś, przeniosłeś się w 3 sekundy.
1: Oczywiście.
0: No więc co ty teraz byś tam zjadł najchętniej?
1: Słuchaj,
0: albo gdzie byś pojechał, żeby coś zjeść?
1: Jejku, wiesz co, ja jestem niestety bardzo przewidywalny. Ja jestem człowiekiem głębokiego, że tak powiem, głębokiego Śródziemnomorza, czyli dla mnie najciekawszy kawałek to jest już bardziej na południe. Choć mam, przyznam szczerze, słuchaj, taką, no, jak widzisz, jak mi zadajesz pytanie i zaczynam o tym myśleć, to tak mam pierwsza odpowiedź to był Split. Czyli Dalmacja, czyli już południe Chorwacji, ale z drugiej strony od razu mnie kusi, słuchaj, że w tej chwili na Istrii ruszają zbiory oliwek i będzie powstawała jedna z najlepszych europejskich oliw. Mhm. Więc mam takie, wiesz, kurczę, no, gdzie by tu pojechać? Jeżeli miałbym jechać na wakacje, takie rzeczywiście, żeby odpocząć, to pojechałbym do Splitu. Ale gdybyś mnie zapytała, wiesz, a tak troszkę bardziej zawodowo, to bym powiedział, no to jednak Istria i oliwa tam.
0: No dobrze, to zostańmy tam właśnie. Oliwa jest czymś kompletnie wyjątkowym. Nam oliwa kojarzy się no, w pierwszej myśli to, że jednak Włochy, natomiast Chorwacja ma, tam tworzy jedną z najlepszych na świecie oliw, tak jak powiedziałeś.
1: Tak. Tak, tak, tak. I to sobie absolutnie bez dwóch zdań. To jest, wiesz, to też nie jest żadna nowa historia, ponieważ doskonale pamiętam swoje wyprawy na Istrię i słuchaj opowieści ludzi produkujących dzisiaj oliwę tam i oni mówią o tym, pamiętają o tym bardzo, bardzo dobrze, że uprawy oliwek na Istrii nie zaczęły się ani 10 lat temu, ani 100 lat temu, że to jest dawno, dawno, dawno temu. To jest w czasach, kiedy Istria była częścią Cesarstwa Rzymskiego i to, że i Rzymianie już, słuchaj, Rzymianie, czyli rozmawiamy, wiesz, o dystansie 2000 lat albo troszkę więcej nawet, mówili o tym, że dzięki absolutnie unikatowemu klimatowi Umbrii, Boże, widzisz, jestem jednak jedną nogą ciągle we Włoszech, dzięki wyjątkowemu klimatowi, jaki jest na Istrii, tam powstaje absolutnie wyjątkowa oliwa. Chodzi o to, że mamy, z jednej strony mamy półwysep, z drugiej strony mamy sobie zamknięcie górami od strony stałego lądu, mamy wiatry. Jesteśmy na lekko, już się robi odrobinę wyżej, więc mamy tak naprawdę takie idealne warunki dla drzew oliwnych. Nie jest za gorąco, nie jesteśmy w Andaluzji, wiesz, gdzie powstaje dużo oliwy, ale to nie moje pierwsze skojarzenie z wysokojakościową oliwą to są jednak te miejsca, gdzie jest troszkę wyżej, troszkę trudniejszy klimat, niższe temperatury nocą, wyższe temperatury w ciągu dnia. I Istria to wszystko jest w stanie dać drzewom oliwnym i te drzewa oliwne się odwdzięczają absolutnie wspaniałą oliwą o takiej, wiesz, wyrazistym, świeżym smaku, takim wszystkim tym, co przynosi ci na myśl taką świeżo skoszoną trawę, karczochy, zielone migdały, wiesz, jesteśmy w tych rejestrach, jest super świeżo. Nie chodzi o to, żeby było tłusto, chodzi o to, żeby było super świeżo, żeby ta oliwa, kropla tej oliwy dosłownie, dodana do talerza, do sałatki, do makaronu, była w stanie dźwignąć ci to danie i po prostu stworzyć, no właśnie, coś więcej niż to, czym było ono na samym początku.
0: Ale w twojej opowieści słychać to w 100%, jak ona jest niezwykle ważna tak naprawdę, ale jak mówiłeś, że istotne jest to, żeby klimat był troszkę ostrzejszy, to ja to mówiłam już o tym w zeszłym tygodniu, ale powtórzę, bo to absolutnie jest jakby bardzo podobna sytuacja. Ja jak robię dżem morelowy, który uwielbiam i który robię co roku, to ja czekam, aż będą nasze polskie morele, które są małe, które są takie nie do końca dojrzałe, ale ten dżem z tych naszych moreli, które w trochę chłodniejszym, w takim trochę chłodniejszych nocach wyrastają, one są niezwykle nasycone smakiem i aromatem i ten dżem naprawdę wtedy jest morelowy. Ja w ogóle od dłuższego czasu nie kupuję do przetworów owoców z supermarketu, które przyjeżdżają do nas z daleka.
1: Wiesz co, mam takie wrażenie, wiesz co, nie wiem oczywiście, czy to jest prawda, bo rzucam teraz taką hipotezą, powiedziałbym, roboczą. Winorośl, żeby była w stanie stworzyć wielkie wina, nie mówimy o dobrym winie, mówimy o wielkich winach, potrzebuje właśnie niskich temperatur w nocy i wysokich temperatur w ciągu dnia. I myślę, że wszystkie owoce mają podobnie i to dlatego ciebie tak cieszy smak konfitury z moreli polskiej właśnie, która w nocy się wykładza, a w dzień się nagrzewa. I myślę, że właśnie podobnie jest z oliwą i to dlatego jest tak, słuchaj, tak cudownie wyjątkowo być w takich miejscach, gdzie powstają te butelki oliwy, które nie są tłuste, które są nośnikiem smaku, które ci uzupełniają, wiesz, dodają za pomocą tego swojego wyjątkowego jednocześnie aromatu i smaku tego czegoś więcej do talerza. I myślę, że Istria to jest jeden z tych regionów, słuchaj, do którego powinni pielgrzymować wszyscy ci, którzy są wielkimi miłośnikami oliwy.
0: A jak po pierwsze, zaraz zapytam o Chorwatów, ale teraz mi przyszła taka myśl do głowy. Włosi się nie obraziliby za takie słowa, jakie teraz tu padają na antenie?
1: Słuchaj, nie. Wiesz co, myślę, że Włosi by się nie obrazili, ponieważ Włosi są miłośnikami jakości.
0: Okej.
1: I jednak skoro Rzymianie zwracali uwagę na Istrię jako to miejsce, które dawało wyjątkową oliwę już w czasach Cesarstwa Rzymskiego, to myślę, że i dzisiaj Włosi by się nie obrazili na tego typu stwierdzenia, więc spokojnie. Mam nadzieję, że nikt nie poczuł się urażony.
0: No dobrze, to teraz Chorwaci. Rozumiem, że organizują festiwale, zbiory oliwy, że cieszą się tą oliwą, chwalą.
1: Słuchaj, oczywiście, że tak. I wiesz, bo to jest sytuacja z gatunku sytuacji niebywałych oczywiście. My wyobrażamy sobie, że wiesz, że to jest taka sytuacja obojętna emocjonalnie pod tytułem, no sorry, jesteśmy rolnikiem, ja jestem rolnikiem, ty jesteś rolniczką, mamy drzewa, musimy zebrać owoce, przewieźć do miejsca, gdzie powstaje oliwa.
0: A jeszcze ta odpowiedzialność, dużo ciężkiej roboty, to jest
1: dużo ciężkiej roboty, tak,
0: zdążyć.
1: Zero romantyzmu, nic w tym nie ma.
0: Aha.
1: A tak naprawdę, słuchaj, ja miałem przyjemność obserwować ludzi, którzy przywieźli owoce do olejarni i czekali na to, żeby ta oliwa się pojawiła w baniaku, który jest końcowym efektem, no bo nikt oczywiście nie rozlewa oliwy do butelek. Jeżeli robisz oliwę na potrzeby domowe i zbierasz swoje własne owoce, więc po prostu masz taki kanister 50-litrowy po prostu i tam sobie zbierasz oliwę do tego. Więc słuchaj, to było, obserwowanie tego momentu było absolutnie niezwykłe, bo to jest takie... Myślę, że oczywiście, że porównanie do rodzenia dziecka to jest trochę za duże, ale musicie sobie Państwo wyobrazić taką sytuację, że ta oliwa co roku jest inna. Co roku jest inny klimat, co roku są inne temperatury, co roku owoce są inne, mniejsze, większe, bo były większe opady, mniejsze opady, więc oliwa co roku jest inna, co roku jest wyjątkowa i jak stoisz i czekasz na ten proces, który trwa mniej więcej godzinę, bo od przywiezienia owoców do olejarni, aż zobaczysz własną oliwę, która cieknie z tego niewielkiego kranika w olejarni, musisz poczekać mniej więcej godzinę. Natomiast jak czekasz tę godzinę i patrzysz w końcu, jak ona się pojawia i ona jest taka zielona, wiesz, zielono-złota, ale jednak w przeważającym kolorze zimna w odbiorze, to czujesz się, jakby się właśnie, wiesz, jakby się rodziło dziecko, twoje kolejne dziecko i jesteś dumna z tego, że to się dzieje, ale też bardzo, myślę, zdenerwowana, czy ona będzie dobra, czy ona będzie lepsza niż w roku ubiegłym, czy udało ci się w tym roku wszystko w gaju oliwnym zrobić tak, żeby to, co potem będziesz, czy będziesz potem skrapiała sobie sałatkę, czy zupę, czy ugotowany makaron, że to będzie lepsze niż właśnie, niż wcześniej. I to jest taki, wiesz, to jest takie napięcie po prostu, że wiesz, powietrze można kroić w olejarni wtedy.
0: Pachnie wokół taką oliwą?
1: Pachnie szalenie intensywnie. Słuchaj, to jest naprawdę taka rzecz, że jeżeli ktokolwiek miał możliwość degustowania świeżej oliwy, takiej pierwszej oliwy, która powstaje w olejarni, i mamy możliwość zanurzenia nosa, wiesz, w naczyniu z oliwą i wciągnięcia tego powietrza, tak wiesz, z taką odpowiedzialnością i uważnością, co się będzie działo, to sobie to wyobraź sobie, że kiedy trwa oliwkobranie i kiedy trwa ten cały proces tworzenia oliwy w olejarniach, to całe powietrze jest przesycone tym zapachem i to jest jeden z mocniejszych momentów bycia w Śródziemnomorzu, więc namawiam wszystkich, żeby kto może, niech to robi, niech odwiedza olejarnię w tym czasie, bo to jest wyjątkowa chwila, naprawdę wyjątkowa.
0: I to jest właśnie ten moment, prawda? To jest...
1: Lada moment, to wszystko ruszy, to się będzie działo, to będzie trwało, no bo wiesz, w zależności od tego, gdzie na mapie jesteśmy, bo oczywiście, że na północy ruszy to pewnie odrobinkę później, ale na południu na pewno już się te rzeczy bardzo mocno zaczęły dziać, więc jeżeli ktoś jest w tej chwili gdzieś tam w Dalmacji, to niech się rozgląda, czy przez przypadek gdzieś już nie powstaje oliwa.
0: A tak bardzo zmysłowo i pięknie do Chorwacji dzisiaj zabiera nas Bartek Kierzun. Już za moment wracamy do rozmowy.

0: Bartek Kierzun, posmakowałeś sobie na przykład w międzyczasie trochę oliwy, wylałeś sobie trochę oliwy na talerz, dodałeś odrobinę soli, ja też lubię trochę pieprzu i wygarniasz to teraz włoską focaccią na przykład?
1: Słuchaj, takim nawet nie focaccią, takim pszennym chlebem, najprostszym z możliwych, ponieważ on nie przykrywa smaku. On jest idealnym nośnikiem tego wszystkiego, co skrywa się w oliwie, więc doradzam taki najprostszy z możliwych, nie kombinowanie z focaccią, która jest sama w sobie pełna smaku. Więc taki, wiesz, naprawdę, taki chleb niekoniecznie najlepszy jest, najlepszy do degustowania oliwy.
0: Tak, focaccię można na przykład przekroić na pół i wrzucić tam kawałek dobrej szynki albo mortadeli, prawda?
1: Słuchaj, ja bym został przy rucie, ponieważ musimy być w Chorwacji. Dobrze. Ja jestem w tej chwili w Chorwacji, w związku z tym, wiesz, nie mogę ani słowa na temat mortadeli, ale przyrut tak, jak najbardziej, czyli rzeczywiście dojrzewająca chorwacka szynka, również warta grzechu.
0: Ale wiesz co, ja trochę sobie o tej szynce poczytałam i tak jak czytałam o włoskiej szynce sezonowanej, prosciutto di Parma na przykład, byłam też, opowiadano mi o niej na miejscu, jak to ważne są te otwarte okna, bo tutaj odpowiedni wiatr z odpowiedniego miejsca wpada pomiędzy te szynki, to jak czytałam o tej chorwackiej sezonowanej szynce, no to tam chodzi dokładnie o to samo, Bartek.
1: Tam chodzi dokładnie o to samo, wszędzie chodzi dokładnie o to samo. Wiesz, rozmawiamy o bardzo podobnym produkcie, do którego musimy podejść z takim samym tak naprawdę nabożeństwem, żeby to wszystko miało szansę zagrać później na talerzu. Mhm. Więc zdecydowanie, wiesz, suszenie jest jednym z ważniejszych momentów w wypadku tego typu mięs. Boże, przepraszam. Nie ma dróg na skróty. O to chodzi, wiesz. Mhm. Nie ma dróg na skróty. Chodzi o to, żeby wieprzowina była karmiona odpowiednio, bo ona wtedy dobrze przyrasta, dobrze obrasta tłuszczem i tak dalej, który później jest super ważny w wypadku powstawania takiej szynki. Sól morska oczywiście, no bo jakżeż by inaczej inna. Słuchaj, no całe mnóstwo warunków, które trzeba spełnić i myślę, że nikt tak dobrze jak ludzie Śródziemnomorza i między innymi Chorwaci o tym nie wiedzą i ja jestem bardzo wdzięczny za to, że podtrzymują te tradycje, mimo tego, że na pewno w tym momencie w takiej, wiesz, przemysłowej produkcji można było pójść na skróty, a my ciągle mamy szansę obcować z produktem rzemieślniczym, więc wiesz, tutaj duża wdzięczność, naprawdę.
0: Tak, to jest bardzo, to też co ty podnosisz też w swoich książkach, ale też no, te twoje wszystkie książki do zjedzenia, tak, to było Śródziemnomorze, prawda? To jest to miejsce, gdzie podejście do produktu, do jedzenia jest bardzo podobne.
1: Jest bardzo podobne i jest bardzo uważne, wiesz, bo czego byśmy nie powiedzieli, jak bardzo byśmy się nie zrzymali na to, że wiesz, że świat się zmienia, przyspiesza i tak dalej, to ta tradycja zwracania uwagi na to, co mamy na talerzu w Śródziemnomorzu jest absolutnie niebywała i myślę, że to z tego powodu tak bardzo lubimy jeździć, wiesz, między innymi do Chorwacji na

0: zapachniała, ale jeszcze w Chorwacji o tej porze to tak, święto wina, dni trufli, święto kasztanów, dyni, festiwal grzybów. Co wybierasz, Bartek?
1: Słuchaj, no to wiesz, to jest tak, że ja mam nadzieję, że ja nie muszę wybierać i że to wszystko da się pogodzić.
0: Bardzo
1: powiem
0: proszę.
1: Ci tak, ja nie wyobrażam sobie smaku jesieni bez dyni. Nie wyobrażam sobie manestry, czyli takiej gęstej zupy warzywnej chorwackiej bez dodatku dyni. Mhm. Ale nie wyobrażam sobie jej też bez grzybów. Z kolei, wiesz, jeżeli rozmawiamy o tym, że rzeczywiście jest wrzesień, to od razu ten wątek winny sam się nasuwa, że powinniśmy teraz zwrócić uwagę na to, że znowu zamknął się kolejny rok, jeżeli chodzi o uprawy, i rolnicy stoją przed tym zadaniem, że muszą przygotować nowe wino, którego smakiem, mimo tego, że będziemy się cieszyć tym smakiem dopiero za kilka lat, no to jednak to, co się w tej chwili będzie działo, jest super, super ważne. I znowu, wiesz, ja mam ogromną słabość do Istrii ze względu na kulinaria i tam właśnie, w związku z tym, że o tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, różne temperatury w ciągu nocy i dnia, wiesz, zróżnicowanie, jeżeli chodzi o wysokość, plus to, że to jest półwysep owiewany z każdej możliwej strony, tam również będą powstawały wspaniałe wina i właśnie to jest ten moment, kiedy powinniśmy zwrócić na nie uwagę, bo teraz jest wrzesień i to teraz jest ta chwila, która, wiesz, która nas skłania do myślenia o winie.
0: Ale to jest tak, nie wiem, czy ty jesteś, no, sommelierem chyba jeszcze nie, ale powiedz mi, czy tacy, no, przyrównuję to do tych rolników, którzy czekali pod olejarnią, miejscem, gdzie się wyciska olej z oliwek, to i oni, czy oni, i jakby przyrównuję to, porównuję do winogron. Powiedz mi, czy to widać już, że z tych winogron w tym roku będzie dobre wino, albo z tych oliwek w tym roku będzie wyjątkowa oliwa?
1: Słuchaj, myślę, że ci, którzy to robią, ci, którzy z tym pracują, oni wiedzą. Myślę, że dla nas, jako takich, wiesz, osób, które po prostu sobie wędrujemy po Śródziemnomorzu, niekoniecznie, bo my nie wiemy, na co zwrócić uwagę, ale ci, którzy przy tym pracują, oni wiedzą na pewno, oni wiedzą, gdzie się czają trudności. Wiesz, ten rok był w Śródziemnomorzu trudniejszy niż inne, ponieważ słuchaj, ja wiem, że część winobrań zaczęła się bardzo szybko, bo już 15 sierpnia. Mhm. Tego się nikt nie spodziewał, ale to jest, wiesz, to jest ze względu na zmieniający się klimat. Musieliśmy zwrócić uwagę na to, że wiesz, że winogrona dojrzewają szybciej i że trzeba je zbierać, bo w innym wypadku potem będzie za późno. Więc, ludzie, którzy pracują z winorością, oni wiedzą, co w trawie piszczy, na pewno zwracają uwagę i na pewno, słuchaj, z taką samą niecierpliwością, jak ci wszyscy ludzie, którzy są związani z oliwą, patrzą na to, co się dzieje na krzakach i to, co się będzie działo za chwilę w winnicach. I myślę, że część z nich już dzisiaj byłaby ci w stanie powiedzieć, jak dobre będziesz piła wino za kilka lat. No bo te najlepsze wina, one muszą chwilę podojrzewać i to jest coś, na co się musimy zgodzić po prostu.
0: Dobrze, a dania takie teraz na ten moment. Mówiłeś o zupie jarzynowej, chorwackiej i że z dynią, tak? Dobrze zapamiętałem?
1: Słuchaj, tak, jest bardzo... Chorwacja robi fantastyczne zupy, to się nazywa maneštra i jak będziesz się rozglądała w restauracjach, w kartach, to na pewno jakaś zupa się pojawi. Nie bez kozery oczywiście, ta maneštra brzmi podobnie do włoskiej minestrone, bo wiesz, jesteśmy w bardzo podobnym miejscu na mapie, w związku z tym, wiesz, pomysły były przekazywane z jednego wybrzeża morza na drugie wybrzeże i więc jakby pomysł jest ten sam. Masz ugotować jesienną zupę, która da ci całe mnóstwo przyjemności, ale da ci też całe mnóstwo sił do tego, żebyś była w stanie właśnie pracować ciężko w polu przy winobraniu, przy oliwkobraniu. I dlatego tam między innymi ląduje, wiesz, w takiej zupie ląduje dynia. Słuchaj, ląduje kukurydza, czyli masz tak naprawdę, wiesz, dużo tych świeżych warzyw, bardzo krótko gotowanych, w niewielkiej ilości bulionu, bo to nie chodzi o to, żebyśmy jedli wodę, tylko żebyśmy zjedli te wspaniałe warzywa, wiesz, pełne letniego słońca, ciągle jeszcze. I to jest ten punkt wyjścia, słuchaj, do tego, żeby usiąść przed talerzem pełnym maneštry.
0: Maneštra, minestrone, tak?

0: Oczywiście, jakie jeszcze danie teraz gości na chorwackich stołach? No nie wiem, oczywiście te cudowne wypieki z ciasta filo mnie się bardzo z Chorwacją kojarzą, a tobie?
1: Słuchaj, również, natomiast wiesz, natomiast ja kiedy patrzę na wszelkiej maści burki, bo rozmawiamy o burkach nadziewanych serem, ziołami albo mięsem, słuchaj, no to ja mam tutaj jednak skojarzenia dużo, dużo dalsze, w sensie takim, że wiesz, ja doskonale zdaję sobie sprawę, że to jest efekt tego, że Chorwacja miała super skomplikowaną sytuację w historii, że ona była, wiesz, przechodziła z rąk do rąk, że kawałek wybrzeża, nad tym kawałkiem wybrzeża panował ten, nad tamtym kawałkiem wybrzeża tamten. Mhm. I efekt tego jest taki, że wiesz, że dzisiaj kuchnia Chorwacji rzeczywiście jest super różnorodna, bo część zawsze zostaje, wiesz, po tym, jak się ktoś pojawia i zaczyna dominować nad tobą, no to jednak pojawia się ten smak nowy i on zostaje bardzo często. I wiele z tych smaków rzeczywiście w kuchni chorwackiej zostało i na pewno jest jedną z takich rzeczy jest burek, który znowu Chorwaci w cudowny sposób przerobili, bo to jest, wiesz, to jest taka moja największa obserwacja z podróży po Chorwacji, to jest to, że wiesz, z jednej strony kuchnia chorwacka jest nam super bliska, nam Słowianom, no bo tam mamy takie elementy kuchni słowiańskiej, z którymi, wiesz, z którymi się utożsamiamy po prostu, wiesz, od razu. Widzimy, że tak, to nasze, wiadomo. Ale z drugiej strony tam jest bardzo dużo elementów z zewnątrz i słuchaj, i to, co Chorwaci zrobili, coś absolutnie wspaniałego, to jest to, że oni... Każde z tych dań, każdy z tych przepisów w jakiś tam sposób chwycili i przerobili po swojemu. I dzisiaj ta kuchnia, wiesz, bardzo mocno może ci bardzo mocno przypominać różne inne zakątki Morza Śródziemnego, ale będzie miała swój indywidualny rys, bardzo mocny, bardzo intensywny. I ja to bardzo lubię i za to bardzo lubię Chorwację właśnie.
0: Mhm, ale zaczęłaś od tego burka. Podaj taki konkretny przykład. Co tam na przykład w takim daniu jest chorwackie, a co gdzie... A co jest tym, co oni przerobili na swój sposób?
1: Słuchaj, będzie zupełnie inny ser jednak niż na przykład, jeżeli rozmawiamy o burku z serem, będzie to zupełnie inny ser i on ci daje zupełnie inną, słuchaj, zupełnie inną przyjemność jedzenia tego. Ten ser jest mniej tłusty, jest bardziej mleczny, bardziej wyrazisty. Mhm. Jeżeli spojrzysz na to od drugiej strony, to się okazuje, że można sobie taki burek można sobie też zrobić na słodko. On będzie trochę zbliżony do strudla i zjeść go na przykład z jabłkami. Mhm. I to jest jedno z moich ulubionych śniadań w Chorwacji. Doskonale pamiętam, jak wiesz, jak wychodzę rano z miejsca, w którym mieszkałem, wpadam do piekarni i kupuję sobie kawałek takiego zawijasa, bo oni mówią o tym, że to jest zawijane po prostu, wiesz, ciasto zawijane z jabłkami i słuchaj, i wcinam. Jeszcze większa przyjemność to jest to, że właśnie robią również taką roladę serową, ale na słodko rano. I to też jest wspaniała rzecz, bo w środku będzie siedział twaróg. Twaróg, który my kojarzymy bardzo mocno ze słowiańszczyzną. Twaróg to jest ser, który nie występuje nigdzie indziej.
0: Który jest nasz, absolutnie.
1: Tak, tak. Mhm. Też masz takie poczucie,
0: absolutnie,
1: prawda?
0: Absolutnie tak.
1: I widzisz, masz cieniuteńkie ciasto, ale do tego masz włożony twaróg. On jest z żółtkami, on jest z odrobiną skórki cytrynowej. Czyli wiesz, taki idealny miks między północą a południem, między słowiańszczyzną a Śródziemnomorzem.
0: Chyba zrobię sobie, wiesz, taki burek z serem. I jeszcze jak powiedziałeś, że tam otarta skórka z cytrusów i to jeszcze w tym cieście, no taki... strudel trochę, tylko że nie z owocami, z jabłkiem, tylko z serem. Tak, ja to dzisiaj zrobię.
1: Zrób. I sobie przyszło mi do głowy jeszcze jedna rzecz. Słuchaj, jest jeszcze danie, które nazywa się szporki makaruli.
0: Ładnie.
1: To można by to było, żeby było zabawnie, można by to było przetłumaczyć dość dosłownie jako brudny makaron. I słuchaj, ale jest to historia, jest to też kawał historii o jedzeniu, bo z jednej strony, słuchaj, jesteśmy w Chorwacji. Makaruli, oczywiście, skojarzenia wszystkich natychmiast biegną do Włoch, no bo mamy makaron.
0: Tak.
1: I słuchaj, i to jest makaron podawany w gruncie rzeczy. Patrzysz, jakbyś patrzyła z włoskiej perspektywy, to byś powiedziała, że jest to makaron z mięsnym ragu. No i Słuchaj, trudno teraz, jak już powiedziałem, makaron z mięsnym ragu, trudno to przypisać jednoznacznie do kuchni chorwackiej. Ale to, co zrobili Chorwaci, słuchaj, to zupełnie inny zestaw przypraw. Nagle ci tam zagra, słuchaj, szczypta cynamonu w takim sosie. I jesteś zupełnie gdzieś indziej, słuchaj. Próbujesz tego i myślisz sobie, w żaden sposób nie przypiszę tego do kuchni włoskiej. Nie, bo to kompletnie nie gra w tamtym miejscu. To gra tylko i wyłącznie w Chorwacji, właśnie na to, ze względu na to, że sobie zostało przyprawione w zupełnie inny sposób. I moim zdaniem, nadal powtórzę, słuchaj, z pełną odpowiedzialnością, to jest fantastyczna rzecz, że Chorwaci byli w stanie wielu daniom kuchni śródziemnomorskiej nadać tak bardzo indywidualny rys, że on jest, wiesz, kojarzony tylko i wyłącznie z nimi już po pierwszym kęsie po prostu.
0: Tak, a to jest ta sama jakby przestrzeń geograficzna, prawda? Jedzą te same produkty, mają te same produkty praktycznie. No zobacz, to też wynikało z naszej rozmowy i szynkę tak samo robią, no bo tam jest taka rzeczywistość. To niezwykle piękne, jak można...
1: Wspólnota klimatu, myślę sobie też, tak, wiesz, tak, że tak, pewne tak. rzeczy, to nie jest tylko i wyłącznie o tym, że wiesz, że była władza polityczna, wobec czego pewne produkty zostały ujednolicone, ale myślę, że jest też o wspólnocie klimatu i o wspólnocie dostępu do morza, no bo jednak wiesz, Adriatyk karmił oba wybrzeża, zarówno włoskie, jak i chorwackie wybrzeże, więc siłą rzeczy te dania muszą być podobne. Wiesz, myślę sobie też o skadryńskim riżocie, czyli takim, znowu, z naszej perspektywy, wiesz, my jesteśmy dużo bardziej przyzwyczajeni do kuchni włoskiej.
0: Risotto, prawda? Bo
1: tak, patrzymy na danie, oczywiście, że tak, mówimy risotto. Tak. Natomiast wiesz, jest to risotto absolutnie wyjątkowe, bo ono jest robione z bardzo długo duszoną cielęciną z cebulą i tak naprawdę masz super głęboki smak, takie wiesz, umami w czystej postaci. Znowu, nijak nie będziesz w stanie tego dania skojarzyć. Dam ci, spojrzysz i powiesz, o, włoskie jedzenie. Ale jak spróbujesz, to będziesz wiedziała, że to nie jest włoskie jedzenie. Będziesz wiedziała, że to jest skąd inąd. I dopiero jak ja ci powiem, że to jest danie kuchni chorwackiej, to stwierdzisz, kurczę, Felek, znakomicie chłopaki i dziewczyny gotują.
0: Tak, ale jak powiedziałeś o ryżu gotowanym w jakimś sosie, w takich aromatach, no to przecież paella, prawda? To też jest podobnie robiona. To naprawdę mamy widzisz, ja się już rozczuliłam, jestem wzruszona, że w kuchni jest to, że my jakby podstawy mamy gdzieś tam te same, tak? Brzuchy mamy do wypełnienia, wszyscy jednakowe. Natomiast to, gdzie mieszkamy, z kim się kolegujemy albo od kogo przyjmujemy coś, to wszystko też wpływa i daje cudowne efekty na stole.
1: Tak, ale jednocześnie pozwala budować wspólnotę, wiesz, bo cała moja, mam takie poczucie, wiesz, że cała moja opowieść o Śródziemnomorzu jest opowieścią o wspólnocie, wiesz, o gigantycznej wspólnocie kultury tak naprawdę, bo to nie jest tylko oczywiście o talerzu, ale na talerzu widać to przepięknie, że wiesz, że ten ryż, który się w Europie pojawił z wybrzeża północnej Afryki, zaczął być sadzony, wiesz, między innymi w Katalonii, przyjął się fantastycznie w Piemoncie, przyjął się fantastycznie w Veneto i tak naprawdę, wiesz, statki, które pływały w tej z powrotem roznosiły ten pomysł na to, jak ten ryż można w kuchni wykorzystać i nagle się okazuje, że wiesz, że wszyscy wbrew pozorom jemy bardzo podobnie, te dania się będą różnić między sobą, oczywiście, że tak, ale wspólnie cały ten świat, słuchaj, tworzy taką gigantyczny zasób, słuchaj, tradycji kulinarnej, która jest oparta o te same produkty, o te same idee, o te same pomysły. I słuchaj, dla mnie to jest wzruszające, wiesz, że my się możemy się między sobą różnić, możemy dyskutować, możemy się ze sobą nie zgadzać, ale jak przychodzi co do czego i stawiamy przed sobą talerz, to on jest jednak czymś, co nas wszystkich łączy, a nie czymś, co dzieli, po prostu.
0: Bartek Kierzun jest dzisiaj gościem. Na szczęście to jeszcze nie koniec naszej rozmowy.

0: Bistro.
1: Katarzyna Pruchnicka to ja. Będę tu z Państwem do 10. Nie będę oczywiście sama. Razem ze mną jest Bartek Kierzun. Łączymy się Mazowsze z Umbrią. A tak naprawdę jesteśmy... Bartek jest w Chorwacji.
2: Przynajmniej głową.
1: Głową,
2: tak,
1: na pewno,
2: tak.
1: A ja też już przy tobie, przy twoich opowieściach, też trochę kubkami smakowymi. Bartek, mówiłeś...
2: To się bardzo cieszę.
1: Tak. Mówiłeś o Istrii, że ją lubisz zjadać, że tam jest, tam cię ciągnie trochę. Takie skojarzenia kulinarne, jeżeli chodzi o Chorwację, to jest właśnie Istria. Tam jest też festiwal trufli. No trudno nam uciec z tymi skojarzeniami właśnie takimi śródziemnomorskimi.
2: No, trufla absolutnie wspaniała rzecz, którą można mieć na talerzu przez kilka miesięcy w roku, wtedy, kiedy jest sezon na te najbardziej wyjątkowe grzyby. On na szczęście jest dwa razy w roku, bo jest i latem, i zimą. W związku z tym, wiesz, my w tej chwili jesteśmy troszeczkę między jednym sezonem a drugim, ale...
1: Aha, czyli to nie tak to... jak na grzyby, to na trufle.
2: Słuchaj, nie, wiesz co, nie, trufle się zbiera dwa razy w ciągu roku, jest sezon letni, rzeczywiście on wypada taki, to oczywiście odrobinę się to będzie różniło, natomiast to jest raczej czerwiec, lipiec i potem znowu grudzień, styczeń.
1: Okay.
2: I powiem ci, że cudowne jest to, że trufle będą obecne ciągle w restauracjach przez okrągły rok w takich miejscach, które z trufli słyną, czyli wiesz, nie możemy być zdziwieni, że będą trufle w tej chwili na Istrii między innymi, ale musimy mieć świadomość tego, że jeżeli chcemy być w takim, wiesz, tak wstrzeleni w kalendarz, to jednak to nie są te miesiące, które teraz trwają, tylko musimy jeszcze chwilkę zaczekać. Możemy się ucieszyć, bo trufla zimowa cieszy się dużo lepszą opinią, ona jest dużo bardziej wyrazista w aromacie.
1: No zobacz, znowu ta temperatura, intensywna. Prawda? Przepraszam, tak, że wchodzę ci w słowo, tak, ale to
2: absolutnie
1: jest znowu to samo jak z morelami.
2: Jak z morelami, absolutnie tak, słuchaj, więc namawiam wszystkich właśnie, nie tylko do tego, żeby jeździć do Chorwacji latem, co jest oczywiste, ale żeby wybrać się tam również zimą, no bo zima nam, wiesz, brak możliwości w kąpaniu w morzu, wynagrodzimy sobie między innymi obecnością najlepszych trufli na talerzu i dlatego, wiesz, dlatego nie warto podróżować tylko w jednym okresie w roku po prostu.
1: A jak oni jedzą te trufle? Włosi to mamy oswojone. Włosi, makaron, tak, oczywiście. A Chorwaci?
2: Słuchaj, bardzo, bardzo podobnie i tutaj nie musimy się bać tego, że coś będzie inaczej niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Bo oczywiście możesz dostać makaron, słuchaj, z truflą i odrobiną oliwy, ale możesz też dostać makaron w sosie z odrobiną, słuchaj, czegoś, co powiedzielibyśmy, wiesz, śmietana. Taki śmietanowy sos truflowy, to też będzie jak najbardziej na miejscu. Słuchaj, stek wołowy z truflą, rzecz absolutnie fantastyczna. Tatar z truflą, czyli wiesz, surowe mięso. I to znowu nie rozmawiamy o wołowinie, słuchaj, byle jakiej. Nie rozmawiamy o pierwszej, lepszej wołowinie, jaką możemy mieć na talerzu, ponieważ jeżeli rozmawiamy o Chorwacji, to tam bardzo często będzie to boszkarin. Wyjątkowa absolutnie rasa krów, wyjątkowe absolutnie mięso, więc jeżeli mielibyśmy okazję spróbowania tatara z boszkarina, słuchaj, z truflą na górze, to absolutnie tak.
1: Ale Bartek, natomiast... przepraszam, muszę ci wejść w słowo. Czy ty o takim wołowym, cudownym tatarze, to mówisz teraz o daniach z takich drogich, bardzo eleganckich restauracji, czy Chorwaci tak podchodzą do jedzenia?
2: Słuchaj, tatara znajdziesz w wielu restauracjach. To nie musi być restauracja z tych najdroższych możliwych. Mhm. I oczywiście, że musimy się liczyć z tym, że jeżeli zamawiamy dania z truflą, to one będą droższe. Natomiast ja chciałbym wszystkich uspokoić, że tak długo jak rozmawiamy o trufli czarnej, to jest to w zakresie naszych możliwości, naszych portfeli.
1: Okay.
2: Trufla biała jest bardzo droga, bardzo aromatyczna, jest wspaniała. Natomiast sobie powiem ci szczerze, danie z białą truflą w restauracji w ogóle kiedykolwiek zamówiłem raz w swoim życiu, bo za każdym razem trochę mnie bolało, jak brałem pod uwagę to, że będę musiał za to zapłacić. Natomiast czarna trufla, ona rzeczywiście jest dla nas dużo przyjemniejsza, jeżeli chodzi o cenę, i jest to coś, na co możemy sobie pozwolić. bez większych wyrzutów sumienia, więc to nie jest taka sytuacja, że rozmawiamy, wiesz, o, nie wiem, 18 urodzinach albo 30 rocznicy ślubu. Nie musimy. Możemy sobie zrobić po prostu przyjemne popołudnie i zamówić takiego tatara z boszkarina z truflą i będziemy się cieszyć doskonałym smakiem, bez większych wyrzutów sumienia.
1: Grzyby? Chorwaci chodzą na grzyby?
2: Słuchaj, tak, pewnie, że tak. Nie ma, słuchaj, myślę, że nie ma kraju, który nie chodzi na grzyby. Jeżeli tylko i wyłącznie na te grzyby może chodzić, to też jest takie, słuchaj, moje zdziwienie w pewnym momencie, kiedy byłem w Barcelonie, żeby było zabawniej, zobaczyłem tam gigantyczne skrzynki z rydzami. Wiesz, rydz kojarzył mi się już tak bardzo polsko, że bardziej się nie dało.
1: Ale nagle, wręcz wiesz, polsko i też ja bardziej nawet też gdzieś tam południe, czyli trochę góry mi się tak z rydzami nawet kojarzą, prawda?
2: Słuchaj, a tutaj Katalonia. Aha. Potem, słuchaj, pojechałem na Cypr, a tam na Cyprze wspaniałe rydze. No i nagle się okazuje, że wiesz, że to nie jest taka historia. Nie jesteśmy tak wyjątkowi, jak mogłoby nam się wydawać. I okazuje się, że wiesz, że te grzyby są wszędzie, więc w Chorwacji również możemy się cieszyć smakiem leśnych grzybów. I też do tego namawiam, żeby próbować, bo naprawdę warto.
1: Bartek, ja kiedyś, trochę teraz ja opowiem o takim moim doświadczeniu, a ty pomyśl sobie o twoim wyjątkowym doświadczeniu kulinarnym. Moje było takie, ja kiedyś miałam taką podróż po Chorwacji i zostałam zaproszona, żeby obejrzeć, zobaczyć hodowlę ostryk. I tam na brzegu tej hodowli ostryk stało drzewo, pod tym drzewem stał chybocząco się drewniany stary stół i ławka obok niego. I ja usiadłam, zostałam poproszona, żeby usiąść na tej ławce. Osoba, nie wiem, no... Nie wiem, jak nazwać, no nie rolnik przecież uprawiał te. Nie wiem, jak nazwać osobę, która hoduje
2: ostrygarz. Umówmy się, ostrygarz, bardzo ładne słowo.
1: I ten ostrygarz wszedł po te ostrygi, takie świeże, wystawił na tym chyboczącym się stole talerz z tymi ostrygami. Była też drugi talerz z przekrajaną cytryną. Był jeszcze kubek takiego domowego wina nalanego z gąsiorka jakiegokolwiek. I to doświadczenie, i tu odcinam się absolutnie od wina, ale to doświadczenie tego, że jestem pod tym drzewem, przy tym chyboczącym się stole i mam tę ostrygę, która jest tak niezwykle świeża i dzięki niej ja mogę zjeść morze, które kocham, wodę uwielbiam, to było niezwykłe doświadczenie. Czy ty masz jakieś takie chorwackie doświadczenie? Bo ja kulinarne mam jeszcze jedno, blitwa. To jest takie danie, w którym się zakochałam, jadłam je codziennie tam, czyli ta taka no nie sałata, nie jarmuż taki. To
2: słuchaj, burak liściowy.
1: Liściowy właśnie też jeżeli, to jedzą,
2: tak,
1: no
2: jeżeli chodzi, tak, jeżeli chodzi o tłumaczenie, to burak liściowy rzeczywiście odmieszany z ziemniakami.
1: Tak, i z oliwą.
2: Tak, jest wspaniały absolutnie. Jest też wspaniały, jeżeli chodzi o to, o sprawdzanie się w roli farszu. Więc możemy też, wiesz, zjeść też placek nadziewany blitwą i to również jest wspaniałe. Ale słuchaj, ale jeżeli chodzi o ostrygi, to powiem ci, że czuję się w obowiązku cię przebić w tym momencie, bo ja takie słuchaj, świeże ostrygi w Dalmacji wcinałem siedząc na takiej pływającej na morzu platformie, przy której się te ostrygi hodowało, okay. No bo ostrygi też są hodowlane, tak. To wiesz, to nie są dzikie, nie rozmawiamy o tego typu historii. Natomiast to oczywiście nie umniejsza ich jakości, nie umniejsza tego, że każdy, kto wybierze się do Chorwacji, powinien tych ostryg w Chorwacji spróbować, ponieważ jest to szczególny moment w Dalmacji, gdzie wody rzeki zaczynają się wlewać do morza i ta woda się tam miesza, słona ze słodką. Mhm. I ta ostryga, która jest w Chorwacji, jest ostrygą wyjątkową. To nie jest ostryga, wiesz, to nie jest ostryga z Holandii, to nie jest ostryga z Atlantyku, która jest tylko i wyłącznie w wodzie słonej. To jest zupełnie inny gatunek ostrygi, która właśnie żyje w takich wodach mieszanych i ona ma absolutnie wyjątkowy smak i Chorwaci doskonale sobie z tego zdają sprawę, więc kiedy byłem w Dalmacji, wiesz, i pomyślałem sobie, że mam okazję spróbować ostryg w tym miejscu, w którym one powstają i po prostu właśnie takich wyjętych prosto z wody, i przyjrzeć się też temu, jak ostrygi rosną, bo to wiesz, my też nie mamy wyobrażenia o tym, że wiesz, że kiedy rozmawiamy o ostrydze, to rozmawiamy o bycie, które jednak trwa kilka lat. To nie jest taka historia kilka miesięcy. Nie, to jest organizm, który się rozwija po prostu przez lata, korzystając ze słodko-słonej wody. No i słuchaj, rzeczywiście to podane, taka ostryga z odrobiną cytryny i kieliszkiem malwazji do tego, to jest taka rzecz, że powiem ci, że tak, teraz sprawiłaś, że ja zatęskniłem za Chorwacją i czuję się w obowiązku tam pojechać albo popłynąć, no bo mi będzie dużo łatwiej popłynąć niż
1: Bartek,
2: pojechać.
1: Bartek, a takie doświadczenie poza ostrygami? Gdzieś coś zjedzone takie? Albo może coś, co przy okazji tych wspaniałych kęsów widzisz? Albo może co pachnie wokół?
2: Słuchaj, ja kocham migdały i dlatego myślę sobie, że rabska torta bije
1: na głowę. Jak dużo nas łączy, Bartek, naprawdę też kocham migdały.
2: Tak, bije na głowę wszystko i powiem ci, że to, co jest gigantyczną przyjemnością właśnie w Chorwacji, to jest to, że wędrując tam wzdłuż wybrzeża, możesz wpadać na różne wyspy i kosztować różnego jedzenia z różnych wysp i ono za każdym razem będzie inne, bo te wyspy to są po prostu osobne makroklimaty i oczywiście, wiesz, jak myślę sobie o Pagu, to myślę od razu o serze, który tam powstaje, serze, który powstaje, słuchaj, z mleka owczego, które jest podkręcone słonymi trawami tak naprawdę, no bo wiatry owiewają wybrzeże Pagu, słuchaj, i ta trawa jest słona, więc ten ser jest słony już z samego punktu wyjścia, czyli z tego, co wiesz, z tego, co owce jedzą. Mhm. Ale słuchaj, ale rabska torta to jest taka opowieść, wiesz, o torciku, który został przygotowany dawno, dawno, dawno temu, słuchaj, na wizytę jakiegoś papieża, który na Rab przyjechał. Potem świat na długo zapomniał o rabskiej torcie i słuchaj, było potrzeba szczęśliwego zbiegu okoliczności, że tam się pojawiła kobieta, która zakochała się w miejscowym kelnerze i tak to wiesz, krok po kroku ona sobie na tyle okrzepła na Rabie, że w gruncie rzeczy przywróciła rabską tortę na stołu na wyspie Rab. I możemy się cieszyć takim, wiesz, torcikiem, który jest w bardzo cienkim, kruchym cieście. Jest zaklęta taka migdałowa masa, słuchaj, z tłustymi, słodkimi żółtkami. I to jest naprawdę taka przyjemność, że powiem ci, że pamiętam doskonale, jak popłynąłem na Rab w gruncie rzeczy, po to, żeby spróbować rabskiej torty. I to wiesz, to z jednej strony jest taki obowiązek, że kiedy szykujesz książkę o Chorwacji, a ja szykując się do Chorwacji, do zjedzenia, sobie musiałem, wiesz, przejść przez te wszystkie chorwackie klasyki i wiesz, już masz takie poczucie czasami, jestem zmęczona, chciałabym do hotelu, chciałabym się zdrzemnąć, wyspać, bo jestem, wiesz, po całym dniu w podróży,
1: tak.
2: Ale jednak, wiesz, jeszcze rabska torta i słuchaj, wiesz, już o zmroku, naprawdę, było ciemno prawie na zewnątrz, kiedy usiadłem w jednej z kawiarni na wyspie Rab i słuchaj, zamówiłem sobie rabską tortę, zjadłem i pomyślałem sobie, okej, było warto, pal licho to zmęczenie, słuchaj, będę, mogę być zmęczony później, wyśpię się w nocy, a takich chwil jak, wiesz, zachodzące słońce, chorwacka wyspa, słodki migdałowy torcik. No powiedz mi, no można chcieć więcej?
1: Nie można, świat się zmienia absolutnie. Bartek, musimy już niestety kończyć. Powiedz mi, czy ten przepis na rabską tortę to jest w Chorwacji do zjedzenia?
2: No jest oczywiście, Cudownie. Że tak. Przecież po tym, jak już zjadłem ten torcik, to wypytałem, jak się to robi.
1: Takiej odpowiedzi
2: oczekiwałam. Samodzielnie w domu.
1: Takiej odpowiedzi oczekiwałam. Ogromnie ci dziękuję. Pozdrawiam ciebie, pozdrawiam Umbrię, a całym sercem jesteśmy i dzisiaj jestestwem i kubkami smakowymi w Chorwacji. Bartek Kierzun był dzisiaj gościem w Bistro.
2: Powinienem powiedzieć chwala, czyli dziękuję po chorwacku i słuchaj, i co? Słyszymy się niedługo, mam nadzieję.
1: Tak, ja też mam taką nadzieję. Katarzyna Pruchnicka, my za tydzień.

0: Chorwacja, Łukasik Bistro. Rozmarzyłem się. Dziesiąta, dzień dobry.
1: Radio 357.

Słuchaczka napisała, Noe Preszow, lubię coraz bardziej, słowa są niesamowite. Ja nic nie rozumiem ze słów, ale też coraz bardziej mi się podoba. Noe Preszow zaczął dzisiejszą audycję. Witamy i zapraszamy. Ola Wódka, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. No właśnie, pierwsze listy już się pojawiają, dziękuję bardzo. Marek Małpa radio357.pl. Pierwsza kawa już za mną, za chwilę będzie następna. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Co my tu dzisiaj mamy? Same dobre i tylko jedna smutna wiadomość, ale to trochę później. A poza tym muzycznie, no tak jak zwykle, w pierwszej godzinie prawie wyłącznie Radio Kalifornia, w drugiej trochę tego i owego, sałatka, kęcik, a w trzeciej już prawie wyłącznie Smooth Jazz Cafe. A, i będę miał dzisiaj znowu dla Państwa niespodziankę, płytę z autografem, ale to w ostatniej godzinie, tak żeby mi się skrzynka teraz ewentualnie jeszcze nie zapychała, bo lubię czytać listy od Państwa. Marek Małpa, radio357.pl. Co to ja mówiłem? Orkiestra gra, kawa wypita.

No tak, pan Wojtek napisał, że wesoło i to znaczy, że będzie wesoło, radośnie i pięknie. Tu powstaje zupa grzybowa z podgrzybków własnego zbioru i papryka nadziewana mięsem i ryżem. O 13 będzie gotowe. No to wpadamy, zada się. Ja wczoraj zrobiłem grzybową, tak pół na pół ze świeżych podgrzybków i suszonych. Nie podjadam, ale spróbowałem. Oj, będzie radość. Piosenka dnia, John Legend.

Tak, to Jan Legenda, John Legend, Daylight też bardzo pozytywnie. No i radośnie, o tak, tego mi brakowało, radośnie. Z listów od Państwa wynika, że jeszcze wakacje, no i bardzo dobrze, proszę się pięknie trzymać. Straszyli, że dzisiaj będzie 16 stopni i bez słońca, a tu słońce i będzie 21. No proszę, jak się nie cieszyć.

Tak, to właśnie Timothy B. Schmidt z solowej płyty Simple Man. Na nowej płycie pana Jerry'ego Buckley, który tydzień temu miał urodziny, jest piosenka zatytułowana 75, czyli 75. Sprawdziłem. Ameryka wtedy miała drugi numer jeden po A Horse With No Name i to był właśnie 75. Sister Golden Hair.

Dwa razy kolega Jerry Beckley, raz z solowej płyty właśnie najnowszej, a potem America 75 rok. Zawsze znajdzie się jakiś taki słuchacz prymus, który mi troszkę zepsuje humor, ale tylko na chwileczkę. Panie inżynierze, proszę o wyjaśnienie następującego rachunku. Jak ktoś urodzony w 1952 roku może mieć w 2026 56 lat? Drogi słuchaczu, napisałem w opisie do audycji, że w 52 urodził się Nile Rodgers i on jeszcze szczęśliwie żyje i będziemy świętowali jego urodziny w ostatniej godzinie. A z kolei napisałem także, że Duncan Shake dwa dni temu zmarł i ten gość właśnie miał 56 lat. Moja przyjaciółka Alina mówi, że przestaliśmy czytać już, tylko skanujemy po prostu. I minął pan jedno zdanie i stąd takie małe, przezabawne kwi pro quo. Duncan Shake, chyba jestem jednym z niewielu radiowców, którzy sięgali, sięgają po jego nagrania. Barely Breathing.

Jukebox Hero Foreigner. Czego to się nie dowie człowiek z poczty od państwa? Dziękuję bardzo. Marek Małpa, radio357.pl. Pan Witek napisał, że kiedyś zamówił w muzycznej poczcie Bolton the River i ja to zaprezentowałem. Był rok 1987. No proszę, można pamiętać? Z kolei pan Klaudiusz napisał, że w Norymberdze jest ulica Markomannenstrasse. No, to będę ze Stelką musiał o tym pogadać.

Tak, Neil Sedaka był zakochany jako młodzieniec w Carole King i przecież jego jeden z większych przebojów to O Carole, to właśnie ta miłość. Taka na odległość. Carole King, potem Neil Sedaka. Dziś jest dzień urodzin pana Paula Williamsa. Urodził się 19 września 1940 roku. Fantastyczny kompozytor, twórca piosenek, piosenkarz też. Pracował m.in. z The Carpenters i napisał z Barbarą Evergreen. Wersja poprawiona z 2023.

Temat miłosny z A Star Is Born, Evergreen. Rzadko się zdarza, żeby wersja poprawiona była tak pięknie lepsza. Chodziło tam o oddech jeden, ja już kiedyś o tym opowiadałem. Barbra Streisand. A teraz piosenka, którą bardzo kocha amerykańskie radio. Wygrywała przez kilka lat taki plebiscyt na najczęściej odtwarzany utwór rockowy z Radia Kalifornia.

Kansas Carry On Wayward Son w pełnej wersji. Ja też lubię sięgać po to nagranie, ale najlepiej, żeby właśnie w takiej wersji albumowej, a nie singlowej. Były czasy, kiedy single po prostu to były wyciszone wersje piosenek. Szkoda. To jeszcze Polanka i Odia Codes. Cudowny duet, który wylansował no, co najmniej kilka pięknych piosenek. One Man Woman, One Woman Man. Polanka i Odia Codes.

0: Polanka od Jehoots, One Man Woman, One Woman Man. Tak na zakończenie dzisiejszego spotkania w Radiu Kalifornia. I jest 11.
1: Radio 357.

Pani Patrycja napisała, byłam na koncercie Celine w środę i panie Marku, nadal ma siłę i moc w głosie, jest cudowna. No rzeczywiście, i sięgamy do tego po jej nagrania, zwłaszcza te francuskie Ordinaire, na początek naszej drugiej godziny. Za chwileczkę w studiu pojawią się goście.

0: Marcin Januszkiewicz, Artur Andrus. Dzień dobry, panowie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Piosenka Aśka. No właśnie, wspominamy ciągle jeszcze Asię. Brakuje jej, prawda?
1: Bardzo brakuje, coraz bardziej brakuje tak naprawdę, ale też niezwykłe jest to, że ona nie znika na sekundę nawet w tych naszych rozmowach. Jak się tylko zbierze jakaś grupa taka z Aśką, gdzieś kiedyś związana, takich ludzi, którzy się z nią spotkali, to od razu temat Aśka się pojawia. A niedługo książka się ukaże, no tak, we wspomnieniach Aśki.
0: Zanim przejdziemy do piosenki, którą napisałeś dla Marcina, to jeszcze może zapytam, czy jedziesz na festiwal Cały Kazio? Bo to jakoś za moment już,
1: tak,
0: za miesiąc.
1: Tak, w Polanicy Zdroju, tak, festiwal Marii Czubaszek i Wojciecha Karolaka. W tym roku niestety mi się rozjechały terminy i ja tam nie dojadę.
0: Całe szczęście, bo ostatnio jechałem z tobą.
1: No to co? No tak było źle? Znowu bym cię zabrał. Poczekaj, rok przerwy nam dobrze zrobi i pojedziemy tak.
0: Dobrze. Marcin, twoja nowa płyta. Jak to się robi, żeby tacy twórcy pisali piosenki? To wykonałeś telefon, czy?
2: Nie, to wiele lat trzeba. Mam wrażenie, że to tak trzeba kroczek po kroczku.
0: I śliwki w czekoladzie i te rzeczy.
2: Dokładnie, tak? Tak. I na swojej drodze można, jak się jest konsekwentnym, spotkać takie tuzy i takie osoby, które są inspiracją i legendą, a później się stają partnerami scenicznymi, jak to niesamowicie i dumnie brzmi. No i tak też się stało.
1: No dobra, ale to tak parę lat, to rzeczywiście zbierałeś się do Andrzeja Poniedzielskiego, do Jacka Cygana, do mnie, a na przykład Bogdana Olewicza to...
2: To ja się ciągle zbieram. To no. Ciągle się parę lat zbieram, bo jeszcze nigdy nawet sobie nie podaliśmy ręki, tylko rozmawiamy przez telefon i piszemy maile z panem Bogdanem. I nawet jesteśmy na pan.
0: Ale Bogdan jest bardzo konkretny i jak już coś obieca, to...
2: To prawda i nie wiedziałem, że aż tak. To też jest tak, że jak się poznaje tych wielkich autorów tekstów, to jest niesamowite, że oni potrafią cyzelować każdą frazę i tak to trwa i trwa i trwa.
0: Artur, czy kiedy dzwoni do ciebie, czy pisze taki młody człowiek i prosi cię o tekst piosenki, to rozmawiasz, jaka to powinna być piosenka, czy po prostu siadasz i piszesz?
1: Ja od jakiegoś czasu dopiero tak naprawdę pisuję dla kogoś piosenki i zauważyłem, że to trzeba pisać bardzo na wymiar, to znaczy trzeba wiedzieć, dla kogo się pisze i akurat Marcina już znałem parę lat wcześniej, wiedziałem, co on robi. Poznaliśmy się w pewnym radiu przy pewnej ulicy z numerem 357, wtedy, kiedy Marcin tam śpiewał piosenki Agnieszki Osieckiej na swoim koncercie i tak go obserwowałem przez ten czas i kiedy już po jakimś czasie zdarzyło nam się jedną piosenkę, drugą piosenkę napisać, to już wiedziałem dla kogo. A tutaj też bardzo konkretnie było, to znaczy on mi przysłał muzykę i powiedział właściwie, o czym to ma być piosenka. Także to było na zamówienie.
2: A propos tego naszego spotkania wtedy, to była faktycznie premiera koncertu, który się stał moim fonograficznym debiutem. Ja wtedy w tym rzeczonym radiu nie pojawiłem się kiedyś na wywiadzie, o 10 rano zaspałem i Artur poproszony o to, żeby ten koncert osiedlał po męsku tam poprowadzić. Pierwsze, co zrobił, wychodząc na scenę, to o tym wspomniał. Okay. Dzień dobry. I to
1: że on śpi po prostu o 10.
2: Z zacięciem swoim dziennikarskim. No i to się znalazło na płycie. Na płycie Osiecka po męsku. Numerem jeden, pierwszym otwierającym utworem jest utwór Artur Andrus, Zapowiedź.
0: A powiedz, byłeś kiedyś na koncercie Artura?
2: Oczywiście, no nie raz.
0: To jest nie. A ja byłem ostatnio chyba właśnie na tym, na festiwalu w tym...
1: W Polanicy.
0: Mhm. A czy nadal jeszcze robisz ten zabieg, że na początku prosisz o 5 wyrazów i na tej podstawie układasz piosenkę, którą wykonujesz na koniec?
1: Teraz nie robię tego, ale posługuję się trochę inną formą. Też powstają takie rzeczy prawie na bieżąco. Jak sobie przyjeżdżam do jakiegoś miasta, miejsca, to albo z portalu lokalnego, albo z gazety.
0: Z gazety, tak.
1: Wyszukuję jakiś temat i na tej podstawie coś powstaje. Także takie rzeczy też powstają. Tak.
0: Proszę państwa, to jest niesamowite. Proszę się wybrać na koncert Artura Andrusa, bo on to rzeczywiście robi. Ludzie krzyczą wyrazy. Nie wiem, czy nie podstawieni są.
1: No tak, ciągle ci sami. Ty wiesz, tak. ile to by kosztowało, żeby ich...
2: Ale są podstawieni, bo mieliśmy taką przyjemność występować razem w Antykryzysowej Tarczy Rozrywkowej. Taki koncert, który Artur wymyślił. Tam też wspomniana cudowna Asia z nami na scenie, Kasia Moś. No i pamiętam, że ludzie, faktycznie był taki moment programu, że ludzie rzucali te słowa i ja za sceny, bo akurat mnie nie było wtedy, biegałem tam do tyłu za kulisy i byłem jednym z tych, którzy krzyczeli jakieś słowa.
1: No, ale nie mówiłeś mi wcześniej.
2: No nie mówiłem ci tego. Nie, absolutnie nie. Natomiast no... wiedziałem, że to jest gratka i to jest najwspanialszy moment koncertu. Właśnie Artura pisana piosenka, taka okolicznościowa.
0: To ja rzucam słowo dorada.
1: Dorada?
0: To już wiesz o tym. Tak.
1: Niemrawa.
0: Niemrawa.
1: No, niemrawa dorada, tak. No trzeba
2: to trochę czesko brzmi. W sumie.
0: Tak, a wiesz, nie wiem, czy ci mówiłem, że jedyny raz, kiedy ja pobyłem chwilę z Asią, to było, kiedy mieliśmy wspólną garderobę w Polanicy. Mm-hmm. Pamiętasz? Mm-hmm.
1: Tak.
0: No ja już prawie nie mogłem wyjść na scenę, bo nawet jeśli nie mówicie niczego śmiesznego, to i tak jest zabawnie i miło i fantastycznie. Tak było.
1: Może to ty byłeś powodem tego, że tak śmiesznie było. Tak naprawdę nie Aśka to robiła, tylko siedzieć z tobą w garderobie i od razu jest śmiesznie. No,
0: no dobrze, piosenka nosi tytuł... Czyta się Praha czy Praga jednak?
1: Praga można czytać, ale chodzi o to, żeby od razu było wiadomo, o którą Pragę chodzi.
0: Tak. Nie tą warszawską.
1: Tak jest. I to Marcin przysłał konkretną muzykę już z konkretnym zamówieniem.
2: No tak, bo ja podczas którejś mojej wycieczki do tej czeskiej Pragi, kocham to miasto.
0: Ja też.
2: Bo jest magiczne, alchemiczne, tajemnicze i wpadła mi do głowy melodia, która mnie nie mogła opuścić, jak tam krążyłem sobie tymi alejkami. I w trakcie pisania płyty z Igorem Ćwiekiem, bo z nim stworzyłem całą płytę Hotelowy Gość, pomyślałem sobie, że właśnie do tej melodii, którą z Igorem napisaliśmy, Artur najlepiej napisałby tekst. Ale zaskoczył mnie kompletnie, bo poszedł w taką stronę, której ja się nie spodziewałem. Mm-hmm. Bo ja jednak myślałem, że też nie gniewaj się, bo znam Artura teksty liryczne, dramatyczne, a Artur jest postrzegany jako taki mistrz komedii, mistrz riposty komediowej. I też tak czułem, że może tak ująłby ten mój pomysł, a on kompletnie poszedł w inną stronę i napisał taki mroczny, senny, snujący się tekst o takim pijaństwie, ale to pijaństwo jest takim szerokim pojęciem tutaj.
1: No właśnie, ja sobie pomyślałem, że ta piosenka może być odczytywana jako czeska wersja Piłem w spale, spałem w pile, ale to przynajmniej jedno z tego jest, to znaczy raczej tam nie spałem w tej piosence tak naprawdę.
0: Okay.
1: No i coś takiego powstało, Marcin rzeczywiście bardzo precyzyjnie powiedział, czego chce, a więcej ja już miałem ułatwione zadanie, bo moim zdaniem strategiczny fragment tej piosenki, tekstu już był napisany, bo tam laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, było już i wiedziałem, że na tym się oprze cała piosenka.
2: To było okay. Tak w domówce faktycznie. Artur stwierdził, że to jest świetne i tak zostanie.
0: Okej. Okay. Artur Andrus i Marcin Januszkiewicz, Hotelowy Gość. Dziękuję wam bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: No i ta piosenka, Praga.

Marcin Januszkiewicz, Artur Andrus, Artur pojawi się jeszcze u Filipa dzisiaj po 15. No a teraz 18 minut po 11, wreszcie pora na sałatkę. Już trzeci tydzień z rzędu Gianna Nannini, ale potem nowość, Pascal Obispo i David Halliday, to syn słynnego John'ego i Sylvie Vartan.

0: No, meravigliosa ta Gianna, a David Holiday, syn Johnego, a właściwie Sylwii Vartan i Johnego Holidaya, nie dość, że śpiewa, to lubi też jeździć szybkimi samochodami. Będzie dzisiaj na bis jeszcze Angelina Mango i Marco Mengoni, przypadkowe podobieństwo nazwisk, a potem Luan, to jest nowa piosenka, ta Luan, która jest aktorką, piosenkarką, i proszę zwrócić uwagę na tę drugą piosenkę.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

Luan, bardzo ładna piosenka. Wcześniej Marco i Angelina. Taki dzisiaj obfity ten kącik, że sałatka polsko-francuska. Kącik Kendry też będzie, mam nadzieję, ciekawy. Trisha Yearwood ma dzisiaj urodziny, czyli wracamy do kartek z muzycznego kalendarza. To poprosimy o duet z Henleyem.

Tak, to właśnie duet, piękny duet Trishy Yearwood z Donem Henleyem. Wczoraj pojawiła się taka nowość, w której gościnnie Bruce Hornsby, no więc Bach, His Golden Messenger i Bruce Hornsby gościnnie.

Ten falset to Bruce Hornsby, His Golden Messenger i Bruce Hornsby Pontiac piosenka. Legendarna grupa Creedence Clearwater Revival w Stanach, ciesząca się niezwykłą popularnością w tamtych latach, miała tylko jeden numer jeden na liście brytyjskiej i to było dokładnie 19 września 1969 roku.

Big Lebowski, ale to w wielu filmach amerykańskich pojawiali się Creedence Clearwater Revival. I inna zupełnie piosenka w filmie Szklana Pułapka, w tej ostatniej części Szklanej Pułapki, jeśli mnie pamięć nie myli. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. 19 września 1947 roku urodził się Lol Cream. Występował w zespole 10cc i teraz właśnie przeczytałem, że od 72 do 78 roku mieli wszystkie albumy w pierwszej dziesiątce brytyjskiej listy. Potem był duet Godley and Cream, ale kolega Lol Cream jest także wideo reżyserem i współpracował z wieloma różnymi wykonawcami. The Original Soundtrack to jedna z tych płyt, o których mówiłem, 1975. Taki sobie walczak.

No i było cza, cza, cza. No właśnie, słuchacze zauważają, że to taka trochę piosenka o mojej Warszawie. The Film of My Love, tak się kończyła płyta z zespołu Ten CC z 1975 roku, The Original Soundtrack. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Dzisiaj ma urodziny Lita Ford. No to sprawdźmy, czy ta piosenka nadal działa.

Działa i to jak? Tak troszkę na koniec dorosłe dzieci. Close My Eyes Forever, Lita Ford i Ozzy Osbourne. Tak mi się patrzy i wydaje mi się, że już od 3 tygodni w naszej audycji ta nowa Cezaria.

0: Cezaria Evora chyba zaczyna za mną chodzić. Tak mi się coś wydaje. Zbliża się 12. Czy ja mówiłem, że będziemy wracali do piosenki September Morn? To już za moment.
1: Radio 357.

przyjął gościnnie The London Symphony Orchestra, Neil Diamond i September Morn. Na taki dzień jak dziś, cudownie, za oknem słońce, 20 stopni, niech jesień będzie piękna. 28 września płyta Songs in a Key of Life skończy 50 lat.

28 września minie 50 lat od wydania tej płyty, 76 rok, Songs in the Key of Life, Stevie Wonder, i od samego początku to jeden z moich ulubionych fragmentów tego wydawnictwa, Another Star, I Want a Prince.

Prince z albumu Timeless, I Wonder. Dominika, Agnieszka i Paweł zbierają grzyby. No, ten prawdziwy, jak to robi wrażenie. Mam nadzieję, że jest zdrowy. To przy okazji pozdrowienia dla wszystkich grzybiarzy, którzy teraz akurat są w lesie. No i teraz te urodziny. 19 września 1952 roku urodził się Nile Rodgers. Z Bernardem Edwardsem założyli w 70-tych latach grupę Chic, która mocno namieszała w interesie. 77 rok to piosenka Le Freak.

Ale freak, seshik. Podobno piosenka Good Times jest najczęściej cytowaną piosenką amerykańską przez innych wykonawców. No to też z ich repertuaru. I Want Your Love, to państwo też wiedzą. Ale też kolega Nile Rodgers współpracował z wieloma fantastycznymi artystami. Powinienem może sięgnąć po Davida Bowie'ego Let's Dance, ale wiem, że artysta nie lubił tej płyty. Nie wiem zupełnie dlaczego, bo to jedna z moich ulubionych. No ale pracował także z Dianą Ross, In Excess, Duran Duran, George'em Michaelem. Wybrałem Diana Ross.

To się nazywa wymyślić nowe brzmienie. Diana Ross, Nile Rodgers i Upside Down. Charlie Winston i tę właśnie piosenkę zgłosili Państwo do listy piosenek 357. Od wczoraj tam już jest w zestawie.

Guilty, Guilty. To oczywiście Charlie Winston zestawił do głosowania na listę piosenek. Tym razem nie ja zgłosiłem, tylko słuchacze. The Clarice Sisters. No właśnie, to jest ta płyta, którą mam, bo teraz robię porządki w płytach i mam jeszcze jedną płytę z autografami. Kiedy ta płyta się ukazała, mieliśmy tu wizytę w studiu, 2022 rok. Fire and Ice. Rozmawialiśmy także o basi. Gdyby ktoś chciał taką płytę przygarnąć. A mam jeszcze kilka singli Fire and Ice i to jest aż 5 wersji. No to w takim razie bardzo poproszę marek@radio357.pl i proszę nie zapominać o adresie pocztowym.

Fire and Ice, czyli ogień i lód, Clarice Sisters i gościnnie Basia. Chyba 2 tygodnie temu Radar Premier pokazał mi nowe nagranie George'a Michaela zatytułowane Father Figure, Life in Paris 1988. Myślałem, że to taki wypadek, a tu się okazuje, że 6 listopada ukazuje się, no, chyba cudowne wydawnictwo. 2 płyty winylowe, dwie płyty kompaktowe, albo tu coś mylę, jeszcze picture disc na dodatek. I to będzie zapis całego koncertu. Chyba dobrze, bo wtedy George Michael był wielkim, wielkim śpiewakiem.

George Michael, Father Figure, zapis całego koncertu z Paryża z 1988 roku w listopadzie na płytach. Candy Dulfer, Holendrzy mówią Dulfer, ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego dziś urodzonym.

0: be hit by Bob Banana from your mama, Bebop Banana Bird Bank.
1: Continuing news of the big news breakthrough. California's well-beloved San Andreas Fault. It has forced Los Angeles into the sea. Thousands were reported depressed. News of news.
2: W razie wszystkich można. No właśnie, Mama Cass, wcześniej Ella Fitzgerald śpiewała tę piosenkę Dream a Little Dream of Me. Piotr Stelmach w studiu, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To w które to były lata, kiedy nosiłeś trwałą ondulację?
3: Słuchaj, słusznie zapomniane, ale rzeczywiście wyglądałem źle, jak kierownik strzelnicy. Nie, pomocnik kierownika strzelnicy sportowej.
2: A wzięło się to stąd, że wczoraj zaczęło krążyć takie zdjęcie, gdzie koledzy prowadzący listę są w stylu lat 80. i mają włosy jak grupa Europ.
3: Ktoś mi napisał mail, panie Piotrze, to jest element kryminogenny. No i to trochę tak wygląda, ale rzeczywiście, no, urocze to jest. Ciebie też zrobili na lata 80.
2: Tak.
3: Wygląda to jeszcze gorzej.
2: Ja to byłem w latach 80., tak, że nie musieli mnie robić.
3: A mnie też zrobili i to wygląda w ogóle najgorzej. Ja wyglądam szczerze, jak Dieter Bohlen z pierwszych teledysków Modern Talking. On był w takim kreszu i gitarę miał jeszcze.
2: Na szczęście nie oglądałem.
3: Tak.
2: No dobrze, to zmiennik Filon po godzinie 13. Co tam, panie?
3: Słuchaj, zaczniemy od utworu, nie mów od jakiego, pewnie go widzisz. Zaczniemy od utworu, który dla mnie jest absolutnie sztandarową pieśnią Radia Dziad. Możemy się oczywiście uśmiechnąć i mrugnąć okiem, no ale to jest przyczynek do których tam singli z Żoliborza. Utwory, piosenki, pieśni, bez których sobie nie wyobrażam radia. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle muzyki radia bez tego utworu. To jest taki pomnik, a jeszcze jak ma się kojarzyć z tobą, no to co się ma kojarzyć bardziej z tobą niż ten utwór i ten zespół? Więc od niego zaczniemy i dzisiaj, uwaga, Artur Rojek w związku z nową płytą był tu 2 dni temu, nagrał rozmowy 2 z Antkiem, nagrał rozmowy na nasz kanał Radio 357 Music YouTube, no i radiową ja nagrałem z nim dzisiaj pierwsze 2 części tego wywiadu.
2: No i to wszystko po godzinie 13 w zielonym Żoliborzu. Pięknie z oknem, prawda?
3: Wszystko jest fajnie. Jest tak, bym powiedział, nieinwazyjnie. Ani tak. Nie spiekota, ani nie jesień. I to jest mniej więcej tak trochę dużych frytek, trochę małych. Lubimy najbardziej takie fast foody.
2: To właśnie zanim pojawi się kolega Peter po godzinie 13, to jeszcze taki zestaw, który zawsze będzie mi się kojarzył z Chicago. Vanessa Williams zaśpiewa Color of the Wind, a potem Harlem Nocturne i Coffee. Ola Budka, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy.

0: audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Ja bym mógł rozwinąć to, co powiedział Krystian przed chwilą i rozwinę. Nie tylko ta audycja, ale radio powstało dzięki patronkom i patronom. Nieustająco Państwu za to dziękujemy. Jest 13.
2: Patronat Radia 357.
3: Zielony Żoliborz.
1: No to wszystko w związku, ten patronat oczywiście, w związku z Great September. Tak się akurat złożyło, że patronujemy temu wydarzeniu. No i mój dzisiejszy gość, nasz dzisiejszy gość to dyrektor artystyczny od samego początku tego wydarzenia, czyli od początku trwania festiwalu Great September. O tyle jest to impreza bliska mojemu sercu, dlatego że po pierwsze Łódź, po drugie Łódź, po trzecie Łódź i jeszcze po czwarte. Kilka lat temu miałem okazję prowadzić rozpoczęcie Great September, jedna z edycji właśnie tego wydarzenia, tego festiwalu i co więcej, to było rozpoczęcie i jeszcze zapowiedziałem koncert Stanisława Sojki. Dobrze było się wtedy spotkać z panem Stanisławem. Rzeczywistość pokazała, że to było nasze ostatnie spotkanie. Ale jeśli chodzi o Artura Rojka, o Great September, o te wszystkie rzeczy związane z tym festiwalem, kibicujemy, jesteśmy blisko i dzisiaj będziemy artystę przepytywać na okoliczność jego nowego, przepięknego albumu. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To pod koniec tej pierwszej godziny i jeszcze... Co? I jeszcze będzie w drugiej część kolejna, ale rozłożymy sobie tę rozmowę, ten wywiad na co najmniej dwa spotkania w Zielonym Żoliborzu. O tym wszystkim w trakcie trwania audycji Państwu opowiem. Początek. Hell freezes over. Piekło zamarzło.

0: Jejku. A niech sobie kolejne dekady mijają, nic się temu utworowi nie stanie. Namawiałem właśnie Niedźwiedzia po zakończeniu jego audycji tak szybciutko, żebyśmy kilka odcinków poświęcili piosenkom, bez których nie wyobrażamy sobie radia. Jeszcze takich odcinków nie było w singlach z Żoliborza. Dziwne, no ale z drugiej strony niesie nas ta historia muzyki wszelakiej i te historie Państwu przedstawiamy w związku z tym. No tak to jest, że być może jeszcze tych odcinków nie nagraliśmy, ale nagramy. To obiecuję. Eagles, Hotel California, Hell Freeze is Over, rok 1994.
1: Zielony Żoliborz.
0: W tej wersji rok 1994, bo w oryginale 76. Proszę Państwa, co my tu mamy? Mamy tak, wirtualne profile w mediach społecznościowych. Nasze oficjalne radiowe, tam proszę się przede wszystkim udawać i tam zaznaczać swoją obecność. Im nas więcej, gdziekolwiek słuchaczy, fanów społeczności Radia 357, tym lepiej zdecydowanie. No i mój profil facebookowy, wirtualna lista obecności, gdzie Państwo słyszą, słuchają Radia 357. Mail, mam nadzieję, że z tego maila też będą Państwo korzystali. Piotr.Stelmach@radio357.pl. Stadiony Świata. Taką płytę nagrał, ona się wczoraj ukazała. Definicja popu według nieświętego Łukasza. Panie Łukaszu, bardzo proszę.

wszystko, czego chciałem. Mrozu. Wcześniej jeszcze z panią Julią, czyli z Zalią. Odpowiedni moment to jest numer 2 na tej płycie, a numer 1 to od wszystkiego, od czego się wszystko zaczyna. Może tak. To Naturalny High. Te piosenki właśnie za nami. Polecam bardzo gorąco. Polecamy właściwie, bo wkrótce to będzie jedna z naszych płyt tygodnia. Wkrótce. Nie w tym tygodniu kolejnym, ale myślę, że w następnym. Mrozu. Dzisiaj również zaczynamy już taką ostatnią prostą, jeżeli chodzi o Inside Seaside, czwartą edycję tego festiwalu. Arek Stolarski, agencja Live, mniej więcej w okolicach 14.25, 14.30, pierwszy pakiet informacyjny i zaproszenia dzisiaj od pana Arkadiusza. A tymczasem od wczoraj też już jest z nami ta płyta, my z nią, Wasia Project. Album jest zatytułowany Nocturne.

Nie robię tego często na antenie, ale myślę sobie, że od czasu do czasu warto. Otóż, takie wyznanie, to jest nasza muzyka familijna, że tak się wyrażę. Wspólnie z córką śledzimy ich losy od, no ona częściej i dłużej. Ja troszkę krócej, ale zaliczyliśmy już wspólnie jeden koncert w Londynie. To było jeszcze wcześniej, przed płytą. Teraz wybieramy się w listopadzie na kolejny już po płycie. Nocturne. Wczoraj się ten album ukazał i tak sobie myślę, oni chyba próbują znaleźć złoty środek. Dużo spraw, dużo momentów artystycznych, stricte artystycznych. No i też na przykład taki utwór ewidentnie pod nóżkę i do radia. Bleeding Gold, Olivia Hardy i William Hardy, czyli Wasia Project, ich debiutancka płyta. Czy z nimi się już spotkaliśmy? Myślę, że mogliśmy się spotkać na antenie, chociażby w audycji Happy Noise. Bisior, pozdrawiam bardzo gorąco, jakby co zapraszam. W imieniu autora dzisiaj między 16 a 18. Tokyo Tea Room.

0: To też jest płyta z wczoraj, jakieś świeżynki, świeżaki, no bo to jest audycja poświęcona nowościom. Ten nasz wspólny zielony żoliborz, Tokyo Tea Room. Tokyo Tea Room. Album jest zatytułowany Feel Forever. To jest jego fragment Eyes of You. W drugiej godzinie jeszcze do nich wrócimy.
1: Radio 357.
0: Tak jest, zielony żoliborz, czyli sobotnia muzyczna prawie popołudniówka Radia 357. Spoglądam na wirtualną listę obecności. Ciekawie się tam dzieje na moim profilu facebookowym. Pani Aneta napisała, pozdrawiam z Barcelony, konkretnie z metra. Może pan zadzwonić do mojego szefa, udając chorego dziadka, pilnie potrzebującego pomocy, bo tak mi się nie chce dzisiaj pracować. Ja udawałbym chorego dziadka pilnie pomocy. No dobra, pani Aneto, nie obiecuję, ale przynajmniej duchowo się bardzo postaram. Piosenka dnia.

John Legend, Daylight, nasza piosenka dnia w Radiu 357. Teraz będzie taki jeden zespół, robił państwu, jak to powiedział wczoraj klasyk Łukawski, robił państwu bardziej paparara, nazywają się Big Truck.

0: Być może niektórzy z Państwa kojarzą taki brytyjski duet Soft Play. Jeśli nie, to polecam bardzo gorąco. Połowa tego duetu, czyli Mr. Laurie Vincent, założył sobie zespół Big Truck. I oto właśnie on. Płyta z sierpnia, Midday at the Middleway, tak jest zatytułowana. Dwa utwory, filmi ze znakiem zapytania i Central Reservation Blues. To przed chwilą. Za 22 minuty 14, no to mistrzu, zapraszamy na pokład. Artur Rojek. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Stwierdziłem, że nie wyleję od razu wszystkiego z kąpielą i Rojka i dziecka. I ta rozmowa będzie miała swoje części na antenie w Zielonym Żoliborzu, bo jakoś tak za jednym zamachem wszystko... No chyba nie. Dzisiaj być może o tej nowej płycie jeszcze nie porozmawiamy, ale zrobimy dobre intro razem z Arturem. Część pierwsza przed nami.
1: Zielony Żoliborz.
0: Artur Rojek. Góra z górą. Kopę lat, tak bym mógł powiedzieć. Ile lat nie rozmawialiśmy? Sporo lat, tak mi się wydaje. Tak po prostu w radiu, na spokojnie.
2: Nie wiem, nie pamiętam. Chyba dawno, no. Tak jak tutaj dzisiaj wchodziłem do studia, to tak sobie myślałem, kiedy ja tu ostatnio byłem i tak mówię, byłem, ale musiało być to dawno, bo nie pamiętam kiedy.
0: Wiesz co, na pewno tego nie zrobiliśmy, nie rozmawialiśmy przy okazji Kundla. Przy okazji Kundla, o tej płycie, o twojej drugiej solowej płycie, to ja z tobą tak naprawdę w 2026 roku, w tym roku w sierpniu, porozmawiałem na OFF Festiwalu, będąc w Katowicach, i porozmawiałem przez 2,5 minuty, bo wciąż mi się to jawi jako bardzo charakterystyczny moment dla ciebie. Powiedziałeś kilka cierpkich słów wtedy na temat tamtego czasu i tamtej płyty. Ja mam trochę mniej cierpkich słów na jej temat, natomiast to chyba mniej więcej było tak, że rozmawialiśmy przy okazji, albumu Składam się z ciągłych powtórzeń, twojego pierwszego solowego. Kundla musieliśmy odpuścić ze względów pandemicznych. Zanim o nowym albumie, to przypomnij tę panoramę, bo ty, akurat ja, w mojej pamięci ty funkcjonujesz jako artysta, który dokładnie trafił z pechem, jeżeli chodzi o promocję swojej nowej muzyki w związku z pandemią, ale to tak centralnie. Tam nie było czego zbierać, nie było czego organizować, nie było gdzie występować, w ogóle nie było niczego. Jak ty to pamiętasz?
2: Zaczęło się od tego, że zanim sytuacja się nakręciła i zakończyła tym zamknięciem wszystkiego, to cały czas miałem w głowie i w planach nadzieję taką, że to wszystko się skonsumuje, co tam się wydarzyło już przed w zasadzie wydaniem płyty, bo to była ogłoszona trasa, która była sprzedana. Ja się strasznie cieszyłem, że jadę teraz na wszystkie miasta, gdzie jest wszędzie sold out. Za chwilę premiera płyty. Generalnie wszystko się zgadzało. No ale przyszedł moment, w którym w dniu premiery był ogłoszony lockdown, czy dzień później. Więc jak wracałem z Warszawy do Katowic w Empiku, który miał być, że tak powiem, oblepiony mną, byli tylko ochroniarze. Więc, więc wszystkie te plany po prostu legły w gruzach. I to, co ciekawe, stało się to przy okazji płyty, której tematem jakby były postacie wykluczone, czyli zwykłość, która jest w pewnym momencie, już teraz może mniej, ale był taki moment, w którym zwykłość była, że tak powiem, zepchnięta na boczny tor. Trzeba było być niezwykłym, żeby być zauważonym. I ta płyta trochę opowiada o ludziach, którzy funkcjonują w takim trochę na takim boku, niezauważalni, ale jednocześnie dla mnie bardziej istotni niż tamci. I ta płyta też poruszała taki wątek w tej koncepcji, że żyjemy z świadomością albo z nieświadomością tego, że jeden drobny element może twoje życie wywrócić w ciągu sekundy do góry nogami.
0: Twoje wywrócił?
2: No to właśnie to się stało w pewnym sensie. Bo ten jeden element, może nie był to drobny element, ale był to jakiś element, po prostu wywrócił wszystko do góry nogami. Całe te plany, ta wyobraźnia o tym, co się wydarzy, te koncerty i tak dalej. Po prostu pach, zniknęło.
0: Ale dlaczego ty uważasz, że to jest słaba płyta?
2: To znaczy...
0: Dużymi literami
2: poproszę. Ja to powiedziałem, tak. Ja to powiedziałem wtedy na ofie?
0: Tak.
2: Okej. Okay. To powiedziałem wtedy tak, wiesz, po koleżeńsku, nie?
0: A, przepraszam. Wyciągam. Jeżeli wyciągam, to zamykamy temat.
2: Znaczy, może to tak w takiej koleżeńskiej rozmowie określiłem. Natomiast to nie polega na tym, że ta płyta jest zła z perspektywy kompozycji, czy tekstów, czy w ogóle wszystkiego, co tam się dzieje. Ona jest po prostu... Była tworzona w takim bardzo trudnym okresie dla mnie i ja nie byłem wtedy w stanie tak w 100% w tą płytę wejść. I tak ją z takimi bólami, takimi rozterkami ją kończyłem. Wbrew pozorom była to trudniejsza płyta niż Składam się z ciągłych powtórzeń, która w zasadzie była płytą przełomową dla mnie, dlatego że po odejściu z Mysłowic, no po 20 latach ludzie mieli jakieś wyobrażenie o mnie, czegoś ode mnie oczekiwali, a ja wróciłem z czymś innym. Natomiast no Kundel był no cięższą sytuacją, no bo Składam się z ciągłych powtórzeń trochę mnie, trochę podniosło oczekiwania i być może dlatego też trochę w tym się męczyłem.
0: Chciałbym poboksować się z tobą również tutaj przed mikrofonem, tak jak i poboksowałem się na ofie wtedy, kiedy o tym rozmawialiśmy, ale bardzo pozytywnie, bo dla mnie to jest znakomity album. To znaczy...
2: Bardzo się cieszę.
0: Wiesz, no ja go będę zawsze utożsamiał z pierwszą audycją. Uwaga, pierwszy dzień nadawania Radia 357, pierwsza audycja wspólna całej redakcji muzycznej, utwór Bez końca. To był jeden z pierwszych utworów polskiego wykonawcy, polskiego artysty, który tu zaistniał. Nie, został odpalony, tak.
2: No ale tak jak ci powiedziałem, ja nie twierdzę te moje określenie, że jest zła, one dotyczy bardziej moich takich emocjonalnych odczuć, takiej mojej prywatnej oceny. Natomiast tak jak powiedziałem, te piosenki, one są dobre, tylko one są trochę takie... Bardziej bym tam chciał siebie jeszcze, ale tego tak trochę tam... Nie ma. Natomiast no, piosenka na przykład Bez końca, czy jeszcze kilka innych piosenek, które tam znalazły się na tym albumie, one są no, niezwykle jakby efektowne, kiedy gram je na koncertach, kiedy się w nie wczuwam. Robię wszystko, żeby z nich wyciągnąć to, co te piosenki mają najlepsze, ale no, jak pytasz się artystę, czy lubi jakąś tam swoją płytę, czy nie lubi, no to artysta ci mówi, że tą lubi, a tamtej no, trochę mniej lubi. No to ja tak mam z tym Kundlem, że trochę mniej ją lubię.
0: Nie no, to jesteś szczerym, kurczę, facetem, dlatego że większość artystów mówi ty. Ta jest najlepsza, ta jest najlepsza, ta jest najlepsza. A już najlepsza jest wtedy, kiedy się ukazuje. To jest wiadomo.
2: Wiesz, nie? To też nie jest takie złe, kiedy ktoś tak bardzo hołbi swoją wszystko, co z siebie wypuszcza. Myślę, że to jest, jeżeli to jest ogarnięte tak rozsądnie, no to jest właściwe. Tak powinno być.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień.

DNA Muzyczne Radia 357 bez dwóch zdań, bez końca. Artur Rojek. Tak było 6 lat temu. A co jest teraz?

0: No pięknie, szefie. Przepiękna jest ta nowa płyta Artura. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Mniej więcej za 20 minut kolejne pytania i kolejne jego wypowiedzi u nas.
1: Radio 357.
0: Zielony Żoliborz, czyli sobotnia muzyczna prawie popołudniówka tegoż właśnie radia. W czwartek o tym Państwu mówiłem, bo trochę postanowiłem oderwać się od tej przeszłości w wierności w stereo i zaprezentować coś z tu i teraz, ale kradnę ten utwór, bo skradł me serce tak w całości. Chociaż tytuł w dalszym ciągu utrzymuje, że tytuł jest dosyć głupi, szczerze mówiąc. Every time I take Sudafed. No to proszę sobie na przykład wyobrazić, że ktoś z Państwa jest muzykiem i tworzy utwór zatytułowany, nie wiem, Every Time I Fall in Love with Fenistil. Why not?

Late Again. Taki pseudonim artystyczny przyjął Rafael Melo. Pochodzi z Brazylii, stacjonuje w Stanach. Tworzy co? To słychać. I pięknie to słychać. Every time I take Sudafed. Na razie jest epka. Czekamy na więcej. Za tydzień, w sobotę, to będzie nasza piosenka dnia.

0: No, szczerze mówiąc, nie pamiętam takiego momentu, kiedy by sygnowany jego pseudonimem artystycznym ukazał się jakiś kleks ewidentny, nawet jeżeli to były płyty pod nóżkę. Beck. Przepiękny jest ten nowy album, Ride Lonesome i Runaway z tej płyty. To jest nasza propozycja za tydzień na piosenkę dnia. Mam nadzieję, że z radością popieści Państwa uszy właśnie ten utwór, te 3 minuty i 38 sekund. Już po 14.
1: Zielony Żoliborz.
0: Sobotnia, muzyczna, prawie popołudniówka Radia 357 w całej rozciągłości do godziny 15. Julia Nowaczyńska i Piotr Stelmach i panowie z zespołu The Freuders ze swoją nową piosenką.

0: Do pogłaskania i do przejechania tak pod włos, konkretnie, ostrym grzebieniem, grzeborem właściwie. The Freuders, no, kombinują chłopaki i to słychać ewidentnie, ale nie jak konie pod górę, moim zdaniem bardzo umiejętnie. TCV, nowy ich singiel, czekamy na więcej. Mam nadzieję, że wkrótce się pojawią tutaj u nas w Radiu 357, żeby trochę o tej swojej muzyce nowej poopowiadać.
1: Zielone Żoliborz.
0: Zespół The Freuders. 5 minut po 14. Zapraszam bardzo serdecznie na nasze media społecznościowe, na oficjalne profile, żeby Państwo tam zaglądali i zostawiali ślad po sobie, jakiś komentarz, kropeczkę, przecinek albo zdanie podrzędnie złożone, ewentualnie proste. Dlaczego nie? No i na mój profil facebookowy też. Nowa grafika z takimi fajnymi pomarańczowymi bohomazami. Tam się znajduje, we wszystkich audycjach zresztą. No i w tej też. Gdzie Państwo słyszą, słuchają Radia 357. Mail się nie zmienia. piotr@radio357.pl ze Szkocji. Teraz bardzo proszę, Arab Strap.
2: Another weekend morning. Well, technically afternoon. The silence of screen time children in headphones. The soft whisper outside of traffic like surf swell. It could almost be idyllic. In bed he checks his alerts, scrolls the socials, he reads the news. In the bathroom mirror, he's all grease and grey, his pale face pillow creased, his eyes bloodshot and bloated.

Alternatywa rodem z Falkirk, ze Szkocji, do której już się zdążyliśmy trochę przyzwyczaić, konkretnie od 1996 roku, tak się przyzwyczajamy, 30 lat, fajny czas. Absolutnie panowie nie zezgredzieli, co słychać na nowej płycie Half Tall Tales. No bardzo proszę, przed chwilą Gabe, teraz Samsung.

0: Middleton, Moffat. Okej, zgodzę się z tym, że być może nie jest to ich magnum opus, ale mimo wszystko bardzo dobry album. Tak uważam. Arab Strap, czyli A Half Tall Tales, Samsung. To przed chwilą. 14 minut po 14, no to wracamy do rozmowy z szefem.
1: Patronat Radia 357.
0: No, z wielką przyjemnością to mówię i powtarzam, bo patronujemy imprezie, której szef jest szefem artystycznym i to od samego początku. Tak jak Państwu mówiłem przed pierwszym fragmentem tego długiego spotkania z mistrzem, no to nie będzie jeszcze tak stricte o tej nowej płycie. Chciałbym urodzić się, żeby latałem, bo wydaje mi się, że takie jego wypowiedzi trzeba sobie dawkować. Nie będziemy wszystkiego wylewać dzisiaj, o ile to oczywiście byłoby traktowane jako wylanie czegoś i zapomnienie o tym absolutnie nie. Bo chcę, żeby pamięć o tym albumie trochę przetrwała, trochę była dłuższa i trochę przeczyła temu, co się dzisiaj dzieje w muzyce. Dwa dni mijają, trzy dni mijają, tydzień mija, wszystko już jest stare. Otóż nie. Te piosenki zawsze, które śpiewał, które śpiewa wciąż, jakoś się opierają zębom czasu. Zębiską właściwie czasu. No to kolejna cześć, a niech będzie. Część spotkania z nim za tydzień, przypomnę, w Zielonym Żoliborzu również między 13 a 15. Kolejne pytania i odpowiedzi. Mistrzu, to może coś od ciebie teraz?
2: Cześć, tutaj Artur Rojek. Słuchacie Radia 357. Radia, które bardzo lubię.
0: Nieprzypadkowo zadam teraz to pytanie, bo jest w tym jakiś mój zamysł, jakaś moja konstrukcja. Pamiętasz tę płytę? Pokazuję Arturowi w tej chwili płytę z żółtą okładką.
2: Pamiętam ten czas.
0: Pierwszy występ publiczny Artura Rojka jako solisty.
2: A to jest na płycie, nie wiedziałem o tym.
0: Tak.
2: To ja chcę tą płytę. Dasz mi?
0: Wiesz, oczywiście, tylko okay. Że ta jest porysowana i popsuta, ja mam w domu jeszcze cztery.
2: Nie, to ja chcę porysowaną, bo jak ty masz w domu jeszcze cztery, to mi na pewno nie dasz.
0: 5 stycznia 2007 roku, koncert Ofensywa Deluxe, studio imienia Agnieszki Osieckiej, program Trzeci Polskiego Radia. Artur Rojek, Ewa Wacławczyk, Paweł Kaczmarczyk, lato 76 w wersji absolutnie cudownej.
2: A tam jeszcze było to pilotto chyba, prawda?
0: Tak, ale zdecydowaliśmy, że dajemy to na płytę, bo to była nowość. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że to będzie na twoim pierwszym solowym albumie. I ty mnie trochę zrugałeś wtedy. Jak to? Na płytę chcesz to dać? Poczekaj, to trzeba wyprodukować. To trzeba wszystko ułożyć, ustawić. No moment, tak po prostu nagranie. Ja mówię, Rojas, no przecież będziecie mieli na to czas. Pamiętam, to była ognista rozmowa. Ale stary, ja się tak cieszyłem z tego, że ja to mam na tej ofensywie, na tej składance. Cudowne. Bardzo ci za to dziękuję. Wiesz, dlaczego pytam o to? Dlatego, że to wtedy było studio na 300 osób, Artur. A ja pamiętam pierwszy koncert, na którym cię zobaczyłem w ogóle w życiu, kiedy było na tym koncercie 16 osób w Łodzi z zespołem Mysłowic, kiedy przed wami grał zespół Cave. No, 16 osób, 300 osób i teraz uwaga, całkiem niedawno stadion. Jak się czułeś, jak wchodziłeś na tą estradę, na koncercie Dawida?
2: No, na tych ostatnich stadionach czułem się już zupełnie inaczej niż na tych pierwszych, które graliśmy, bo to było zupełnie coś innego. Jak sobie przypominam ten pierwszy raz, kiedy wychodziłem i z Dawidem śpiewaliśmy Długość, no to było ogromne przeżycie. Ja do tej pory nie grałem większych koncertów jak dla kilkunastu, może kilkudziesięciu tysięcy ludzi na festiwalu. Natomiast skala 100 tysięcy osób, które są wokół ciebie, to jest coś niebywałego i dla kogoś, kto robi to pierwszy raz, może być lekko paraliżujące. Więc musiałem się bardzo mocno pilnować, żeby mnie nie usztywniło tak na maksa.
0: Lubisz tremę?
2: Lubię, kiedy ona nie jest, kiedy ona mnie nie paraliżuje. Już się jakoś tak nauczyłem z nią funkcjonować, że ogarniam. Nie dominuje nade mną, ale kiedyś były takie momenty, że wychodziłem na scenę i byłem w takim, no nie panowałem nad nią, w sensie nie dawałem się jej do końca pokonać, natomiast czułem, że ona jest w tym momencie silniejsza niż to, co ja jakby chciałbym w tym momencie zrobić. I kilka takich koncertów wydarzyło się, że zagrałem je na pamięć. W zasadzie nie wiedząc, czy to jest dobre, czy niedobre, byłem tak stremowany sytuacją, na przykład, że nie wiem, czegoś nie słyszałem, albo coś było źle nagłośnione, ale już trzeba było grać i nie można było tego przerwać, że no, musiałem się przestawić w tryb na pamięć.
0: Z Iggy Popem, z Simple Minds, twoje solowe jakieś?
2: Ale mówisz o tremie podczas tych koncertów? Ta. No wiesz, to były sytuacje, w których na pewno ta trema była dużo przyjemniejsza, bo tam nie było takich wobec nas oczekiwań, jak na przykład, bo ja tutaj wspominając o tym koncercie, który grałem na pamięć, to wspominam taki koncert, który graliśmy w Royal Albert Hall na imprezie MTV, gdzie oprócz nas grał Travis i Skin i myśmy byli tym trzecim zespołem, który był tym zaczynającym i mieliśmy najkrótszy czas na line check i ten line check po prostu był tak zrobiony i tak wszystko było inaczej niż na próbie, że no musieliśmy ten koncert zagrać na pamięć, bo to była transmisja na żywo. Natomiast przy koncertach z Simply Minds czy z Iggy Popem, kiedy graliśmy trasy, no to ta ekscytacja była taka dużo przyjemniejsza. Byliśmy supportem, mieliśmy dużo czasu na to, żeby zagrać próbę. Nikt nas nie ciśnieniował, nie było telewizyjnej spiny, że wszystko na żywo i tutaj nie ma odwrotu. Więc zupełnie inna sytuacja. Poza tym ludzie z Simply Minds okazali się super, super gośćmi, którzy do nas przychodzili, rozmawiali. Mieliśmy poczucie, że nie jesteśmy tutaj na siłę, tylko fajnie, że jesteśmy.
0: I po latach Jim Kerr, wokalista tego zespołu, powiedział mi, jeśli dzisiaj spytasz Charlie'ego, naszego kompozytora, gitarzystę, mojego przyjaciela, z jakim zespołem mu się najlepiej grało przez tych wiele, wiele lat, przez te dekady, to on ci powie, że to był Mysłowic. Ja tak wtedy pamiętam, że to był wywiad telefoniczny, ale chciałem wejść w słuchawkę telefoniczną i go uściskać. Po prostu mówię, stary, duży prezent nam zrobiłeś. Słuchaj.
2: No, super, super. No, dla mnie to też jest ekstra prezent.

0: jak chciałbym urodzić się, żeby latałem. Nowa płyta Artura Rojka. Tak sobie dawkujmy jego słowa. Tak dawkujmy jak lekarstwo, które wcale nie jest gorzkie. I za tydzień w Zielonym Żoliborzu kolejne z nim spotkanie. Spotkania w pierwszej i w drugiej godzinie. I uwaga, wkrótce na kanale YouTube 357 Music. Rozmowa Antka Grudniewskiego z artystą. Ten kanał w ogóle bardzo gorąco Państwu polecam, bo tam są różne rozmowy różnych autorek i autorów z artystami. Będzie ich więcej i więcej i więcej. Wincy rozmów, krótko mówiąc, i wincy materiałów właśnie tam przeznaczonych. YouTube 357 Music, bardzo gorąco polecam. Artur Rojek, mówiłem Ci to już, to z nowej płyty, a wcześniej jeszcze ten historyczny moment, Ofensywa Deluxe, 2007 rok, 5 stycznia 2007 roku, ale to było fajne radio, jejku. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, tam.
1: Zielony Żoliborz.
0: Teraz zapraszam Państwa na Sycylię.

tak nie pachnie jak pościel suszona na sznurach. Na wzgórzach Sycylii wkładam w nią twarz. Pod piniami w ziołach i trawach, które płoną od każdej iskry. Kocham Sycylię, ciągle się o tym mówi. Wisi to w każdej sypialni.

0: Grzegorz Kośmierczak, warietę sieciowo, artyści kompletnie niezasięgowi, duchowo zasięgowi, że tak powiem, jakby bardziej. Przepiękna płyta Sieć Indry. W tym roku w Gdańsku Amber Expo, czyli czwarta edycja jedynego w swoim rodzaju festiwalu pod dachem najfajniejszego na świecie. Takiego właśnie festiwalu, czyli Inside Seaside. Arek Stolarski, Agencja Live. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to dzisiaj
1: A propos zasięgowości, bo dla mnie Varieté to zasięg aż 84 rok, kiedy pierwszy raz ich zobaczyłem w Jarocinie.
0: To zasięgowi jednak, nie?
1: No zasięgowi bardzo.
0: Tak, od dzisiaj, proszę Państwa, w takich regularnych odcinkach w Zielonym Żoliborzu już będziemy wychodzili na tę ostatnią prostą, jeżeli chodzi o Inside Seaside. Pierwsze pytanie. Panie organizatorze, będą frytki belgijskie w tym roku też?
1: No zastanawiam się, bo myślę, że nie wiem, czy dałbyś radę bez frytek belgijskich, także zawsze pytasz o to, więc myślę, że jesteś najpierwszym klientem.
0: Tradycja. Powiedzmy także, o jednej rzeczy.
1: Nie ma festiwalu bez frytki belgijskiej, prawda?
0: To, dokładnie tak. Mnóstwo już osób o to pyta. Nie możemy jeszcze zdradzać szczegółów, bo jeszcze mam szlaban od artystów, ale już możemy mówić o fakcie, bo mnóstwo naprawdę osób o to pyta. To powiedzmy od razu. Montownia. Tym razem czwartek, Bifor, 12 listopada, się będzie działo, nieprawdaż?
1: Będzie się działo i ukłon do Was, jako Radia 357 i do Waszej tradycji, że zdecydowaliście się, że lista piosenek będzie nie w piątek, tylko jest to tak ważna okazja i ten Bifor jest tak dużą wartością tego festiwalu, że postanowiliście przełożyć to na czwartek. Tak. Także to będzie chyba precedens, warto zanotować w księgach gdzieś tam.
0: To będzie bardzo, że tak powiem, obfity pod względem artystycznym i występowym też, wykonawczym Bifor, bo najpierw lista piosenek, tam się będzie działo, później audycja specjalna od 22 do północy, tam się też będzie działo.
1: I będą goście, i będą live akty, i naprawdę zapowiada się bardzo ciekawie, ale mamy mało czasu, więc chciałem tutaj podziękować też, bo ogłosiliśmy, że już 85% karnetów nie ma i to dla nas jest naprawdę bardzo dobra wiadomość. Myślę, że za moment się skończą i zostaną jednodniowe. Dlaczego? Bo chcemy też dać szansę tym osobom, które zdecydowały się tylko jeden dzień zobaczyć, więc zamkniemy za momencik sprzedaż tych karnetów, więc jeżeli ktoś może, to się niech spieszy, a społeczność Radia 357, przypominamy, ma specjalne zniżki, kody, więc zachęcam.
0: Arku, no to ja przypomnę, bo to jest rzecz, o której jeszcze nie mówiłem publicznie. Ty już o niej wiesz. Londyn, 10 milionów osób, mieszkańców, turystów, tłok, Soho. Idę sobie całkiem niedawno tym Soho. Po prostu idę, bez żadnego umawiania się. Nic, zero.
1: Tak.
0: Krzysiek Paciorek, Tomek Rawski. Spotykamy się na ulicy. Cześć chłopaki, a co wy tutaj? No my tu już kombinujemy na rok następny. Wiesz, line-up. No,
1: tak, w Londynie na początku września zawsze odbywają się targi agentów i tam można spotkać właściwie wszystkich z całego świata i tam się dzieją rzeczy, od których zależy... No w dużej mierze line-up kolejny już 2027 rok, więc już mamy część artystów zarezerwowanych, coś tam już leży na stole, ale oczywiście dzisiaj skupiamy się na tym, co w tym roku, a mamy naprawdę wybitnych artystów. Cieszę się, że będzie Jessie Ware, cieszę się, że będzie Knikap, cieszę się, że będzie Editors, że będzie The Streets. Mnóstwo fantastycznej polskiej też muzyki. No, jestem psychofanem Wojtka Wagleskiego, więc nie mogłem sobie odpuścić, bo nagrali płytę, znakomitą płytę i myślę, że i pełną gości, więc myślę, że to będzie piękny koncert. No, trzy sceny, ja cały czas o tym przypominam, ale nie tylko trzy sceny muzyczne, bo jest czwarta strefa rozmów i tutaj naprawdę to się nam bardzo mocno rozrasta. No, ogłosiliśmy ostatnio twoją rozmowę z Jurkiem Owsiakiem. Ja jestem bardzo zadowolony, że też guru, którego właściwie poznałem też w 84, on tam robił w Jarocinie, robił wtedy chyba Uwolnić Słonia, taką akcję performatywną i tam go poznałem, bo on był też menadżerem WW, przypominam dla tych, co nie wiedzą, Jurek Jerzy Owsiak. On z tego nie wziął się znikąd, był z muzyki, był od samego początku nasz, więc będziesz z nim rozmawiał.
0: Słuchaj, chciałbym się podczas tej rozmowy, znaczy prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, że ja się nie narobię podczas tej rozmowy, bo ja powiem tak, proszę Państwa, Jurek Owsiak przedstawiam, witamy serdecznie i już, poszło.
1: To możemy zrobić challenge, czy dasz radę mu zadać 5 pytań, dobra?
0: Ale wspaniale, że on się zgodził, super.
1: No, super. Jest Dorota Wellman, która też się zgodziła przyjechać. Piotr Szumowski, myślę, że dla tych ludzi, co lubią stand-up. My jeszcze jesteśmy przed wtorkowymi kolejnymi ogłoszeniami, bo ogłosimy jeszcze dwójkę kolejnych naszych gości. Fantastycznie, bo to nie jest jakiś duży problem, bo już wszyscy słyszeli o tym festiwalu i chętnie podejmują, jeżeli mają termin, nasze zaproszenia, więc bardzo się z tego cieszymy, bo te osoby potem też, to jest najpiękniejsze, że spotykamy na koncertach, przyjeżdżają z całymi rodzinami. W tamtym roku, pamiętam, Maciek Sztur to był z całą rodziną i właściwie, gdzie bym nie poszedł, on pod sceną się bawił na koncertach. I to jest też fantastyczne na tym festiwalu.
0: Arek, to w takim razie zakład. Publicznie teraz przyjmujesz ten zakład. Jeżeli zadam Jurkowi Owsiakowi 5 pytań podczas tej rozmowy, za rok, w 2027, grasz na Biforze jeden utwór z gitarą i z wokalem. Ty? Krótko.
1: Nie, to już, to będę musiał się spotkać z Jurkiem Owsiakiem osobno, także.
0: Ale wspaniale to się zapowiada. Naprawdę jesień fantastyczna. 13-14 listopada. Arku, zapraszam cię również bardzo serdecznie do Zielonego Żoliborza. Co tydzień informacje, uaktualnienia, no i zaproszenia słuchaczy, państwa, odbiorców na to wydarzenie do Gdańska.
1: Spotkajmy się.
0: Dziękuję. Arek Stolarski, Agencja Live. I uwaga, najnowszy singiel głównej gwiazdy tegorocznej edycji.

0: co ja Państwu tu będę dużo opowiadał. Chcemy iść w tym roku na grubo, jeżeli chodzi o Inside Seaside i o radio, i chcemy Państwu również odstawić niezły numer, jeżeli chodzi o editorsów. No, chciałbym powiedzieć już dużo więcej, ale cicho, redaktorku, cicho, w swoim czasie. Editor, seriously, ale będzie pięknie. 13-14 listopada, Hara Amber Expo, agencja Live, miasto Gdańsk, Radio 357. Bardzo serdecznie Państwa zapraszają. I uwaga, 12 listopada, Before, Montownia w Gdańsku. Tam zawsze jest full. Tam jest mnóstwo osób, a mimo, że to czwartek, i tak mamy nadzieję, że tych osób będzie w tym roku też bardzo, bardzo dużo, i oficjalnie to już ogłaszamy. Będzie Before od 19 do północy na antenie Radia 357 właśnie stamtąd. Warto do nas dołączyć, a my dołączymy z wielką przyjemnością do Państwa.
1: Radio 357.
0: Tokyo Tea Room. Zapowiadałem ponowne z nimi spotkanie. Oto jest.

Feel Forever, czyli tytuł płyty, utwór zatytułowany Always in the Sun. Tokyo Tea Room polecam bardzo gorąco. Brześce obecne, Dariusz napisał. Sprawdzam wirtualną listę obecności na moim profilu facebookowym. Cóż tam państwo napisało? Hofn, Islandia, Bartek. No 6, Peter, no jestem. Dawaj tę super muzę. Mario Morales z Olesna. Tak napisał Mariusz. Ja myślę sobie, że później, jak będę czytał takie komentarze i wpisy, to ktoś mi napisze, a gdzie tu są dociągnięcia? Zresztą powiem państwu szczerze, że kiedyś myślałem o tytule audycji, gdzie tu są dociągnięcia. No ale to zupełnie inna historia, może kiedyś o tym napiszę w książce o radiu. Kiedyś. Szkocja na deszczowej Malcie słucha, napisała Katarzyna. Puszczykowo Maria, Głuszyca. Mariusz, Robercin, Aleksandra, Oborniki, hej, Anna, Leeds, Joanna, ale skoro z Leeds, to Joanna bardziej może, tak? I Wrocław, Marek. Dziękuję za już, proszę jeszcze, wirtualna lista obecności działa. Wasia Project.

0: Wasia Project, płyta Nocturne, Whale Call. Radiowy dom wypoczynkowy Czarna Helena za chwilkę. Zapraszam bardzo serdecznie moich znakomitych kolegów. A my się żegnamy. Julia Nowaczyńska i Piotr Stelmach. Sobotnia muzyczna prawie popołudniówka Radia 357. No i utwór albo w wersji koncertowej, albo studyjnej. Tym się teraz w zielonym będziemy żegnać, bo jakoś tak pasuje. Pa, pa.
1: A scan and then new options. I did not have a choice. I'd like to teach the world to sing, but I do not have a voice. So I bought myself a ticket to the happening of the year. The sky lit up with colors.

0: Good night, and safe travels. And remember, take care of each other.
1: Były niewidzialne światy, będzie planeta, planeta non-fiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
2: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna. I migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie, to jest tylko rolka.
1: Planeta Nonfiction to najlepsza literatura faktu. Ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
3: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
1: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16. Adrian Bąk, do usłyszenia.
4: A ja nie będę pytał, czy mogę zaśpiewać, bo nikt mi nie pozwoli. Kręć się, kręć wrzeciono, widź się tobie, widź. Niech babiego lata wije nam się nić. I co? I nić dodać, nić ująć.
5: Radiowy dom wypoczynkowy Czarna Helena.
4: Nie pozostaje nam nic innego, jak przywitać się z Państwem bardzo serdecznie. Roma Leszczyńska, Julia Nowaczyńska, gość Artur Andrus. Dzień dobry, Arturze.
6: Dzień dobry, ale po takim rozśpiewanym wstępie nie wiem, czy powinienem się w ogóle odzywać.
4: Ale zawsze, zawsze. A jeżeli będziesz chciał zaśpiewać, a widzę w Twoich oczach, że będziesz chciał zaśpiewać, to też się nie krępuj. Filip Jaślar, jestem gospodarzem domu. Arturze, no wydaje mi się, że to jednak jest babie lato.
6: To co fruwa?
4: To, co fruwa i to, co w ogóle nas otacza i nas dziś akurat grzeje, jutro nas trochę schłodzi i zmoczy.
6: No tak, ale to prawdziwe babie lato to są te nitki takie, które gdzieś tak się unoszą. Podobno zresztą stąd się wzięła ta nazwa, że to jest podobne do siwych włosów starszej kobiety i stąd to ta nazwa babie lato. Będziemy się zastanawiali, czy na pewno stąd ta nazwa i czy nie czas na zmianę tej nazwy.
4: Ja nie widziałem kobiety starszej, która miała siwe nitki włosów. Widziałeś taką kobietę?
6: Ja nie widziałem, ale ta nazwa powstała jeszcze, nie wiem, w XVII albo XVI wieku być może. I może wtedy takie widywano jeszcze.
4: Też nie podejrzewam. A niech w temat dzisiejszej audycji wprowadzą nas Jerzy Filar i Jacek Cygan.

0: babie lato.
1: Na koniec, drodzy Państwo, chciałbym wyjaśnić, że autorowi nie chodziło tutaj o wątek tak zwany włókienniczy, czyli o opiewanie tej słynnej białej przędzy, a tylko o oddanie hołdu kobiecie jako takiej. Stąd wyrażenie babie lato. Przy okazji wraz z Jurkiem Filarem życzymy Państwu babiej jesieni, babiej zimy, babiej wiosny i babiej góry. Dziękujemy bardzo. Tylko proszę mnie nie wyciszać.
2: To nie my wyciszyliśmy, to się samo wyciszyło. Wyciszałeś, Arturze?
3: Ja nie wyciszałem. Jacka Cygana bym się nie odważył wyciszyć, ale na tym połowa radia funkcjonuje, na wyciszeniu. Jakby nie było wyciszenia w radiu, to by się nie dało tego doprowadzić do końca szczęśliwego czy do równej godziny.
2: Pan Jacek powiedział o babim lecie, powiedział o babiej górze, tak? Dobrze tak. Usłyszałem. Moim zdaniem lepiej powiedzieć jednak. My, dżentelmeni, pan Jacek też jest przecież dżentelmenem. Dlaczego nie powiedzieć damska góra, damskie lato, kobiece lato? Czemu babie lato? To nie jest ładne.
3: No więc właśnie, to jest tradycyjne określenie, słowo potoczne i ja bym jednak chciał je ocalić. To znaczy wiem, że jest niebezpiecznie i że zaraz mogą się podnieść głosy, że to należy wycofać, bo to staroć, archaiczna forma. Ja zresztą zajrzałem do słownika, słownik języka polskiego PWN mówi, że to potocznie, rubasznie albo z niechęcią o kobiecie. No to może załóżmy, że nie z niechęcią, tylko rubasznie. W rubaszności nie ma niczego złego i zostawmy jednak tę babę. Chociaż tak sobie pomyślałem, że jeżeli by tutaj się zastanawiać nad takim właśnie podziałem tego zjawiska przyrodniczego, które już powinno się gdzieś za chwilę pojawiać pewnie, to może to być też chłopie lato, bo jakby patrzeć na siwość nitki, to my dwaj możemy za logo. Za logo uchodzić.
2: I to też proszę się spieszyć, bo to już niedługo może być.
3: Tak, no może nie są to zbyt długie te nitki i coraz trudniej je znaleźć w niektórych miejscach, ale jeszcze są, dlatego może to być i chłopie lato, i babie lato. Ja bym jednak przy tym słowie został.
2: Piotrek Bałtroszczyk mówi, że jeśli włosy są piękne, to nie musi być ich wiele.
3: Na przykład. A jeżeli są siwe do tego jeszcze, to już w ogóle proszę, jak się pięknie kojarzą z tą porą roku.
2: Od dawna nie odważyłem się opowiedzieć publicznie, czy w ogóle nawet w towarzystwie żartu przychodzi baba do lekarza. Myślisz, że można? Że to nie obraża nikogo?
3: No a kto przychodzi do lekarza?
2: Kobieta, no, dama.
3: No jej, tak. Przychodzi dama do lekarza. Już początek dowcipu.
2: Słaby,
3: taki.
2: No,
3: przecież to już wiadomo, że się skończy tragedią taki dowcip.
2: Przychodzi baba do lekarza i pyta, w jakich porach pan przyjmuje? W dżinsach. Jak mnie to kiedyś śmieszyło.
3: Dawno? Czy
2: tak,
3: niedawno?
2: Tak, no to szkoła podstawowa. Ale nie, no dobre moim zdaniem.
3: To jest bardzo dobre nawet, tylko no widzisz, no nie da się zmienić tej wersji. To jakaś tradycja, to wręcz no lata, setki lat pracy różnych ludzi na to, żeby to słowo baba utrwalić właśnie w takim brzmieniu.
2: Ja też jestem za tym i w ogóle jestem wdzięczny za to, że jest babie lato, bo zobacz, że babie lato jest łagodniejsze od lata. Teraz na przykład, jeżeli ktoś ma, a ja mam tutaj mnóstwo roboty jako gospodarz domu z utrzymaniem naszych połaci trawników, mam mniej koszenia. To jest genialny moment. Już nie muszę kosić, a jeszcze nie muszę grabić liści, wiesz, bo to jeszcze nie spada tak do końca i nie w takiej ilości. Piękny czas.
3: Najpiękniejszy. Babie lato, najpiękniejszy czas.
2: Moim zdaniem też jest taka filozofia babiego lata. Mniejsze oczekiwania, mniej rozczarowań. No bo taki dzień, jaki dziś nam się trafił, piękny, słoneczny, ciepły, cieszy nas, a nikt nie powiedział, że koniecznie 19 września musi być ładna pogoda. Właściwie mogłoby lać, mogłoby być słabo, wiecznie i zimno i też byśmy się nie zdziwili, prawda?
3: Chciałem ci przypomnieć, że teraz lać to może i 2 lipca i 15 sierpnia i to już w ogóle nie ma żadnych reguł, tak nam się to wszystko pozmieniało dookoła. Także jeszcze, jeżeli się okaże, że to babie lato jest naprawdę i ono się pojawia, to może być trwalszą oznaką jakiegoś porządku w przyrodzie. No bo śnieg w kwietniu czy w maju już nikogo nie dziwi tak naprawdę. No to niech to babie lato będzie wtedy, kiedy zawsze było.
2: Czyli określenie baba rubaszne, ale nie obrażające. Czyli rozumiem, że zaśpiewasz i nie musisz zmieniać tytułu piosenki?
3: Nie, właśnie też troszkę mi na tym zależy, żeby jednak zostało to
2: dlatego
3: słowo, bo mi się zmarnuje piosenka. A zaraz po tej piosence, no gwiazdy polskiego kabaretu
2: kobiety
3: i świata aktorskiego, Irena Kwiatkowska i Anna Seniuk w skeczu z kabaretu Dudek. Ale wcześniej ta moja piosenka.

0: Rozumiem. Ale podobnych spraw mamy tysiące. I nie sposób wszystkiego załatwić. Zresztą brak mi niektórych danych.
1: Tak, rozumiem.
2: Dane się znajdą. Ale przepraszam panią bardzo.
1: Widzę tu dwa banknoty, 1000 złotowe. Pani szanowna tak zostawia pieniądze, mogą zginąć. I że pani schowa.
0: Dwa banknoty?
1: Tak, dwa banknoty. A panią to dziwi?
0: Zdawało mi się, że leżały trzy.
2: Racja. Tak jest. Leżały trzy. Oto jest, przepraszam, jest trzeci, służę pani.
0: Dziękuję bardzo. Wracając do sprawy, oczywiście dołożę starań, ale niestety nic pewnego nie da się powiedzieć.
2: Proszę pani, leżały cztery banknoty, właśnie znalazłam czwarty.
0: Dziękuję bardzo. To sprawę upraszcza. Otrzyma pani przychylną odpowiedź.
1: Dziękuję bardzo.
0: Po pewnym czasie.
1: Czy nie można by sprawy jeszcze bardziej uprościć? Mnie strasznie zależy na czasie.
0: O ile się da, o tyle się zrobi.
1: Tak, ale czy się da?
0: No to już nie zależy ode mnie. Sama pani rozumie.
2: Tak. Proszę pani, wchodząc tutaj spostrzegłam na progu 500 złotych, które szanowna pani zapewne zgubiła.
0: Zgubiłam 1500.
1: 1500, tak, panie, słusznie. 1500, proszę bardzo, to są.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zatem mogę liczyć?
0: Tak, o ile oczywiście i mnie da pani sposobność jeszcze do liczenia. Tam zdaje się leży jeszcze 1000 złotych.
1: Świnia.
2: Nie, tam leży już tylko 500 złotych. Oto są i uprzedzam panią, że tam już nic więcej nie leży.
1: Zatem sprawa załatwiona.
0: Tak. Czy odpowiedź pani przesłać, czy pani sama wstąpi?
1: Pani będzie łaskawa przesłać. Tak. Mój adres, Ministerstwo Widoków na Przyszłość, Wydział 14, Departament 3. Drugie drzwi na prawo, moje nazwisko, Przyszczypkiewiczowa.
0: To pani jest kierownik Przyszczypkiewiczowa?
1: Tak. Panią to dziwi?
0: Właśnie miałam się udać do pani w pewnej sprawie.
1: O cóż chodzi? Proszę.
0: Mój syn powrócił właśnie i stara się o posadę w pani biurze.
1: Ale widzi pani, starający się o posadę jest tysiące.
0: Pani kierownik, teraz sobie uświadomiłam, że te banknoty 1000 złotowe właściwie nie należą do mnie, należą do pani. Służę.
1: Dziękuję.
0: Służę.
1: Tak. Co się tyczy posady, to syn pani mógłby ją ewentualnie otrzymać, gdyby nie to, że naczelnik Kołtuński usilnie proteguje kogoś innego.
0: Teraz sobie przypomniałam, że te pieniądze, które pani znalazła na progu, też właściwie nie są moje, należą do pani.
1: Z naczelnikiem Kołtuńskim i jego protegowanym damy sobie jakoś radę.
0: A więc sprawa da się załatwić.
1: Tak, o ile się da, o tyle się zrobi.
0: Ale czy się zrobi, jak się da?
1: No się tylko da, to już się zrobi.
0: Zatem mogę liczyć?
1: Tak. O ile ja będę jeszcze liczyła, tam zdaje się leży 1500 złotych.
0: Tam leży 500 złotych.
1: Pani się myli. Tam musi leżeć 1500.
0: Świnia. Oto są rzeczywiście. Służę.
1: Ty?
0: Zatem załatwione?
1: Załatwione.
0: Mój syn?
1: Ma posadę. A moja sprawa?
0: No dziś pani otrzyma papier.
1: No widzi pani, wszystko w porządku. A wymyślają nam, że bierzemy łapówki. Czy ja wzięłam od pani łapówkę?
0: Broń Boże. A ja?
1: Też nie.
0: A zatem? Jesteśmy czyste jak kryształ.
1: Jak dwa kryształy.

0: Babę zesłał Bóg, zaśpiewała Renata Przemyk. Zauważ, Arturze, że tematem naszej audycji jest babie lato, damskie lato, kobiece lato i po raz pierwszy w 62 wydaniach naszej audycji mężczyźni zaczęli nas odwiedzać. Zobacz, dwóch mężczyzn zwabionych tematem i są razem z nami. Dzień dobry, panowie Rafał Kmita i Arkadiusz
1: Lipnicki.
2: Dzień dobry.
0: Dobrze powiedziałem, dobrze?
1: Tak, Arek Lipnicki, oczywiście.
0: Bardzo nam miło. No to babie lato czy damskie lato waszym zdaniem, Rafale?
3: No dzisiaj ewidentnie babie lato. Jechałem tutaj na motorze.
0: Pierwszy raz w życiu?
3: Pierwszy raz w życiu i to była niesamowita adrenalina, przyznaję.
4: Właśnie jak się jedzie motocyklem, to można w zębach zbierać te nitki.
0: Babie lato.
3: Ale pierwszy sukces już mamy za sobą. Przeżyłem.
0: No ale to nie było żadnych wątpliwości, że tak będzie. Przyjechałeś.
3: Ja miałem dużo.
0: Sprawny kierowca, Arek świetnie prowadzi, dobry motocykl. Jedyna uwaga od starszego kolegi motocyklowo, jeżeli pozwolisz, w sandałkach nie jeździmy na motocyklu. Dobrze, nawet jako plecak pasażer. Panowie, bardzo się cieszymy, że jesteście, no i bardzo się cieszymy, że grupa Rafała Kmity ponownie z nowym spektaklem pojawi się na razie w Krakowie.
3: Na razie w Krakowie. Jeździmy już troszeczkę ze swoimi spektaklami. W tym roku byliśmy na festiwalach rozmaitych, nawet nagrywaliśmy kilka programów telewizyjnych, ale wracamy do Krakowa na stałe. Nowa scena nasza to Teatr Szczęście. To jest Nowochódzki Teatr, osiedle Zielone 9 i tam będziemy grać regularnie co miesiąc. Pierwszy raz taka inauguracja tego spektaklu Jak Żyć, bo spektakl nazywa się Jak Żyć, 26 września. O godzinie 18 zapraszamy wszystkich.
0: No to Arek, jak żyć?
1: Jak żyć?
0: Na podstawie tego spektaklu naprawdę dajecie...
4: No nie zdradzi ci puenty spektaklu.
0: Dlaczego nie? A ja nie wiem, czy ja będę mógł pojechać do Krakowa na ten spektakl.
2: Na te wszystkie pytania odpowiem już za chwilę, a tak naprawdę 26 września.
0: Ale znaleźliście receptę, żeby człowiek po waszym spektaklu wyszedł pokrzepiony i wiedział, co robi dobrze, co robi źle?
3: Myślę, że znajdujemy parę nowych problemów w trakcie tego spektaklu. No szukamy, jak każdy człowiek, szukamy odpowiedzi na pytanie, jak żyć. Może nie udzielamy odpowiedzi, ale na pewno jest na naszym spektaklu będzie śmiesznie.
4: Zdarza wam się, że ludzie was pytają, co się dzieje z grupą Rafała Kmity, bo to ktoś, kto się interesuje kabaretem, pamięta takie czasy, albo czytał o takich czasach, bo już można czytać o tych czasach. Lata 90. to był taki skok nieprawdopodobny, wygrywaliście przeglądy, wszystkie festiwale kabaretowe, a potem gdzieś grupa Rafała Kmity na przykład bliżej teatru się trzymała, prawda?
3: To no tak, bo robiliśmy spektakle takie no, bardziej teatralne.
2: Koprodukcje nawet.
3: Wszyscyśmy z jednego Schnella, Ivey, czyli Historia z Cynamonem, to takie nasze sztandarowe spektakle, nagrywaliśmy płyty, a też działaliśmy w ostatnich latach w takich dużych teatrach muzycznych. Teatr Łódzki, Teatr Muzyczny, Teatr Rozrywki. To były już takie spektakle na całą orkiestrę, na chór, balet. Także mieliśmy na scenie czasem 60-70 osób.
4: Taki mały kabarecik.
2: Taki kabarecik, tak.
3: Ale wspominam bardzo, bardzo sympatycznie te czasy, ale postanowiliśmy się tak trochę odnowić swój udział na kameralnych scenach, bo Teatr Szczęście to jest scena kameralna, tam sto kilkadziesiąt osób wchodzi na widownię. No i w składzie pięcioosobowym, odświeżonym, odmłodzonym, po Arku może tego nie widać,
2: kiedyś
3: ale...
2: byłem najmłodszy.
4: No właśnie, a teraz jesteś najstarszy?
2: No plewa, Piotrek jest najstarszy, że mu wypomnę.
3: Ale mamy trójkę kapitalnych aktorów młodych.
0: Wyrwaliśmy Jarka.
3: Wyrwaliśmy syna Piotrka, Piotrka Plewy,
2: Pawła.
3: Paweł, który jest taką gwiazdą teatru w Tarnowie. Jest Olek Talkowski, który jest no, taką wschodzącą gwiazdą polskiej estrady, bo wygrywał właściwie wszystkie festiwale. Wygrał
0: Lidzbark Warmiński w tym ostatnim.
3: Ale wygrał wcześniej Wrocław, Trójząb na Famie i wygrał
2: Wrocław
3: PPA. Więc taki duża siła. Rzeczywiście oczywiście no, super skład, bo tych składów miałem mnóstwo w ciągu tych 300 lat, ale super skład, bo tańczą, śpiewają i grają.
4: Ale jeszcze jaka to jest dobra polityka prorodzinna, żeby dzieci pozatrudniać.
3: No pracujemy nad demografią, prawda?
4: Bo to i taniej, prawda, bo musi.
3: Z tym, że będzie słuchać.
4: Tata kazał, także...
2: Rafał zrobił zbyt długi urlop tacierzyński, ponad 7-letni, teraz ma 9-letniego synka.
3: No. Ale posłałem go na gitarę.
2: O, właśnie.
3: Także przyuczasz. Kto wie, czy nie będzie grupy Dawida Kmit.
0: Bardzo zawsze cieszyła mnie duża dostępność i duża obecność muzyki i piosenek w waszym spektaklu i rozumiem, że tak również będzie w tym spektaklu, którego premiera niebawem.
3: Tak, no bo to szkoda by było zmarnować takie talenty wokalne, bo rzeczywiście mam piątkę aktorów świetnie śpiewających, więc możemy sobie popracować nad harmonią. Zresztą Olek Talkowski jest świetnym kompozytorem, komponuje nam muzykę. A oprócz tego, no, zaczął ten mój zespół tańczyć, bo to jest coś takiego nowego w kabarecie, bo raczej kabaret nie kojarzy się z tańcem. Natomiast...
4: No chyba, że to jest grupa Mozarta, to oni tam czasem wywijają.
0: Muszę kiedyś się przyjrzeć chłopakom.
3: Tańczycie, tak? Dużo słyszałem o nich, a kiedyś nie widziałem.
2: Klub żwawych smyczków.
0: Mamy, przynieśliście, za co bardzo jesteśmy wdzięczni. Już dziękuję w imieniu naszych słuchaczy. Dwa podwójne zaproszenia na premierowy spektakl waszego nowego premierowego występu, waszego spektaklu Jak Żyć, 26 września o 18 w Teatrze Szczęście w Krakowie na Osiedlu Zielonym 9. Kto z państwa chciałby zająć miejsca w rzędzie 9, miejsca 4, 5? Proszę dzwonić.
2: Bardzo dobre miejsce.
0: Bardzo dobre. Proszę dzwonić pod numer 570 252 555.

0: To grupa Rafała Kmity. A my rozmawiamy o Babim Lecie, bo Arturze powiedziałeś, że możemy rozmawiać o Babim Lecie i że to jest bardzo dobry, że tak można mówić.
1: No ja bym był za tym, żeby to określenie babie, żeby jednak zostało, żeby trzymać się tej tradycji, żeby używać takiego sformułowania.
0: Napisała do nas pani Agata. A propos nici i prządek, donoszę, że dziś przypada Światowy Dzień Przędzenia w miejscach publicznych. Poważnie. Największe obchody we Wrocławiu, ale także w Warszawie. Osobiście świętuję w Krakowie przy Kołowrotku. Ja nie wiedziałem, że jest takie święto i też nie bardzo wiem, jak prząść, przędź, co robić?
1: Zajmować się przędzeniem, tak.
0: Zajmować się przędzeniem w miejscu publicznym. Ja nawet w miejscu prywatnym nigdy tego nie robiłem.
1: Właśnie, czy to jest dozwolone? Czy można zajmować się przędzeniem w miejscu publicznym? No bo też to może się okazać, że to nie jest do końca dozwolone i będą z tego jakieś problemy. Raczej bym stawiał na takie naturalne nici babiego lata, te, które same się unoszą, które same sobie lecą tam, gdzie sobie mają lecieć i zwiastują tę porę roku.
0: A sweterek z tego dałoby się, myślisz, zrobić, z takiego babiego lata? Tylko damski na pewno, bo męski może się nie uda.
1: No wiesz, ale wiesz, ile to nici trzeba do czegoś takiego. Nie znam się, nigdy niczego takiego nie robiłem, ale wydaje mi się, że to ze 40 lat by trzeba było zbierać, żeby uzbierać na taki kusy sweterek.
0: Też tak z nadzieją i z radością obserwuję babie lato, bo tak sobie myślę, że nie wszedłem jeszcze w jesień życia, tylko może właśnie w babie lato życia i to by mi się bardziej podoba.
1: To określenie jesień życia jest nacechowane jakimś takim smutkiem zupełnie niepotrzebnym. To sobie w takiej sytuacji trzeba przypomnieć, jakiego sformułowania w jednej ze swoich piosenek użył Andrzej Poniedzielski. On używa sformułowania październiczeć. Aha. Ja go pytałem zresztą o to parę razy publicznie, czy październiczeć można we wrześniu też. On powiedział, że tak, to jest zjawisko o dowolnej porze można październiczeć, także październiczeć, wrześnieć można, kiedy człowieka to dopadnie i nie martwić

0: się tym, że to akurat coś takiego. Październiczenie to jest jakaś taka późniejsza nieco forma umajenia.
1: O!
0: Moim zdaniem tak jest.
1: A można babiolatać?
0: No widziałem parę razy takie zjawisko na mieście.
1: Mi się też kiedyś, powiem ci szczerze, przydarzyło. Przepiękną piosenkę o babim lecie napisał i zaśpiewa dla nas pan Jan Kaczmarek, a chwilę po panu Janie odezwie się Krzysztof Kulpiński, bo ma dla nas bardzo ważną bajkę o dzielnym rycerzu.
0: Ale jeszcze dodajmy, bo to jest ważne. Proszę posłuchać, jak Janek Kaczmarek będzie śpiewał piosenkę. On tam sobie sam dogrywa na skrzypkach. Znaczy, było to nagrane pewnie w innym momencie, bo chyba się trudno śpiewa, tak? Grając równocześnie.
1: Ja myślę, że pan Jan miał taki talent, że radził sobie z tymi czynnościami.
0: Ale te skrzypki to jest też Jan Kaczmarek, tak?

przebijające się do światła. Jagody tak jak oczy czarne gdzieś na bezludnym końcu świata. Stare piosenki na trzy chwyty, snące na ciele kąpielowy. Muchy, komary, parazyty, węże, pijawy, jeże, mrówy.

Bajki o dzielnych rycerzach. A było to późnym wieczorem, gdy dzielny rycerz Stefan był łaskaw telewizji zażywać. Owóż oglądał był wraz z dziewką służebną Albiną historyczny film fabularyzowany o tym, jak kilku obwiesi bez zbroi należytych polowało na rybę podłużną. Jakież było zdumienie dzielnego rycerza Stefana, gdy dziewka co i róż przerażona wzdychała, a zasłaniała oczy, jednakowoż zerkając między palcami. Nie bardzo pojmował dzielny rycerz Stefan, że można łączyć zasłanianie oczu z podglądaniem. Po cóż więc zasłaniać, gdy się chce oglądać? Ale przecie powszechnie to wiadome, że rycerz nie jest w stanie logiki kobiecej pojąć, choćby nie wiadomo, jak bardzo próbować. Wtedy i dzielny rycerz Stefan wkrótce przestał próbować. Przyjrzał się za to onej rybie, co to pożerała była bez opamiętania wszystko, co się tylko w wodzie ruszało. I niezbyt powoli do wniosku doszedł, że może należało się nie poruszać. Poza tym krytycznie ocenił polowanie na oną rybę podłużną, bo przecie po pierwsze wiadomo, że łatwiej łapie się ryby poprzeczne, ale jeżeli ktoś się uparł na tę konkretną, bo na ten przykład nie lubił zababranej na czerwono wody, to owszem, można polować, ale przecie wiadomo, że w wodzie ryba ma większe szanse. Wtedy łatwiej by było wywabić ją na ląd, a tam już by się okazało, kto szybciej biega z maczugą czy harpunem. Tak rozmyślając, do stawu podszedł, a rzucił był kaczkę pływającą, co by ryby w stawie mogły zdecydować, czy są podłużne, czy niekoniecznie. I zupełnie nagle i niespodzianie sum potężny się był pod wodą poruszył i kaczkę spożył błyskawicznie. Nie przystoi jednak dzielnemu rycerzowi dawać się zaskakiwać. Wtedy uprzednie przemyślenia teraz w czyn wprowadził. Mianowicie, zamiast drugą kaczkę na brzeg rzucić, co by rybę na brzeg zwabić, nakazał wypuszczenie wody ze stawu, żeby ląd pod rybą uczynić. I już miał z harpunem w błotniste dno stawu podążyć, by onego suma przyszpilić, gdy pokazało się, że polecenia jego źle zrozumiane zostały. A sum razem z wodą ze stawu w dół rzeki popłynął był. Dzielny rycerz Stefan rozdał więc parę kopniaków w służbie bezrozumnej, ale w gruncie rzeczy się był ucieszył. Nie był bowiem jakimś szczególnym wielbicielem ryb spożywania, a nie bardzo wiedział, co miałby z martwym sumem zrobić. Służba pozbawiła go trofeum, być może pięknego pamiątkowego zdjęcia, ale i suma jako takiego. Kaczki mogły poczuć się bezpieczne. Jedynie w dole rzeki od czasu do czasu znikała jakaś kaczka pływająca, czy nawet krowa, która się beztrosko z rzeki napić zamiarowała. Ale o tym nikt dzielnemu rycerzowi Stefanowi nie doniósł. Obawiano się bowiem, że mógłby wodę z rzeki całkiem spuścić, a do suszy się przyczynić. Sum natomiast jakimś sposobem sam był zniknął. Powiadają, że na świecie wszystkie wody są w jakiś sposób połączone. Powiadają, że w jakimś jeziorze w chłodnej Szkocji onego suma widziano. Ale powiadają też, że ludzie bzdury powtarzają bez pomyślunku. Plotka.

0: To Bibobit z Urszulą Dudziak. Plotka. I zauważ, rzeczywiście Daniel, który tutaj śpiewał, delikatniej, łagodniej zaśpiewał jedna pani drugiej pani. Mhm. Bo kiedyś to się śpiewało jedna baba drugiej babie, prawda? I tam dalszy ciąg był taki dosyć mocny. Teraz rzeczywiście łagodniej można.
1: Czyli Bibobit jest jednak we froncie damskiego lata, nie babiego lata.
0: Albo panieńskiego lata, może jeszcze tak to można rozwinąć. No, ja jednak cały czas będę apelował o to, żeby nie zmieniać tej nazwy, żeby to zostało.
1: Szlagwort, tytuł piosenki dama na psy też dobrze brzmi, Artur.
0: Tak, ale to już nie ma tej temperatury, już nie ma tej zadziorności.
1: A to prawda.
0: To musi być soczyste. No jest pies na baby, to i baba na psy. No tak to musi funkcjonować.
1: No tak, bo pies na damy to bez sensu. Jasne, że zgadzam się z tobą absolutnie.
0: I tak, no i teraz, proszę państwa, nie będziemy rozwiązywać tej rzeczy do końca, a natomiast w taki liryczny ton tak naprawdę tej opowieści o tym babim lecie nas wprowadzi Tomasz Jachimek, który teraz zabierze głos.
2: Ależ to była znakomita szkoła. Siedziały w niej tak, w pierwszych ławkach pory roku. Młode wiosna, lato, jesień, zima, wiadomo, prymusi, zawsze z przodu, zawsze przygotowani i trochę tacy przemądrzali. A za nimi, tak po środku klasy, siedziały miesiące. Styczeń z lutym w ławce, trochę się z nich śmiali, że najdłuższy z najkrótszym razem, że jak flibi flap wyglądają, ale im się dobrze siedziało. Marzec z październikiem, lipiec wiadomo z sierpniem, no i reszta miesięcy, kto się tam z kim najlepiej dogadywał, to wspólną ławkę zajmowali. A na końcu największe łobuzy, gałgany, nic po nie, hultaje i urwi połcie. Dni tygodnia. Poniedziałek, co to zawsze szarpał niedzielę za włosy. Wtorek, co pluł na nauczycieli. Środa, taki mały cwaniaczek i złodziejaszek czasu. Czwartek i piątek, którzy non-stop się kłócili, kto ważniejszy i istotniejszy. Już szkolny rok trwał, dieta jarska została do szkolnej stołówki wprowadzona, lekcje się toczyły, kiedy do klasy wszedł nowy. A wiadomo, że zawsze jak nowy do klasy przychodzi, to jest wydarzenie i widowisko. Więc się wszyscy na nowego gapili i spojrzeniami pytali: ej, mistrzu, coś ty za jeden? Nowy był trochę dziwny, niby brązowy, ale też widać, że bardziej nasz niż z daleka, trochę zielony, jakoś taki dziwnie niedopasowany. Niby on, a jednak niepewny mocno siebie, jakby sam do końca nie wiedział, po kiego do naszej szkoły przyszedł i jak długo w niej zostanie. Niby facet, ale z wyraźnym i silnym kobiecym rysem. Zresztą teraz tak się wszystko pomieszało, że nie sposób na 100% powiedzieć, czy to chłopak stoi, czy dziewczyna, czy... No właśnie, absolutnie nie wiadomo. Pani nauczycielka, jak to zwykle w takich razach, powiedziała, że to jest nowy, żeby go uprzejmie przyjąć, żeby mu nie dokuczać i być koleżeńskim. No, tyle razy to słyszeliśmy, że od razu wiadomo było, że to tylko takie tam pogadanki naiwnej nauczycielki, a wyjdzie jak wyjdzie. Tu akurat było nie najgorzej, bo od nowego było jakieś takie zaskakujące ciepło. Sympatycznie mu z oczu patrzyło i bez problemu można go było z miejsca polubić. A kiedy siadał do ławki, to wtorek, co zawsze był najbardziej odważny i bezczelny, chociaż inni mówili, że to nie jest żadna odwaga, krzyknął na całą salę tak: ej, ty to jesteś takie babie lato! Jak się wszyscy zaczęli śmiać. Nawet pani nauczycielka prychnęła dyskretnie między rękawem a szkolnym dziennikiem. To się, trzeba przyznać, wtorkowi udało. Dokładnie taki był. Babie lato. Ale co on tam z nami do tej szkoły pochodził? 2 tygodnie, może 2 z kawałeczkiem i zniknął absolutnie bez śladu. Fajny był, miły, żaden kujon, ale też nie żaden niedouczony kretyn. No taki sympatycznie normalny. I tak jak niespodziewanie przyszedł do klasy, tak równie szybko zniknął. Bez pożegnania, bez przemów pożegnalnych, ba, w ogóle bez słowa. Po prostu szybko i na zawsze. Taki był nasz dziwny kolega na 2,5 tygodnia. Babie lato. Niby niczym się nie wyróżniał, ale jakoś go powspominać zawsze miło. No i trochę żal.

0: Alicja Majewska w takiej pieśni Babiego Lata właściwie.
1: Tak, i ta nić saksofonu Henryka Miśkiewicza. Cudowna.
0: Jeszcze od czasu do czasu zdarza nam się tutaj w domu wypoczynkowym Czarna Helena informacje takie prasowe, medialne, przekazywać państwu jakieś znaleziska ciekawe. Ile ty lat spędziłeś w Poznaniu?
1: Roczek miałem, kiedy się tam przeprowadziłem, a byłem po 6 klasie szkoły podstawowej, jak się wyprowadziłem, czy 19.
0: Tak, a czyli...
1: No wiesz, lubię ugruntować wiedzę.
0: Dobrze. Masz tam kolegów do
1: tak,
0: dzisiaj?
1: Tak, mam przyjaciół, tak, oczywiście.
0: To wiesz co, chciałem ci pokazać takie zdjęcie, które się ukazało na portalu epoznań.pl. Mhm. To jest kamer monitoringu.
1: Tak, ze sklepu chyba.
0: Tak, cztery zdjęcia jednego mężczyzny w takiej czapce, bejsbolówce, w takim t-shircie. I dlatego ci to pokazuję, że tu jest napisane: ze sklepu skradziono końcówki i szczoteczek do zębów za ponad 800 zł. Szuka go policja, tego właśnie pana tutaj na tym zdjęciu.
1: Taki higienista, tak?
0: Nie kojarzysz?
1: Nie znam człowieka. Nie, to myślałem, że to jest pan od WF-u, ale nie, na pewno nie.
0: No tu jest jeszcze ciekawostka taka, bo jak się dokładnie przyjrzeć tym zdjęciom, a one są dosyć dokładne, zdjęcia z monitoringu sklepowego, to ten pan, który rzekomo albo prawdopodobnie ukradł te końcówki szczoteczek do zębów za 800 zł, przyszedł do tego sklepu w koszulce z napisem Keep Smiling.
1: To szanuję, to jest konsekwentny.
0: Tak, no i przeczytam tę wiadomość. Policjanci z Komisariatu Policji Poznań-Grunwald prowadzą dochodzenie w sprawie kradzieży 6 końcówek do szczoteczek elektrycznych o łącznej wartości ponad 800 zł. Do zdarzenia doszło 27 maja 2026, ale przedwczoraj chyba to zostało opublikowane dopiero, w sklepie z elektroniką przy ulicy Promienistej w Poznaniu. Związek z tą sprawą może mieć osoba, której wizerunek publikujemy, podaje poznańska policja. No i tam są numery telefonów, pod które można zadzwonić. Ja tak jak sobie to obejrzałem, wszystko spojrzałem na to zdjęcie, to coś takiego mi powstało. Wzięła kartkę i ołówek, trochę jest na niego zła. Po co ci aż 6 końcówek, jak zęby masz 2? Może 2 mam, ale ładne, a poza tym wiesz, Beata, że końcówki to jak radne raz na 4 lata. Gdy się sprzeczał z konkubiną, to nawet nie przeczuł, że już jutro go zawiną jeszcze w czasie meczu, że wyłowi go inspektor spośród przeciwników Lecha, zauważył, że się sektor za bardzo uśmiecha i że kiedy na boisko race z trybun lecą, to się niby dymi wszystko, a zęby się świecą.
2: Dzień dobry, mówi Czarna Helena. Informuję, że w dawnym kiosku z prasą na parterze został uruchomiony kryptokantor kryptowymiany kryptowalut. Za każde 100 zł można w nim otrzymać 3 czarne heleny, które potem można wymienić na większe porcje w stołówce, cieplejszą wodę w kranie i pod prysznicem, albo czystą pościel. Oczywiście używanie kryptowalut w naszym domu wypoczynkowym jest całkowicie dobrowolne, ale radzę brać pod uwagę, że na rozpatrzenie wniosków i zażaleń dotyczących warunków pobytu w placówce kierownictwo ma 21 dni w przypadku pobytu dwutygodniowego i miesiąc w przypadku pobytu trzytygodniowego. Informacje kulturalne. W poniedziałek o 19 na Świetlicy odbędzie się finał konkursu poetyckiego Nić Babiego Lata. Ostateczna rozgrywka o Puchar Czarnej Heleny rozegra się pomiędzy mieszkanką pokoju numer 12, panią Ireną, czterokrotną wicemis Podkarpacia w rzucie oszczepem i mieszkańcem pokoju numer 7, panem Zbigniewem, który nie wiadomo gdzie kiedyś pracował, ale ma zaskakująco wysoką emeryturę. Pani Irena napisała wiersz pod tytułem Nie chcę tej jesieni. Cytuję. Babiego lata, srebrna nić, idź ty w cholerę, idź. Pan Zbigniew jest autorem utworu. Czy to już sojusz, czy to jest kochanie? Inspirowanego wierszem Niepewność Adama Mickiewicza. Cytuję. Jesień, jesień, pora złato. Jaka baba, takie lato. Zapraszamy do głosowania na ulubiony utwór. Strategicznymi sponsorami konkursu są Kryptokantor Kryptowymiany Kryptowalut Czarna Helena i Polski Komitet Olimpijski. Do usłyszenia.
3: Tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre.
1: Monsieur, pardon. Właśnie o to chodziło. Bardzo dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Ja się cieszę tym babim latem. Tym bardziej, że taki luz, taki komfort. Ja nic nie muszę. Nie muszę się odchudzać, żeby szczupłą sylwetkę prezentować na plaży, bo to jest babie lato, więc już raczej nie będę na leżaku. To jest dobry czas, prawda?
0: Tak, ja w takiej sytuacji przedjesiennej cytuję tekst słynnej polskiej piosenki A mnie jest szkoda lata, gdzie pada takie sformułowanie: mój Boże, jasnych spodni już chyba nie włożę. Można się wzruszyć nawet tym, że człowiek już będzie raczej tę jasną garderobę odkładał w takie dalsze zakamarki szafy. Ale jeszcze korzystajmy. Korzystajmy z tego babiego lata. Pożegnamy się z Państwem tym utworem, który właściwie jest hymnem babiego lata. No,
1: L'été indien. Bardzo Państwu dziękujemy. Roma Leszczyńska, Julia Nowaczyńska, Artur Andrus. Dziękuję, Arturze, że byłeś. Filip Jaśler, kłaniamy się. L'été indien. Czy ja dobrze tłumaczę, że to jest indiańskie lato?
0: Tak, że to ta kobieta występująca w tym naszym lecie to jest ta Indianka prawdopodobnie. Ja tak to rozumiem.
1: No to do usłyszenia.
3: Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passait sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira.

Dzień dobry. Już po godzinie 16, za chwilę Happy Noise, ale najpierw zajrzymy do naszej piosenki dnia. Dziś to John Legend i nagranie Daylight.

I teraz już zupełnie oficjalnie Julia Nowaczyńska, Bisior, kolejne sobotnie popołudnie na antenie Radia 357, Happy Noise, czyli po prostu brzydkie kawałki, a dzisiaj te brzydkie kawałki będą kolejny raz z piosenkami, z oklaskami. Już myślałem, że nic nie uda mi się mądrego wykombinować, a jednak okazało się, że kiedy przejrzałem jeszcze swoje dyski, półki płytowe, to coś sensownego udało mi się na dzisiaj poukładać i taki to będzie spacer wypełniony tymi nagraniami z oklaskami. Zaczniemy klasycznie. Live and kicking!

Radio 357. This is called Walking.

Mam nadzieję, że ten początek Simply Minds, Police i Queen spowodował, że Państwo wygodnie się rozsiedli albo wykonują swoje domowe czynności. To pomyślałem sobie, że można, żeby pobudzić lepiej krążenie, dorzucić odrobinę gitarek i tak to zaczniemy.

Szybkie gitarki od Nirwany, Therapy i Pixies już za nami. To takie piosenki, które zawsze powodują, że krew krąży szybciej. No to może znowu zapraszam Państwa na takie klasyczne spotkanie, a zaczniemy od grupy Genesis.

Zupełnie nie wiedzieć, kiedy ta pierwsza godzina powoli dobiega końca. No to może jeszcze Coldplay w jednym z moich ukochanych nagrań, a później zjawiskowa wersja pewnego wykonu od Prince'a.

0: Jesteśmy już po 17:00, pomimo że to jeden z najlepszych koncertowych zespołów, mowa o szwedzkiej grupie Kent, to mało jest nagrań właśnie z oklaskami. Tutaj nie było oklasków, bo to było wykonanie na żywo we francuskiej stacji radiowej, które kiedyś pojawiło się na takim specjalnym promocyjnym singlu. No to lato powoli się kończy, to takie wspomnienie w jednym z najpiękniejszych coverów świata.
1: Ain't nobody on the road, ain't nobody on the beach.

Myślę sobie, że przepięknie chwyciły się za muzyczne ręce te trzy kompozycje. Bed for Lashes, Portishead, a później James z koncertu w Akropolis. No dobrze, to znowu lekkie pobudzenie. Najpierw zaproszę Państwa do O2 Arena na spotkanie z Manic Street Preachers. This is called Sheer Suffering.

0: Thank you. Good night and God bless.
1: Happy Noise. Radio 357.

0: Thank you.
1: Doskonale zabrzmiało Love Will Tear Us Apart w wykonaniu Petera Hooka i jego formacji The Light. Peter Hook to taki kustosz pamięci o grupie Joy Division i New Order i często wykonuje ich nagrania swoich rodzimych zespołów na koncertach nowej formacji. Tak było i tym razem. No i oczywiście Cage the Elephant z kawałkiem Skin and Bones. Bez nich tego programu pewnie by nie mogło być.

Kolejna doskonała trójka, czyli Depeche Mode, Palby, Warehouse. No i mogę Państwu zagwarantować jedną rzecz, że na dzisiejszy nasz radiowy koncert pan Morrissey zdążył i nigdzie nie wyjdzie.

Klasyczny Lou Reed z koncertu we Włoszech, gdzie był po prostu uwielbiany swego czasu. No i tak kończy się nasze dzisiejsze spotkanie w Happy Noise. To były piosenki z oklaskami. Kolejna edycja. Julia Nowaczyńska, bardzo dziękuję. Bisior, kłaniam się. Do usłyszenia w poniedziałek po godzinie 13:00.

0: Live Guru. Otwórz oczy.
1: Dzień dobry, tu Live Guru, ale w tymczasowo zmienionej obsadzie. Tomek Gorazdowski zbiera kolejne inspiracje gdzieś po świecie i będzie się za jakiś czas z Państwem nimi dzielił, a ja postaram się go godnie zastąpić. Nazywam się Magda Gacyk i na ogół słyszymy się w Cybermagdzie czy Dzikiej Bonanzie, albo przekazuję Państwu informacje w serwisach informacyjnych z USA, no bo łączę się teraz z Państwem z San Francisco. I kiedy tak czekałam na połączenie ze studiem, to pomyślałam sobie, jak fajnie, że mogę, choćby w zastępstwie, poprowadzić taką fajną i sensowną audycję, która przez opowieści różnych ciekawych ludzi może do czegoś realnie zainspirować. No bo wiedzą Państwo, jak to w Stanach Zjednoczonych z tymi live guru. Bardzo różnie, choć to tu zaczął się ten cały ruch samopomocowy, tu narodził się przemysł mówców motywacyjnych, no i tu zaczęły dziać się rzeczy dziwne i kuriozalne. A wszystko tak naprawdę rozpoczęło się w Ameryce w pierwszej połowie XIX wieku od niejakiego Phineasa Kimby, syna Kowala i tak naprawdę mesmerysty. I ów Kimby współpracował przez jakiś czas z pewnym oszustem, który w takim pseudotransie hipnotycznym przepisywał lekarstwa na różne choroby. I Kimby zauważył, że te lekarstwa są całkowicie pozbawione wartości, a mimo to leczyły pacjentów. Czyli w gruncie rzeczy odkrył efekt placebo, tyle że 100 lat przed medycyną akademicką. Takie były początki, potem zaczęło się robić interesująco, no bo z tego wyrósł na przykład Kościół Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki. Kiedyś Państwu o tym opowiem, ale teraz mamy gościa na rozmowę, z którym bardzo, ale to bardzo się cieszę. Konrad Piasecki, dziennikarz TVN, bez wątpienia Państwu znany z niezwykle umiejętnego odpytywania polityków, już za chwilę. A teraz utwór, a playlista na życzenie Konrada składa się z piosenek, które były słuchane z upodobaniem w czasach, gdy nasz gość zaczynał karierę dziennikarską.

0: Konrad Piasecki, pogromca polityków, TVN24, a wcześniej Polsat, TVP2, Radio Z, RMF, FM i na samym począteczku Radio Kolor. Witaj.
1: Dzień dobry, witam. Cała przyjemność po mojej stronie. Bo mówiłaś o swojej radości, więc ja się też ogromnie cieszę, że się słyszy.
0: Radujemy się oboje. Czujesz się bardziej radiowcem czy takim panem z telewizji?
1: Ja to najbardziej się czuję dziennikarzem. Radio czy telewizja to są tylko formy, sposoby na docieranie i mówienie o tym, co mnie najbardziej frapuje i intryguje, czyli o polityce i o życiu politycznym, o życiu społecznym, o życiu ekonomicznym. Więc ja i w radiu, i w telewizji się odnajdowałem. Mam nadzieję, że i słuchacze, i widzowie też mnie jakoś akceptują i też mnie w nich odnajdują. Więc trochę ta forma jest dla mnie drugorzędna. Wiem, że jestem w środowisku radiowym, ale i do radia czuję ogromny sentyment, ale w telewizji nie czuję się gorzej niż w radiu.
0: No dobrze, to skoro mówisz, że się odnajdujesz i tu, to ja nieoryginalnie jeszcze cię pociągnę za język w kwestii tych początków. Student historii trafia do radia, zostaje reporterem, biega po mieście, po Sejmie w poszukiwaniu tematów, bo wtedy tematów się szukało. I to miała być przygoda na chwilę, czy wiedziałeś, że tędy droga przez właśnie dziennikarstwo i tak zwane media elektroniczne, wtedy się tak nazywało, nie? Radio i telewizja.
1: Wiesz, kiedy się zaczyna, to nigdy człowiek nie wie, czy to jest na całe życie, czy to jest na chwilę, bo najpierw musi spróbować, czy jest w tym dobry. Bo że się odnajdę w tym sensie, że to będzie moje i że to jest coś, czym się interesuję, to jest coś, co mnie pasjonuje, to jest coś, co mnie frapuje. To ja wiedziałem, właściwie już wybierając studia, ja wiem, że to były studia historyczne, ale wtedy się troszeczkę inaczej wybierało studia i ja się zorientowałem w którymś momencie, że oto historia dzieje się na moich oczach i bardzo przyspieszyła historia w momencie, kiedy ja na te studia poszedłem, bo to był rok 89, więc już wszyscy rozumieją, jak bardzo ona przyspieszyła. No i wtedy uznałem, że ja ta historia, która dzieje się na moich oczach, to jest polityka, wobec czego tą polityką się zająłem i ja wiedziałem, że ja chcę to robić, tylko niepokoiłem się, czy na pewno ci, którzy będą mnie oceniali, też uznają, że to jest coś, co ja powinienem robić. I te początki nie były aż takie proste, jak pamiętasz, Magdo, ale ja dosyć szybko się zorientowałem, że to jest coś dla mnie wymarzonego, a też stosunkowo nieodległy był moment, kiedy powiedziano mi: Konrad, no może nie jesteś świetny, ale na tyle dobry, żebyś został radiowcem, pozostał w radiu. I to było najpierw Radio Kolor, a warszawskie radio, a po roku czy po półtora roku ja przeszedłem do RMF-u. No i tam już rzeczywiście wypłynąłem na szerokie, ogólnopolskie fale radiowe i wody radiowe.
0: I powiedziałeś, że polityka i ta polityka cię wciągnęła, bo...
1: Bo ja, jako człowiek zainteresowany historią, widziałem w polityce tę historię, która się rozgrywa tu i teraz. Tę historię, którą potem opisują podręczniki, ja mogłem jej dotknąć, mogłem ją zobaczyć, mogłem porozmawiać z jej twórcami, bohaterami sławnymi, niesławnymi, ale oni byli nagle na wyciągnięcie ręki po tych ponurych PRL-owskich czasach, w których ci politycy byli gdzieś kompletnie odlegli i w ogóle nie wyobrażaliśmy sobie, że oni są postaciami żywymi i można z nimi porozmawiać. Nagle polityka demokratyczna sprawia, że dziennikarz może z politykiem porozmawiać, może poobserwować z bliska to, co się w tej polityce dzieje, no i może przede wszystkim jakoś na tę politykę, no może wpływać, to za dużo powiedziane, ale swoimi newsami, swoimi informacjami jakoś tę politykę do przodu popychać, a przede wszystkim informować o tym, jak wygląda ta polityka widzów, słuchaczy, najpierw słuchaczy, potem widzów. I to mnie tak frapowało, że ja myślałem o sobie, chcę być dziennikarzem radiowym. Jak powiedzieliśmy, media elektroniczne to wtedy było albo radio, albo telewizja, nie było internetu, wobec czego jak człowiek chciał szybko podawać informacje, przekazywać informacje, no to radio było wymarzone, bo w radiu wyciągało się telefon, dzwoniło się na telefon antenowy i po 30 sekundach człowiek był na antenie. I to było spełnienie moich marzeń. Ja szybko w swoim życiu, w tych początkach pracy dziennikarskiej pomyślałem sobie, że radio to będzie to, co mnie będzie frapowało, fascynowało i to, gdzie powinienem trafić. No i najpierw Radio Kolor, potem RMF rzeczywiście spełniły pokładane w nich marzenia.
0: No i tak, skróciłeś dystans, wszedłeś za te kulisy polityczne. Nie pomyślałeś w którymś momencie, rany, co to za bagno, już nie wytrzymam dłużej, wyjeżdżam w Bieszczady, albo nie wiem, przejmuję od Magdy Gessler rewolucje kuchenne, będę teraz gotować.
1: Nie, jeśli o czymś myślałem, to może nie o Bieszczadach, a o Mazurach i o tym, że będę robił sery. Zwłaszcza kiedyś oglądałem taki program o ludziach, którzy nacierają kalwadosem, czyli takim brandy jabłkowym, sery gdzieś w jakiejś Brytanii czy innej Bretonii francuskiej. I pomyślałem sobie, że no to jest tak spokojna praca, tak bardzo kontrastująca z tym, co ja robię, że może to jest po tej drugiej stronie bieguna coś, czym powinienem się kiedyś w życiu zająć, żeby uspokoić te skołatane przez politykę nerwy, ale nigdy, mówiąc serio, nigdy na serio nie mierzyłem się z takim pytaniem, czy z takim wyzwaniem, czy z takim niepokojem. Mnie polityka, życie polityczne, dziennikarstwo, publicystyka, wywiad wciąż frapują, wciąż fascynują i oczywiście myślę, że kiedyś na emeryturę pójdę i kiedyś będę wypoczywał, nie wiem, jeździł po świecie jak sił starczy, albo biegał, albo grał w padla wyłącznie, ale to na razie uważam, że to jest na tyle odległa przyszłość, że w ogóle nie planuję sobie, jakby ta emerytura mogła wyglądać. Więc najkrócej odpowiadając na twoje pytanie, nie, nigdy na serio nie mierzyłem się z pytaniem, co innego mógłbym w życiu robić i czy na pewno nie należałoby z tego dziennikarstwa dokądś uciec.
0: Ale taki okres, że polityka mierzi albo że już masz dosyć, przechodziłeś takie momenty?
1: Wiesz, ono w jakiejś mierze, w jakimś stopniu ona mnie mierzi na co dzień. Znaczy, jak ja spotykam polityków, którzy gołym okiem i gołym uchem i widzę, i słyszę, że mi wciskają w brzuch jakieś kompletne kłamstwa, jakieś narracje partyjne, to oczywiście szlak wewnętrzny mnie trafia, ale staram się, żeby ten szlak wewnętrzny nie specjalnie oglądał światło dzienne. I z rzadka pozwalam sobie na jakieś ostrzejsze reakcje. Też nie jest tak, że ja absolutnie uważam, że dziennikarz powinien zachowywać absolutny spokój i absolutnie nigdy nie wyjść z pewnych dziennikarskich ram, ale staram się tonować i siebie, i nastrój w studiu, bo uważam, że studyjna awantura i wyjście właśnie z tych ram przeważnie kończą się poczuciem klęski dziennikarskiej i nawet widz, który często oczekuje ostrych reakcji, na koniec takiego wywiadu ma poczucie pewnego niesmaku czy zażenowania tym, że dziennikarz wyszedł z tych ram czy z tych jakichś zasad, które on widz wyznacza dziennikarzowi, a dziennikarz sobie jako gospodarz studia też wyznaczać powinien. Więc oczywiście, że mnie mierzi, oczywiście, że czasami miewam dosyć różnych wypowiedzi, różnych postaci, różnych kłamstw, różnych narracji, różnych bzdur, które mówią politycy czy zwykłych kłamstw, ale nie mierzi mnie na tyle, żebym uznał, że to już nie moje i że to przekracza granice mojego smaku i granice tego, co jestem w stanie zaakceptować obok siebie. Acz jak mówię, czasami pozwalam sobie na odrobinę ostrzejszą reakcję, żeby ukrócić takie najbardziej oczywiste bzdury.
0: Wiesz, ja takie mam wrażenie, tak jak powiedziałeś, że tonowanie, że tobie to tonowanie się udaje i czasami, wyglądasz jakby... Bawiło cię to, co politycy mówią.
1: Nie, oczywiście to mnie czasami... Znaczy, wiesz, czasami to jest tak, że to jest tak czytelne dla wszystkich w studiu, dla mnie, dla interlokutorów, na przykład w Kawie na Ławę, tak? Dla wszystkich tych, którzy wsłuchują się w te słowa. Jestem przekonany, że dla wszystkich moich widzów to jest tak czytelne, że to jest właśnie budowanie jakiejś historii, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, która po prostu jest jakąś taktyką ratunkową, jakąś próbą ucieczki do przodu albo zamknięcia oczu i udawania, że świat wygląda inaczej, że tak, czasami aż mnie to bawi, czasami się uśmiecham, czasami się nawet potrafię głośno zaśmiać, ale czasami rzeczywiście właśnie to, o co pytałeś, czasami mnie to też mierzi. Ale ja ten materiał, z którym mam do czynienia, czyli ten materiał polityczny, czytaj politycy, z którymi rozmawiam, wiesz, jakoś wewnętrznie i zewnętrznie to okazuje mi raczej sympatię, bo też wiem, że ich zawód, chociaż nie bardzo ceniony społecznie, to on też nie jest taki łatwy i oczywisty, jak się to wszystkim wydaje i dylematy, jakie oni mają, decyzje, które oni mają do podjęcia, problemy, z którymi się oni mierzą, naprawdę są potężne, więc mając do nich stosunek krytyczny, jak mawiał kiedyś Jacek Fedorowicz, u mnie krytyka nie przeradza się w krytykanstwo. Znaczy jestem krytyczny, ale staram się nie być krytykancki.
0: No i teraz a propos rozmaitych takich zakulisowych historii, bo pamiętasz, był taki czas, kilkanaście lat temu, kiedy politycy wszyscy się bardzo intensywnie szkolili, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne, komunikację niewerbalną, retorykę. Czy coś z tego zostało? Czy teraz generalnie idzie, napiera się, idzie się na całość i ty już wiesz, że to nie będzie taki ping-pong słowny, że to po prostu będzie bardzo prosta ścieżka werbalna do celu, do przekazu?
1: Niestety zostało, bo powiem niestety, bo moim zdaniem właśnie oni, te wszystkie szkolenia, te umiejętności retoryczne, które im wpajano, te techniki rozmowy, te schopenhauerowskie zasady rozmowy, dialogu czy retoryczne, te wszystkie zachowania studyjne, to oni wcielają w życie, czasami w sposób karykaturalny, ale właśnie to, co obserwujemy, to jest próba czasami niespecjalnie udana wcielenia tego wszystkiego w życie. Znaczy takich też najbardziej brutalnych technik zachowania w studiu, tak? Które mówią na przykład, że jeśli mój oponent w studiu mówi coś, co mi się nie podoba, to zaczynam mówić równocześnie z nim, dlatego że wtedy ani on, ani ja nie będziemy słyszani, wobec czego jego przekaz zostanie przykryty tym, co ja mówię. Czy mówię sensownie, mniej czy bardziej, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby jego nie było słychać. No właśnie to operowanie tylko narracjami, to, że politycy dostają przekazy i oni te przekazy często jeden do jednego w studiu wygłaszają, nie mając kompletnie ochoty na powiedzenie niczego od siebie. Ci politycy przed epoką szkoleń, tychże retorycznych, czy tego, takiego politycznego PR-u, który im wtłoczono do głowy, ci politycy byli często bardziej autentyczni w dobrym tego słowa znaczeniu. Znaczy oni potrafili wejść w dialog, oni rozumieli, że trzeba być elastycznym, oni potrafili dać krok w tył, oni potrafili posypać sobie głowę popiołem, oni potrafili wsłuchać się w argumenty dziennikarza czy swoich oponentów, czasami od wielkiego dzwonu przyznać temu dziennikarzowi czy temu oponentowi rację. Dzisiaj właściwie w rzeczywistości politycznej, w rzeczywistości publicznej takich zachowań już nie ma. Że każdy jak czołg zmierza do przodu, miażdży wszystko, co ma po drodze, niespecjalnie patrzy, dokąd ta ścieżka zmierza, grunt, żeby szybko, sprawnie, intensywnie, mocno i z hałasem jechać. Ważne, żeby kiedyś była taka kampania, niech nas zobaczą, no więc ci politycy trochę są czasami tacy, że niech mnie zobaczą, niech mają w głowie, że jestem walecznym bojownikiem o sprawę mej partii, zapamięta to partia, zapamiętają mnie wyborcy, a nawet jeśli to, co powiem, nie będzie miało specjalnie sensu, trudno, ważne, żeby była cytowalność i żeby nie mylili nazwiska.
0: No powiedziałeś, że zawód polityka niekoniecznie społecznie szanowany i respektowany, bo czasami trudne decyzje pod presją, no to teraz Under Pressure i David Bowie.

0: Konrad Piasecki z nami, dziennikarz TVN24. No tu czas na wyciągnięcie od ciebie sekretów, bo no, tytuł audycji Live Guru w końcu do czegoś zobowiązuje. Jak udaje ci się przetrwać w świecie no, jednak ciągłego konfliktu, bo na tym przynajmniej na zewnątrz polega teraz polityka. Medytujesz, robisz na drutach, no serów jeszcze nie robisz.
1: Udaje się, mam wrażenie, całkiem dobrze, chociaż oczywiście miewałem w swoim zawodowym życiu związanym z polityką momenty lepsze i gorsze. I miewałem takie momenty, jakby to powiedzieć, no pewnego takiego spadku nastroju i spadku przekonania, czy ten świat nie przytłacza mnie za nadto, ten świat życia publicznego. Nic strasznego, to nie ujawniam tu, znaczy to nie jest tak, że eufemistycznie mówię o jakichś poważniejszych problemach zdrowotnych czy emocjonalnych, ale rzeczywiście bywały takie momenty odrobinkę gorsze, ale czym sobie to rekompensuję, czy w co uciekam, żeby ta polityka mnie nie pożarła. Nawet nie to, że sama polityka, tylko właśnie te konflikty, które wokół niej i wokół życia dziennikarskiego i wokół mediów się rozgrywają. To na pewno jest sport, to na pewno jest kultura, to na pewno jest życie towarzysko-przyjacielskie z naciskiem na przyjacielskie, bo ja nie jestem jakimś fanem bankietów, ale takich głębokich rozmów z przyjaciółmi to absolutnym fanem. Lubię podróżować, lubię oglądać świat z innej perspektywy, lubię poczytać, lubię się zagłębić w jakąś książkę. Także jest trochę tego i ja tych takich pasyjek mniejszych, czy hobby, czy sposobów na ucieczkę od tego skonfliktowanego świata, co mnie potrafi wciągnąć i właśnie te endorfiny uruchomić, jest pewnie sport, no bo to czysta fizjologia działa.
0: No dobrze, i zaczęło się od biegania?
1: No, zaczęło się od różnych, znaczy w młodości to był badminton, to była moja absolutna fascynacja. Potem miałem okres przerwy związany z tym, że potwornie dużo pracowałem, bo czasy te pierwszych kilka lat pracy radiowej, pracy dziennikarskiej, to miałem poczucie, że ja prawie z pracy nie wychodzę, a że w dodatku jeszcze zostałem szczęśliwym ojcem pierwszej córki, a potem drugiej córki, no to rzeczywiście skupiałem się raczej na życiu zawodowym i rodzinnym, albo rodzinnym i zawodowym. To pewnie moja rodzina więcej mogłaby powiedzieć, co było na pierwszym miejscu, ale chyba jednak zawsze rodzina. No ale w którymś momencie, kiedy już dzieci trochę odchowane, w pracy troszeczkę mniej tego ciśnienia takiego, jeśli chodzi o czas poświęcany tej pracy, no to zacząłem biegać rzeczywiście. Nie, najpierw zacząłem grać w squasha. Grałem w squasha, uznałem, że do tego, żeby grać w squasha, dobrze przyda mi się trochę lepsza kondycja, wobec czego zacząłem biegać, grałem w squasha, biegałem, potem jeszcze trochę jeździłem na rowerze, ale to bieganie było przede wszystkim, biegałem 10-kilometrówki, biegałem półmaratony, biegałem maratony.
0: No bo właśnie, ale... bo ty się rozbiegałeś.
1: O, ja się bardzo rozbiegałem, tak. I były takie, rzeczywiście były takie miesiące, czy nawet lata, kiedy ja temu bieganiu poświęcałem bardzo dużo energii i tak bym powiedział, niemalże podporządkowywałem bieganiu życie, w tym sensie, że no, każdy biegacz to wie, że jak człowiek chce się poprawiać, marzy o przebiegnięciu maratonu, no to nie da się leżeć na kanapie i potem wyjść na 5-kilometrowy bieg i wrócić na tę kanapę, tylko to co drugi, co trzeci dzień trzeba przebiegać, raz długie rozbieganie, raz bieganie szybkościowe, raz bieganie interwałowe i tak dalej, i tak dalej. No więc rzeczywiście poświęciłem się mocno temu bieganiu. No a w którymś momencie, jak dotarł do Polski padel, czyli taka gra świata głównie hiszpańskojęzycznego, Meksyk, Argentyna, Hiszpania, no to są strefy, czy są przestrzenie, gdzie w padla gra się najwięcej. Jak dotarł do Polski padel, to się zaangażowałem w grę w padla i rzeczywiście ten padel dzisiaj chyba jest moją ulubioną rozgrywką.
0: No dobrze, ale pobiegnijmy tam 100 metrów wstecz do tego czasu, kiedy właśnie trenowałeś półmaratony, maratony. to mówisz, że bardzo tak w sposób zorganizowany, konkretny, ale to takie trochę było na zasadzie aktywności obsesyjno-kompulsywnej, czy po prostu czułeś te endorfiny i wydzielało się to, co Amerykanie nazywają runner's high, czyli ten taki, wiesz, to szybowanie takie, którego ja nigdy nie poczułam biegając.
1: Wiesz, to trzeba, najtrudniej jest zacząć, no, a potem w którymś momencie to przychodzi, tak, bo to żaden biegacz chyba, wiesz, to jak z niektórymi używkami, mniejsza jakimi, ale tymi bardzo niezdrowymi, no pierwszy papieros nigdy człowiekowi nie smakuje, a potem niestety dziesiąty już zaczyna mu smakować bardziej, więc...
0: Dobra, paliłeś?
1: Czy ja paliłem? No wiesz, w czasach, kiedy byliśmy świeżymi dziennikarzami, palili wszyscy właśnie.
0: Tak.
1: Ale jak zacząłem biegać, to papierosy...
0: To było pytanie troszkę, wiesz, podpuszczam, bo rzeczywiście było tak, że jeżeli się nie paliło, to się podpalało, bo jakiś taki to był rzeczywiście, no, rytuał, tak, w tych mediach, które się kształtowały dopiero komercyjnych po transformacji.
1: Więc, ale bieganie mnie bardzo skutecznie wyleczyło. Nawet nie to, że z nałogu, bo ja już właściwie nie paliłem, ale po prostu papierosy kompletnie przestały mi smakować. I właściwie od momentu tych kilkanaście, pewnie to tak, na pewno kilkanaście lat temu, kiedy zacząłem biegać, absolutnie papierosy odstawiłem i chyba nie zapaliłem ani jednego papierosa od momentu, kiedy przebiegłem pierwszych 10 kilometrów. Natomiast pytasz mnie o bieganie. Nie, to nie było kompulsywne. Znaczy, to nie było tak, że ja się w to jakoś tak kompletnie bez reszty zaangażowałem, oddałem się temu i nie zwracałem uwagi na czym świat stoi, jakie mam obowiązki, jakie mam życie, co mam zrobić i biegałem niczym Forrest Gump, tak? Nie, to aż tak nie było. Ja po prostu w którymś momencie zacząłem to lubić, zacząłem się w tym spełniać, a te endorfiny, czy ten runner's high, jak powiedziałaś, tak, to było też coś, co mnie rzeczywiście do tego biegania dodatkowo przekonywało. Poza tym jeszcze jedno, no nigdy nic nie smakuje tak dobrze jak po biegu. No, każdy, kto przebiegł kilkanaście kilometrów, wie, że apetyt, jaki się wtedy w człowieku uruchamia. I smak potraw,

0: prostu ich czasy są dla ciebie kompletnie nieosiągalne. Znaczy, oni przebiegają maraton w czasie, w którym ty biegniesz półmaraton. Wobec czego to o rywalizacji mowy nie ma i też o rywalizacji na trasie nie ma mowy z nikim, bo wszyscy, każdy biegnie w swoim tempie. Raczej człowiek wspiera swoich współpobratymców w bieganiu i na tej trasie. Oczywiście tam na ostatnich 100 metrach to się ścigasz, ale to już się ścigasz tylko po to, żeby uzyskać lepszy wynik i ten rywal, który biegnie koło ciebie, tylko cię zachęca do tego, żeby biec szybciej i razem się do tego zachęcacie. Więc to nie było rywalizacyjne, ale to się trenuje, a te biegi masowe raczej były w moim przypadku, bo już od kilku lat nie przebiegłem w takim biegu masowym, ale one są takim, bym powiedział, zwieńczeniem tego treningu. No, człowiek wie, że się musi przygotować, nie wiem, do wiosennego półmaratonu i przez całą zimę trenuje do wiosennego półmaratonu albo do wiosennego maratonu. Więc to jest po prostu jakaś taka ważna cezura w życiu biegacza, że on wie, że musi się przygotować na ten właśnie bieg, który odbędzie się, nie wiem, 15 marca i w związku z tym całą zimę poświęcasz temu, co tego 15 marca się wydarzy.
1: No i wspomniałeś o tych najlepszych wymiataczach, o Kenijczykach, to skoro kontynent afrykański, to wiesz, jaki teraz utwór poleci?
0: No, domyślam się. A wiesz dlaczego?
1: Nie.
0: Haha, no to usłyszysz po.
1: Afryka, to.

0: Afryka to narzeczenie naszego gościa Konrada Piaseckiego. Nie bez kozery, tak?
1: No nie bez kozery, Toto i piosenka Afryka to jest taki nieoficjalny hymn Radia RMF, któremu poświęciłem 22 lata swojego zawodowego życia, więc obok Wonderful World Armstronga, które było takim hymnem, to już było chyba nawet wręcz oficjalnym hymnem Radia Color, to jest jedna z takich dwóch piosenek, które jakoś moje życie radiowe muzycznie naznaczyły.
0: Wonderful World będzie, obiecuję, ale jeszcze pobiegnijmy jeszcze chwileczkę, bo ja wiem, że ty masz fanów, widzów w bardzo różnym wieku. Każda grupa demograficzna. I nie ukrywam, że podpytałam, co po niektórych, o pytania, które chcieliby ci zadać. I pytanie od twojego imiennika. Konrada, jaki jest pana najlepszy czas na 5 kilometrów i w jakim wieku pan go osiągnął? Konrad pytający, no jest na początku tej drogi, bo to jest późna podstawówka.
1: No to jeszcze wiele przed nim do osiągnięcia, jeśli chodzi o bieganie. Mój najlepszy wynik na 5 kilometrów to są dosyć łatwe, 22 minuty i 33 sekundy. I osiągnąłem go w wieku, no myślę, że jakichś 45-7 lat. Ale też powiem szczerze, nie trenowałem, znaczy kiedy byłem w wieku Konrada pytającego, to bieganie nie było moją pasją, a jeśli to raczej krótkodystansowe niż długodystansowe, więc do tego 22-33 raczej zacząłem zmierzać mając 40 kilka lat.
0: Mm-hmm. A w którymś momencie przestałeś?
1: Biegać?
0: Tak intensywnie.
1: To znaczy, wiesz, uświadomiłem sobie w którymś momencie, że maratony to jednak nie jest dla mnie, bo to jest gigantyczny wysiłek. Nie znam się bardzo na fizjologii, ale mam poczucie, że wszystkie te złe hormony czy złe jakieś substancje, które się mogą przy tej okazji uwalniać, to we mnie się uwalniały. Ja po maratonie czułem się za każdym razem, jakbym dostawał grypy. Lądowałem w wannie z gorącą wodą na godzinę, potem jadłem górę makaronu, potem znowu wchodziłem do wanny, potem jadłem drugą górę makaronu i w którymś momencie stwierdziłem, że może też za poduszczeniem Leszka Balcerowicza, bo Leszek Balcerowicz, jak wiedzą niektórzy, Leszek Balcerowicz był biegaczem średniodystansowym, ale bardzo dobrym na poziomie rzeczywiście osiągnięć krajowych. I Leszek Balcerowicz powiedział, że w pewnym wieku nie powinno się już biegać bardzo długich dystansów. I ja w którymś momencie stwierdziłem, że chyba Leszek Balcerowicz w tej sprawie ma bezdyskusyjną rację i po prostu porzuciłem takie bieganie maratonów. A jak człowiek porzuca bieganie maratonów, no to już też zapał do takiego codziennego czy niemal codziennego biegania i takiego reżimu treningowego w nim opada, ale wciąż biegam. Przedwczoraj przebiegłem 7 kilometrów, więc nie jest tak źle.
0: I potem pojawiła się dyscyplina zwana padlem.
1: Tak.
0: Tłumacz.
1: Padel to jest gra, padel jak wiosło, tak? I trochę rakieta przypomina wiosło, bo to chociaż jest krótką rakietą w porównaniu do rakiety, ona właściwie nie ma swojego odpowiednika. Ona jest czymś między rakietką do tenisa stołowego, no a taką rakietą tenisową, czyli jest rakietą pełną, że tak powiem, czyli tam nie ma naciągu, gra się taką rakietą o długości mniej więcej 30-40 centymetrów, gra się w debla, czyli po każdej stronie siatki są dwie osoby, gra się przez siatkę na podobnej wysokości jak siatka tenisowa, na boisku trochę przypominającym boisko tenisowe z jednym absolutnie istotnym, z jedną istotną cechą, czyli to jest obramowane ścianami.
0: I te ściany też trzeba powiedzieć też, że padel się różni od pickleballa, tak?
1: Tak, pickleball jest grą bez tych ścian, jest grą dużo, powiedziałbym, wolniejszą. Inna jest dynamika pickleballa, inna jest dynamika padla. W pickleballu się trochę mniej biega, w padlu się więcej biega. No ale ten padel jest właśnie taką grą, gdzie nie tylko szybkość, nie tylko refleks, chociaż one są bardzo ważne, ale też przewidywanie tego, co ta piłka zrobi, jak się odbije od ściany, w którą stronę ona się odbije, czy jak jest podkręcona, to czy skręci w lewo, czy skręci w prawo, to wszystko jest istotne. No plus jest grą taką bardziej towarzyską, bo ponieważ gra się w cztery osoby, to przed grą, w trakcie przerw i po grze można sobie porozmawiać i podyskutować i przedyskutować różne tematy, a że gramy w bardzo, bym powiedział, czy grywam w bardzo takim towarzystwie niemonokulturowym, jeśli chodzi o zainteresowania miejsca pracy czy miejsca w życiu, no to zawsze jest ciekawie także po i przed grą porozmawiać. Także tak, dzisiaj to jest padel bardzo zresztą dynamicznie rozwijający się w Polsce, coraz więcej boisk czy kortów do padla pojawia się przede wszystkim w Warszawie, w dużych miastach, ale i trafiają gdzieś bardziej pod strzechy.
0: A teraz mi tak przyszło do głowy, nie jesteś odrobinę adrenalinozależny? Tu polityka, tu takie dynamiczne sporty, jak już to na całość.
1: Niektórzy mówią, że mam w sobie cechy takiego człowieka z jakimś dorosłym ADHD. Ja jako dziecko byłem szalenie spokojny, więc nie miałem takiej nadpobudliwości. Aczkolwiek z wiekiem rzeczywiście może się u mnie wykształciła jakaś zależność od właśnie adrenaliny, szybkości, tempa. Ja lubię zmiany, lubię mieć wypełniony kalendarz, lubię przeskakiwać z miejsca w miejsce. Tu trochę tu pograć te półtorej czy dwie godziny, ale potem się z kimś spotkać, a potem potem do kogoś zadzwonić, a potem coś przedyskutować, a potem się przygotować do programu, a potem jeszcze wyjść do kina na przykład wieczorem. Tak, to jest życie, które jeśli tylko pozwala czas i siły życiowe, to na takie życie stawiam i takie życie mi się podoba, więc coś w tej adrenalinozależności pewnie może być.
0: Wiesz, ja tutaj wrócę do tych rozmaitych pytań zebranych od twoich wiernych widzów. To z kolei Kornel i Kornel pyta też podstawówka, jaki jest pana ulubiony prezydent Polski?
1: No... Dobre pytanie.
0: Wasz słowa.
1: Dobre pytanie, bo wrzuca mnie na niebezpieczne wody polityczne, ale odpowiem w sposób bezpieczny. Jeśli któryś z prezydentów budzi we mnie autentycznie silne uczucia, to jest to Gabriel Narutowicz, czyli postać historyczna, człowiek, który był prezydentem Polski przez 6 dni i został zamordowany przez zamachowca. Szalenie jakoś rozumiem, utożsamiam się i współodczuwam z tą postacią, człowiekiem, który wrócił do Polski, bo chciał tej Polsce służyć, chociaż miał super ustabilizowane i super bogate życie w Szwajcarii. Został szefem MSZ-u, potem nieoczekiwanie dla siebie samego został prezydentem. Starał się tą prezydenturą jakoś posklejać skonfliktowane społeczeństwo, skonfliktowany naród. I bardzo szybko przypłacił tę swoją prezydenturę i tę swoją decyzję o powrocie do Polski życiem. Więc no, z pewnego punktu widzenia nie ma chyba prezydenta, który jest porównywalny i ma porównywalną drogę życiową do Narutowicza.
0: No, czyli patrzysz jednak z takiej historycznej perspektywy. To ja zapytam. Przypominasz sobie czasami jakieś życiorysy jakichś makiawelicznych liderów, jak tam, nie wiem, Borgia, Bismarck, Richelieu i od razu łatwiej ci wtedy rozgryzać dzisiejszych polityków?
1: I tak i nie. Oczywiście te postacie historyczne, te analogie historyczne są zawsze efektowne, zawsze ciekawe, zawsze jakoś też człowieka dobrze na tej mapie dziennikarskiej osadzają, no bo nie jest tak, że to jest bardzo częsty zawód wśród dziennikarzy, czy bardzo częste wykształcenie, to wykształcenie historyczne, wobec czego ono bardzo często notabene pojawia się jako przypominane mi w rozmowach. Panie redaktorze, jako historyk wie na pewno, że... Niekoniecznie wiem, tak? Bo oczywiście musi pan pamiętać, że Leszek Biały w trzecim roku swojego urzędowania powiedział coś tam, coś tam. No więc nie wszystko pamiętam, ale robię mądrą minę czasami do złej gry albo do gry, którą nie zawsze pamiętając, o czym jest mowa. Ale oczywiście pewne schematy historii, pewne schematy postępowania polityków, pewne analogie nasuwają się często same z siebie, chociaż jak wymieniasz polityków przez tak ogromne P, jak Richelieu, Bismarck, niezależnie od tego, jak fatalnie zapisał się w historii Polski, czy nie wiem, Churchill, Roosevelt i tak dalej, no to oczywiście zawsze powstaje pytanie, kudy polskim politykom XXI wieku i roku 2026 do tych gigantów polityki i historii. Więc to też taki znak zapytania pojawia. Tak, ale analogie historyczne, pomysły polityczne, sposoby działania politycznego, sposoby docierania do umysłów, do serc wyborców, gdzieś tam są podobne, więc zwłaszcza ten świat demokratyczny rządzi się podobnymi prawami, jak rządził się wtedy, kiedy demokracja się zaczynała. Więc ta historia, zwłaszcza historia demokracji, jednak sporo nas uczy i sporo nam daje różnych przykładów czy różnych historii, które gdzieś tam się powtarzają. Co prawda historia powtarza się jako albo dramat, albo farsa, ale nie tylko jako dramat i jako farsa. Czasami się powtarza niemal jeden do jednego w różnych krajach, w różnych okolicznościach i przy różnych postaciach.
0: A nie korciło cię w którymś momencie, jak co po niektórych naszych kolegów po fachu, żeby podoradzać politykom, bo widziałeś, że nie tędy droga, że mógłbyś coś sensownego im powiedzieć, żeby wyjść z dziennikarstwa i stać się takim konsultantem politycznym?
1: Podwójna odpowiedź, żeby stać się konsultantem, nie. Żeby stać się PR-owcem, nie. Z wielu powodów. Ja też nie potrafiłbym się utożsamiać z żadną partią, a to jednak jakoś jest potrzebne. A też nie potrafiłbym tego robić absolutnie cynicznie, znaczy doradzać rzeczy, które są sprzeczne z moją etyką, z moją moralnością, z jakąś poczuciem bycia jednak państwowcem, to nie potrafiłbym być takim cynicznym doradcą, który powiedział, tu uderzcie, tu się tak zachowajcie, niezależnie od tego, jak bardzo to jest szkodliwe, czy jak bardzo to jak bardzo złe to efekty przyniesie za czas jakiś, czy mówiąc górnolotnie, jak bardzo Polsce to nie posłuży. To takim konsultantem to na pewno bym nie potrafił być i nigdy mnie do tego nie kusiło, czy nie ciągnęło. Natomiast ja rozmawiam z politykami i czasami oni mnie pytają o coś, czy o radę, czy czasami się sam z tymi radami wyrywam, ale to nie są rady typu bijcie swoich przeciwników albo zabijcie swoich przeciwników, tylko to są raczej sugestie, w jaki sposób można by nad niektórymi, czy niektóre pomysły dopracować, czy nad niektórymi pomysłami politycznymi jeszcze popracować, żeby one jednak przyniosły więcej korzyści, ale nie partii politycznej, tylko wyborcom, Polakom, społeczeństwu, krajowi, jak zwał, tak zwał. Więc tego rodzaju sugestie to ja czasami politykom ślę, ale takie cyniczne doradztwo polityczne, nie, to kompletnie nie dla mnie.
0: A w dobie algorytmów, w dobie też cyfrowej dezinformacji, widzisz, jak się zmienia polityka?
1: No tak, znaczy ja widzę, jak bardzo te algorytmy napędzają nasze emocje, znaczy emocje nas wszystkich wyborców, ale w związku z tym też napędzają emocje polityków. Jak widzę, ja widzę, jak bardzo platformy społecznościowe, bo ciężko nazwać to mediami społecznościowymi, jak bardzo te platformy społecznościowe, retoryczne i czasami charakterologiczne cechy, jak bardzo oni tam są brutalni, jak bardzo są bezwzględni, jak bardzo tam są szybcy w słowach, w myślach, w działaniu, w uderzaniu siebie nawzajem, jak mało tam dają sobie czasu na pomyślenie czy na refleksję, więc ja widzę, jak bardzo ta przestrzeń internetowa, także dlatego, że politycy posiedli narzędzie, dzięki któremu w sekundę i absolutnie bezpośrednio docierają do swoich wyborców, wobec czego ten filtr medialny, o którym różne rzeczy możemy mówić, ale jednak on był, wciąż jest czymś, co oddziela, odcedza, czy przecedza tę politykę w jakiś rozsądny sposób, czy daje politykom, każe zadać politykom trudne pytania, jakoś próbuje skonfrontować ich z prawdą, jakoś próbuje wyprostować to, co mówią, a internet im daje możliwość powiedzenia każdej bzdury, każdej nieprawdy, czy napisania każdej bzdury, czy każdej nieprawdy i dostania się z tym natychmiast do swojego wyborcy. Więc internet w dramatyczny, fatalny sposób psuje i obawiam się psuć politykę będzie, no chyba, że wprowadzimy na to wszystko jakieś kagańce, ale nic z tego nie zapowiada.
0: Czyli mówisz, że polityka od drugiej strony niedziennikarskiej to znaczy nie dla ciebie, czyli dla ciebie dziennikarstwo.
1: No tak, też politykiem to na pewno nie zostanę, to uspokajam.
0: No to pytanie od Soni, lat 18. Co było najtrudniejsze w rozpoczęciu kariery dziennikarskiej?
1: Pewnie przezwyciężenie takich naturalnych dla mnie cech czy słabości. No jedni nazwą to cechą, a inni słabością. Ja byłem z natury rzeczy człowiekiem raczej nieśmiałym i wciąż takim gdzieś pozostaję. Chociaż oczywiście no, życie nie pozwala na taką, a zwłaszcza życie dziennikarza nie pozwala na taką nieśmiałość. Więc musiałem pokonać nieśmiałość, musiałem pokonać brak pewności siebie i takiej umiejętności dążenia do celu i szybkiej odpowiedzi na pytanie co, jak, gdzie, z kim, to ja raczej byłem zawsze refleksyjny pod tym względem i takie nie miałem takiej pewności siebie, też która by mi powiedziała tak, jesteś świetny, jesteś najlepszy, a będziesz jeszcze bardziej najlepszy, więc to musiałem pokonać. No i musiałem też pokonać braki dykcyjne, bo rzeczywiście i brak zdolności takiego mówienia czy czytania, które ma w sobie pewną logikę retoryczną, więc rzeczywiście ćwiczenia dykcyjne były też czymś, co musiałem przejść, żeby w tym radiu zaistnieć, a nie musieć z podkulonym ogonem z tego radia uciekać. Więc pewnie te trzy rzeczy, takie naturalne słabości czy takie naturalne ograniczenia musiałem pokonać, a potem oczywiście w życiu już dziennikarskim to tych różnych rzeczy, które czy tych różnych przeszkód, które musiałem pokonywać, no różnych przeszkód było co niemiara, bo życie dziennikarskie takich przeszkód rzuca, czy takich trudności rzuca pod nogi sporo.
0: No to jeszcze zdążę z pytaniem. Jonasza, lat 10, twój ulubiony piłkarz.
1: Jak miałem lat 10, to moim ulubionym piłkarzem był Andrzej Szarmach. To był taki piłkarz, gwiazda reprezentacji Polski lat 70. i 80. Świetny strzelec i napastnik, który razem z Grzegorzem Lato strzelał bardzo dużo bramek w 74, a potem i w 78 na Mistrzostwach Świata. Więc to był Szarmach. Potem bardzo lubiłem Zbigniewa Bońka i jego taki niepokorny styl bycia i styl gry. A potem to już patrzyłem na tych największych piłkarzy i takim moim rzeczywiście, nie to, że idolem, bo ja się piłką aż tak bardzo nie interesuję, ale zawsze patrzyłem z niemym podziwem na grę Messiego. No Messi rzeczywiście ze swoimi umiejętnościami technicznymi był kimś, kto mnie zawsze zachwycał. Mówię w czasie przeszłym, no bo właśnie ogłasza odejście z reprezentacji Argentyny i tak czuję, że to są w ogóle ostatnie miesiące jego kariery piłkarskiej, więc był rzeczywiście chyba największą gwiazdą futbolu, jaką ja widziałem za swojego życia.
0: To ja na koniec jeszcze bym zapytała cię, jak patrzysz wstecz, to jest jakaś, ja wiem, że to cringe'owe będzie, co powiem, ale jakaś złota rada dla tych, którzy startują w dziennikarstwie.
1: Najpierw żartobliwie powiem, że jest taki film, nie pamiętam tytułu, ale w którym jeden z głównych bohaterów mówi, najpierw musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcesz w życiu robić, a potem musisz zacząć to robić. No więc na pewno trzeba sobie odpowiedzieć na, i to w miarę szybko, dobrze jest odpowiedzieć sobie szybko, co się chce w życiu robić. To jest dużo trudniejsze chyba dzisiaj niż w czasach, kiedy ja zaczynałem, czy kiedy myśmy zaczynali z tobą, Magdo, bo dzisiaj tych ofert, które świat daje człowiekowi, które podsuwa, jest tak potwornie wiele, że rzeczywiście ja rozumiem dzisiaj młodych ludzi, którzy myślą sobie, no dobrze, wybrałem tę ścieżkę, ale przecież tamta też jest piękna, a jeszcze tamta jest piękna. A w ogóle to jeszcze media społecznościowe, czy jakieś Instagramy podpowiadają mi, że ludzie, którzy wybrali jeszcze inną ścieżkę, to oni dopiero mają piękne życie. Więc tu niestety trzeba podjąć tę decyzję i być w miarę konsekwentnym, o ile to, co wybraliśmy, nam się podoba. A druga rzecz, a druga taka rada, dawać sobie cele odległe, takie na horyzoncie. Nie, trzeba mieć coś, co nam gdzieś majaczy na horyzoncie, taki cel życiowy. Na przykład ja zaczynałem pracę dziennikarską i myślałem sobie, Boże, jak ja bym chciał prowadzić takie poranne rozmowy radiowe. Chciałbym, żeby w którymś momencie jakieś lepiej duże radio ogólnopolskie powiedziało: Konrad, będziesz naszym wywiadowcą porannym. To szybko sobie uświadomiłem, no ale oczywiście musiałem przejść jakąś drogę, wobec czego na tej drodze stawiałem sobie takie cele mniejsze. Najpierw zostań reporterem, może niekoniecznie politycznym, ale potem politycznym, a potem sejmowym, a potem miej newsy z tego sejmu, a potem staraj się być najlepszy, albo przynajmniej bardzo dobry w tym, co robisz, a potem zacznij robić rozmowy, niekoniecznie jeszcze poranne, niech to będą rozmowy, które gdzieś tam wchodzą na antenę, niech to ktoś zauważy, niech ktoś pomyśli sobie: ej, może jak usadzimy Piaseckiego w studiu na taką 10-minutową rozmowę, to też sobie poradzi. Więc te dwie rady bym dał tym, którzy zastanawiają się, co właściwie chcą w życiu robić i jaką ścieżką przez to życie podążać.
0: Brzmisz tak, że chyba nie muszę zadawać pytania, że jeżeli miałbyś jeszcze raz wybrać drogę zawodową, to...
1: Nie, to oczywiście zostałbym dziennikarzem, chociaż na początku dorosłości myślałem, że ja zostanę nauczycielem, wiesz, nauczycielem właśnie tej historii, ta historia, stąd studia historyczne i stąd te decyzje, miałem kierunek nauczycielski na tych studiach historycznych, ale nie, oczywiście, nie wiem, czy byłbym dobrym nauczycielem, może tak, może nie, ale zdecydowanie chyba bardziej ja, jako ja odnalazłem się w dziennikarstwie i tak, no muszę powiedzieć, że ja mam poczucie, że dobrze wybrałem, oby
0: widzowie i słuchacze też, to z całą pewnością.
1: No to jeśli tak, to dziękuję tym, którzy nas słuchają.
0: Ależ to było podróż z przygodami, anegdotami, historiami. No i to, Konrad, od ubiegłego wieku zrobiliśmy sobie taki maraton biegowo-dziennikarski.
1: Tak jest.
0: Dziękuję bardzo. Konrad
1: Piasecki,
0: dziennikarz TVN24, padlista, kulturolub, turysta. Do usłyszenia za tydzień.

Dobry wieczór. Przy mikrofonie Natalia Fidler, za sterami Szymon Kuliś i słyszymy się w audycji Soul Much Sense. Przed momentem John Legend z naszą dzisiejszą piosenką dnia, czyli Daylight. John właśnie tą piosenką zapowiada nową płytę Muse. Intro tego singla mogły Państwo już odrobinę podpowiedzieć, kto będzie producentem Muse. To czterokrotne zapętlenie pierwszego dźwięku, to rzecz jasna Pharrell Williams, a płyta pojawi się 23 października. My dziś spotkamy się z dwiema premierami płytowymi. O dziwo, na chwilę ten momentami przytłaczający jesienny urodzaj premier zwolnił w tym tygodniu. Takie mam wrażenie. Świętujemy dziś ważne urodziny, więc mogą się Państwo spodziewać z tej okazji zachwytów nad Nilem Rodgersem. Oprócz tego pojawią się nowości m.in. od Basi Mołeckiej, od Yukimi, prosto ze Szwecji. I oczywiście polecamy się Państwa korespondencji natalia.fiedler@radio357. I tekstówki również w naszej aplikacji na Państwa czekają. A teraz wracamy do Johna Legenda.

Used to Love You. Tutaj pozwolę sobie przemilczeć kwestię producenta. Used to Love You znajdą Państwo na płycie Get Lifted z 2005 roku. Dwa tygodnie przed John Legendem premierę swojej drugiej płyty szykuje Daniel Ponder, a piosenka Sun and Moon jest jej pierwszą zapowiedzią.

Moving On od The Charities. Charities są z Kalifornii i właśnie debiutują na naszej antenie. Wyfruwają niezwykle zgrabnie i płynnie, jak Państwo mieli okazję usłyszeć, spod skrzydeł wytwórni Coal Mine, która dziś jeszcze powróci. Co prawda nie za sprawą Ozaja Fowles, który za moment, tylko nieco później.

Don't Cry od Nia Smith. Nia okazuje się działać kojąco na moją tęsknotę za Georgią Smith. Tutaj zbieżność nazwisk jest raczej przypadkowa. Ta moja tęsknota jest za tym znów moim ulubionym wydaniem Georgii, takim nieco bardziej ckliwym i balladowym. Do ostatniej płyty Georgii jeszcze próbuję się przekonać. Wrócę do Państwa, jak tylko to mi się uda, a tymczasem Nia pojawi się raz jeszcze, tym razem w piosence Hi, a zaraz po niej Paco Khan i Vera w piosence Fur.

Paco Khan i Vera w piosence Fur. Z pomocą naszych tekstówek w aplikacji zameldowali się już pan Sławek, pani Agnieszka, Dorota, Maria i Marta oraz mailowo pani Agnieszka i pan Krzysztof. Pozdrawiamy gorąco.

Zgodnie z Szymonem stwierdziliśmy, że ten utwór nie potrzebuje remiksów, bo w oryginale jest doskonały. I planowałam spotkanie z oryginałem, muszę przyznać, ale i takie niespodzianki się zdarzają. He's the greatest dancer w wykonaniu Sister Sledge i tym samym kontynuujemy świętowanie urodzin Nile'a Rodgersa, który w He's the greatest dancer odpowiada za kompozycję i tekst. Przede wszystkim znamy go jako współzałożyciela zespołu Chic. Ja natomiast postanowiłam, że przyjmiemy nieco inną perspektywę świętowania jego urodzin. Bo przyznam Państwu, że ja Nile'a najpierw poznałam jako producenta, dopiero później połączyłam nazwisko z zespołem Chic. I nic dziwnego, szczerze mówiąc, bo Nile Rodgers producencko współpracował nawet z Madonną, z Davidem Bowiem w Let's Dance chociażby, ale my chwilowo zwrócimy się w stronę roku 2013 i płyty Random Access Memories zespołu Daft Punk.

Lose Yourself to Dance, Daft Punk, Pharrell Williams i Nile Rodgers. Ta współpraca również od zachwytów się rozpoczęła, bo twórcy z Daft Punk podobno poznali Nile na imprezie z okazji odsłuchu ich albumu Discovery i podobno zagadali do niego jako wielcy fani twórczości Chic i Rodgersa właśnie. Oprócz Daft Punk, Pharrella Williamsa, wcześniej wspomnianych Madonny i Davida Bowiego. Gdzieś nawet w międzyczasie pojawia się w tej historii Pitbull, ale to pozwalam sobie chwilowo pominąć. Przedostatnim w zasadzie akcentem w tym temacie będzie płyta Diana Ross z roku 1980 i z niej posłuchamy I'm Coming Out.

Only You Do i Goldford. 14 października startuje jego trasa koncertowa, europejska jej część, bo od sierpnia artysta koncertuje już w Stanach. Niestety nie dotrze on do nas, ale gdyby ktoś z Państwa trafił na jego koncert we Frankfurcie, w Bristol lub w Londynie, to może mieć ogromną przyjemność doświadczenia artystki supportującej Vicky Smetany.

What Kind of Woman i Vicky Samatani. W maju wydała ona epkę Black and Blue, która dosyć skutecznie utrudniała mi przesłuchiwanie nowości w tamtym czasie, bo nie mogłam przestać jej zapętlać. Zostało jej nawet wybaczone to, że na tej epce znalazło się tylko 4 piosenki. Tym samym nie wiem, czy mogę zaliczyć ją do moich ulubionych wydawnictw tego roku. Już od jakiegoś czasu przygotowuję takie podsumowanie i nie mam pewności, co z Vicky zrobić. Pewności nie mam też co do wydawnictwa Sama Henshawa, bo pojawiło się z jakiegoś powodu dwukrotnie. Co ciekawe, wydaje mi się, że nie znikało w międzyczasie. To znaczy w okolicach lutego album It Could Be Worse zagościł na streamingach, a później wydarzyło się to po raz drugi w lipcu. Podobno była to kwestia tego, że pierwszy pojawił się winyl, a dopiero w lipcu streamingi, ale ja już wspominałam Państwu podczas mojej nocnej audycji, że ja winyla jeszcze nie posiadam, a album znam na pamięć. Nie wiem, co w takim razie się wydarzyło, niemniej jednak bardzo się cieszę, że jest pretekst, żeby się z samym spotkać. Wait Forever i Sam Henshaw.

0: I Want You z nowego albumu Frankie Vigils, czyli FKJ-a i gościnnie Erin Ellen Kane.
1: Radio 357.
0: Na zegarze godzina 20, przy mikrofonie Natalia Fidler, za sterami Szymon Kuliś. Od tej godziny zaczniemy od miłosnych opowieści. Będziemy je snuli wspólnie z The Sincers, bo pojawił się wczoraj mocno wyczekiwany przeze mnie ich album Love Stories. How Lonely Is Lonely i The Sincers.

Don't Cry, Olimpia Vitalis i Maverick Saber. Pozwalam sobie przy każdej możliwej okazji zaprezentować Olimpię i Mavericka w niedalekiej odległości. Olimpia jest w swojej Lady Luck era. Wydała epkę o takim właśnie tytule na początku lipca. Na niej Maverick pojawił się gościnnie i dzięki temu możemy płynnie przejść do jego ostatniego solowego singla, Eleven.

0: knock it off.
1: You thought I was switching, nigga, not at all. Yeah, go ahead and knock it off. Keep it low, but you not involved. So, yeah.
2: Knock. Overcast, Sam Morrison i Maybe. Piosenka Knock zapowiada album Striking Overcasta właśnie. Podczas poprzedniego spotkania towarzyszyliśmy pani Anecie przy smażeniu powideł śliwkowych. Dziś dostałam mail od Tule, powtórka z rozrywki, i pani Aneta zapewnia, że jest to już ostatnia tura. Pani Aneto, powideł śliwkowych nigdy za wiele. Nadrabiamy również pozdrowienia dla pani Mai, dla pana Michała, który aktualnie melduje się z warszawskiego tramwaju linia numer 17 z dopiskiem pasażer niemotorniczy, i dla pana Karola z Rzeszowa. Polecamy się niezmiennie. natalia.fiedler@radio357.pl i tekstówki w aplikacji są również w gotowości na państwa opowieści, którymi ja z przyjemnością się podzielę.

Treasure Boy i Eliza. Jeszcze damy jej chwilę. Okazuje się, że trzeci tydzień trwa przeprowadzka pani Marty. My niezmiennie wysyłamy słowa wsparcia. Pani Marta daje znać, że to już zupełnie ostatnio proste i że przeprowadzka na szczęście z jednej dzielnicy do drugiej, bo gdyby to były zupełnie różne miasta, to byłoby ciężko. Zupełnie rozumiemy, naprawdę trzymamy niezmiennie bardzo mocno kciuki. Pani Marto, proszę nie tracić zimnej krwi.

Kreację zimną, krew, Sara BRK, McKay i Mulatę. Pani Aneto, pojawiło się pytanie o powidła. Czy znajdzie się jeden słoiczek dla pani Martyny? Pani Martyna w zamian może podzielić się słoiczkiem gruszkowych z kardamonem.

Mam wiadomość od pani Anety. Bardzo chętnie pójdę w wymianę za gruszkę z kardamonem. Przekazuję zatem paniom namiary na siebie i poprosimy o zdjęcia, a może uda się wspólne smażenie powideł. Na przykład sprawdzimy to z Katarzyną Pruchnicką, co się da w tej sprawie zrobić. A przed chwilą Changes i Sunbird, wcześniej Closer to the Ground od Super Taste. Za sprawą Sunbird zawitaliśmy w klimaty skandynawskie. Sunbird to Oslo, Norwegia, a Yukimi, Dino Ogon i Little Dragon to Szwecja.

Wandu Livet, Yukimi Dinagon i Little Dragon. Yukimi po raz pierwszy prezentuje nam się po szwedzku. Mogą ją Państwo znać ze współpracy z Bad Bad Not Good, Skali Uchis czy z Disclosure. Chociaż ja mam taką cichutką nadzieję, że przede wszystkim kojarzymy ją z jej solowej twórczości i z tego, co robiła dotychczas z Little Dragon.

0: such a jerk.
1: Fall in love with me, czyli moja ulubiona wczorajsza premiera, na którą mogą Państwo głosować na liście. Basia Małecka i jej kolejna część przygód przy tworzeniu z Astonem Rudim. Basia pozwoliła nam się, dała nam się rozkochać w swojej pięknej wrażliwości przy okazji płyty Agnieszka w repertuarze Agnieszki Osieckiej. I ku mojej wielkiej radości Basia zapowiada nowy album, którego premiera planowana jest na pierwszą połowę przyszłego roku. A wracając do Astona Rudiego, głos zabierze Olivia Dino. Ja z tej okazji z przyjemnością ślę pozdrowienia dla Hani i Oli.

Ladies from E, Olivia Dean. Powoli zbliżamy się już do końca, ale zanim to nastąpi, muszę koniecznie poznać Państwa zdanie na temat nowego albumu Chucky Khan.

0: come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Boogie is in my soul. Chaka Khan i Snoop Dogg. I to był jeden z singli, z którym już odrobinę na naszej antenie się mogli Państwo zapoznać. Oprócz Snoop Dogga gościnnie pojawiają się na tym albumie też Lenny Kravitz i Sia. To wydawnictwo jest zatytułowane Chuckzilla i tak sobie myślę, że chyba nie chcę Państwu sugerować moich odczuć związanych z całym tym albumem, z całą tą płytą, więc może raz jeszcze się z Chucką usłyszymy, ale tym razem będzie to album z 1981 roku, już bez Snoop Dogga, Fate i Chaka Khan.

Fate i Chaka Khan na sam koniec. Powtarzamy pozdrowienia gorące dla pana Krzysztofa, pani Anety, Agnieszki, Hani, Oli, Mai, pana Michała, pana Marka z Mazur, pani Aleksandry, pani Doroty, Marii i Marty, dla pana Sławka i dla wszystkich tych z państwa, którzy z ukrycia nam tak towarzyszyli dziś. Ja nazywam się Natalia Fidler, Szymon Kuliś z państwem zostaje. Przepięknie dziękuję, żegnam się i zostawiam państwa z Disclosure, z Samem Smithem i z Nilem Rodgersem, bo te zachwyty, one naprawdę nie mają końca i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się z nim będziemy spotykać i że państwo również te zachwyty dziś towarzyszyły. Przepięknej nocy, dobrej nocy, spokojnej i do usłyszenia.

0: były niewidzialne światy, będzie planeta, planeta non-fiction. Zapraszam na nową audycję w Radiu 357, poświęconą przede wszystkim reportażowi, polskiemu i zagranicznemu.
1: Bardzo wierzę w reportaż. Uważam, że tylko reportaż potrafi pokazać, czym naprawdę jest wojna. I migawka telewizyjna, czy rolka na Instagramie, to jest tylko rolka.
0: Planeta non-fiction to najlepsza literatura faktu. Ta najnowsza, ale i ta klasyczna, ponadczasowa.
2: To jest próba spojrzenia na teksty mojego ojca sprzed wielu lat, które okazują się niesamowicie aktualne.
0: W audycji pojawią się również podcasty, opowieści o fotografii czy filmie. Na wspólną podróż po świecie reportażu zapraszam w każdą niedzielę o godzinie 16. Adrian Bąk, do usłyszenia.
3: Jest 21.
4: To jest Ultrawiolet w Radiu 357.

To jest audycja Ultrafiolet. Dobry wieczór. Kasia Nowicka, Nowika. Bardzo się cieszę, że już i tak bardzo energetycznie, że już rozpoczęliśmy i mogę się z Państwem podzielić naprawdę sporą ilością nowości, bo cóż to był za piątek. Piątek naprawdę wypełniony ważnymi premierami. Szymon Kulis realizuje ten program. Jesteśmy z Państwem do godziny 23, a program otworzył oczywiście Mrozu. Mrozu, no cóż, mogę pogratulować, bo naprawdę płyta jest świetna. Wszystko, czego chciałem. A takie właśnie utwory jak Naturalny High, który otwiera ten album, to są takie właśnie najmocniejsze, jak dla mnie, bo takie nasączone taką dla tego artysty charakterystyczną energią, którą po prostu bardzo lubię i jest niezwykle zaraźliwa. Bardzo ciekawą płytę wydała również Maja Kleszcz i już niebawem wywiad z artystką i również jej występ na żywo, zarejestrowany w naszym radiu, jak również mogę zdradzić, że to jedna z naszych płyt tygodnia. Posłuchajmy utworu tytułowego Maja Kleszcz, Nieklikalność, a ja zachęcam do kontaktu na Facebooku radiowym oraz pod adresem nowika@radio357.pl.

Zespół Szama, duet Szama i Pelagia. Przypominam, że na ten utwór można głosować na liście piosenek Radia 357. I tak, dziś poza nowościami, o których wspomniałam i są naprawdę liczne i szczególnie je tutaj skoncentruję w tej pierwszej godzinie ultrafioletu, to w drugiej dziś dwa jubileusze, ponieważ kultowe albumy DJ-a Shadowa oraz duetu Everything But The Girl ukazały się 30 lat temu. Trzeba to koniecznie odnotować, bo do tych albumów też fantastycznie się naprawdę wraca. Teraz kolejna nowość. Bass Astral połączył siły z Markiem Niedzielskim. Właśnie, Marek, dawno niesłyszany głos tutaj w moich audycjach. Wcześniej rzeczywiście częściej się pojawiał, ale Marek sam zapowiedział, że teraz będzie wydawał bardzo dużo muzyki. Ja się z tego cieszę. Posłuchajmy ich wspólnego singla Latanie.

trwa. Mam oszczędności, które wydają mi się nie na miejscu. Temu je puszczam, pełno wyrzeczeń, trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubią orzekać, że tylko idę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenia. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach. Pełno jest rozkmin.

poznanie umysłem to nie jest tak proste. Stoję przed wami, chcę się tułać, chcę się bawić. Tyle lat już czekali, żeby zbawić świat. Płaski kraj, ziemia kula, chcemy hulać jak natura. Chcemy być, zamiast bywać, póki życie trwa.

Z radością wracam do tego utworu. To Faustyna Maciejczuk. Jedna z takich moich ulubionych chyba piosenek. Już niestety lata, które przechodzi do przeszłości. A teraz fragment bardzo ciekawej płyty, z którą nawet nie zdążyłam się jeszcze tak w pełni zapoznać. Arlo Parks, artystka, którą myślę Państwo bardzo lubią, wydała wersję deluxe swojego albumu, gdzie można też oczywiście znaleźć remiksy. No to taki zabieg, powiedzmy, no może mało oryginalny, ale myślę, że fani zawsze na coś takiego czekają. Więc posłuchajmy, bo od razu tutaj moją uwagę przykuł remiks z producenta londyńskiego, którego niezwykle cenię. Czyli będzie to Arlo Parks w utworze Two Sided w remiksie właśnie Oscara Farrella, bo o nim mowa. A z tego remiksu płynnie przejdziemy do... Albo nie, jeszcze będzie jedna polska nowość.

0: Ja.
1: Pójdźmy szybko. Proszę Państwa, to jest radio na żywo. Nie może tak być, że ja coś zapowiedziałam, a będziemy słuchać czegoś innego. Więc teraz już Arlo Parks.

Ambiguous Desire, wersja deluxe, która tak naprawdę ukaże się dopiero 9 października. Tam jeszcze inne remiksy, ale no naprawdę ten Oscara Farrella wyjątkowo udany. A ta polska nowość, o której mówiłam, no tak będzie bardziej popowo, powiedzmy. Proszę dać znać, jak się podoba nowy utwór i też taki powrót po 2 latach milczenia tak naprawdę Arka Kłusowskiego. Jest troszkę więcej gitar, ale popowo nadal i przebojowo i teledysk, no warto obejrzenia. Bingo. Taki jest tytuł tego nowego singla.

premier było bardzo, bardzo dużo. I to jest, co jest ciekawe, to nie jest to taki typowy tribut i po prostu remiksy, które powstały na bazie utworów bez udziału artysty, ponieważ prace nad tą płytą rozpoczęły się w roku 2025 i Michał Urbaniak uczestniczył w wyborze kompozycji do tych nowych interpretacji. A za te interpretacje odpowiadają różni producenci, oprócz DJ-a Eproma, Crime, Envy, który był moim gościem przy tej okazji. Gorąco polecam podcast z tej rozmowy. To było chyba 2 tygodnie temu. I Seb Skalski. I właśnie Seb Skalski odpowiadał za ten utwór przed chwileczką, który wybrzmiał, czyli Hot Jazz Biscuits właśnie w remiksie Seba Skalskiego. Seb Skalski powróci za chwileczkę jeszcze w innym wydaniu, bo to przy okazji będzie taki trochę kącik tych utalentowanych polskich producentów. To miało się pojawiać co jakiś czas, ale ciekawostką jest taka interpretacja Wienia. I chciałabym, żebyśmy teraz posłuchali właśnie tego utworu, również z albumu Enjoy. Wienio, Michał Urbaniak i Ratuje Wspomnienia.

No jestem ciekawa bardzo, jak się Państwu podoba ten album. Proszę się zapoznać i dać znać i na pewno do tej płyty za tydzień powrócimy. A teraz przeniesiemy się w takie rejony bardziej klubowe i house'owe, ale delikatne, bo właśnie z takich brzmień słynie Seb Skalski, który nagrywa również jako Diplomatic, a teraz również jako ABC of Funk. Z powodzeniem wydaje też swoje produkcje za granicą, więc niezmiennie trzymamy za niego kciuki, a zdaje się, że w przyszłym tygodniu obchodzi urodziny, więc kto w Warszawie, to w sobotę można wybrać się do Baru Studio. Ja chyba też tam wpadnę i jakiś urodzinowy mały wokal w moim wykonaniu się tam pojawi. Marysia Sadowska również. A teraz już słuchamy ABC of Funk.

0: No i jeszcze jeden debiutant dziś, bo przynajmniej ja wcześniej nie spotkałam się z tym wokalistą, Jan Marczewski, i bardzo naprawdę przyjemny utwór Na boku. Debiutuje też u mnie tym samym wytwórnia, której wcześniej nie znałam, a te najciekawsze wytwórnie warto doceniać. Afisz, tak nazywa się label, bo chyba mogę tutaj tego angielskiego zwrotu użyć w tym przypadku, a utwór Na boku, Jan Marczewski.
1: Yeah.

0: Eryka Badu już 25 października wystąpi w Polsce, w Katowicach. No, mam nadzieję, że mi się uda wybrać, już zresztą o tym wspominałam. Piszą państwo tak, no po pierwsze właśnie, może zachęcę do tego, żeby też, skoro mamy odnieść się do tych jubileuszy i będzie DJ Shadow i będzie duet Everything But The Girl, proszę powiedzieć, jakie są państwa skojarzenia z twórczością tych artystów albo może z tymi konkretnymi płytami. W zapowiedzi facebookowej jest też o tym mowa, można też oczywiście komentować tam. No i właśnie nawet tutaj już mnie pogania, jeśli o to chodzi, pan Emil, którego gorąco pozdrawiam, ponieważ jako dowód, że tak bardzo czeka na zaprezentowanie fragmentu albumu Everything But The Girl, przesłał pan Eryk zdjęcie albumu, płyty kompaktowej. Ja również ten album posiadam, ale do tego tematu dojdziemy. Jeszcze tutaj fajna wiadomość przyszła, a tak, od pani Olgi, która słucha audycji w pierzynach przy lampach solnych, klubuje. No nie wiem, czy to jest taki czasownik, ale fajny. Usypiając 7-miesięczną córeczkę. Także pozdrawiamy. No a teraz cóż, no panowie znowu dostarczyli nam prawdziwego sztosa. I jest to jedna z naszych piosenek dnia. Fisze, Madę, Tworzywo, Gościnnie, Szczyl i ich fantastyczne, naprawdę piruety.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki i popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś

Szrek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do hybryd, remontu i na plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i puste trzy.

algorytmy bujają nas, robią wciula nas. Naprawdę zazdroszczę Bartkowi Waglewskiemu kreatywności. Tyle tej literatury tutaj na tej płycie. Bardzo takie obszerne teksty i naprawdę świetnie się tego słucha. No to zbliżamy się już do godziny 22. Ja tak zawsze zachęcam do wysyłania tych recenzji płytowych. No różnie to wychodzi, ale na przykład pan Piotr jest bardzo pilnym tutaj uczniem i zawsze wysyła swoje recenzje i tak też było w przypadku Bonobo. Ale zanim zacytuję fragment, to na naszym kanale, na naszym profilu instagramowym pojawiła się taka rolka z moim udziałem. No i a propos właśnie Bonobo i jego albumu Distance in Static, czyli album, który był naszą płytą tygodnia. No i wynikało z państwa komentarzy, że sporo osób wybiera się na te koncerty wiosenne, więc bardzo się cieszę, że się spotkamy przynajmniej na tym koncercie warszawskim. Ja będę mogła się spotkać. No i wracając do recenzji, pan Piotr pisze tak. Klasycznie, do czego Simon Green nas przyzwyczaił, czyli świetna muzyka, sample, pianino, zwolnione bity, żeńskie głosy, Arch Aftab, Nicole Miglis robią robotę, a zwłaszcza Joy Crooks. Ta piosenka słusznie stała się singlem promującym. Moim zdaniem płyta równie dobra jak poprzednie, jest zmysłowo, ale i z rozmachem. Po prostu dobre podsumowanie 25 lat kariery. No to posłuchajmy jeszcze, bo w ubiegłym tygodniu prezentowałam utwory z udziałem właśnie kobiet, gościń zaproszonych przez Simona Greena, a dzisiaj posłuchajmy fragmentu instrumentalnego z tej właśnie płyty Bonobo Uncasually.

Malibu State. No i teraz już możemy zająć się właśnie Everything But The Girl. Tak sobie wspominałam, słuchając tej płyty Walking Wounded. I w ogóle to jest ciekawe, bo ta płyta jest chyba najbardziej taka rozpoznawalna i najlepiej kojarzona, jeśli chodzi o twórczość Everything But The Girl, a to już wtedy była ich 9. płyta w ogóle. I ukazała się w maju w 1996 oczywiście. No i ostatnio duet o tym przypominał z racji na wydanie w wersji kompaktowej, wersji deluxe tego albumu. No właśnie, znowu ciągle wracamy do tych luksusowych wersji kultowych płyt lub też po prostu płyt ważnych. Ben Watt i Tracy Thorn. Tracy Thorn obdarzona wspaniałym głosem, bardzo charakterystycznym, obecna również na albumach, oczywiście Massive Attack. No i długo zastanawiałam się, który utwór wybrać i sobie właśnie przypomniałam, to też a propos tego, co wysłał tutaj pan, już mi uciekło, pan Emil, tak? Ja też miałam tę płytę w wersji kompaktowej i po prostu ją zażynałam w aucie i dlatego właśnie z tych czasów, kiedy się słuchało kompaktów, dobrze pamięta się te pierwsze utwory. No bo włączało się po prostu płytę i zawsze się zaczynało od tego samego utworu. I postanowiłam właśnie od tej piosenki zacząć.

pan Piotr napisał i innych też do tego zachęcam. Nowika@radio357.pl. Dzisiejsze 30-letnie jubileusze to creme de la creme roku 1996. Everything But the Girl, Walking Wounded, chyba najbardziej elektronicznie i trip-hopowo w dorobku zespołu. Niewątpliwie podążyli za trendami tamtych lat. Fajnie wyszło, szczególnie Wrong i Single. No tak, Wrong, a szczególnie Wrong w remiksie, ale dzisiaj remiksu posłuchamy innego. Ale zanim jeszcze to nastąpi, to jeszcze jeden fragment z albumu. A lubię sobie czytać posty w ogóle Bena Watta i Tracy Thorn na Instagramie. Są czasami bardzo, są to bardzo szczere czasami posty i na przykład ostatnio opowiadali jak podczas, bo koncertują, ale są to takie naprawdę bardzo kameralne występy, jest ich bardzo mało i oczywiście bilety wyprzedają się natychmiast i to najczęściej dzieje się w Anglii. I przyznali się do tego, że ostatnio Ben zapomniał jakichś akordów w jakimś utworze, a Tracy zapomniała dwóch linijek tekstu. Oczywiście nikt na to nie zwrócił uwagi, wszyscy się świetnie bawili. Natomiast też zwróciło moją uwagę, że padło tam hasło, że zagrali nową piosenkę. Mam nadzieję, że coś nowego od nich usłyszymy wkrótce. A tymczasem wrócimy do utworu tytułowego Walking Wounded i Everything But the Girl.

No, ten artysta jeszcze nigdy nie był przeze mnie zagrany w tej audycji. W ogóle bardzo, bardzo dawno go nie słuchałam i znowu padnie to słowo deluxe, bo właśnie ten remix, którego teraz posłuchamy, na tej wersji deluxe się znalazł. Czyli Walking Wounded, o tym albumie mówimy. W maju, tak, w maju ukazała się ta rozszerzona wersja tego albumu i wśród remiksów też połamany jak najbardziej remiks utworu Single, a za ten remiks odpowiada Fotek, właśnie znany z takich bardzo, bardzo mocno eksperymentalnych i połamanych brzmień, ale tutaj jest nawet dosyć łagodnie jak na niego.

Ja również przysyłam pozdrowienia, bo tutaj pani Ula i pan Michał donoszą, że są w trasie. Jak rozumiem, powrót z wakacji w Chorwacji do domu. No a ta pogoda u nas cały czas jednak na razie przyjemna. Dobrze, to no tutaj akurat się zgrałam z redaktorem Stelmachem. Wczoraj w audycji Głośni jak miłość, oprócz tego, że też polecam podcasty, kto nie mógł słuchać, bo Misia Furtak była gościnią właśnie Piotra i to też jest fajny album, ale już tak dużo z tej płyty wczoraj wybrzmiało, że może powrócę do niej, znaczy powrócę, zaprezentuję coś tak od siebie za tydzień. Natomiast utwór, który wybrzmiał i ja też bardzo chciałabym go zagrać, to Hypnotized, ale za który odpowiada po pierwsze James Arp, ale gościnnie śpiewa tutaj Karol Tulfer, który jest związany na co dzień z zespołem, który bardzo lubię, czyli I'm Asleep. No i jeszcze Radek Baranowski. Także takie kolabo. Hypnotize. Posłuchajmy, jak to brzmi. A za chwileczkę już wstęp, że tak powiem, do DJ-a Shadowa.

Nobody Wants to Die. Świetny utwór. No właśnie, DJ Shadow, Josh Davis. Zanim zajmiemy się albumem Introducing, to DJ Shadow celebrował również inny jubileusz, 10 lat od wydania albumu The Mountain Will Fall. I właśnie z tej płyty, która też ukazała się w wersji deluxe, pochodzi z tej płyty utwór z udziałem Ice Cube'a oczywiście, i to jest utwór, który wcześniej pojawił się tylko jako powiązany z grą komputerową, nie znam się na grach, Mafia 3, taka to gra. Dobrze, cytując to, co państwo piszą i na Facebooku, i tutaj w mailach, pan Piotr, jedna z najlepszych i wyznaczających nowy kierunek płyt tamtych lat, to już mowa o albumie Introducing, który ukazał się we wrześniu w roku 1996. Z kolei pan Ender napisał, mi DJ Shadow kojarzy się z samplowanym utworem Orion Metalliki i udziałem w Uncle. To są bardzo dobre skojarzenia, bo rzeczywiście utwór Orion Metalliki został samplowany w utworze The Number Song i muszę powiedzieć, że ja najpierw miałam ten utwór wybrany, ale jednak postawiłam na coś innego, bo bardzo bym chciała, żebyśmy się naprawdę zatopili w to, co jest najlepsze na tej płycie, czyli z tych wszystkich sampli, bo rzeczywiście trzeba przypomnieć, że jest to pierwszy w historii album stworzony w całości z sampli, co zostało również odnotowane w księdze rekordów Guinnessa. I ktoś by powiedział, no sample to jest korzystanie z czyjejś muzyki, ale skleić to tak, żeby powstały tak poruszające utwory, to jest naprawdę wielka sztuka i trzeba pokłaniać się, naprawdę oddawać hołd takim dziejowym albumom. I było mi bardzo przyjemnie i porozmawiać

0: Now approaching midnight.
1: We are not approaching midnight, ale zbliżamy się do 23 za to. Midnight in a Perfect World. Dwa utwory z albumu Introducing. Wiadomość od Adriana. Zabrałaś mnie tym utworem w bardzo przyjemną i miłą przeszłość. I jeszcze pan Paweł napisał wcześniej, że słucha audycji chodząc po zakamarkach Powiśla. I tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście założyć słuchawki i posłuchać sobie płyty DJ-a Shadowa, albo posłuchać sobie albumu Uncle, w który był zaangażowany również, albumu Science Fiction z roku 98 z kolei. Oj, to może być bardzo, bardzo przyjemny spacer, bardzo ciekawy i inspirujący. Polecam takie metody słuchania muzyki. Jeśli chodzi o takie jubileusze, to zawsze jest okazja, żeby nie tylko wydać album w wersji deluxe lub też oczywiście bardzo drogie wydania winylowe, ale to też świetny pretekst do zagrania trasy i DJ Shadow intensywnie koncertuje, ale na razie nic nie słyszę o tym, żeby miał dotrzeć do Polski. Polecam również film dokumentalny, dokumentujący, o, masło maślane, film dokumentujący po prostu może tak, odwiedziny DJ Shadowa w legendarnym studiu, które prowadził kiedyś inny genialny producent Dan The Automator. No i udają się tam razem i opowiadają bardzo ciekawe historie, między innymi o tym, jak powstawał tam album Introducing. Ciekawa rzecz. No a teraz londyński DJ i producent, który z kolei odwiedzi Polskę i wystąpi w Krakowie na festiwalu Unsound. Może więcej o tym festiwalu za tydzień czy za dwa, a ten producent to Blow One i jego nowy, bardzo teraz energetyczny, zakręcony numer, nowy singiel Gimme Keys Back.

Give me keys, but I know a casino, but I

No i teraz trio Saturn, o których już wspominałam. Miłosz Oleniecki, Paweł Stachowiak i Rafał Dudkiewicz. Ich nowy singiel Hydrogen i zapowiedź koncertu. Bardzo gorąco polecam. Już mówiłam, że 2/3 tego projektu to są muzycy, z którymi pracuję na co dzień. Wystąpią w klubie Jasmine 27 września, więc już za chwileczkę, już w przyszłym tygodniu. Słuchamy ich nowego singla. Troszeczkę tutaj muszę bardzo się pospieszyć ze wszystkim, ale jakoś damy radę.

Saturn, pisany przez V w środku. Playlista oczywiście z audycji będzie dostępna z małym poślizgiem i wrzucę link tu i tam, na pewno do Państwa to dotrze. A teraz no, wielkie gratulacje dla Hani Derej, 21-letniej kompozytorki, pianistki, dyrygentki, która otrzymała no naprawdę w tak młodym wieku nagrodę ministra kultury w kategorii muzycznej. I teraz już nie będę zagadywać, szybciutko się pożegnam, ponieważ za tydzień ukazuje się właśnie album Hani Derej, Don't Look Back, Always Forward, i to jest zapowiedź, tytuł adekwatny, September. A ja, Kasia Nowicka, bardzo dziękuję za dziś. Szymon Kuliś realizował ten program, za chwileczkę Bartek Gil i Wiszące Ogrody. Słyszymy się jak zwykle za tydzień. Miałam powiedzieć o Big Book Festiwalu, bo też tam będę. No, dzisiaj jakoś zabrakło mi czasu.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Radio 357.

Dobry wieczór. W noc z 28 na 29 Szachriwara. Na godzinne spotkanie w Wiszących Ogrodach zapraszają Szymon Kuliś i Bartosz Gil. A rozpoczyna tę audycję wieczór wrześniowy. Pewnego wrześniowego wieczoru przyszłaś do mnie, pewnego wrześniowego wieczoru dałaś mi miłość. Zobaczyłem cię w ciemności, proszę nie odchodź, podaj mi rękę. Razem z tobą, kiedy będziemy spacerować po łąkach, spojrzymy w naszą przyszłość, zobaczymy, co się stanie. Z opadłych liści mały bukiet ofiarowuję ci, przyjmij go. Bycie bliżej ciebie dało mi całe światy radości. Teraz już kocham i mówię, jakże pięknie jest żyć. Cóż za pełen optymizmu. Erkin Koraj, jedna z jego pierwszych piosenek w jakże długiej, owocnej karierze muzycznej. Rok 1963 i piosenka Bir Eylül Akşamı, czyli wrześniowy wieczór. Kto dziś w Turcji ma w sobie tyle energii, ile Erkin Baba miał w roku 1963? A chociażby zespół Palmi Yeler, kilka miesięcy temu, szósty album w dyskografii tego zespołu, dziś zupełnie nowa piosenka, Çocuk Apart, i odwołanie do erkinowskiej psychodelii i surferskiego grania lat 60.

A to już fragment nowego albumu Breka, jeszcze jednej postaci ze współczesnej stambulskiej sceny alternatywnej. Naprawdę nazywa się Berk Sivrikaya. Myślę, że w wiszących ogrodach musiał się pojawić choćby przy okazji piosenki zespołu Jacuzzi, Jalnizlar Caddesi, czyli ulica samotnych, ale z zespołem Palm Yeller, który wybrzmiał przed nim, również łączy go małe co nieco. Breck był producentem jednej z wcześniejszych płyt Palm Yeller. To był opublikowany w roku 2018 album zatytułowany Agdenis. W ciągu kilku ostatnich tygodni Breck publikował regularnie piosenki, które ostatecznie znalazły się na właśnie co opublikowanym albumie Aleph Apartmani. Trzeba przyznać, że wszystkie z nich to silne punkty tego wydawnictwa. Za nami jedna właśnie z tych singlowych piosenek, Hebbir Adim Geriatar Gibi. Jak wygląda, może się nie dowiemy przez radio, ale jak brzmi Stambuł we wrześniu, opowie nam wspólny album Okaya Temiza, czyli tureckiego perkusisty legendarnego, współpracującego m.in. z Donem Cherrym oraz francuskiego klarnecisty Sylwana Kasapa. Album zatytułowany właśnie Istanbul da Eylul, czyli wrzesień w Stambule.

0: Nieśmiertelny klasyk tureckiej muzyki folkowej Damustune Çulserer. Tutaj w wykonaniu Gülden Karabocek, ale moglibyśmy w nieskończoność wymieniać tureckich artystów, którzy zabrali się za ten standard. Niech byłaby to chociażby Selda Bağcan czy zespół Beyaz Kelebekler. Ta wersja pojawia się nieprzypadkowo. Mam takie wrażenie, że w sposób niesamowicie udany łączy ze sobą przeszłość właśnie w postaci tradycji folkowej i współczesność, a może wręcz i przyszłość tym aranżem. A pojawia się dziś ta piosenka w kontekście zapowiedzi kompilacji, która ukaże się pod koniec października, z muzyką nieco późniejszą niż ta piosenka, która za nami, pochodząca z roku 1975, gdyż będzie to katalog muzyki, która czerpała wiele z dobrodziejstw albo i z przekleństw, nierzadko technologii, możliwości studyjnych, które pojawiły się przed tureckimi muzykami w latach 80. To będzie kompilacja zatytułowana Dalga, A Selection of 80s Pop Oddities from Turkey. No i jedno takie dziwactwo właśnie już teraz przed nami. Mehmet Pekun zaśpiewa piosenkę Anca Gidersin.
1: Anca gidersin, anca gidersin, anca gidersin.

I wreszcie dotarliśmy chociaż na chwilę w dzisiejszej audycji do Teheranu. Ten głos, czy ktoś go poznał, należy do Alego Azimiego. Znamy go z twórczości solowej w ostatnich kilkunastu już latach. Wcześniej lider, wokalista zespołu Radio Tehran. Ale tutaj z czasów jeszcze wcześniejszych. Jest rok 2002. W Iranie rządzi prezydent Mohammad Khatami. Wielu ludzi, wielu jego zwolenników ma nadzieję na dialog międzykulturowy, który zapowiadał Khatami, na otwarcie Iranu, na całą masę możliwości, które już za chwilę otworzą się przed Irańczykami, na które wielu ludzi tak bardzo czeka. Minęło prawie ćwierć wieku i śladu po tamtym duchu w Iranie jest niewiele. A ta piosenka brzmi jak taka wprawka domowa, prawda? Ale mam wrażenie, że ducha tamtych czasów bardzo dobrze oddaje. Wtedy Ali Azimi występował pod pseudonimem artystycznym Yuzima i właśnie pod nim zarejestrował tę piosenkę Paiz, czyli jesień. Jesień, siedzę sam. Nie byłaś sama, więc co możesz wiedzieć? Robię się coraz chudszy, coraz drobniejszy. Nie jesteś przyzwyczajona, żeby to widzieć. Siedzę na rogu ulicy w deszczu. Czemu właściwie przywiązałem się do ciebie? Do czego właściwie przywiązałem się w tobie? Jesień, liście opadają, to ci się nie przyda do niczego, kochanie. Drży ci dłoń w mojej dłoni, jesień, a ja siedzę sam. Gdybym tylko zobaczył cię pod deszczem, do czego właściwie się w tobie przywiązałem?

Już niemal na koniec naszego dzisiejszego spotkania Faris Ishak, palestyński muzyk ze swojego nowego albumu zatytułowanego Jasad. Faris w ustach trzyma ney, czyli flet, a do prawej nogi ma przyczepiony bęben, na którym wybija rytm i jak słychać potrafi w ten sposób zagrać standard z repertuaru Johna Coltrane'a. Na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania wracamy do artysty, który pojawił się po dłuższej przerwie w Wiszących Ogrodach przed tygodniem. Wtedy słuchaliśmy nowej kompozycji Tahmuresa Pournaziriego, śpiewanej przez, no, przypomnę, 76-letniego dziś Shahrama Naziriego. Zajrzyjmy zatem na jeden ze wspomnianych przed tygodniem jego albumów, dwupłytowe wydawnictwo Amir Kabir i część pierwsza tego albumu, czyli Shabhaye Paizi, Jesienne Noce, który otwiera wiersz Mehdiego Akhavana Salesa zatytułowany To jedna noc z jesiennych nocy, z tych współczujących mi i dla mnie miłych, przynoszących łzy, znużonych i udręczonych, łukających i długich, z tych, w które zastanawiam się, czy ta współczująca noc płacze nade mną, czy też nad moim porankiem płacze przede mną w ukryciu. To jedna noc z tych jesiennych nocy, a teraz wpatruje się we mnie życzliwie, jakby kładła swą zimną, mokrą dłoń niczym poduszkę pod moją głowę. I tak właśnie mówię te słowa, a noc trwa. To jedna noc z tych jesiennych nocy, milcząca i życzliwa mi, jak na czarno ubrana pielęgniarka, która siedzi u mojego boku. Noc roni łzy. Mówię te słowa, a noc trwa. Szymon Kulisz i Bartosz Gil, dziękujemy za wspólnie spędzony czas w Wiszących Ogrodach. Do usłyszenia.

dobry, z popiołu się wziąłem. Taki golem do kupienia w sklepie z połem, nakręcany dźwiękiem, browarem i tytoniem.

dnia. Mówiła potem dureń poeta na krzywych kopytach. Dla nikogo bez forsy, bez sensu. No dobra, porządna była kobita. Tylko w prawdzie za bardzo, jakby prawda była lepsza. Jakby była lepsza prawda. Ha. Jakby była lepsza prawda. Jakby prawda była od czegoś lepsza.

Radio 357. Gadu, gadu nocą.